0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Najbardziej przebojowe radio w okolicy. Do pracy, do zabawy. Radio Kujawy. 99,4 FM.

Radio Kujawy non-stop. 99,4 FM. Jesteś na dobrej fali.

Radio Kujawy 99,4 FM.

0: Wraz z nadejściem wiosny na ulicę Włocławka powróciły włowery. Mieszkańcy ponownie mogą korzystać z miejskich rowerów, które za pomocą aplikacji w telefonie są dostępne niemal na wyciągnięcie ręki. Statystyki pokazują, że ten środek transportu cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: Szanowni Państwo, bardzo nas cieszy to, jak włocławski rower Włower sprawuje się wśród mieszkańców na ulicach naszego miasta. Statystyki są jednoznacznie pozytywne i mówią o tym, że mamy ponad 8 tysięcy użytkowników już zarejestrowanych, ponad 55 tysięcy przejechanych kilometrów i ponad około 15 tysięcy wypożyczeń Włoweru od 31 marca do końca maja. To pokazuje, jak potrzebny jest rower w Włocławku, rower miejski i jak sprawdza się wśród mieszkańców.
0: Popularność rowerów ma również ciemniejszą stronę. Co jakiś czas dochodzi do aktów wandalizmu.
1: Martwią nas oczywiście akty wandalizmu. Jest ich mało, ale są. I apeluję w tym miejscu o to, o rozsądek, o zdrowy rozsądek. No i zwykłe też także są naprawy tych rowerów, ale to wynika już nie bardziej z wandalizmu, a z użytkowania. Także jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, ile do tej pory osób skorzystało z roweru.
0: Osoby, które celowo niszczą rowery, muszą liczyć się z konsekwencjami.
1: Jeżeli chodzi o znalezienie tych, którzy celowo niszczą rower, to procedura jest następująca. Zgłaszamy to do policji i policja poszukuje tych sprawców. Na razie udało nam się kilku takich sprawców znaleźć i ukarać. Ponoszą oni koszty po prostu i oczywiście są też skierowane sprawy do sądu.
0: Jak widzimy, włowery to wygodna, ekologiczna i coraz popularniejsza alternatywa dla codziennych podróży po mieście. Urząd Miasta Włocławek w marcu ogłosił przetarg na zagospodarowanie terenu po dawnym osiedlu Grzywno. Są to tereny między Zespołem Szkół Samochodowych a obiektami sportowymi w pobliżu Hali Mistrzów. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Jedną z nich jest Balzola, a więc wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia i 3 maja. 22 kwietnia poznaliśmy potencjalnych oferentów. Czemu nie znamy jeszcze wykonawcy?
2: Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, przetarg na park Grzywno został zakończony. Było 8 ofert i trwa analiza tych ofert. Z racji tego, że tych ofert jest aż 8 i no, ceny, które zaproponowali wykonawcy, też różnią się od siebie, no ta analiza ofert trwa. Tutaj jesteśmy, nie jest to od nas zależne, kiedy dokona się ta analiza. Po prostu trzeba czekać na analizę tych ofert.
3: Co w przypadku właśnie Balzoli, bo jak widać Balzola nie spełnia konkretnych wymagań, no, terminy się przedłużają. Czy jest to

0: jakoś sprawdzane, czy to bierze się pod uwagę właśnie jakby wiarygodność tych pracowników?
1: Z firmą Balzola Polska rzeczywiście miasto współpracuje już przy dwóch inwestycjach. Jest to Zielone Tereny Śródmieścia i 3 maja w UNERF-em. Tutaj Balzola złożyła jedną z najniższych ofert. Natomiast analiza ofert nie jest tylko przez pryzmat złożenia najniższej ceny. Brane są również pod uwagę inne argumenty, inne kryteria oceny tych ofert.
2: Ratusz nie określa, jakie inne kryteria są brane pod uwagę, a niekiedy mogą zapaść konkretne decyzje.
1: Osiedle Grzywno to było takie miejsce, które no, słynęło z tego, że raczej zamieszkiwały tam najbiedniejsze, najmniej zamożne rodziny wocławskie. I pod koniec 1939 roku mieszkańcy tego osiedla zostali wymordowani przez hitlerowców. Chcemy, żeby to miejsce jakby no, zmienić w takie miejsce do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Te 15 hektarów obszaru zielonego ma zamienić się w obszar do spędzania czasu wolnego, uprawiania sportu, rekreacji ruchowej. Ma tutaj powstać skatepark, skillpark, place zabaw, strefy takie zabawy edukacyjnych. Oczywiście to wszystko będzie z ścieżkami rowerowymi, ścieżkami dla spacerowiczów.
2: Urząd Miasta pozyskał na to zadanie dofinansowanie w kwocie około 20 milionów złotych ze środków szwajcarskich. Włocławek stał się miejscem ważnej debaty o przyszłości relacji międzynarodowej. Podczas konferencji Miasto Przestrzeń dla Biznesu – Nowe możliwości polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej przedstawiciele samorządów, biznesów i różnych instytucji rozmawiali o tym, jak miasta mogą przyciągnąć inwestorów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.
3: Panie Prezydencie, dzisiaj spotykamy się na konferencji odnośnie współpracy polsko-ukraińskiej. Dlaczego ten temat jest ważny na naszym rynku w regionie?
4: Po pierwsze dlatego, że wszyscy mamy nadzieję, że ta brutalna napaść Rosji na Ukrainę się skończy i będzie można przystąpić do odbudowy tego ważnego przecież dla Europy kraju. A przy tej odbudowie no, mamy ambicje, żeby uczestniczyło jak najwięcej firm polskich, a my oczywiście we Włocławku chcemy, żeby przy tej odbudowie uczestniczyły firmy z Włocławka. I tutaj nie mówię tylko o firmach budowlanych, ale też tych produkcyjnych, przemysłowych. Zresztą ta współpraca przemysłu polskiego z przemysłem ukraińskim przed tą napaścią była dosyć silna, więc no, bardzo nam zależy na tym, żeby wzmocnić. Oczywiście konferencja odbywa się we Włocławku, no, ale ma charakter ponadregionalny, dlatego że jest współorganizatorem tej konferencji dzisiejszej jest Polsko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.
2: Polska od lat pozostaje jednym z liderów współpracy z Ukrainą.
5: Polska jest liderem współpracy gospodarczej z Ukrainą w całej Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na obroty handlowe Unii Europejskiej i Ukrainy, Polska stanowi 30% tych obrotów i jesteśmy po Chinach drugim partnerem handlowym Ukrainy. Nasze obroty w ubiegłym roku wyniosły ponad 15 miliardów dolarów i oczywiście mamy bilans dodatni, czyli sprzedajemy więcej niż kupujemy. W ten obrót handlowy z Ukrainą jest zaangażowanych w Polsce około 2000 firm. Około 1000 firm z polskim kapitałem funkcjonuje ciągle w Ukrainie. Czyli ten poziom relacji jest bardzo duży i głęboki. Sięga różnych miast, różnych regionów.
3: Dlaczego ten temat współpracy Polski z Ukrainą nadal jest tak ważny?
5: To jest ważne dla biznesu w tym sensie, że trzeba zarabiać pieniądze, trzeba zatrudniać ludzi, trzeba płacić podatki, czyli każdy kontrahent jest dobry. Ukraina jest dobrym kontrahentem dla wielu polskich firm. Ważne to jest także z powodu naszego bezpieczeństwa, w sensie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa fizycznego obywateli. Ukraina w tej chwili prowadzi wojnę obronną i w sumie chroni naszego komfortu, naszego bezpieczeństwa gospodarczego, naszego życia, tego, że możemy spokojnie w nocy spać, nie atakują nas rosyjskie szachidy. Czyli wzmacnianie współpracy gospodarczej z Ukrainą to jest także wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy, tak aby ona wytrwała, obroniła swoją niepodległość i dała nam czas na przygotowanie się do tego, co oby nie nastąpiło.
2: Podczas konferencji nie zabrakło również rozmów na temat problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy.
6: Ja bym zaczął przede wszystkim od usprawnienia i odkorkowania urzędów, bo z tym pracodawcy się borykają. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, myślę, wsparcie.

0: bezpośrednie wsparcie dla pracodawców, dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać w naszym województwie.
1: A czy uważa pan, że obywatele Ukrainy odnaleźli się na naszym rynku?
0: Odnaleźli się bardzo dobrze. Sam jestem też HR menadżerem w grupie Blot, gdzie świadczymy usługi outsourcingowe, więc mamy do czynienia z różnymi pracodawcami z naszego województwa i jestem świadkiem tak naprawdę wielokulturowości w fabrykach.
2: Jednym z ciekawszych tematów była rola średnich miast w przyciąganiu kapitału.
3: Ja dzisiaj będę mówił odnośnie ery AI i szans, które sztuczna inteligencja daje średnim miastom, ponieważ czasy się zmieniają i to właśnie średnie miasta w tej erze sztucznej inteligencji mają szansę na to, żeby zaistnieć, żeby się wybić, żeby wzmocnić swoją pozycję.
1: A dlaczego właśnie takie średnie miasta jak Włocławek?
3: Przede wszystkim dlatego, że mamy znacznie niższe koszty życia, także same utrzymanie pracowników jest u nas znacznie tańsze niż na przykład w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Poznaniu. Poza tym dostępność terenów inwestycyjnych, koszty zakupu chociażby terenu inwestycyjnego, to też jest przewaga, która nas buduje. No i co ważne, jakość życia. Pamiętajmy o tym, że Włocławek jest miastem, które jest bardzo dobrze skomunikowane, jest miastem, które daje możliwość na to, żeby pracownicy mogli spędzać w nim czas, nie tylko ten związany z pracą, ale również ten czas po pracy. Także w mojej opinii my jako miasto średniej wielkości dajemy znacznie lepsze perspektywy zarówno dla inwestorów, jak i dla pracowników na to, żeby tutaj właśnie się osiedlić i stąd budować biznes, który będzie funkcjonował nie tylko na rynku lokalnym, ale również na innych rynkach.
2: Uczestnicy podkreślali, że fundamentem współpracy są dobre relacje międzyludzkie.
4: Dzisiejszą konferencję współprowadzę z koleżanką z Urzędu Miasta, a mój speech będzie na temat relacji. Nie chcę za dużo zdradzać, ponieważ będzie to o relacjach w biznesie, jak budujemy te relacje, co jest ważne, że tak naprawdę za każdą inwestycją, za każdym biznesem stoi decyzja, za każdą decyzją stoi człowiek.
2: Takie inicjatywy mają otwierać drogę do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju lokalnego rynku.
5: Jeżeli chodzi o obecność Ukraińców, to ona we Włocławku jest coraz bardziej widoczna. To znaczy rzeczywiście te rynki tak naprawdę zaczynają się przenikać i zaczynają tak naprawdę fajnie koegzystować. I takie wydarzenie jak dzisiaj ma służyć temu, żeby ta współpraca rzeczywiście była sprawniejsza i żeby rzeczywiście nasza lokalna gospodarka też na tym korzystała. Dzisiaj tak naprawdę w momencie, kiedy mamy takie duże problemy demograficzne, kiedy brakuje rąk do pracy, kiedy w zasadzie jesteśmy najbardziej starzejącym się społeczeństwem w całej Unii Europejskiej. Potrzebujemy tej współpracy, potrzebujemy wymiany i kulturowej, i know-how, i generalnie też na bazie tych biznesowych rozwiązań. Dlatego my, jako chociażby Urząd Pracy, też chcemy być takim partnerem dla biznesu i takiego międzynarodowego, ale też chcemy pokazać, że jesteśmy instytucją, która też może zachęcić kogoś do inwestowania właśnie tutaj. Dlatego, że bardzo nam zależy na tym, aby ten nasz lokalny rynek pracy mógł się jak najbardziej rozwijać, a Włocławek jako miasto takie kompaktowe, z dużym potencjałem takim inwestycyjnym, ale też z dobrą infrastrukturą, z bardzo ciekawymi kadrami, kierunkami szkół, uczelni, może być takim miejscem, gdzie to miejsce dla biznesu może być takie optymalne.
2: Wspólne poszukiwanie możliwości pomiędzy przedsiębiorcami a zagranicznymi partnerami to nie tylko szansa dla biznesu, ale i dla całego regionu. W miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w Muszli Koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
6: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29. Ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie. Wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę

0: opadało, jest to zbyt mało. Natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
1: Po uroczystym rozpoczęciu Dni Lubrańca na scenie zameldował się zespół lubranieckiej gitary. Następnie Disco Boys i Nowator. Na placu stanęły stoiska z przekąskami i napojami. Nie mogło zabraknąć strefy dla dzieci, a więc dmuchańców.
2: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 km jak zawsze. Biorą udział zawodnicy, i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec. Oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie. Połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
0: Oczywiście pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3x3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały, nie przeszły eliminacji. Będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Falińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrzejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80. Później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy, a postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, i tak dalej. To te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
1: Szersza relacja z Dni Lubrańca w magazynie Pulsometr.

0: się opadanie powiek, osłabioną mimikę twarzy, osłabienie kończyn górnych i dolnych oraz bełkotliwą i cichą mowę. Jest bardzo trudna do zdiagnozowania, ponieważ objawy nie trwają liniowo, tylko sinusoidalnie. Pojawiają się w dużym natężeniu na pewien czas, by następnie ustąpić. Chorzy na tę mało znaną chorobę utworzyli Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis Gioconda. Spotkali się w Wieńcu Zdroju, by porozmawiać m.in. o diagnostyce i radzeniu sobie z miastenią.
1: Miastenia jest chorobą autoimmunologiczną, w przebiegu której dochodzi do produkcji przeciwciał. Te przeciwciała zaburzają transmisję nerwowo-mięśniową i w związku z tym doprowadzają do osłabionego skurczu mięśni. Jest to choroba rzadka, ale jest to najczęstsza z chorób rzadkich. W Polsce na miastenię choruje około 9 tysięcy osób. Cechą charakterystyczną miastenii jest męczliwość, czyli narastanie objawów w trakcie wykonywania danej czynności. Czyli pacjent zaczyna mówić i po jakimś czasie ta mowa słabnie. Zaczyna jeść, ale jest w stanie zjeść kilka kęsów, a następnie dochodzi do osłabienia mięśni żwaczy i pacjent dalej nie jest w stanie kontynuować posiłku. Zaczyna wchodzić po schodach, przejdzie kilka stopni, a następnie dochodzi do osłabienia kończyn dolnych i chory danej czynności nie może kontynuować. A drugą cechą charakterystyczną jest zmienność tych objawów. Czy one nie występują cały czas? Zazwyczaj nasilają się w godzinach wieczornych, ale są też pacjenci, którzy mają bardziej nasilone objawy w godzinach porannych. Pacjenci mają lepsze i gorsze dni i dlatego często ta choroba jest trudna do rozpoznania, dlatego że jak pacjent przychodzi na przykład do lekarza, to on opowiada o tych swoich objawach, ale tych objawów nie widać, bo akurat ma gorszy dzień.
2: Miastenia musi być ustabilizowana. Miastenia, tutaj choroba, w tej chorobie musi być stabilność choroby, ponieważ charakteryzuje się zmęczeniem ta choroba. Więc patrząc na ruch, ruch powoduje zmęczenie. Więc tutaj chodzi o to, żeby w tej chorobie była stabilna ta jednostka chorobowa i pacjent mógł wykonać ćwiczenia. Ćwiczenia dostosowane indywidualnie do każdego pacjenta, bo ruch jest potrzebny nam na to, żeby się przemieszczać, żeby funkcjonować w życiu codziennym. Więc tutaj te ćwiczenia wszystkie muszą być dostosowane do pacjenta indywidualnie. Dopasowane do tego, żeby pacjent mógł funkcjonować. Po tych ćwiczeniach powinien być lekko zmęczony, czyli te ćwiczenia prowadzimy do lekkiego zmęczenia. Pacjent powinien powtórzyć przynajmniej 3 razy w tygodniu te ćwiczenia. Nie powinien się bać tych ćwiczeń, tak? Czyli tej fizjoterapii. Ona daje też takie poczucie satysfakcji z codziennego życia, tak? Taka poprawa jakości życia w tym momencie. Więc stąd też cenny jest ruch. Jak dla każdego człowieka cenny jest ruch, to tutaj w miastenii tym bardziej jest cenny ten ruch.
0: Stowarzyszenie Gioconda walczy, aby powstała ustawa o chorobach rzadkich.
3: Jeżeli chodzi o diagnostykę, jeżeli chodzi o nowoczesne leczenie, o ośrodki eksperckie, więc to wszystko mielibyśmy skumulowane i już uregulowane prawnie, bo też trzeba pamiętać o tym, że nie tylko chorujemy na miastenie, mamy bardzo dużo też chorób współistniejących, również spowodowanych, jeżeli chodzi o układ uodpornościowy, o tą immunologię.
0: Chorzy na miastenię borykają się nie tylko z samym problemem zdrowotnym, ale również z brakiem świadomości społecznej.
4: Choruję też na miastenię praktycznie od 20 lat, ale jestem też mamą takiego młodego miastenika, który tak naprawdę jest dzieckiem chorym od urodzenia. Ma już 14 lat.
5: Właśnie miastenia dotyka osoby w różnym wieku. Skupmy się właśnie z Pani perspektywy na dzieciach. Jak sobie w tym przypadku radzić i jak zdiagnozować, bo wiem też, że miastenia nie jest łatwa do diagnozowania.
4: Niestety, jeśli chodzi o diagnozę miastenii u dzieci, jest na pewno tak samo trudno jak u osób dorosłych. Objawy tak naprawdę dzieci mają takie same jak dorośli, tylko czasem rodzic nie zwraca na to uwagę. A apeluję, zwracajmy uwagę, jeśli dziecko tak naprawdę nie rozwija się ruchowo tak jak inne dzieci w przedszkolu na przykład, tak? Jest to dziecko, które często się przewraca, szybko się męczy, też ma problemy z połykaniem, z piciem, czasem te napoje wylatują przez nos, zachłystują się często, potrzebują więcej odpoczynku, nie rozwijają się tak szybko, jeśli chodzi o jazdy na rowerze na przykład, albo jak uczą się jeździć, to po prostu ta jazda jest o wiele krótsza.
5: Jak sobie radzić z tą chorobą, kiedy już ją zdiagnozujemy właśnie w przypadku dzieci, bo na nich się skupiamy?

0: Na pewno, że tak powiem, radzenie sobie z tą chorobą jest ciężkie. Nam dorosłym jest ciężko pogodzić się i nauczyć się żyć z chorobą. Na pewno jest ciężej tym dzieciom. Kwestia jest jeszcze, no wiadomo, jak dziecko choruje od urodzenia, to tak naprawdę takie dziecko czasem nigdy nie miało dzieciństwa, żeby biegać, bawić się jak inni i może się nawet do tego już tak przyzwyczajają. Na pewno też jest ciężej dzieciom, które są diagnozowane albo te objawy są na przykład w wieku, no nie wiem, 6 lat, 7, które tak jak dzieci, które po prostu rozwijały się, bawiły i nagle na to siły nie mają. Więc te dzieci na pewno trzeba, każde dziecko trzeba wspierać, dorosłych trzeba wspierać, ale nie da się ukryć, że taki młody organizm na pewno ma ciężko sobie z tym poradzić.
1: Proszę opowiedzieć o tym, jak pani w ogóle zdiagnozowała, bądź została zdiagnozowana odnośnie miastenii, bo wiem, że nie jest to łatwe, a później jak ta choroba się objawia i jak z nią żyć?
2: To znaczy tak, ja już jestem taką weteranką, bo choruję 36 lat i wtedy nie było to takie łatwe, bo i nie było o tej miastenii. No, miałam 14 lat, gdzie były te takie pierwsze marzenia, pierwsze no, spotkania, chciałoś tak z kolegami, tu jednak nie dałam rady. U mnie diagnostyka była szybka, tak, bo trafiłam na bardzo dobrego neurologa, czyli praktycznie jak rodzice mnie wtedy zawieźli do szpitala, neurolog od razu stwierdził, że to jest miastenia, no i trzeba to tylko było potwierdzić. Ale ja myślałam wtedy, bo nie było wtedy głośno, że ja wezmę zwykłą tabletkę, że połknę tak jak na zwykłą grypę, tak, że zaraz będzie wszystko ok. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie taka długotrwała i trudna droga. No moje pierwsze takie objawy to właśnie były, że nie mogłam gdzieś przełknąć tej kanapki, bo mi ciężko było z połykaniem, płyny wypływały nosem, nie mogłam, przykucnęłam, nie mogłam wstać, z umyciem zębów ręce opadały, uczesaniem włosów, tak. W szkole były bardzo wielkie problemy, bo nie mogłam na przykład czytać na głos, bo mi ta, no, taka mowa nosowa była. No i były różne, bo to jest taka, jest, raz jest lepiej, raz jest gorzej, tak była, później właśnie przyszłam takie ciężkie immunosupresyjne leczenie, sterydowe też, były te poprawy, ale też i duży wpływ ma różne stresy, różne takie kobiece choroby, które wpływ mają dużo na naszą chorobę.
1: Z pana perspektywy, jakie są objawy miastenii?
3: Zmęczenie, senność. Brak siły fizycznej, to znaczy tak można powiedzieć, ok, wezmę się do pracy, ale po paru minutach u mnie jest wyłączenie mięśni po prostu, czuję, ręce mi opadają, potliwość wysoka i ogólnie potrzeba snu.
1: Wspomniał pan o stowarzyszeniu, dzisiaj macie spotkanie. Jaką rolę dla was odgrywają tego typu wydarzenia, tego typu inicjatywy?
3: Przede wszystkim zbliżają nas do siebie. Zapraszamy nowych członków. Staramy się działać jak najlepiej, jak w największym kręgu, żeby zdobywać i finanse dla stowarzyszenia oraz dawać rozgłos tego, czym jest miastenia i z czym my się borykamy na co dzień, a to jest bardzo często jest to brak wsparcia ze strony najbliższych. Podejrzewam, że nie tylko ja o tym mówię, natomiast z mojej perspektywy jest to wsparcie praktycznie zerowe od mojej rodziny. Często jest to tak, wyglądam jak wyglądam, tak, a często słyszę, że weź się do pracy, lenisz się, nie chce ci się robić, ściemniasz i nie jestem w stanie nikomu wytłumaczyć. Ktoś tam może rozumie albo udaje, że rozumie, natomiast ostatnio już poddałem się, nie tłumaczę nikomu, kiwam głową po prostu i odchodzę, bo nie ma sensu kopać się z koniem.
0: Wszyscy mówią, że tą chorobę trzeba zaakceptować, pokochać. Ja jej nie zaakceptuję chyba nigdy. Uczę się z nią żyć. Ona mi odebrała bardzo dużo, odebrała mi sprawność. Moja głowa ciągle jest na wysokich obrotach. Tam taki chomik szybciutko biega, który goni. Tak, chciałabym wrócić do swojej pracy, do swoich podopiecznych. Chciałabym pracować.

0: Ale no niestety nie mogę. Mam teraz bardzo słabe ręce, bardzo słabe nogi. Nic mi, ta choroba mi po prostu na to nie pozwala. Są też problemy z przełykaniem, są problemy z mówieniem, problemy z, mówię, czasami też seplenie. Bardzo często mnie też dusi. Jak żyć? Trzeba bardzo uważać, nie przemęczać się i dbać o siebie przede wszystkim.
1: Z rozmów z pani poprzednikiem chociażby, pan wspomniał o tym, że ta choroba i jej objawy są dla społeczeństwa dość obce i lekceważone. Czy z pani perspektywy też tak to wygląda, że nie ma tej świadomości społecznej?
0: Nie. Tak, moi przedmówcy mają rację. Nie ma w ogóle świadomości. Nieraz jak wychodzę do sklepu na zakupy, no przecież nawet teraz pan spojrzy na mnie, przecież normalnie wyglądam. No co mi jest? Dobrze wyglądasz, przecież ty nie jesteś chora. Wyszłaś na zakupy. Co ci jest? Także kompletnie ludzie nie mają świadomości o tym, z czym my się zmagamy.
1: Sama pani boryka się z miastemią i wychowuje też pani chore dziecko. Jak pani to udaje się łączyć?
2: No ja osobiście, tak jak pan powiedział, choruję na miastenię. Córka ma autyzm. No nie jest to łatwe. Najbardziej cierpi właśnie na tym córka, bo często się zdarza, że ma jakieś gorsze dni. Wtedy niestety, kiedy ja też mam te gorsze dni, to nam się to nie składa tak, jak powinno. I ona nie potrafi tego też pojąć.
3: U osób z miastenią znacznie częściej występują zaburzenia depresyjne i lękowe. Ich funkcjonowanie w społeczeństwie z racji objawów choroby jest utrudnione. Poza leczeniem konieczne jest także zwiększenie świadomości społecznej. Nie każdą chorobę widać na pierwszy rzut oka. Po miesiącach rywalizacji, treningów i sportowych emocji przyszedł czas na podsumowanie oraz wręczenie nagród. W zespole szkół w Lubrańcu odbyła się uroczystość podsumowująca współzawodnictwo dzieci i młodzieży na terenie powiatu włocławskiego. Wydarzenie było okazją do wyróżnienia najzdolniejszych uczniów, trenerów oraz szkolnych drużyn, które w minionym roku osiągały wysokie wyniki sportowe. To inicjatywa realizowana przez cały rok, podczas której młodzi sportowcy rywalizują w wielu dyscyplinach, reprezentując swoje szkoły i miejscowości.
4: Z 36 szkół podstawowych, ponadpodstawowych, trzech kategoriach wiekowych, w 10 konkurencjach, ponad 3,5 tysiąca osobostartów, jakby to słowo nie brzmiało, to pokazuje, jaki zakres tego pięknego zadania temu towarzyszy. To najlepsza inwestycja w wychowanie młodzieży przez sport, w dbanie o zdrowie, o dobrą kondycję. W dniu dzisiejszym nagrodzimy najlepsze szkoły w generalnej klasyfikacji. Spotykamy się na powiatowym święcie sportu, rozegramy mecz z gwiazdami muzyki, także byłymi reprezentantami Polski, ale tak prawdę mówiąc, największymi gwiazdami dzisiejszego dnia są ci wspaniali uczniowie szkół z terenu powiatu włocławskiego. Im należy podziękować za to zaangażowanie, za tą pasję, z którą rywalizowali. Ja w kilku takich zawodach uczestniczyłem i
5: uczestnik.
4: Jako uczestnik niestety nie łapię się do żadnej kategorii wiekowej, ale jako baczny obserwator i byłem pod wrażeniem zaangażowania, ale przede wszystkim rywalizacji fair play pomiędzy naszymi uczniami. Dodam tylko, że do tego przedsięwzięcia po wielu latach powróciliśmy. Jest ono organizowane drugi rok z rzędu. Coraz większe zainteresowanie. Praktycznie wszystkie szkoły z naszego terenu uczestniczą, także tylko się cieszę. Dzisiaj dopisuje pogoda. Mam nadzieję, że wspólnie z młodzieżą spędzimy miło to czerwcowe przedpołudnie.
6: Zawsze darzyłem sport i młodzież wielkim szacunkiem z tego powodu, że akurat ja nie mogłem być sportowcem ze względu na stan zdrowia, ale dzisiaj niewątpliwie będzie podsumowanie i ci najlepsi zostaną uhonorowani.
3: Jak podkreślały władze powiatu, sukcesy młodych sportowców nie byłyby możliwe bez odpowiedniej infrastruktury. Powiat włocławski od lat inwestuje w obiekty sportowe, boiska oraz miejsca do aktywności fizycznej, aby dzieci i młodzież miały jak najlepsze warunki do rozwijania swoich talentów.
4: Przede wszystkim uważamy, że wychowanie przez sport to właściwy tok myślenia, to także dbanie o zdrowie. W poprzednich latach wybudowaliśmy instytucję zdrowotną, ale także rozwijamy obiekty sportowe przy naszych szkołach, bo przecież w ostatnim roku otworzyliśmy dwie hale sportowe w Chodczu, w Lubrańcu, Marysinie. Dzisiaj to święto połączone jest także symbolicznym otwarciem Orlika po renowacji. To zadanie kosztowało

0: blisko 600 tysięcy złotych, blisko 300 tysięcy złotych to dofinansowanie z ministerstwa, także staramy się równomiernie inwestować we wszystkie nasze obiekty edukacyjne, a frekwencja na współzawodnictwie sportowym pokazuje, że jest to właściwy kierunek.
1: O znaczeniu sportu mówiła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Jak podkreślała, sport to nie tylko rywalizacja i walka o medale, ale także nauka dyscypliny, odpowiedzialności, współpracy oraz wytrwałości w dążeniu do celu.
2: Patrząc na sport, musimy pamiętać, że to nie jest tylko taka rywalizacja, ale to jest dbanie o kondycję fizyczną, to jest dbanie o zdrowie, a przede wszystkim, co dla mnie jest zawsze najważniejsze, to jest uczenie wartości. Kibicujemy wielu znanym sportowcom, chociażby ten ostatni weekend wszyscy chyba byliśmy z Mają i jej kibicowaliśmy i tam można było zobaczyć jej emocje, to jak często mówiliśmy, patrząc na taki mecz, mówimy, czy sobie poradzi z głową. To właśnie pokazuje sport, że sport uczy nas wartości, uczy nas, jak podchodzić do życia. I dzisiaj oprócz tego podsumowania i wielu miesięcy pewnie fajnej rywalizacji, to mam nadzieję, że w tych młodych osobach zostało właśnie wykształcone wartości, że trzeba umieć sobie radzić ze stresem, że trzeba umieć sobie radzić z porażką, że trzeba umieć sobie radzić z wygraną, bo to też nie jest takie łatwe, że drużynowe podejście, grupowe podejście do wielu spraw jest dużo łatwiejsze, że musi być lider i musi być delegowanie zadań, patrząc na drużynę. Więc to wszystko się tutaj na pewno działo przez wiele miesięcy, a dzisiaj nagrodzimy tych najlepszych.
1: Nie zabrakło także głosu trenerów i opiekunów, którzy na co dzień pracują z młodymi zawodnikami. Zwracali oni uwagę, że za każdym sukcesem stoją godziny treningów, systematyczność i zaangażowanie zarówno dzieci, jak i ich rodzin.
3: Ciężka praca, sumienna przede wszystkim. Nic nowego.
4: Myślę, że takie krzewienie zasady fair play i taka systematyczność, no i empatia do uczniów i pasja, którą wykonujemy, to są podstawowe rzeczy.
5: Tutaj było wiele konkurencji, rozumiem, w tej rywalizacji. Na których tych konkurencjach najbardziej się tutaj skupialiście w tej rywalizacji?
4: No, chłopcy piłka nożna, to są nasi mistrzowie województwa, a dziewczynki koszykówka, no i też lekka atletyka. Właściwie jesteśmy wszechstronni.
6: Ogólnie to po rodzinie mam. Mój dziadek jest, był mistrzem województwa w latach 90. Tata, brat i tak to schodzi z pokolenia na pokolenie i tak zainteresowanie to.
5: Czyli tradycja rodzinna przede wszystkim, tak?
6: Dokładnie.
5: A dlaczego akurat ta piłka nożna? Piłka nożna to ta tradycja rodzinna? Czy innej też?
6: Można tak powiedzieć. No, jak chłopacy, no to piłka nożna.
5: A dlaczego uprawiasz akurat piłkę nożną? Co jest w tym sporcie fajnego?
6: No, tu ogólnie jest taki sport, że trzeba ciężko pracować, żeby coś osiągnąć. I na razie próbuję coś osiągnąć.
7: No jakoś tak na początku piłka nożna i tak stwierdziłam, że jednak ta piłka mi przeszkadza. I chcę biegać, lubię, kocham, no i tak jakoś idzie. No ja od najmłodszych lat i to też myślę, że babcia, dziadek, tata, mama i tak poszło.
5: Czyli ta tradycja rodzinna u ciebie również?
7: Tak.
5: Okej, dlaczego generalnie ten sport jest fajny? Uprawianie aktywności fizycznej jest fajne, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
7: No ja, nie wiem, ja po prostu kocham, ja po prostu lubię przychodzić na trening, bo to jest mój żywioł i ja po prostu, to sobie coś idzie.
8: Bo koledzy też uprawiają, zachęcili mnie w wieku 4 lat, no i tak ciągnę.
5: U ciebie, dlaczego?
9: No u mnie to rodzinne, z kolegą jestem rodziną, no i dziadek, wujo, no i... No po prostu złapałem od najmłodszych lat ten zapał i gram dalej.
5: A dlaczego akurat piłka nożna?
8: Bo tak, nie wiem.
5: Dlatego, że to jest najpopularniejszy sport, czy po prostu coś jest fajnego dla ciebie w tej piłce?
8: No, strzelanie goli i takie rzeczy, mnie to cieszy.
5: Okej, czyli ty bardziej atakujący.
8: Tak.
5: Okej, a u ciebie, dlaczego ta piłka nożna akurat?
9: No ja tak od najmłodszych lat złapałem już ten zapał i po prostu, no, patrzyłem jak wujkowie grają i... obok stadionu mam babcię, no to ciągle patrzyłem na tą piłkę nożną, no i po prostu zacząłem grać.
1: Po części oficjalnej przyszedł czas na sportowe emocje w nieco bardziej rozrywkowym wydaniu. Do Lubrańca przyjechała drużyna Pectus Team, w której składzie znaleźli się m.in. bracia Szczepaniak z zespołu Pectus, a także były reprezentant polski Radosław Majdan, Marek Citko i Piotr Świerczewski.
10: Marek Szczepaniak, założyciel, jakbym tutaj scalamy ze sobą nie tylko bramę,

0: branżę artystyczną, ale również sportową, czego przykładem są znakomici zawodnicy Piotr Świerczewski, Marek Citko, Radek Majdan,
1: ikony,
0: Hubert Dolewski. Pomysł zawsze gdzieś tam rodził się w naszych sercach, prowoderem był nasz tato, który grał w piłkę, później nasze drogi troszkę się rozeszły w stronę muzyczną, ale zawsze ten sport był w naszych sercach. Parę tygodni temu zadzwonił do mnie starosta Roman, powiedział, że jest taka możliwość, żeby się zmierzyć na boisku. Okazało się, że Roman kiedyś w przeszłości był bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego wzięliśmy tutaj na drugą stronę też równie znakomitego bramkarza.
1: I strzelca, który będzie
0: dzisiaj testował.
2: Będzie testował.
0: Cieszymy się, że udało nam się dzisiaj dotrzeć na to fantastyczne wydarzenie.
3: Naprzeciwko gości stanęła reprezentacja powiatu włocławskiego z Romanem Gołębiewskim na czele. Starosta tym razem założył rękawice bramkarskie i stanął między słupkami. Mimo ambitnej walki samorządowcy musieli uznać wyższość przyjezdnych, którzy okazali się skuteczniejsi na boisku.
4: Od razu!

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 3 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Poddębice, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2020. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 5 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Zielony Rynek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2023. Umaszczenie beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne po wypadku. Data przyjęcia 6 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Słoneczna. Płeć samica. Rok urodzenia około 2018. Umaszczenie czarno-biała. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Miała obrożę przeciwpchelną. Data przyjęcia 6 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Fredry. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Ostrowska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średni. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Polna. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość duży. Cechy szczególne. W typie owczarka niemieckiego długowłosego. Do adopcji polecają się. Wika. Poznajcie Wikę. Piękną suczkę w typie owczarka niemieckiego, która ma 5 lat i waży około 30 kg. Wika to uroczy pies o spokojnym usposobieniu, który kocha ludzi i doskonale dogaduje się z innymi psami. Jest bardzo przyjazna i łagodna, a jej towarzystwo przynosi wiele radości. Potrafi chodzić na smyczy i jeździć samochodem, co świadczy o jej dobrym wychowaniu i łatwości adaptacji do codziennych sytuacji. Wika zachowuje czystość w boksie, dzięki czemu jest idealnym kandydatem do życia w domu. Sunia trafiła pod naszą opiekę z zerwanym wiązadłem krzyżowym, ale dzięki przeprowadzonej operacji stabilizacji mamy nadzieję, że szybko wróci do pełnej sprawności i będzie mogła cieszyć się aktywnym życiem. Wika to bezproblemowa suczka, która zyskała nasze serca swoją łagodnością i wdziękiem. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła poczuć się bezpiecznie i być ważnym członkiem rodziny. Jeśli szukasz wiernego i spokojnego towarzysza, który odmieni twoje życie, Wika jest właśnie dla ciebie. Czeka na ciepły i troskliwy dom, w którym będzie mogła rozwijać swoje umiejętności i codziennie cieszyć się obecnością człowieka. Kto podaruje Wice nowy dom pełen miłości? Zapraszamy do kontaktu i poznania tej wyjątkowej suni. Wika zarejestrowana jest pod numerem GW248/23/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Agent. Szukamy kochającego domu dla naszego przyjaciela kota o imieniu Agent. Agencik to około 5-letni, biało-czarny kocurek, ważący jedynie 5 kg. Jest towarzyski, uwielbia bawić się z innymi kotami oraz spędzać czas z ludźmi. Agent to wyjątkowy kot, który z pewnością skradnie serce każdemu. Agent jest pełen życia i ciekawości. Lubi eksplorować swoje otoczenie i zawsze jest gotów na zabawę. Jego towarzyskość sprawia, że świetnie odnajduje się w towarzystwie innych kotów, a także chętnie spędza czas z ludźmi. Jest bardzo przyjacielski i lubi być głaskany. Agent jest zdrowym kotem, który dobrze reaguje na różnorodne jedzenie. Lubi zarówno mokrą, jak i suchą karmę. Dbałość o jego dietę pomoże mu zachować energię i zdrowie. Agent najlepiej czułby się w domu, w którym jest już inny kot lub gdzie ludzie często spędzają czas w jego towarzystwie. Jego towarzyskość i potrzeba bliskości sprawiają, że będzie wspaniałym towarzyszem dla każdego. Adoptując agenta, nie tylko zyskujesz wspaniałego przyjaciela, ale także dajesz mu drugą szansę na szczęśliwe życie. Każdy kot zasługuje na kochający dom, a agent na pewno odwdzięczy się swoją miłością i oddaniem. Jeżeli masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na spotkanie z agentem, daj znać. Agent zarejestrowany jest pod numerem 4641/33/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

Tradycyjne urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 320.

0: Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, Telewizja Kujawy. Moim i Państwa gościem jest pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień
1: Dzień
0: dobry.
1: dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Znajdujemy się dzisiaj, jak widać, nie w studio, tylko na stopniu wodnym we Włocławku. Nie jesteśmy tutaj bez przyczyny, przed chwilą zostały złożone kwiaty.
1: Tak, to miejsce wymaga pamięci, ono woła o pamięć, o sprawiedliwość, o pokój, o życie, o to, o co walczył ksiądz Jerzy. No i nie mogło dzisiaj marszałka województwa, który reprezentuje nasz region, nie być tutaj w dniu naszego święta, które obchodzimy właśnie w tym roku we Włocławku, ponieważ ksiądz Jerzy nie tylko dla Polski, ale również może w sposób szczególny dla naszego regionu jest postacią, która jednoczy i nadaje tożsamość naszemu regionowi. Przecież krzyż, który oddali, jest krzyżem poświęconym w 91 roku przez papieża Jana Pawła II, który w Kruszynie odprawiał mszę świętą i wspomniał o księdzu Jerzym jako naszemu bohaterowi, ale też osobie, która już wówczas wiedzieliśmy, została naznaczona jako ta, która będzie beatyfikowaną. Więc ksiądz Jerzy w sposób szczególny też opiekuje się naszym województwem i dodam, że szlak męczeństwa, który zakończył jego życie, rozpoczął się w Bydgoszczy, wiódł przez Górsk, Toruń i zakończony został tutaj we Włocławku na Tamie. To oznacza, że te trzy miasta kiedyś przecież, które funkcjonowały jako stolice odrębnych województw, dziś połączone, mają ogromną odpowiedzialność za tę spuściznę i wartości, które głosił ksiądz Jerzy. Dlatego dzisiaj jestem z tej delegacją w dniu tak ważnym, uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu naszego święta, tu na Tamie, aby oddać hołd, pomodlić się za przyszłość naszego regionu. Jest to nasz

0: nasz obowiązek i czyńmy to, ponieważ ksiądz Jerzy na pewno cieszy się z naszej wolności, ale jako memento zawsze musimy pamiętać, że złe rzeczy nie odpuszczają i musimy uważać na stan, kondycję naszej demokracji, abyśmy jej nie nadużywali, aby nasza wolność nie była zużywana, abyśmy nigdy nie musieli przeżywać tego, co w latach 80., ja osobiście również, tej traumy, przecież nie tylko ze względu na śmierć księdza Jerzego, to morderstwo, wykonaną egzekucję przez aparat władzy. To jest nieprawdopodobne, że na naszych oczach władza zleciła morderstwo obywatela, mieszkańca, tylko dlatego, że chciał dobra wspólnego i walczył o naszą Polskę, o naszą wolność, o solidarność. Także tak, to jest ważne spotkanie tu na Tamie, które wraz z wizytą Jana Pawła II do Kruszyna, do Włocławka, rozpoczęła w jakimś sensie dało początek naszemu województwu. Dlatego tutaj bije źródło naszego regionu.
1: Panie Marszałku, wspominał Pan Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest to cykl imprez. Byliśmy we Włocławku. Wielka impreza. Mimo pogody zgromadziła tłumy mieszkańców nie tylko Włocławka, ale też całego regionu. Jakie dalsze plany, bo też inne miasta będą oczywiście uczestniczyły w Święcie Województwa?
0: No już część za nami, ale w każdym mieście prezydenckim tak zwanym odbywają się takie koncerty jak wczoraj we Włocławku, wcześniej w sobotę w Toruniu, a przed nami jeszcze Inowrocław, Grudziądz i Bydgoszcz. Więc trzy duże wydarzenia. Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył być we Włocławku, zapraszamy jeszcze. Sprawdźcie w internecie, o której godzinie i w jakim miejscu będą się te koncerty. Bo to są naprawdę fantastyczne spotkania z artystami, o których na co dzień podziwiamy. A uświetniają nasze uroczystości. Fajnie, że potrafimy się bawić, być razem pod wspólnym kujawsko-pomorskim niebem.
1: Panie Marszałku, korzystając z okazji, nie mogę nie zapytać. Kilka miesięcy temu widzieliśmy się podczas podpisywania dokumentów, umów. Jeden dotyczy Stodulna Lab we Włocławku, a druga Mariny Zarzeczewo. Powiedzmy, co to będzie, to przypomnijmy mieszkańcom, co będzie w Stodulna Lab i co tam się właściwie obecnie dzieje.
0: Stodulna Lab to jest mniej więcej w tamtą stronę, więc wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Przygotowujemy plan funkcjonalno-użytkowy. To znaczy przygotowanie do zlecenia wykonania dokumentacji, no ale żeby przygotować dokumentację budowlaną, wykonawczą, musimy określić plan funkcjonalny w szczegółach, jakiego typu edukacja będzie tam prowadzona, czyli jakie są potrzebne nam ekspozycje, laboratoria, przestrzenie interaktywne, tak aby w sposób interesujący edukować młodych ludzi, nie tylko, dorosłych również, ponieważ te centra nauki, gdzie promujemy najnowsze trendy w nauce, ale też i ich historię, są to naprawdę bardzo interesujące dla każdego miejsca, więc chcemy, żeby to było zrobione, wykonane no, w najwyższych standardach, więc tu trzeba fachowców i merytorycznej dyskusji z pedagogami, dydaktykami, z ludźmi nauki, aby we Włocławku no właśnie pokazać na tle historii rozwoju przemysłowego Włocławka, bo przecież ona jest przebogata. Wróćmy jeszcze do okresu przedwojennego. Przecież Włocławek tętnił życiem. To naprawdę było potężne miasto pod względem i wciąż jest gospodarczym. I chcemy na tym tle pokazać, na czym polega w ogóle przetwarzanie różnych rzeczy i ostatecznie rozwój przemysłu, produkcji w sposób atrakcyjny, ciekawy. No i pokazać rolę nauki w codziennym naszym życiu. No przecież wszystko, co nas otacza, wyprodukowane jest w jakichś fabrykach, w jakichś miejscach. Chcemy pokazać ten proces, jak do niego dochodzi, jak to się odbywa na co dzień i jakie są trendy, kierunki rozwoju w ogóle biznesu, przemysłu na świecie. No i Zarzeczewo, więc tutaj już na tej najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała o przekazaniu środków finansowych na odkupienie od od Orlenu, tego miejsca. No i zaczynamy przygotowania do stworzenia kujawsko-pomorskiej siedziby, kujawsko-pomorskiej szkoły pod Żaglami, więc to miejsce nadal

0: portal będzie dostępny dla wszystkich żeglujących, ale chcemy wzmocnić jeszcze, no i wykorzystać przepiękny akwen, jakim jest Zalew Włocławski. To jest naprawdę nasz cel i tutaj chciałbym jeszcze doczekać takich czasów, kiedy na zalewie zaroi się od łódek, na których będą uczyć się żeglarstwa, jachtingu młodzi mieszkańcy naszego województwa. Więc przed nami odnowa tego miejsca, odrestaurowanie go i no, oczywiście zrobienie z tego no, po prostu perełki czy mariny, gdzie będziemy mogli edukować, kształcić młodych ludzi, ale wszyscy będą mogli również korzystać z tego miejsca jako tego, do którego można zapłynąć, przypłynąć. I to, co jest w tego typu miejscach, wszystko będzie zorganizowane. Wiem, że Włocławek również ma swoje plany dotyczące, gdy z panem prezydentem rozmawiamy, związane właśnie z przybliżeniem historii budowy no, chociażby łodzi, które pływały kiedyś po Wiśle. Bardzo ciekawy projekt i tutaj będziemy też wspierać w tym zakresie Włocławek, więc no, chcielibyśmy wykorzystać tą endogeniczną, ogromną możliwość, jaką potencjał, jaki ma Włocławek, wynikający z obecności tutaj tam.
1: Panie Marszałku, już na zakończenie zapytam, bo wiem, że czas nas goni. Temat filharmonii we Włocławku. Początkowo te plany zakładały, że powstanie ona na skrzyżowaniu ulic Tumskiej i 3 Maja. Jednak ta lokalizacja ma zostać docelowo zmieniona, rozumiem.
0: Musimy ostatecznie ustalić z prezydentem, z władzami miasta. Proszę mnie dzisiaj jeszcze nie pytać o szczegóły. To jest wielki projekt, który musi dojrzeć. Chyba, tak jak pan redaktor powiedział, bliższy sercu będzie taki, który zlokalizuje nową filharmonię we Włocławku nad Wisłą. Wciąż wracamy do Wisły, proszę zwrócić uwagę, która jest no, przepiękna tu we Włocławku. Chcemy ją pokazać również i wzmocnić funkcje kulturalne Włocławka poprzez filharmonię, ale poprzez jej unikatowość. No, wyobraźmy sobie nad Wisłą filharmonię we Włocławku, a może tak się stać, więc będzie wyjątkowa pod każdym względem w Polsce, ponieważ no, takich lokalizacji chyba nie ma. Może są podobne, ale na pewno nie nad naszą królową rzeką.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan Piotr Saubecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję również serdecznie i pozdrawiam wszystkich.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 560.

95. Uwaga! Rehabilitacja po uterach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Wraz z nadejściem wiosny na ulicę Włocławka powróciły włowery. Mieszkańcy ponownie mogą korzystać z miejskich rowerów, które za pomocą aplikacji w telefonie są dostępne niemal na wyciągnięcie ręki. Statystyki pokazują, że ten środek transportu cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: Szanowni Państwo, bardzo nas cieszy to, jak włocławski rower Włower sprawuje się wśród mieszkańców na ulicach naszego miasta. Statystyki są jednoznacznie pozytywne i mówią o tym, że mamy ponad 8 tysięcy użytkowników już zarejestrowanych, ponad 55 tysięcy przejechanych kilometrów i ponad około 15 tysięcy wypożyczeń Włoweru od 31 marca do końca maja. To pokazuje, jak potrzebny jest rower w Włocławku, rower miejski i jak sprawdza się wśród mieszkańców.
0: Popularność rowerów ma również ciemniejszą stronę. Co jakiś czas dochodzi do aktów wandalizmu.
1: Martwią nas oczywiście akty wandalizmu. Jest ich mało, ale są. I apeluję w tym miejscu o to, o rozsądek, o zdrowy rozsądek. No i zwykłe też także są naprawy tych rowerów, ale to wynika już nie bardziej z wandalizmu, a z użytkowania. Także jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, ile do tej pory osób skorzystało z roweru.
0: Osoby, które celowo niszczą rowery, muszą liczyć się z konsekwencjami.
1: Jeżeli chodzi o znalezienie tych, którzy celowo niszczą rower, to procedura jest następująca. Zgłaszamy to do policji i policja poszukuje tych sprawców. Na razie udało nam się kilku takich sprawców znaleźć i ukarać. Ponoszą oni koszty po prostu i oczywiście są też skierowane sprawy do sądu.
0: Jak widzimy, włowery to wygodna, ekologiczna i coraz popularniejsza alternatywa dla codziennych podróży po mieście. Urząd Miasta Włocławek w marcu ogłosił przetarg na zagospodarowanie terenu pod dawnym osiedlu Grzywno. Są to tereny między zespołem szkół samochodowych a obiektami sportowymi w pobliżu Hali Mistrzów. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Jedną z nich jest Balzola, a więc wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia i 3 maja. 22 kwietnia poznaliśmy potencjalnych oferentów. Czemu nie znamy jeszcze wykonawcy?
2: Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, przetarg na park Grzywno został zakończony. Było 8 ofert i trwa analiza tych ofert. Z racji tego, że tych ofert jest aż 8 i no, ceny, które zaproponowali wykonawcy, też różnią się od siebie, no ta analiza ofert trwa. Tutaj jesteśmy, nie jest to od nas zależne, kiedy dokona się ta analiza. Po prostu trzeba czekać na analizę tych ofert.
3: Co w przypadku właśnie Balzoli, bo jak widać Balzola nie spełnia konkretnych wymagań, no, terminy się przedłużają. Czy jest to jakoś sprawdzane, czy to bierze się pod uwagę właśnie jakby wiarygodność tych pracowników?
2: Z firmą Balzola Polska rzeczywiście miasto współpracuje już przy dwóch inwestycjach. Jest to Zielone Tereny Śródmieścia i 3 maja WUNERF-em. Tutaj Balzola złożyła jedną z najniższych ofert. Natomiast analiza ofert nie jest tylko przez pryzmat złożenia najniższej ceny. Brane są również pod uwagę inne argumenty, inne kryteria oceny tych ofert.
0: Ratusz nie określa, jakie inne kryteria są brane pod uwagę, a niekiedy mogą zapaść konkretne decyzje.
2: Osiedle Grzywno to było takie miejsce, które no, słynęło

0: Było z tego, że raczej zamieszkiwały tam najbiedniejsze, najmniej zamożne rodziny wocławskie i pod koniec 1939 roku mieszkańcy tego osiedla zostali wymordowani przez hitlerowców. Chcemy, żeby to miejsce jakby zmienić w takie miejsce do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Te 15 hektarów obszaru zielonego ma zamienić się w obszar do spędzania czasu wolnego, uprawiania sportu, rekreacji ruchowej. Ma tutaj powstać skatepark, skillpark, place zabaw, strefy takie zabawy edukacyjnych. Oczywiście to wszystko będzie z ścieżkami rowerowymi, ścieżkami dla spacerowiczów.
1: Urząd Miasta pozyskał na to zadanie dofinansowanie w kwocie około 20 milionów złotych ze środków szwajcarskich. Wocławek stał się miejscem ważnej debaty o przyszłości relacji międzynarodowej. Podczas konferencji Miasto Przestrzeń dla Biznesu – Nowe możliwości polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej przedstawiciele samorządów, biznesów i różnych instytucji rozmawiali o tym, jak miasta mogą przyciągnąć inwestorów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.
2: Panie Prezydencie, dzisiaj spotykamy się na konferencji odnośnie współpracy polsko-ukraińskiej. Dlaczego ten temat jest ważny na naszym rynku w regionie?
3: Po pierwsze dlatego, że wszyscy mamy nadzieję, że ta brutalna napaść Rosji na Ukrainę się skończy i będzie można przystąpić do odbudowy tego ważnego przecież dla Europy kraju. A przy tej odbudowie mamy ambicje, żeby uczestniczyło jak najwięcej firm polskich, a my oczywiście we Włocławku chcemy, żeby przy tej odbudowie uczestniczyły firmy z Włocławka. I tutaj nie mówię tylko o firmach budowlanych, ale też tych produkcyjnych, przemysłowych. Zresztą ta współpraca przemysłu polskiego z przemysłem ukraińskim przed tą napaścią była dosyć silna, więc bardzo nam zależy na tym, żeby wzmocnić. Oczywiście konferencja odbywa się we Włocławku, ale ma charakter ponadregionalny, dlatego że jest współorganizatorem tej konferencji dzisiejszej jest Polsko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.
1: Polska od lat pozostaje jednym z liderów współpracy z Ukrainą.
4: Polska jest liderem współpracy gospodarczej z Ukrainą w całej Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na obroty handlowe Unii Europejskiej i Ukrainy, Polska stanowi 30% tych obrotów i jesteśmy po Chinach drugim partnerem handlowym Ukrainy. Nasze obroty w ubiegłym roku wyniosły ponad 15 miliardów dolarów i oczywiście mamy bilans dodatni, czyli sprzedajemy więcej niż kupujemy. W ten obrót handlowy z Ukrainą jest zaangażowanych w Polsce około 2000 firm. Około 1000 firm z polskim kapitałem funkcjonuje ciągle w Ukrainie. Czyli ten poziom relacji jest bardzo duży i głęboki. Sięga różnych miast, różnych regionów.
2: Dlaczego ten temat współpracy Polski z Ukrainą nadal jest tak ważny?
4: To jest ważne dla biznesu w tym sensie, że trzeba zarabiać pieniądze, trzeba zatrudniać ludzi, trzeba płacić podatki, czyli każdy kontrahent jest dobry. Ukraina jest dobrym kontrahentem dla wielu polskich firm. Ważne to jest także z powodu naszego bezpieczeństwa, w sensie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa fizycznego obywateli. Ukraina w tej chwili prowadzi wojnę obronną i w sumie chroni naszego komfortu, naszego bezpieczeństwa gospodarczego, naszego życia, tego, że możemy spokojnie w nocy spać, nie atakują nas rosyjskie szachidy. Czyli wzmacnianie współpracy gospodarczej z Ukrainą to jest także wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy, tak aby ona wytrwała, obroniła swoją niepodległość i dała nam czas na przygotowanie się do tego, co oby nie nastąpiło.
1: Podczas konferencji nie zabrakło również rozmów na temat problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy.
5: Ja bym zaczął przede wszystkim od usprawnienia i odkorkowania urzędów, bo z tym pracodawcy się borykają. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, myślę, bezpośrednie wsparcie dla pracodawców, dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać w naszym województwie.
2: A czy uważa pan, że obywatele Ukrainy odnaleźli się na naszym rynku?
5: Odnaleźli się bardzo dobrze. Sam jestem też HR menadżerem w grupie Blot, gdzie świadczymy usługi outsourcingowe. więc mamy do czynienia z różnymi pracodawcami z naszego województwa i jestem świadkiem tak naprawdę wielokulturowości w fabrykach.
1: Jednym z ciekawszych tematów była rola średnich miast w przyciąganiu kapitału.
6: Ja dzisiaj będę mówił odnośnie ery AI i szans, które dają, które sztuczna inteligencja daje średnim miastom.

0: Ponieważ no, czasy się zmieniają i to właśnie średnie miasta w tej erze sztucznej inteligencji mają szansę na to, żeby zaistnieć, żeby się wybić, żeby wzmocnić swoją pozycję.
1: Dlaczego właśnie takie średnie miasta jak Włocławek?
0: Przede wszystkim dlatego, że mamy znacznie niższe koszty życia, także same utrzymanie pracowników jest u nas znacznie tańsze niż na przykład w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Poznaniu. Poza tym dostępność terenów inwestycyjnych, koszty zakupu chociażby terenu inwestycyjnego, to też jest przewaga, która nas buduje. No i co ważne, jakość życia. Pamiętajmy o tym, że Włocławek jest miastem, które jest bardzo dobrze skomunikowane. Jest miastem, które daje możliwość na to, żeby pracownicy mogli spędzać w nim czas, nie tylko ten związany z pracą, ale również ten czas po pracy. Także w mojej opinii my jako miasto średniej wielkości dajemy znacznie lepsze perspektywy zarówno dla inwestorów, jak i dla pracowników na to, żeby tutaj właśnie się osiedlić i stąd budować biznes, który będzie funkcjonował nie tylko na rynku lokalnym, ale również na innych rynkach.
2: Uczestnicy podkreślali, że fundamentem współpracy są dobre relacje międzyludzkie.
3: Dzisiejszą konferencję współprowadzę z koleżanką z Urzędu Miasta, a mój speech będzie na temat relacji. Nie chcę za dużo zdradzać, ponieważ będzie to o relacjach w biznesie, jak budujemy te relacje, co jest ważne, że tak naprawdę za każdą inwestycją, za każdym biznesem stoi decyzja, za każdą decyzją stoi człowiek.
2: Takie inicjatywy mają otwierać drogę do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju lokalnego rynku.
4: Jeżeli chodzi o obecność Ukraińców, to ona we Włocławku jest coraz bardziej widoczna. To znaczy rzeczywiście te rynki tak naprawdę zaczynają się przenikać i zaczynają tak naprawdę fajnie koegzystować. I takie wydarzenie jak dzisiaj ma służyć temu, żeby ta współpraca rzeczywiście była sprawniejsza i żeby rzeczywiście nasza lokalna gospodarka też na tym korzystała. Dzisiaj tak naprawdę w momencie, kiedy mamy takie duże problemy demograficzne, kiedy brakuje rąk do pracy, kiedy w zasadzie jesteśmy najbardziej starzejącym się społeczeństwem w całej Unii Europejskiej. Potrzebujemy tej współpracy, potrzebujemy wymiany i kulturowej, i know-how, i generalnie też na bazie tych biznesowych rozwiązań. Dlatego my, jako chociażby Urząd Pracy, też chcemy być takim partnerem dla biznesu i takiego międzynarodowego, ale też chcemy pokazać, że jesteśmy instytucją, która też może zachęcić kogoś do inwestowania właśnie tutaj. Dlatego, że bardzo nam zależy na tym, aby ten nasz lokalny rynek pracy mógł się jak najbardziej rozwijać, a Włocławek jako miasto takie kompaktowe, z dużym potencjałem takim inwestycyjnym, ale też z dobrą infrastrukturą, z bardzo ciekawymi kadrami, kierunkami szkół, uczelni, może być takim miejscem, gdzie to miejsce dla biznesu może być takie optymalne.
2: Wspólne poszukiwanie możliwości pomiędzy przedsiębiorcami a zagranicznymi partnerami to nie tylko szansa dla biznesu, ale i dla całego regionu. W miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w muszli koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
5: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29. Ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie. Wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało, jest to zbyt mało. Natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
2: Po uroczystym rozpoczęciu Dni Lubrańca na scenie zameldował się zespół lubranieckiej gitary. Następnie Disco Boys Innowator. Na placu stanęły stoiska z przekąskami i napojami. Nie mogło zabraknąć strefy dla dzieci, a więc dmuchańców.
6: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 km jak zawsze. Biorą udział zawodnicy i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec. Oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie. połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie

0: się dużo działo.
1: Pogoda
0: Oczywiście
1: dopisała.
0: pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3 na 3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały, nie przeszły eliminacji. Będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Falińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80. Później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak. I życzę wszystkim miłej zabawy. A postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, i tak dalej, to te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
2: Szersza relacja z Dni Lubrańca w magazynie Pulsometr.

0: Miastenia to rzadka choroba autoimmunologiczna. Jej objawy są bardzo różnorodne. Jednak najczęściej wskazuje się opadanie powiek, osłabioną mimikę twarzy, osłabienie kończyn górnych i dolnych oraz bełkotliwą i cichą mowę. Jest bardzo trudna do zdiagnozowania, ponieważ objawy nie trwają liniowo, tylko sinusoidalnie. Pojawiają się w dużym natężeniu na pewien czas, by następnie ustąpić. Chorzy na tę mało znaną chorobę utworzyli Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis Gioconda. Spotkali się w Wieńcu Zdroju, by porozmawiać m.in. o diagnostyce i radzeniu sobie z miastenią.
1: Miastenia jest chorobą autoimmunologiczną, w przebiegu której dochodzi do produkcji przeciwciał. Te przeciwciała zaburzają transmisję nerwowo-mięśniową i w związku z tym doprowadzają do osłabionego skurczu mięśni. Jest to choroba rzadka, ale jest to najczęstsza z chorób rzadkich w Polsce na miastenia.

0: miastynie choruje około 9 tysięcy osób. Cechą charakterystyczną miasteń jest męczliwość, czyli narastanie objawów w trakcie wykonywania danej czynności. Czyli pacjent zaczyna mówić i po jakimś czasie ta mowa słabnie. Zaczyna jeść, ale jest w stanie zjeść kilka kęsów, a następnie dochodzi do osłabienia mięśni żwaczy i pacjent dalej nie jest w stanie kontynuować posiłku. Zaczyna wchodzić po schodach, przejdzie kilka stopni, a następnie dochodzi do osłabienia kończyn dolnych i chory danej czynności nie może kontynuować. A drugą cechą charakterystyczną jest zmienność tych objawów. Czy one nie występują cały czas? Zazwyczaj nasilają się w godzinach wieczornych, ale są też pacjenci, którzy mają bardziej nasilone objawy w godzinach porannych. Pacjenci mają lepsze i gorsze dni i dlatego no, często ta choroba jest trudna do rozpoznania, dlatego że jak pacjent przychodzi na przykład do lekarza, to on opowiada o tych swoich objawach, ale tych objawów nie widać, bo akurat ma gorszy dzień.
1: Miastenia musi być ustabilizowana. Miastenia, tutaj choroba, w tej chorobie musi być stabilność choroby, ponieważ charakteryzuje się zmęczeniem ta choroba. Więc patrząc na ruch, ruch powoduje zmęczenie. Więc tutaj chodzi o to, żeby w tej chorobie była stabilna ta jednostka chorobowa i pacjent mógł wykonać ćwiczenia. Ćwiczenia dostosowane indywidualnie do każdego pacjenta, bo ruch jest potrzebny nam na to, żeby się przemieszczać, żeby funkcjonować w życiu codziennym. Więc tutaj te ćwiczenia wszystkie muszą być dostosowane do pacjenta indywidualnie. Dopasowane do tego, żeby pacjent mógł funkcjonować. Po takich ćwiczeniach powinien być lekko zmęczony, czyli te ćwiczenia prowadzimy do lekkiego zmęczenia. Pacjent powinien powtórzyć przynajmniej 3 razy w tygodniu te ćwiczenia. Nie powinien się bać tych ćwiczeń, tak? Czyli tej fizjoterapii. Ona daje też takie poczucie satysfakcji z codziennego życia, tak? Taka poprawa jakości życia w tym momencie. Więc stąd też cenny jest ruch. Jak dla każdego człowieka cenny jest ruch, to tutaj w miastenii tym bardziej jest cenny ten ruch.
2: Stowarzyszenie Gioconda walczy, aby powstała ustawa o chorobach rzadkich.
0: Jeżeli chodzi o diagnostykę, jeżeli chodzi o nowoczesne leczenie, o ośrodki eksperckie, więc to wszystko mielibyśmy skumulowane i już uregulowane prawnie, bo też trzeba pamiętać o tym, że nie tylko chorujemy na miastenie, mamy bardzo dużo też chorób współistniejących, również spowodowanych, jeżeli chodzi o układ odpornościowy, o tą immunologię.
2: Chorzy na miastenię borykają się nie tylko z samym problemem zdrowotnym, ale również z brakiem świadomości społecznej.
3: Choruję też na miastenię praktycznie od 20 lat, ale jestem też mamą takiego młodego miastenika, który tak naprawdę jest dzieckiem chorym od urodzenia. Ma już 14 lat.
4: Właśnie, miastenia dotyka osoby w różnym wieku. Skupmy się właśnie z Pani perspektywy na dzieciach. Jak sobie w tym przypadku radzić i jak zdiagnozować, bo wiem też, że miastenia nie jest łatwa do diagnozowania.
3: Niestety, jeśli chodzi o diagnozę miastenii u dzieci, jest na pewno tak samo trudno jak u osób dorosłych. Objawy tak naprawdę dzieci mają takie same jak dorośli, tylko czasem rodzic nie zwraca na to uwagę, a apeluję, zwracajmy uwagę, jeśli dziecko tak naprawdę nie rozwija się ruchowo tak jak inne dzieci w przedszkolu na przykład, tak? Jest to dziecko, które często się przewraca, szybko się męczy, też ma problemy z połykaniem, z piciem, czasem te napoje wylatują przez nos, zachłystują się często, potrzebują więcej odpoczynku, nie rozwijają się tak szybko, jeśli chodzi o jazdy na rowerze na przykład, albo jak uczą się jeździć, to po prostu ta jazda jest o wiele krótsza.
4: Jak sobie radzić z tą chorobą, kiedy już ją zdiagnozujemy właśnie w przypadku dzieci, bo na nich się skupiamy?
3: Na pewno, że tak powiem, radzenie sobie z tą chorobą jest ciężkie. Nam dorosłym jest ciężko pogodzić się i nauczyć się żyć z chorobą. Na pewno jest ciężej tym dzieciom. Kwestia jest jeszcze, no wiadomo, jak dziecko choruje od urodzenia, to tak naprawdę takie dziecko czasem nigdy nie miało dzieciństwa, żeby biegać, bawić się jak inni i może się nawet do tego już tak przyzwyczajają. Na pewno też jest ciężej dzieciom, które są diagnozowane albo te objawy są na przykład w wieku, no nie wiem, 6 lat, 7,

0: które tak jak dzieci, które po prostu rozwijały się, bawiły i nagle na to siły nie mają. Więc te dzieci na pewno trzeba, każde dziecko trzeba wspierać, dorosłych trzeba wspierać, ale nie da się ukryć, że taki młody organizm na pewno ma ciężko sobie z tym poradzić.
1: Proszę opowiedzieć o tym, jak pani w ogóle zdiagnozowała, bo pani została zdiagnozowana odnośnie miastenii, bo wiem, że nie jest to łatwe, a później jak ta choroba się objawia i jak z nią żyć?
2: To znaczy tak, ja już jestem taką weteranką, bo choruję 36 lat i wtedy nie było to takie łatwe, bo i nie było o tej miastenii. No, miałam 14 lat, gdzie były te takie pierwsze marzenia, pierwsze no, spotkania, chciałoś tak z kolegami, tu jednak nie dałam rady. U mnie diagnostyka była szybka, tak, bo trafiłam na bardzo dobrego neurologa, gdzie praktycznie jak rodzice mnie wtedy zawieźli do szpitala, neurolog od razu stwierdził, że to jest miastenia, no i trzeba to tylko było potwierdzić. Ale ja myślałam wtedy, bo nie było wtedy głośno, że ja wezmę zwykłą tabletkę, że połknę tak jak na zwykłą grypę, tak, że zaraz będzie wszystko okej. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie taka długotrwała i trudna droga. No moje pierwsze takie objawy to właśnie były, że nie mogłam gdzieś przełknąć tej kanapki, bo mi ciężko było z połykaniem, płyny wypływały nosem, nie mogłam, przykucnęłam, nie mogłam stać, z umyciem zębów ręce opadały, uczesaniem włosów, tak. W szkole były bardzo wielkie problemy, bo nie mogłam na przykład czytać na głos, bo mi ta, no, taka mowa nosowa była. No i były różne, bo to jest taka, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Tak była, później właśnie przyszłam takie ciężkie immunosupresyjne leczenie, sterydowe też. Były te poprawy, ale też i duży wpływ ma różne stresy, różne takie kobiece choroby, które wpływ mają dużo na naszą chorobę.
1: Z pana perspektywy, jakie są objawy miastenii?
3: Zmęczenie, senność, brak siły fizycznej. To znaczy, tak można powiedzieć, ok, wezmę się do pracy, ale po paru minutach u mnie jest wyłączenie mięśni po prostu. Czuję, ręce mi opadają, potliwość wysoka i ogólnie potrzeba snu.
1: Wspomniał pan o stowarzyszeniu. Dzisiaj macie spotkanie. Jaką rolę dla was odgrywają tego typu wydarzenia, tego typu inicjatywy?
3: A przede wszystkim zbliżają nas do siebie. Zapraszamy nowych członków. Staramy się działać jak najlepiej, jak w największym kręgu, żeby zdobywać i finanse dla stowarzyszenia oraz dawać rozgłos tego, czym jest miastenia i z czym my się borykamy na co dzień. A to jest bardzo często. Bardzo często jest to brak wsparcia ze strony najbliższych. Podejrzewam, że nie tylko ja o tym mówię, natomiast z mojej perspektywy jest to wsparcie praktycznie zerowe. Od mojej rodziny często jest to. Tak wyglądam, jak wyglądam, tak? A często słyszę, że weź się do pracy. Lenisz się, nie chce ci się robić, ściemniasz i nie jestem w stanie nikomu wytłumaczyć. Ktoś tam może rozumie albo udaje, że rozumie. Natomiast ostatnio już poddałem się, nie tłumaczę nikomu, kiwam głową po prostu i odchodzę, bo nie ma sensu kopać się z kolei.
0: Wszyscy mówią, że tą chorobę trzeba zaakceptować, pokochać. Ja jej nie zaakceptuję chyba nigdy. Uczę się z nią żyć. Ona mi odebrała bardzo dużo, odebrała mi sprawność. Moja głowa ciągle jest na wysokich obrotach. Tam taki chomik szybciutko biega, który goni. Tak, chciałabym wrócić do swojej pracy, do swoich podopiecznych. Chciałabym pracować, ale no niestety nie mogę. Mam teraz bardzo słabe ręce, bardzo słabe nogi. Nic mi, ta choroba mi po prostu na to nie pozwala. Są też problemy z przełykaniem, są problemy z mówieniem, problemy z, mówię, czasami też seplenie. Bardzo często mnie też dusi. Jak żyć? Trzeba bardzo uważać, nie przemęczać się i dbać o siebie przede wszystkim.
1: Z rozmów z pani poprzednikiem chociażby, pan wspomniał o tym, że ta choroba i jej objawy są dla społeczeństwa dość obce i lekceważone. Czy z pani perspektywy też tak to wygląda, że nie ma tej świadomości społecznej?
0: Nie.

0: Tak, moi przedmówcy mają rację, nie ma w ogóle świadomości. Nieraz jak wychodzę do sklepu na zakupy, no przecież nawet teraz pan spojrzy na mnie, przecież normalnie wyglądam, no co mi jest? Dobrze wyglądasz, przecież ty nie jesteś chora. Wyszłaś na zakupy, co ci jest? Także kompletnie ludzie nie mają świadomości o tym, z czym my się zmagamy.
1: Sama pani boryka się z miastemią i wychowuje też pani chore dziecko. Jak pani to udaje się łączyć?
2: No ja osobiście, tak jak pan powiedział, choruję na miastenię. Córka ma autyzm. No nie jest to łatwe. Najbardziej cierpi właśnie na tym córka, bo często się zdarza, że ma jakieś gorsze dni. Wtedy niestety, kiedy ja też mam te gorsze dni, to nam się to nie składa tak, jak powinno. I ona nie potrafi tego też pojąć.
3: U osób z miastenią znacznie częściej występują zaburzenia depresyjne i lękowe. Ich funkcjonowanie w społeczeństwie z racji objawów choroby jest utrudnione. Poza leczeniem konieczne jest także zwiększenie świadomości społecznej. Nie każdą chorobę widać na pierwszy rzut oka. Po miesiącach rywalizacji, treningów i sportowych emocji przyszedł czas na podsumowanie oraz wręczenie nagród. W Zespole Szkół w Lubrańcu odbyła się uroczystość podsumowująca współzawodnictwo dzieci i młodzieży na terenie powiatu włocławskiego. Wydarzenie było okazją do wyróżnienia najzdolniejszych uczniów, trenerów oraz szkolnych drużyn, które w minionym roku osiągały wysokie wyniki sportowe. To inicjatywa realizowana przez cały rok, podczas której młodzi sportowcy rywalizują w wielu dyscyplinach, reprezentując swoje szkoły i miejscowości.
4: Z 36 szkół podstawowych, ponadpodstawowych, trzech kategoriach wiekowych, w 10 konkurencjach, ponad 3,5 tysiąca osobostartów, jakby to słowo nie brzmiało, to pokazuje, jaki zakres tego pięknego zadania temu towarzyszy. To najlepsza inwestycja w wychowanie młodzieży przez sport, w dbanie o zdrowie, o dobrą kondycję. W dniu dzisiejszym nagrodzimy najlepsze szkoły w generalnej klasyfikacji. Spotykamy się na powiatowym święcie sportu, rozegramy mecz z gwiazdami muzyki, także byłymi reprezentantami Polski, ale tak prawdę mówiąc, największymi gwiazdami dzisiejszego dnia są ci wspaniali uczniowie szkół z terenu powiatu włocławskiego. Im należy podziękować za to zaangażowanie, za tą pasję, z którą rywalizowali. Ja w kilku takich zawodach uczestniczyłem i
5: uczestnik.
4: Jako uczestnik niestety nie łapię się do żadnej kategorii wiekowej, ale jako baczny obserwator i byłem pod wrażeniem zaangażowania, ale przede wszystkim rywalizacji i fair play pomiędzy naszymi uczniami. Dodam tylko, że do tego przedsięwzięcia po wielu latach powróciliśmy. Jest ono organizowane drugi rok z rzędu. Coraz większe zainteresowanie. Praktycznie wszystkie szkoły z naszego terenu uczestniczą, także tylko się cieszę. Dzisiaj dopisuje pogoda. Mam nadzieję, że wspólnie z młodzieżą spędzimy miło to czerwcowe przedpołudnie.
6: Zawsze darzyłem sport i młodzież wielkim szacunkiem z tego powodu, że akurat ja nie mogłem być sportowcem ze względu na stan zdrowia, ale dzisiaj niewątpliwie będzie podsumowanie i ci najlepsi zostaną uhonorowani.
3: Jak podkreślały władze powiatu, sukcesy młodych sportowców nie byłyby możliwe bez odpowiedniej infrastruktury. Powiat włocławski od lat inwestuje w obiekty sportowe, boiska oraz miejsca do aktywności fizycznej, aby dzieci i młodzież miały jak najlepsze warunki do rozwijania swoich talentów.
4: Przede wszystkim uważamy, że wychowanie przez sport to właściwy tok myślenia, to także dbanie o zdrowie. W poprzednich latach wybudowaliśmy instytucję zdrowotną, ale także rozwijamy obiekty sportowe przy naszych szkołach, bo przecież w ostatnim roku otworzyliśmy dwie hale sportowe w Chodczu, w Lubrańcu, Marysinie. Dzisiaj to święto połączone jest także symbolicznym otwarciem Orlika po renowacji. To zadanie kosztowało blisko 600 tysięcy złotych, blisko 300 tysięcy złotych. To dofinansowanie z ministerstwa, także staramy się równomiernie inwestować we wszystkie nasze obiekty edukacyjne, a frekwencja na współzawodnictwie sportowym pokazuje, że jest to właściwy kierunek.
3: O znaczeniu sportu mówiła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Jak podkreślała, sport to nie tylko rywalizacja i walka o medale, ale także nauka dyscypliny, odpowiedzialności, współpracy oraz wytrwałości w dążeniu do celu.
7: Patrząc na sport, musimy pamiętać, że to nie jest tylko taka rywalizacja, ale to jest dbanie o kondycję fizyczną, to jest dbanie o zdrowie, a przede wszystkim, co dla mnie jest zawsze najważniejsze, to jest uczenie wartości.

0: kibicujemy wielu znanym sportowcom, chociażby ten ostatni weekend wszyscy chyba byliśmy z Mają i jej kibicowaliśmy i tam można było zobaczyć jej emocje, to jak często mówiliśmy, patrząc na taki mecz, mówimy, czy sobie poradzi z głową. To właśnie pokazuje sport, że sport uczy nas wartości, uczy nas jak podchodzić do życia. I dzisiaj oprócz tego podsumowania i wielu miesięcy pewnie fajnej rywalizacji, to mam nadzieję, że w tych młodych osobach zostało właśnie wykształcone wartości, że trzeba umieć sobie radzić ze stresem, że trzeba umieć sobie radzić z porażką, że trzeba umieć sobie radzić z wygraną, bo to też nie jest takie łatwe, że drużynowe podejście, grupowe podejście do wielu spraw jest dużo łatwiejsze, że musi być lider i musi być delegowanie zadań, patrząc na drużynę. Więc to wszystko się tutaj na pewno działo przez wiele miesięcy, a dzisiaj nagrodzimy tych najlepszych.
1: Nie zabrakło także głosu trenerów i opiekunów, którzy na co dzień pracują z młodymi zawodnikami. Zwracali oni uwagę, że za każdym sukcesem stoją godziny treningów, systematyczność i zaangażowanie zarówno dzieci, jak i ich rodzin.
2: Ciężka praca, sumienna przede wszystkim. Nic nowego.
3: Myślę, że takie krzewienie zasady fair play i taka systematyczność, no i empatia do uczniów i pasja, którą wykonujemy, to są podstawowe rzeczy.
4: Tutaj było wiele konkurencji, rozumiem, w tej rywalizacji. Na których tych konkurencjach najbardziej się tutaj skupialiście w tej rywalizacji?
3: No chłopcy piłka nożna, to są nasi mistrzowie województwa, a dziewczynki koszykówka, no i też lekka atletyka. Właściwie jesteśmy wszechstronni.
5: Ogólnie to po rodzinie mamy. Mój dziadek jest, był mistrzem województwa w latach 90. Tata, brat i tak to schodzi z pokolenia na pokolenie i tak zainteresowanie to.
4: Czyli tradycja rodzinna przede wszystkim, tak?
5: Dokładnie.
4: A dlaczego akurat ta piłka nożna? Piłka nożna to ta tradycja rodzinna? Czy inne też?
5: Można tak powiedzieć. No jak chłopacy, no to piłka nożna.
4: A dlaczego uprawiasz akurat piłkę nożną? Co jest w tym sporcie fajnego?
5: No tu ogólnie jest taki sport, że trzeba ciężko pracować, żeby coś osiągnąć. I na razie próbuję coś.
6: No jakoś tak na początku piłka nożna i tak stwierdziłam, że jednak ta piłka mi przeszkadza. I chcę biegać, lubię, kocham, no i tak jakoś idzie. No ja od najmłodszych lat i to też myślę, że babcia, dziadek, tata, mama i tak poszło.
4: Czyli ta tradycja rodzinna u ciebie również?
6: Tak.
4: Dlaczego generalnie ten sport jest fajny? Uprawianie aktywności fizycznej jest fajne, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
6: No ja nie wiem, ja po prostu kocham, ja po prostu lubię przychodzić na trening, bo to jest mój żywioł i ja po prostu, to jest mnie też idzie.
7: Bo koledzy też uprawiają, zachęcili mnie w wieku 4 lat, no i tak ciągnę.
4: U ciebie, dlaczego?
8: No u mnie to rodzinne, z kolegą jestem rodziną, no i dziadek, wujo, no i no po prostu złapałem od najmłodszych lat ten zapał i gram dalej.
4: A dlaczego akurat piłka nożna?
7: No tak, nie wiem.
4: Dlatego, że to jest najpopularniejszy sport, czy po prostu coś jest fajnego dla ciebie w tej piłce?
7: No, strzelanie goli i takie rzeczy, mnie to cieszy.
4: Okej, czyli ty bardziej atakujący.
7: Tak.
4: Okej, a u ciebie, dlaczego ta piłka nożna akurat?
8: No ja tak od najmłodszych lat złapałem już ten zapał i po prostu, no, patrzyłem jak wujkowie grają i obok stadionu mam babcię, no to ciągle patrzyłem na tą piłkę nożną, no i po prostu zacząłem grać.
1: Po części oficjalnej przyszedł czas na sportowe emocje w nieco bardziej rozrywkowym wydaniu. Do Lubrańca przyjechała drużyna Pectus Team, w której składzie znaleźli się m.in. bracia Szczepaniak z zespołu Pectus, a także były reprezentant polski Radosław Majdan, Marek Citko i Piotr Świerczewski.
9: Marek Szczepaniak, założyciel, jakby tutaj scalamy ze sobą nie tylko branżę artystyczną, ale również sportową, czego przykładem są znakomici zawodnicy. Piotr Świerczewski, Marek Citko, Radek Majdan,
10: ikony,
9: Hubert Dolewski. Pomysł zawsze gdzieś tam rodził się w naszych sercach. Prowodyrem był nasz tato, który grał w piłkę. Później nasze drogi troszkę się rozeszły w stronę muzyczną, ale zawsze ten sport był w naszych sercach. Parę tygodni temu zadzwonił do mnie starosta Roman, powiedział, że jest taka możliwość, żeby się zmierzyć na boisku. Okazało się, że Roman kiedyś w przeszłości był bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego wzięliśmy tutaj na drugą stronę też równie znakomitego bramkarza.
10: I strzelca.

0: I strzelca, który będzie dzisiaj testował.
1: Będzie testował.
0: Cieszymy się, że udało nam się dzisiaj dotrzeć na to fantastyczne wydarzenie.
2: Naprzeciwko gości stanęła reprezentacja powiatu włocławskiego z Romanem Gołębiewskim na czele. Starosta tym razem założył rękawice bramkarskie i stanął między słupkami. Mimo ambitnej walki samorządowcy musieli uznać wyższość przyjezdnych, którzy okazali się skuteczniejsi na boisku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w muszli koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
1: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29. Ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie. Wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało, jest to zbyt mało. Natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
2: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 km jak zawsze. Biorą udział zawodnicy i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec. Oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie. Połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
1: Oczywiście pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3x3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały, nie przeszły eliminacji. Będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy.

że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Chwalińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat

0: solistce bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy, a postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, to te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
1: Zapytam. Wszystko będzie zależeć od mieszkańców, czy będą chcieli z nami aktywnie tutaj spędzić czas i spędzić go przy pięknej muzyce własnej. Nie szukamy wielkich, dalekich zespołów, mamy swoje. Także zapraszamy.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Wraz z nadejściem wiosny na ulicę Włocławka powróciły włowery. Mieszkańcy ponownie mogą korzystać z miejskich rowerów, które za pomocą aplikacji w telefonie są dostępne niemal na wyciągnięcie ręki. Statystyki pokazują, że ten środek transportu cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: Szanowni Państwo, bardzo nas cieszy to, jak włocławski rower Włower sprawuje się wśród mieszkańców na ulicach naszego miasta. Statystyki są jednoznacznie pozytywne i mówią o tym, że mamy ponad 8 tysięcy użytkowników już zarejestrowanych, ponad 55 tysięcy przejechanych kilometrów i ponad około 15 tysięcy wypożyczeń Włoweru od 31 marca do końca maja. To pokazuje, jak potrzebny jest rower w Włocławku, rower miejski i jak sprawdza się wśród mieszkańców.
0: Popularność rowerów ma również ciemniejszą stronę. Co jakiś czas dochodzi do aktów wandalizmu.
1: Martwią nas oczywiście akty wandalizmu. Jest ich mało, ale są. I apeluję w tym miejscu o to, o rozsądek, o zdrowy rozsądek. No i zwykłe też także są naprawy tych rowerów, ale to wynika już nie bardziej z wandalizmu, a z użytkowania. Także jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, ile do tej pory osób skorzystało z Włoweru.
0: Osoby, które celowo niszczą rowery, muszą liczyć się z konsekwencjami.
1: Jeżeli chodzi o znalezienie tych, którzy celowo niszczą Włower, to procedura jest następująca. Zgłaszamy to do policji i policja poszukuje tych sprawców. Na razie udało nam się kilku takich sprawców znaleźć i ukarać. Ponoszą oni koszty po prostu i oczywiście są też skierowane sprawy do sądu.
0: Jak widzimy, Włowery to wygodna, ekologiczna i coraz popularniejsza alternatywa dla codziennych podróży po mieście. Urząd Miasta Włocławek w marcu ogłosił przetarg na zagospodarowanie terenu pod dawnym osiedlu Grzywno. Są to tereny między Zespołem Szkół Samochodowych a obiektami sportowymi w pobliżu Hali Mistrzów. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Jedną z nich jest Balzola, a więc wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia i 3 maja. 22 kwietnia poznaliśmy potencjalnych oferentów. Czemu nie znamy jeszcze wykonawcy?
2: Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, przetarg na park Grzywno został zakończony. Było 8 ofert i trwa analiza tych ofert. Z racji tego, że tych ofert jest aż 8 i no, ceny, które zaproponowali wykonawcy, też różnią się od siebie, no ta analiza ofert trwa. Tutaj jesteśmy, nie jest to od nas zależne, kiedy dokona się ta analiza. Po prostu trzeba czekać na analizę tych ofert.
3: Co w przypadku właśnie Balzoli, no bo jak widać, Balzola nie spełnia konkretnych wymagań, no terminy się przedłużają. Czy jest to jakoś sprawdzane, czy to bierze się pod uwagę właśnie jakby wiarygodność tych pracowników?
2: Z firmą Balzola Polska rzeczywiście miasto współpracuje już przy dwóch inwestycjach. Jest to Zielone Tereny Śródmieścia i 3 maja WUNERF-em. Tutaj Balzola złożyła jedną z najniższych ofert. Natomiast analiza ofert nie jest tylko przez pryzmat złożenia najniższej ceny. Brane są również pod uwagę inne argumenty, inne kryteria oceny tych ofert.
0: Ratusz nie określa, jakie inne kryteria są brane pod uwagę, a niekiedy mogą zapaść konkretne decyzje.
2: Osiedle Grzywno to było takie miejsce, które no, słynęło z tego, że raczej zamieszkiwały tam najbiedniejsze, najmniej zamożne rodziny włocławskie i pod koniec 1939 roku mieszkańcy tego osiedla zostali wymordowani przez hitlerowców. Chcemy, żeby to miejsce jakby no, zmienić w takie miejsce do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Te 15 hektarów obszaru zielonego ma zamienić się w obszar do spędzania czasu wolnego, uprawiania sportu, rekreacji ruchowej. Ma tutaj powstać skatepark, skill park, place zabaw, strefy takie zabawy edukacyjnych. Oczywiście to wszystko będzie z ścieżkami rowerowymi, ścieżkami dla spacerowiczów.
0: Urząd Miasta pozyskał na to zadanie dofinansowanie w kwocie około 20 milionów złotych ze środków szwajcarskich. Włocławek stał się miejscem ważnej debaty o przyszłości relacji międzynarodowej. Podczas konferencji Miasto Przestrzeń dla Biznesu – Nowe możliwości polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej przedstawiciele samorządów, biznesów i różnych instytucji rozmawiali o tym, jak miasta mogą przyciągnąć inwestorów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.
4: Panie prezydencie, dzisiaj spotykamy się na konferencji odnośnie współpracy polsko-ukraińskiej. Dlaczego ten temat jest ważny na naszym rynku w regionie?
5: Po pierwsze dlatego, że wszyscy mamy nadzieję, że ta brutalna napaść Rosji na Ukrainę się skończy i będzie można przystąpić do odbudowy tego ważnego przecież dla Europy kraju. A przy tej odbudowie mamy ambicje, żeby uczestniczyło jak najwięcej firm polskich, a my oczywiście we Włocławku chcemy, żeby przy tej odbudowie uczestniczyły firmy z Włocławka. I tutaj nie mówię tylko o firmach budowlanych, ale też tych produkcyjnych, przemysłowych. Zresztą ta współpraca przemysłu polskiego z przemysłem ukraińskim przed tą napaścią była dosyć silna, więc bardzo nam zależy na tym, żeby wzmocnić. Oczywiście konferencja odbywa się we Włocławku, ale ma charakter ponadregionalny, dlatego że jest współorganizatorem tej konferencji dzisiejszej jest Polsko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.
0: Polska od lat pozostaje jednym z liderów współpracy z Ukrainą.
6: Polska jest liderem współpracy gospodarczej z Ukrainą w całej Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na obroty handlowe Unii Europejskiej i Ukrainy, Polska stanowi 30% tych obrotów i jesteśmy po Chinach drugim partnerem handlowym Ukrainy. Nasze obroty w ubiegłym roku wyniosły ponad 15 miliardów dolarów i oczywiście mamy bilans dodatni, czyli sprzedajemy więcej niż kupujemy. W ten obrót handlowy z Ukrainą jest zaangażowanych w Polsce około 2000 firm. Około 1000 firm z polskim kapitałem funkcjonuje ciągle w Ukrainie. Czyli ten poziom relacji jest bardzo duży i głęboki. Sięga różnych miast, różnych regionów.
4: Dlaczego ten temat współpracy Polski z Ukrainą nadal jest tak ważny?
6: To jest ważne dla biznesu w tym sensie, że trzeba zarabiać pieniądze, trzeba zatrudniać ludzi, trzeba płacić podatki, czyli każdy kontrahent jest dobry.

0: Ukraina jest dobrym kontrahentem dla wielu polskich firm. Ważne to jest także z powodu naszego bezpieczeństwa, w sensie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa fizycznego obywateli. Ukraina w tej chwili prowadzi wojnę obronną i w sumie chroni naszego komfortu, naszego bezpieczeństwa gospodarczego, naszego życia, tego, że możemy spokojnie w nocy spać, nie atakują nas rosyjskie szachidy. Czyli wzmacnianie współpracy gospodarczej z Ukrainą to jest także wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy, tak aby ona wytrwała, obroniła swoją niepodległość i dała nam czas na przygotowanie się do tego, co oby nie nastąpiło.
1: Podczas konferencji nie zabrakło również rozmów na temat problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy.
2: Ja bym zaczął przede wszystkim od usprawnienia i odkorkowania urzędów, bo z tym pracodawcy się borykają. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, myślę, bezpośrednie wsparcie dla pracodawców, dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać w naszym województwie.
3: A czy uważa pan, że obywatele Ukrainy odnaleźli się na naszym rynku?
2: Odnaleźli się bardzo dobrze. Sam jestem też HR menadżerem w grupie Blot, gdzie świadczymy usługi outsourcingowe, więc mamy do czynienia z różnymi pracodawcami z naszego województwa i jestem świadkiem tak naprawdę wielokulturowości w fabrykach.
1: Jednym z ciekawszych tematów była rola średnich miast w przyciąganiu kapitału.
4: Ja dzisiaj będę mówił odnośnie ery AI i szans, które sztuczna inteligencja daje średnim miastom, ponieważ czasy się zmieniają i to właśnie średnie miasta w tej erze sztucznej inteligencji mają szansę na to, żeby zaistnieć, żeby się wybić, żeby wzmocnić swoją pozycję.
3: A dlaczego właśnie takie średnie miasta jak Włocławek?
4: Przede wszystkim dlatego, że mamy znacznie niższe koszty życia, także same utrzymanie pracowników jest u nas znacznie tańsze niż na przykład w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Poznaniu. Poza tym dostępność terenów inwestycyjnych, koszty zakupu chociażby terenu inwestycyjnego, to też jest przewaga, która nas buduje. No i co ważne, jakość życia. Pamiętajmy o tym, że Włocławek jest miastem, które jest bardzo dobrze skomunikowane, jest miastem, które daje możliwość na to, żeby pracownicy mogli spędzać w nim czas, nie tylko ten związany z pracą, ale również ten czas po pracy. Także w mojej opinii my jako miasto średniej wielkości dajemy znacznie lepsze perspektywy zarówno dla inwestorów, jak i dla pracowników na to, żeby tutaj właśnie się osiedlić i stąd budować biznes, który będzie funkcjonował nie tylko na rynku lokalnym, ale również na innych rynkach.
1: Uczestnicy podkreślali, że fundamentem współpracy są dobre relacje międzyludzkie.
5: Dzisiejszą konferencję współprowadzę z koleżanką z Urzędu Miasta, a mój speech będzie na temat relacji. Nie chcę za dużo zdradzać, ponieważ będzie to o relacjach w biznesie, jak budujemy te relacje, co jest ważne, że tak naprawdę za każdą inwestycją, za każdym biznesem stoi decyzja, za każdą decyzją stoi człowiek.
1: Takie inicjatywy mają otwierać drogę do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju lokalnego rynku.
6: Jeżeli chodzi o obecność Ukraińców, to ona we Włocławku jest coraz bardziej widoczna. To znaczy rzeczywiście te rynki tak naprawdę zaczynają się przenikać i zaczynają tak naprawdę fajnie koegzystować. I takie wydarzenie jak dzisiaj ma służyć temu, żeby ta współpraca rzeczywiście była sprawniejsza i żeby rzeczywiście nasza lokalna gospodarka też na tym korzystała. Dzisiaj tak naprawdę w momencie, kiedy mamy takie duże problemy demograficzne, kiedy brakuje rąk do pracy, kiedy w zasadzie jesteśmy najbardziej starzejącym się społeczeństwem w całej Unii Europejskiej. Potrzebujemy tej współpracy, potrzebujemy wymiany i kulturowej, i know-how, i generalnie też na bazie tych biznesowych rozwiązań. Dlatego my, jako chociażby Urząd Pracy, też chcemy być takim partnerem dla biznesu i takiego międzynarodowego, ale też chcemy pokazać, że jesteśmy instytucją, która też może zachęcić kogoś do inwestowania właśnie tutaj. Dlatego, że bardzo nam zależy na tym, aby ten nasz lokalny rynek pracy mógł się jak najbardziej rozwijać, a Włocławek jako miasto takie kompaktowe, z dużym potencjałem takim inwestycyjnym, ale też z dobrą infrastrukturą, z bardzo ciekawymi kadrami, kierunkami szkół, uczelni, może być takim miejscem, gdzie to miejsce dla biznesu może być takie optymalne.
1: Wspólne poszukiwanie możliwości pomiędzy przedsiębiorcami a zagranicznymi partnerami to nie tylko szansa dla biznesu, ale i dla całego regionu. W miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w Muszli Koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne

0: Już do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
1: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29. Ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie, wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało, jest to zbyt mało. Natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
0: Po uroczystym rozpoczęciu Dni Lubrańca na scenie zameldował się zespół lubranieckiej gitary. Następnie Disco Boys i Nowator. Na placu stanęły stoiska z przekąskami i napojami. Nie mogło zabraknąć strefy dla dzieci, a więc dmuchańców.
2: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 km jak zawsze. Biorą udział zawodnicy, i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec. Oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie, połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
1: Oczywiście pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3x3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały, nie przeszły eliminacji. Będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Chwalińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrzejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80., później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy, a postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, to te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
0: Szersza relacja z Dni Lubrańca w magazynie Pulsometr.

0: Miastenia to rzadka choroba autoimmunologiczna. Jej objawy są bardzo różnorodne. Jednak najczęściej wskazuje się opadanie powiek, osłabioną mimikę twarzy, osłabienie kończyn górnych i dolnych oraz bełkotliwą i cichą mowę. Jest bardzo trudna do zdiagnozowania, ponieważ objawy nie trwają liniowo, tylko sinusoidalnie. Pojawiają się w dużym natężeniu na pewien czas, by następnie ustąpić. Chorzy na tę mało znaną chorobę utworzyli Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis Gioconda. Spotkali się w Wieńcu Zdroju, by porozmawiać m.in. o diagnostyce i radzeniu sobie z miastenią.
1: Miastenia jest chorobą autoimmunologiczną, w przebiegu której dochodzi do produkcji przeciwciał. Te przeciwciała zaburzają transmisję nerwowo-mięśniową i w związku z tym doprowadzają do osłabionego skurczu mięśni. Jest to choroba rzadka, ale jest to najczęstsza z chorób rzadkich. W Polsce na miastenię choruje około 9 tysięcy osób. Cechą charakterystyczną miastenii jest męczliwość, czyli narastanie objawów w trakcie wykonywania danej czynności, czyli pacjent zaczyna mówić i po jakimś czasie ta mowa słabnie. Zaczyna jeść, ale jest w stanie zjeść kilka kęsów, a następnie dochodzi do osłabienia mięśni żwaczy i pacjent dalej nie jest w stanie kontynuować posiłku. Zaczyna wchodzić po schodach, przejdzie kilka stopni, a następnie dochodzi do osłabienia kończyn dolnych i chory danej czynności nie może kontynuować. A drugą cechą charakterystyczną jest zmienność tych objawów. Czy one nie występują cały czas? Zazwyczaj nasilają się w godzinach wieczornych, ale są też pacjenci, którzy mają bardziej nasilone objawy w godzinach porannych. Pacjenci mają lepsze i gorsze dni i dlatego często ta choroba jest trudna do rozpoznania, dlatego że jak pacjent przychodzi na przykład do lekarza, to on opowiada o tych swoich objawach, ale tych objawów nie widać, bo akurat ma gorszy dzień.
2: Miastenia musi być ustabilizowana. Miastenia, tutaj choroba, w tej chorobie musi być stabilność choroby, ponieważ charakteryzuje się zmęczeniem ta choroba. Więc patrząc na ruch, ruch powoduje zmęczenie. Więc tutaj chodzi o to, żeby w tej chorobie była stabilna ta jednostka chorobowa i pacjent mógł wykonać ćwiczenia. Ćwiczenia dostosowane indywidualnie do każdego pacjenta, bo ruch jest potrzebny nam na to, żeby się przemieszczać, żeby funkcjonować w życiu codziennym. Więc tutaj te ćwiczenia wszystkie muszą być dostosowane do pacjenta indywidualnie. Dopasowane do tego, żeby pacjent mógł funkcjonować. Po tych ćwiczeniach powinien być lekko zmęczony, czyli te ćwiczenia prowadzimy do lekkiego zmęczenia. Pacjent powinien powtórzyć przynajmniej 3 razy w tygodniu te ćwiczenia. Nie powinien się bać tych ćwiczeń, tak? Czyli tej fizjoterapii. Ona daje też takie poczucie satysfakcji z codziennego życia, tak? Taka poprawa jakości życia w tym momencie. Więc stąd też cenny jest ruch. Jak dla każdego człowieka cenny jest ruch, to tutaj w miastenii tym bardziej jest cenny ten ruch.
0: Stowarzyszenie Gioconda walczy, aby powstała ustawa o chorobach rzadkich.
3: Jeżeli chodzi o diagnostykę, jeżeli chodzi o nowoczesne leczenie, o ośrodki eksperckie, więc to wszystko mielibyśmy skumulowane i już uregulowane prawnie, bo też trzeba pamiętać o tym, że nie tylko chorujemy na miastenie, mamy bardzo dużo też chorób współistniejących, również spowodowanych, jeżeli chodzi o układ odpornościowy, o tą immunologię.
0: Chorzy na miastenię borykają się nie tylko z samym problemem zdrowotnym, ale również z brakiem świadomości społecznej.
4: Choruję też na miastenię praktycznie od 20 lat, ale jestem też mamą takiego młodego miastenika, który tak naprawdę jest dzieckiem chorym od urodzenia. Ma już 14 lat.
5: Właśnie, miastenia dotyka osoby w różnym wieku. Skupmy się właśnie z Pani perspektywy na dzieciach. Jak sobie w tym przypadku radzić i jak zdiagnozować, bo wiem też, że miastenia nie jest łatwa do diagnozowania.
4: Niestety, jeśli chodzi o diagnozę miastenii u dzieci,

0: jest na pewno tak samo trudno jak u osób dorosłych. Objawy tak naprawdę dzieci mają takie same jak dorośli, tylko czasem rodzic nie zwraca na to uwagę. A apeluję, zwracajmy uwagę, jeśli dziecko tak naprawdę nie rozwija się ruchowo, tak jak inne dzieci w przedszkolu na przykład, tak? Jest to dziecko, które często się przewraca, szybko się męczy, też ma problemy z połykaniem, z piciem, czasem te napoje wylatują przez nos, zachłystują się często, potrzebują więcej odpoczynku, nie rozwijają się tak szybko, jeśli chodzi o jazdy na rowerze na przykład, albo jak uczą się jeździć, to po prostu ta jazda jest o wiele krótsza.
1: Jak sobie radzić z tą chorobą, kiedy już ją zdiagnozujemy właśnie w przypadku dzieci, bo na nich się skupiamy?
0: Na pewno, że tak powiem, radzenie sobie z tą chorobą jest ciężkie. Nam dorosłym jest ciężko pogodzić się i nauczyć się żyć z chorobą. Na pewno jest ciężej tym dzieciom. Kwestia jest jeszcze, no wiadomo, jak dziecko choruje od urodzenia, to tak naprawdę takie dziecko czasem nigdy nie miało dzieciństwa, żeby biegać, bawić się jak inni i może się nawet do tego już tak przyzwyczajają. Na pewno też jest ciężej dzieciom, które są diagnozowane albo te objawy są na przykład w wieku, no nie wiem, 6 lat, 7, które tak jak dzieci, które po prostu rozwijały się, bawiły i nagle na to siły nie mają. Więc te dzieci na pewno trzeba, każde dziecko trzeba wspierać, dorosłych trzeba wspierać, ale nie da się ukryć, że taki młody organizm na pewno ma ciężko sobie z tym poradzić.
1: Proszę opowiedzieć o tym, jak pani w ogóle zdiagnozowała, bo pani została zdiagnozowana odnośnie miastenii, bo wiem, że nie jest to łatwe, a później jak ta choroba się objawia i jak z nią żyć?
2: To znaczy tak, ja już jestem taką weteranką, bo choruję 36 lat i wtedy nie było to takie łatwe, bo i nie było o tej miastenii. No, miałam 14 lat, gdzie były te takie pierwsze marzenia, pierwsze no, spotkania, chciałoś tak z kolegami, tu jednak nie dałam rady. U mnie diagnostyka była szybka, tak, bo trafiłam na bardzo dobrego neurologa, czyli praktycznie jak rodzice mnie wtedy zawieźli do szpitala, neurolog od razu stwierdził, że to jest miastenia, no i trzeba to tylko było potwierdzić. Ale ja myślałam wtedy, bo nie było wtedy głośno, że ja wezmę zwykłą tabletkę, że połknę tak jak na zwykłą grypę, tak, że zaraz będzie wszystko okej. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie taka długotrwała i trudna droga. No moje pierwsze takie objawy to właśnie były, że nie mogłam gdzieś przełknąć tej kanapki, bo mi ciężko było z połykaniem, płyny wypływały nosem, nie mogłam, przykucnęłam, nie mogłam stać, z umyciem zębów ręce opadały, uczesaniem włosów, tak. W szkole były bardzo wielkie problemy, bo nie mogłam na przykład czytać na głos, bo mi ta, no, taka mowa nosowa była. No i były różne, bo to jest taka, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Tak była, później właśnie przyszłam takie ciężkie immunosupresyjne leczenie, sterydowe też. Były te poprawy, ale też i duży wpływ ma różne stresy, różne takie kobiece choroby, które wpływ mają dużo na naszą chorobę.
1: Z pana perspektywy, jakie są objawy miastenii?
3: Zmęczenie, senność, brak siły fizycznej. To znaczy, tak można powiedzieć, ok, wezmę się do pracy, ale po paru minutach u mnie jest wyłączenie mięśni po prostu. Czuję, ręce mi opadają, potliwość wysoka i ogólnie potrzeba snu.
1: Wspomniał pan o stowarzyszeniu, dzisiaj macie spotkanie. Jaką rolę dla was odgrywają tego typu wydarzenia, tego typu inicjatywy?
3: A przede wszystkim zbliżają nas do siebie. Zapraszamy nowych członków. Staramy się działać jak najlepiej, jak największym kręgu, żeby zdobywać i finanse dla stowarzyszenia oraz dawać rozgłos tego, czym jest miastenia i z czym my się borykamy na co dzień, a to jest bardzo często. Bardzo często jest to brak wsparcia ze strony najbliższych. Podejrzewam, że nie tylko ja o tym mówię, natomiast z mojej perspektywy jest to wsparcie praktycznie zerowe. Od mojej rodziny często jest to

0: Tak, wyglądam jak wyglądam, tak. Często słyszę, że weź się do pracy. Lenisz się, nie chce ci się robić, ściemniasz i nie jestem w stanie nikomu wytłumaczyć. Ktoś tam może rozumie albo udaje, że rozumie. Natomiast ostatnio już poddałem się, nie tłumaczę nikomu, kiwam głową po prostu i odchodzę, bo nie ma sensu kopać się z koniem.
1: Wszyscy mówią, żeby się, że tą chorobę trzeba zaakceptować, pokochać. Ja jej nie zaakceptuję chyba nigdy. Uczę się z nią żyć. Ona mi odebrała bardzo dużo, odebrała mi sprawność. Moja głowa ciągle jest na wysokich obrotach. Tam taki chomik szybciutko biega, który goni. Tak, chciałabym wrócić do swojej pracy, do swoich podopiecznych. Chciałabym pracować, ale no niestety nie mogę. Mam teraz bardzo słabe ręce, bardzo słabe nogi. Nic mi, ta choroba mi po prostu na to nie pozwala. Są też problemy z przełykaniem, są problemy z mówieniem, problemy z, mówię, czasami też seplenie. Bardzo często mnie też dusi. Jak żyć? Trzeba bardzo uważać, nie przemęczać się i dbać o siebie przede wszystkim.
2: Z rozmów z pani poprzednikiem chociażby, pan wspomniał o tym, że ta choroba i jej objawy są dla społeczeństwa dość obce i lekceważone. Czy z pani perspektywy też tak to wygląda, że nie ma tej świadomości społecznej?
1: Nie. Tak, moi przedmówcy mają rację. Nie ma w ogóle świadomości. Nieraz jak wychodzę do sklepu na zakupy, no przecież nawet teraz pan spojrzy na mnie, przecież normalnie wyglądam. No co mi jest? Dobrze wyglądasz, przecież ty nie jesteś chora. Wyszłaś na zakupy. Co ci jest? Także kompletnie ludzie nie mają świadomości o tym, z czym my się zmagamy.
2: Sama pani boryka się z miastemią i wychowuje też pani chore dziecko. Jak pani to udaje się łączyć?
3: No ja osobiście, tak jak pan powiedział, choruję na miastenię. Córka ma autyzm. No nie jest to łatwe. Najbardziej cierpi właśnie na tym córka, bo często się zdarza, że ma jakieś gorsze dni. Wtedy niestety, kiedy ja też mam te gorsze dni, to nam się to nie składa tak, jak powinno i ona nie potrafi tego też pojąć.
4: U osób z miastenią znacznie częściej występują zaburzenia depresyjne i lękowe. Ich funkcjonowanie w społeczeństwie z racji objawów choroby jest utrudnione. Poza leczeniem konieczne jest także zwiększenie świadomości społecznej. Nie każdą chorobę widać na pierwszy rzut oka. Po miesiącach rywalizacji, treningów i sportowych emocji przyszedł czas na podsumowanie oraz wręczenie nagród. W Zespole Szkół w Lubrańcu odbyła się uroczystość podsumowująca współzawodnictwo dzieci i młodzieży na terenie powiatu włocławskiego. Wydarzenie było okazją do wyróżnienia najzdolniejszych uczniów, trenerów oraz szkolnych drużyn, które w minionym roku osiągały wysokie wyniki sportowe. To inicjatywa realizowana przez cały rok, podczas której młodzi sportowcy rywalizują w wielu dyscyplinach, reprezentując swoje szkoły i miejscowości.
5: Z 36 szkół podstawowych, ponadpodstawowych, trzech kategoriach wiekowych, w 10 konkurencjach, ponad 3,5 tysiąca osobostartów, jakby to słowo nie brzmiało, to pokazuje, jaki zakres tego pięknego zadania temu towarzyszy. To najlepsza inwestycja w wychowanie młodzieży przez sport, w dbanie o zdrowie, o dobrą kondycję. W dniu dzisiejszym nagrodzimy najlepsze szkoły w generalnej klasyfikacji. Spotykamy się na powiatowym święcie sportu, rozegramy mecz z gwiazdami muzyki, także byłymi reprezentantami Polski, ale tak prawdę mówiąc, największymi gwiazdami dzisiejszego dnia są ci wspaniali uczniowie szkół z terenu powiatu włocławskiego. Im należy podziękować za to zaangażowanie, za tą pasję, z którą rywalizowali. Ja w kilku takich zawodach uczestniczyłem i
6: uczestnik.
5: Jako uczestnik niestety nie łapię się już do żadnej kategorii wiekowej, ale jako baczny obserwator i byłem pod wrażeniem zaangażowania, ale przede wszystkim rywalizacji fair play pomiędzy naszymi uczniami. Dodam tylko, że do tego przedsięwzięcia po wielu latach powróciliśmy. Jest ono organizowane drugi rok z rzędu. Coraz większe zainteresowanie. Praktycznie wszystkie szkoły z naszego terenu uczestniczą, także tylko się cieszę. Dzisiaj dopisuje pogoda. Mam nadzieję, że wspólnie z młodzieżą spędzimy miło to czerwcowe przedpołudnie.
7: Zawsze darzyłem sport i młodzież wielkim szacunkiem z tego powodu, że akurat ja nie mogłem być sportowcem ze względu na

0: stan zdrowia, ale dzisiaj niewątpliwie będzie podsumowanie i ci najlepsi zostaną uhonorowani.
1: Jak podkreślały władze powiatu, sukcesy młodych sportowców nie byłyby możliwe bez odpowiedniej infrastruktury. Powiat włocławski od lat inwestuje w obiekty sportowe, boiska oraz miejsca do aktywności fizycznej, aby dzieci i młodzież miały jak najlepsze warunki do rozwijania swoich talentów.
2: Przede wszystkim uważamy, że wychowanie przez sport o właściwy tok myślenia to także dbanie o zdrowie. W poprzednich latach wybudowaliśmy instytucję zdrowotną, ale także rozwijamy obiekty sportowe przy naszych szkołach, bo przecież w ostatnim roku otworzyliśmy dwie hale sportowe w Chodczu, w Lubrańcu, Marysinie. Dzisiaj to święto połączone jest także symbolicznym otwarciem Orlika. Po renowacji to zadanie kosztowało blisko 600 tysięcy złotych, blisko 300 tysięcy złotych. To dofinansowanie z ministerstwa, także staramy się równomiernie inwestować we wszystkie nasze obiekty edukacyjne, a frekwencja na współzawodnictwie sportowym pokazuje, że jest to właściwy kierunek.
1: O znaczeniu sportu mówiła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Jak podkreślała, sport to nie tylko rywalizacja i walka o medale, ale także nauka dyscypliny, odpowiedzialności, współpracy oraz wytrwałości w dążeniu do celu.
3: Patrząc na sport, musimy pamiętać, że to nie jest tylko taka rywalizacja, ale to jest dbanie o kondycję fizyczną, to jest dbanie o zdrowie, a przede wszystkim, co dla mnie jest zawsze najważniejsze, to jest uczenie wartości. Kibicujemy wielu znanym sportowcom, chociażby ten ostatni weekend wszyscy chyba byliśmy z Mają i jej kibicowaliśmy i tam można było zobaczyć jej emocje, to jak często mówiliśmy, patrząc na taki mecz, mówimy, czy sobie poradzi z głową. To właśnie pokazuje sport, że sport uczy nas wartości, uczy nas jak podchodzić do życia. I dzisiaj oprócz tego podsumowania i wielu miesięcy pewnie fajnej rywalizacji, to mam nadzieję, że w tych młodych osobach zostało właśnie wykształcone wartości, że trzeba umieć sobie radzić ze stresem, że trzeba umieć sobie radzić z porażką, że trzeba umieć sobie radzić z wygraną, bo to też nie jest takie łatwe, że drużynowe podejście, grupowe podejście do wielu spraw jest dużo łatwiejsze, że musi być lider i musi być delegowanie zadań, patrząc na drużynę. Więc to wszystko się tutaj na pewno działo przez wiele miesięcy, a dzisiaj nagrodzimy tych najlepszych.
1: Nie zabrakło także głosu trenerów i opiekunów, którzy na co dzień pracują z młodymi zawodnikami. Zwracali oni uwagę, że za każdym sukcesem stają godziny treningów, systematyczność i zaangażowanie zarówno dzieci, jak i ich rodzin.
4: Ciężka praca, sumienna przede wszystkim. Nic nowego.
5: Myślę, że takie krzewienie zasady fair play i taka systematyczność, no i empatia do uczniów i pasja, którą wykonujemy, to są podstawowe rzeczy.
6: Tutaj było wiele konkurencji, rozumiem, w tej rywalizacji. Na których tych konkurencjach najbardziej się tutaj skupialiście w tej rywalizacji?
5: No chłopcy piłka nożna, to są nasi mistrzowie województwa, a dziewczynki koszykówka, no i też lekkoatletyka. Właściwie jesteśmy wszechstronni.
7: Ogólnie to po rodzinie mam. Mój dziadek jest był mistrzem województwa w latach 90. Tata, brat i tak to schodzi z pokolenia na pokolenie i tak zainteresowanie to.
6: Czyli tradycja rodzinna przede wszystkim, tak?
7: Dokładnie.
6: A dlaczego akurat ta piłka nożna? Piłka nożna to ta tradycja rodzinna? Czy inne też?
7: Można tak powiedzieć. No jak chłopacy, no to piłka nożna.
6: A dlaczego uprawiasz akurat piłkę nożną? Co jest w tym sporcie fajnego?
7: No tu ogólnie jest taki sport, że trzeba ciężko pracować, żeby coś osiągnąć. I na razie próbuję coś.
8: No jakoś tak na początku piłka nożna i tak stwierdziłam, że jednak ta piłka mi przeszkadza. I chcę biegać, lubię, kocham, no i tak jakoś idzie. No ja od najmłodszych lat i to też myślę, że babcia, dziadek, tata, mama i tak poszło.
6: Czyli ta tradycja rodzinna u ciebie również?
8: Tak.
6: Dlaczego generalnie ten sport jest fajny? Uprawianie aktywności fizycznej jest fajne, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
8: No ja, nie wiem, ja po prostu kocham, ja po prostu lubię przychodzić na trening, bo to jest mój żywioł i ja po prostu, to sobie coś idzie.
9: Bo koledzy też uprawiają, zachęcili mnie w wieku 4 lat. No i tak ciągnę.
6: U ciebie? Dlaczego?
10: No u mnie to rodzinne. Z kolegą jestem rodziną. No i dziadek wujo. No i no po prostu...

0: Kopałem od najmłodszych lat ten zapał i gram dalej.
1: A dlaczego akurat piłka nożna?
0: No tak, nie wiem.
1: Dlatego, że to jest najpopularniejszy sport, czy po prostu coś jest fajnego dla ciebie w tej piłce?
0: No, strzelanie goli i takie rzeczy, mnie to cieszy.
1: Okej, czyli ty bardziej atakujący.
0: Tak.
1: Okej, a u ciebie, dlaczego ta piłka nożna akurat?
0: No ja tak od najmłodszych lat złapałem już ten zapał i po prostu, no, patrzyłem jak wujkowie grają i

0: No mam babcię, no to ciągle patrzyłem na tą piłkę nożną, no i po prostu zacząłem grać.
1: Po części oficjalnej przyszedł czas na sportowe emocje w nieco bardziej rozrywkowym wydaniu. Do Lubrańca przyjechała drużyna Pectus Team, w której składzie znaleźli się między innymi bracia Szczepaniak z zespołu Pectus, a także były reprezentant Polski Radosław Majdan, Marek Citko i Piotr Świerczewski.
2: Marek Szczepanik, założyciel, jakbym tutaj scalamy ze sobą nie tylko branżę artystyczną, ale również sportową, czego przykładem są znakomici zawodnicy
3: To ja.
2: Piotr Świerczewski, Marek Citko, Radek Majdan,
3: Ikony,
2: ikony, Hubert Dolewski. Pomysł zawsze gdzieś tam rodził się w naszych sercach. Prowoderem był nasz tato, który grał w piłkę. Później nasze drogi troszkę się rozeszły w stronę muzyczną, ale zawsze ten sport był w naszych sercach. Parę tygodni temu zadzwonił do mnie starosta Roman, powiedział, że jest taka możliwość, żeby się zmierzyć na boisku. Okazało się, że Roman kiedyś w przeszłości był bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego wzięliśmy tutaj na drugą stronę też równie znakomitego bramkarza
3: I strzelca,
2: i strzelca, który będzie dzisiaj testował.
3: będzie testował.
2: Cieszymy się, że udało nam się dzisiaj dotrzeć na to fantastyczne wydarzenie.
1: Naprzeciwko gości stanęła reprezentacja powiatu włocławskiego z Romanem Gołębiewskim na czele. Starosta tym razem założył rękawice bramkarskie i stanął między słupkami. Mimo ambitnej walki samorządowcy musieli uznać wyższość przyjezdnych, którzy okazali się skuteczniejsi na boisku.
4: Ha ha ha!

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 3 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Poddębice, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2020. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 5 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Zielony Rynek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2023. Umaszczenie beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne po wypadku. Data przyjęcia 6 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Słoneczna. Płeć samica. Rok urodzenia około 2018. Umaszczenie czarno-biała. Wielkość średnia, cechy szczególne. Miała obrożę przeciwpchelną. Data przyjęcia 6 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Fredry. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość średnia, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Ostrowska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średni, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Polna, płeć samiec, rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny podpalany, wielkość duży, cechy szczególne, w typie owczarka niemieckiego długowłosego. Do adopcji polecają się Wika. Poznajcie Wikę, piękną suczkę w typie owczarka niemieckiego, która ma 5 lat i waży około 30 kg. Wika to uroczy pies o spokojnym usposobieniu, który kocha ludzi i doskonale dogaduje się z innymi psami. Jest bardzo przyjazna i łagodna, a jej towarzystwo przynosi wiele radości. Potrafi chodzić na smyczy i jeździć samochodem, co świadczy o jej dobrym wychowaniu i łatwości adaptacji do codziennych sytuacji. Wika zachowuje czystość w boksie, dzięki czemu jest idealnym kandydatem do życia w domu. Sunia trafiła pod naszą opiekę z zerwanym wiązadłem krzyżowym, ale dzięki przeprowadzonej operacji stabilizacji mamy nadzieję, że szybko wróci do pełnej sprawności i będzie mogła cieszyć się aktywnym życiem. Wika to bezproblemowa suczka, która zyskała nasze serca swoją łagodnością i wdziękiem. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła poczuć się bezpiecznie i być ważnym członkiem rodziny. Jeśli szukasz wiernego i spokojnego towarzysza, który odmieni twoje życie, Wika jest właśnie dla ciebie. Czeka na ciepły i troskliwy dom, w którym będzie mogła rozwijać swoje umiejętności i codziennie cieszyć się obecnością człowieka. Kto podaruje Wice nowy dom pełen miłości? Zapraszamy do kontaktu i poznania tej wyjątkowej suni. Wika zarejestrowana jest pod numerem GW248/23/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Agent. Szukamy kochającego domu dla naszego przyjaciela kota o imieniu Agent. Agencik to około 5-letni, biało-czarny kocurek, ważący jedynie 5 kg. Jest towarzyski, uwielbia bawić się z innymi kotami oraz spędzać czas z ludźmi. Agent to wyjątkowy kot, który z pewnością skradnie serce każdemu. Agent jest pełen życia i ciekawości. Lubi eksplorować swoje otoczenie i zawsze jest gotów na zabawę. Jego towarzyskość sprawia, że świetnie odnajduje się w towarzystwie innych kotów, a także chętnie spędza czas z ludźmi. Jest bardzo przyjacielski i lubi być głaskany. Agent jest zdrowym kotem, który dobrze reaguje na różnorodne jedzenie. Lubi zarówno mokrą, jak i suchą karmę. Dbałość o jego dietę pomoże mu zachować energię i zdrowie. Agent najlepiej czułby się w domu, w którym jest już inny kot lub gdzie ludzie często spędzają czas w jego towarzystwie. Jego towarzyskość i potrzeba bliskości sprawiają, że będzie wspaniałym towarzyszem dla każdego. Adoptując agenta, nie tylko zyskujesz wspaniałego przyjaciela, ale także dajesz mu drugą szansę na szczęśliwe życie. Każdy kot zasługuje na kochający dom, a agent na pewno odwdzięczy się swoją miłością i oddaniem. Jeżeli masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na spotkanie z agentem, daj znać. Agent zarejestrowany jest pod numerem 4641/33/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, Telewizja Kujawy. Moim i Państwa gościem jest pan Piotr Całbeski, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień dobry.
1: Dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Znajdujemy się dzisiaj, jak widać, nie w studio, tylko na stopniu wodnym we Włocławku. Nie jesteśmy tutaj bez przyczyny, przed chwilą zostały złożone kwiaty.
1: Tak, to miejsce wymaga pamięci, ono woła o pamięć, o sprawiedliwość, o pokój, o życie, o to, o co walczył ksiądz Jerzy. No i nie mogło dzisiaj marszałka województwa, który reprezentuje nasz region, nie być tutaj w dniu naszego święta, które obchodzimy właśnie w tym roku we Włocławku, ponieważ ksiądz Jerzy nie tylko dla Polski, ale również może w sposób szczególny dla naszego regionu jest postacią, która jednoczy i nadaje tożsamość naszemu regionowi. Przecież krzyż, który oddali, jest krzyżem poświęconym w 91 roku przez papieża Jana Pawła II, który w Kruszynie odprawiał mszę świętą i wspomniał o księdzu Jerzym jako naszemu bohaterowi, ale też osobie, która już wówczas wiedzieliśmy, została naznaczona jako ta, która będzie beatyfikowaną. Więc ksiądz Jerzy w sposób szczególny też opiekuje się naszym województwem i dodam, że szlak dni męczeństwa, który

0: zakończył jego życie, rozpoczął się w Bydgoszczy, wiódł przez Górsk, Toruń i zakończony został tutaj we Włocławku na Tamie. To oznacza, że te trzy miasta kiedyś przecież, które funkcjonowały jako stolice odrębnych województw, dziś połączone, mają ogromną odpowiedzialność za tę spuściznę i wartości, które głosił ksiądz Jerzy. Dlatego dzisiaj jestem z tej delegacją w dniu tak ważnym, uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu naszego święta, tu na Tamie, aby oddać hołd, pomodlić się za przyszłość naszego regionu. Jest to nasz obowiązek i czyńmy to, ponieważ ksiądz Jerzy na pewno cieszy się z naszej wolności, ale jako memento zawsze musimy pamiętać, że złe rzeczy nie odpuszczają i musimy uważać na stan, kondycję naszej demokracji, abyśmy jej nie nadużywali, aby nasza wolność nie była zużywana, abyśmy nigdy nie musieli przeżywać tego, co w latach 80. Ja osobiście również tej traumy, przecież nie tylko ze względu na śmierć księdza Jerzego, to morderstwo wykonane, wykonano egzekucję przez aparat władzy. To jest nieprawdopodobne, że na naszych oczach władza zleciła morderstwo obywatela, mieszkańca, tylko dlatego, że chciał dobra wspólnego i walczył o naszą Polskę, o naszą wolność, o solidarność. Także tak, to jest ważne spotkanie tu na Tamie, które wraz z wizytą Jana Pawła II do Kruszyna, do Włocławka, rozpoczęła w jakimś sensie dało początek naszemu województwu. Dlatego tutaj bije źródło naszego regionu.
1: Panie Marszałku, wspominał Pan Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest to cykl imprez. Byliśmy we Włocławku. Wielka impreza. Mimo pogody zgromadziła tłumy mieszkańców nie tylko Włocławka, ale też całego regionu. Jakie dalsze plany, bo też inne miasta będą oczywiście uczestniczyły w Święcie Województwa?
0: No już część za nami, ale w każdym mieście prezydenckim tak zwanym odbywają się takie koncerty jak wczoraj we Włocławku, wcześniej w sobotę w Toruniu, a przed nami jeszcze Inowrocław, Grudziądz i Bydgoszcz, więc trzy duże wydarzenia. Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył być we Włocławku, zapraszamy jeszcze, sprawdźcie w internecie, w której godzinie i w jakim miejscu będą się te koncerty, bo to są naprawdę fantastyczne spotkania z artystami, o których na co dzień podziwiamy, a uświetniają nasze uroczystości. Fajnie, że potrafimy się bawić, być razem pod wspólnym kujawsko-pomorskim niebem.
1: Panie Marszałku, korzystając z okazji, nie mogę nie zapytać. Kilka miesięcy temu widzieliśmy się podczas podpisywania dokumentów, umów. Jedno dotyczy Stodulna Lab we Włocławku, a druga Mariny Zarzeczewo. Powiedzmy, co to będzie, to przypomnijmy mieszkańcom, co będzie w Stodulna Lab i co tam się właściwie obecnie dzieje.
0: Stodulna Lab to jest mniej więcej w tamtą stronę, więc wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Przygotowujemy plan funkcjonalno-użytkowy. To znaczy przygotowanie do zlecenia wykonania dokumentacji, no ale żeby przygotować dokumentację budowlaną, wykonawczą, musimy określić plan funkcjonalny w szczegółach, jakiego typu edukacja będzie tam prowadzona, czyli jakie są potrzebne nam ekspozycje, laboratoria, przestrzenie interaktywne, tak aby w sposób interesujący edukować młodych ludzi, nie tylko, dorosłych również, ponieważ te centra nauki, gdzie promujemy najnowsze trendy w nauce, ale też i ich historię, są to naprawdę bardzo interesujące dla każdego miejsca, więc chcemy, żeby to było zrobione, wykonane no, w najwyższych standardach, więc tu trzeba fachowców i merytorycznej dyskusji z pedagogami, dydaktykami, z ludźmi nauki, aby we Włocławku no właśnie pokazać na tle historii rozwoju przemysłowego Włocławka, bo przecież ona jest przebogata. Wróćmy jeszcze do okresu przedwojennego. Przecież Włocławek tętnił życiem. To naprawdę było potężne miasto pod względem i wciąż jest gospodarczym. I chcemy na tym tle pokazać, na czym polega w ogóle przetwarzanie różnych rzeczy i ostatecznie rozwój przemysłu, produkcji w sposób atrakcyjny, ciekawy. No i pokazać rolę.

0: Ale nauki w codziennym naszym życiu, no bo przecież wszystko, co nas otacza, wyprodukowane jest w jakichś fabrykach, w jakichś miejscach. Chcemy pokazać ten proces, jak do niego dochodzi, jak to się odbywa na co dzień i jakie są trendy, kierunki rozwoju w ogóle biznesu, przemysłu na świecie. No i zażyczyło, więc tutaj już na tej najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała o przekazaniu środków finansowych na odkupienie od Orlenu tego miejsca. No i zaczynamy przygotowania do stworzenia kujawsko-pomorskiej siedziby, kujawsko-pomorskiej szkoły pod żaglami. Więc to miejsce nadal będzie dostępne dla wszystkich żeglujących, ale chcemy wzmocnić jeszcze, no i wykorzystać przepiękny akwen, jakim jest Zalew Włocławski. To jest naprawdę nasz cel i tutaj chciałbym jeszcze doczekać takich czasów, kiedy na zalewie zaroi się od łódek, na których będą uczyć się żeglarstwa, jachtingu młodzi mieszkańcy naszego województwa. Więc przed nami odnowa tego miejsca, odrestaurowanie go i no, oczywiście zrobienie z tego no, po prostu perełki czy mariny, gdzie będziemy mogli edukować, kształcić młodych ludzi, ale wszyscy będą mogli również korzystać z tego miejsca jako tego, do którego można zapłynąć, przypłynąć i to, co jest w tego typu miejscach, wszystko będzie zorganizowane. Wiem, że Włocławek również ma swoje plany dotyczące, to jest pan prezydentem, rozmawiamy, związany właśnie z przybliżeniem historii budowy no, chociażby łodzi, które pływały kiedyś po Wiśle. Bardzo ciekawy projekt i tutaj będziemy też wspierać w tym zakresie Włocławek, więc no, chcielibyśmy wykorzystać tą endogeniczną, ogromną możliwość, jaką potencjał, jaki ma Włocławek, wynikający z obecności tutaj tam.
1: Panie Marszałku, już na zakończenie zapytam, bo wiem, że czas nas goni. Temat filharmonii we Włocławku. Początkowo te plany zakładały, że powstanie ona na skrzyżowaniu ulic Tumskiej i 3 Maja. Jednak ta lokalizacja ma zostać docelowo zmieniona, rozumiem.
0: Ja, musimy ostatecznie ustalić z prezydentem, z władzami miasta. Proszę mnie dzisiaj jeszcze nie pytać o szczegóły. To jest wielki projekt, który musi dojrzeć. Chyba, tak jak pan redaktor powiedział, bliższy sercu będzie taki, który zlokalizuje nową filharmonię we Włocławku nad Wisłą. Wciąż wracamy do Wisły, proszę zwrócić uwagę, która jest no, przepiękna tu we Włocławku. Chcemy ją pokazać również i wzmocnić funkcje kulturalne Włocławka poprzez filharmonię, ale poprzez jej unikatowość. No, wyobraźmy sobie nad Wisłą filharmonię we Włocławku, a może tak się stać, więc będzie wyjątkowa pod każdym względem w Polsce, ponieważ no, takich lokalizacji chyba nie ma. Może są podobne, ale na pewno nie nad naszą królową rzeką.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan Piotr Saubecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję również serdecznie i pozdrawiam wszystkich.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny

0: Zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Wraz z nadejściem wiosny na ulicę Włocławka powróciły włowery. Mieszkańcy ponownie mogą korzystać z miejskich rowerów, które za pomocą aplikacji w telefonie są dostępne niemal na wyciągnięcie ręki. Statystyki pokazują, że ten środek transportu cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: Szanowni Państwo, bardzo nas cieszy to, jak włocławski rower Włower sprawuje się wśród mieszkańców na ulicach naszego miasta. Statystyki są jednoznacznie pozytywne i mówią o tym, że mamy ponad 8 tysięcy użytkowników już zarejestrowanych, ponad 55 tysięcy przejechanych kilometrów i ponad około 15 tysięcy wypożyczeń Włoweru od 31 marca do końca maja. To pokazuje, jak potrzebny jest rower w Włocławku, rower miejski i jak sprawdza się wśród mieszkańców.
0: Popularność rowerów ma również ciemniejszą stronę. Co jakiś czas dochodzi do aktów wandalizmu.
1: Martwią nas oczywiście akty wandalizmu. Jest ich mało, ale są. I apeluję w tym miejscu o to, o rozsądek, o zdrowy rozsądek. No i zwykłe też także są naprawy tych rowerów, ale to wynika już nie bardziej z wandalizmu, a z użytkowania. Także jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, ile do tej pory osób skorzystało z Włoweru.
0: Osoby, które celowo niszczą rowery, muszą liczyć się z konsekwencjami.
1: Jeżeli chodzi o znalezienie tych, którzy celowo niszczą Włower, to procedura jest następująca. Zgłaszamy to do policji i policja poszukuje tych sprawców. Na razie udało nam się kilku takich sprawców znaleźć i ukarać. Ponoszą oni koszty po prostu i oczywiście są też skierowane sprawy do sądu.
0: Jak widzimy, Włowery to wygodna, ekologiczna i coraz popularniejsza alternatywa dla codziennych podróży po mieście. Urząd Miasta Włocławek w marcu ogłosił przetarg na zagospodarowanie terenu pod dawnym osiedlu Grzywno. Są to tereny między Zespołem Szkół Samochodowych a obiektami sportowymi w pobliżu Hali Mistrzów. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Jedną z nich jest Balzola, a więc wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia i 3 maja. 22 kwietnia poznaliśmy potencjalnych oferentów. Czemu nie znamy jeszcze wykonawcy?
2: Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, przetarg na park Grzywno został zakończony. Było 8 ofert i trwa analiza tych ofert. Z racji tego, że tych ofert jest aż 8 i no, ceny, które zaproponowali wykonawcy, też różnią się od siebie, no ta analiza ofert trwa. Tutaj jesteśmy, nie jest to od nas zależne, kiedy dokona się ta analiza. Po prostu trzeba czekać na analizę tych ofert.
3: Co w przypadku właśnie Balzoli, no bo jak widać, Balzola nie spełnia konkretnych wymagań.

0: No, terminy się przedłużają. Czy jest to jakoś sprawdzane, czy to bierze się pod uwagę właśnie jakby wiarygodność tych pracowników?
1: Z firmą Balzola Polska rzeczywiście miasto współpracuje już przy dwóch inwestycjach. Jest to Zielone Tereny Śródmieścia i 3 Maja w UNERFem. Tutaj Balzola złożyła jedną z najniższych ofert. Natomiast analiza ofert nie jest tylko przez pryzmat złożenia najniższej ceny. Brane są również pod uwagę inne argumenty, inne kryteria oceny tych ofert.
2: Ratusz nie określa, jakie inne kryteria są brane pod uwagę, ani kiedy mogą zapaść konkretne decyzje.
1: Osiedle Grzywno to było takie miejsce, które no, słynęło z tego, że raczej zamieszkiwały tam najbiedniejsze, najmniej zamożne rodziny wocławskie. I pod koniec 1939 roku mieszkańcy tego osiedla zostali wymordowani przez hitlerowców. Chcemy, żeby to miejsce jakby no, zmienić w takie miejsce do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Te 15 hektarów obszaru zielonego ma zamienić się w obszar do spędzania czasu wolnego, uprawiania sportu, rekreacji ruchowej. Ma tutaj powstać skatepark, skillpark, place zabaw, strefy takie zabawy edukacyjnych. Oczywiście to wszystko będzie z ścieżkami rowerowymi, ścieżkami dla spacerowiczów.
2: Urząd Miasta pozyskał na to zadanie dofinansowanie w kwocie około 20 milionów złotych ze środków szwajcarskich. Wocławek stał się miejscem ważnej debaty o przyszłości relacji międzynarodowej. Podczas konferencji Miasto Przestrzeń dla Biznesu – Nowe możliwości polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Przedstawiciele samorządów, biznesów i różnych instytucji rozmawiali o tym, jak miasta mogą przyciągnąć inwestorów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.
3: Panie Prezydencie, dzisiaj spotykamy się na konferencji odnośnie współpracy polsko-ukraińskiej. Dlaczego ten temat jest ważny na naszym rynku w regionie?
4: Po pierwsze dlatego, że wszyscy mamy nadzieję, że ta brutalna napaść Rosji na Ukrainę się skończy i będzie można przystąpić do odbudowy tego ważnego przecież dla Europy kraju. A przy tej odbudowie no, mamy ambicje, żeby uczestniczyło jak najwięcej firm polskich, a my oczywiście we Włocławku chcemy, żeby przy tej odbudowie uczestniczyły firmy z Włocławka. I tutaj nie mówię tylko o firmach budowlanych, ale też tych produkcyjnych, przemysłowych. Zresztą ta współpraca przemysłu polskiego z przemysłem ukraińskim przed tą napaścią była dosyć silna, więc no, bardzo nam zależy na tym, żeby wzmocnić. Oczywiście konferencja odbywa się we Włocławku, no, ale ma charakter ponadregionalny, dlatego że jest współorganizatorem tej konferencji dzisiejszej jest Polsko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.
2: Polska od lat pozostaje jednym z liderów współpracy z Ukrainą.
5: Polska jest liderem współpracy gospodarczej z Ukrainą w całej Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na obroty handlowe Unii Europejskiej i Ukrainy, Polska stanowi 30% tych obrotów i jesteśmy po Chinach drugim partnerem handlowym Ukrainy. Nasze obroty w ubiegłym roku wyniosły ponad 15 miliardów dolarów i oczywiście mamy bilans dodatni, czyli sprzedajemy więcej niż kupujemy. W ten obrót handlowy z Ukrainą jest zaangażowanych w Polsce około 2000 firm. Około 1000 firm z polskim kapitałem funkcjonuje ciągle w Ukrainie. Czyli ten poziom relacji jest bardzo duży i głęboki. Sięga różnych miast, różnych regionów.
3: Dlaczego ten temat współpracy Polski z Ukrainą nadal jest tak ważny?
5: To jest ważne dla biznesu w tym sensie, że trzeba zarabiać pieniądze, trzeba zatrudniać ludzi, trzeba płacić podatki, czyli każdy kontrahent jest dobry. Ukraina jest dobrym kontrahentem dla wielu polskich firm. Ważne to jest także z powodu naszego bezpieczeństwa, w sensie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa fizycznego obywateli. Ukraina w tej chwili prowadzi wojnę obronną i w sumie chroni naszego komfortu, naszego bezpieczeństwa gospodarczego, naszego życia, tego, że możemy spokojnie w nocy spać, nie atakują nas rosyjskie szachidy. Czyli wzmacnianie współpracy gospodarczej z Ukrainą to jest także wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy, tak aby ona wytrwała, obroniła swoją niepodległość i dała nam czas na przygotowanie się do tego, co oby nie nastąpiło.
2: Podczas konferencji nie zabrakło również rozmów na temat problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy.
6: Ja bym zaczął przede wszystkim od usprawnienia i odkorkowania urzędów, bo z tym pracodawcy się borykają i to jest pierwsza kwestia.

0: Druga kwestia, myślę, bezpośrednie wsparcie dla pracodawców, dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać w naszym województwie.
1: A czy uważa pan, że obywatele Ukrainy odnaleźli się na naszym rynku?
0: Odnaleźli się bardzo dobrze. Sam jestem też HR menadżerem w grupie Blot, gdzie świadczymy usługi outsourcingowe, więc mamy do czynienia z różnymi pracodawcami z naszego województwa i jestem świadkiem tak naprawdę wielokulturowości w fabrykach.
2: Jednym z ciekawszych tematów była rola średnich miast w przyciąganiu kapitału.
3: Ja dzisiaj będę mówił odnośnie ery AI i szans, które sztuczna inteligencja daje średnim miastom, ponieważ czasy się zmieniają i to właśnie średnie miasta w tej erze sztucznej inteligencji mają szansę na to, żeby zaistnieć, żeby się wybić, żeby wzmocnić swoją pozycję.
1: Dlaczego właśnie takie średnie miasta jak Włocławek?
3: Przede wszystkim dlatego, że mamy znacznie niższe koszty życia, także same utrzymanie pracowników jest u nas znacznie tańsze niż na przykład w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Poznaniu. Poza tym dostępność terenów inwestycyjnych, koszty zakupu chociażby terenu inwestycyjnego, to też jest przewaga, która nas buduje. No i co ważne, jakość życia. Pamiętajmy o tym, że Włocławek jest miastem, które jest bardzo dobrze skomunikowane, jest miastem, które daje możliwość na to, żeby pracownicy mogli spędzać w nim czas, nie tylko ten związany z pracą, ale również ten czas po pracy. Także w mojej opinii my jako miasto średniej wielkości dajemy znacznie lepsze perspektywy zarówno dla inwestorów, jak i dla pracowników na to, żeby tutaj właśnie się osiedlić i stąd budować biznes, który będzie funkcjonował nie tylko na rynku lokalnym, ale również na innych rynkach.
2: Uczestnicy podkreślali, że fundamentem współpracy są dobre relacje międzyludzkie.
4: Dzisiejszą konferencję współprowadzę z koleżanką z Urzędu Miasta, a mój speech będzie na temat relacji. Nie chcę za dużo zdradzać, ponieważ będzie to o relacjach w biznesie, jak budujemy te relacje, co jest ważne, że tak naprawdę za każdą inwestycją, za każdym biznesem stoi decyzja, za każdą decyzją stoi człowiek.
2: Takie inicjatywy mają otwierać drogę do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju lokalnego rynku.
5: Jeżeli chodzi o obecność Ukraińców, to ona we Włocławku jest coraz bardziej widoczna. To znaczy rzeczywiście te rynki tak naprawdę zaczynają się przenikać i zaczynają tak naprawdę fajnie koegzystować. I takie wydarzenie jak dzisiaj ma służyć temu, żeby ta współpraca rzeczywiście była sprawniejsza i żeby rzeczywiście nasza lokalna gospodarka też na tym korzystała. Dzisiaj tak naprawdę w momencie, kiedy mamy takie duże problemy demograficzne, kiedy brakuje rąk do pracy, kiedy w zasadzie jesteśmy najbardziej starzejącym się społeczeństwem w całej Unii Europejskiej. Potrzebujemy tej współpracy, potrzebujemy wymiany i kulturowej, i know-how, i generalnie też na bazie tych biznesowych rozwiązań. Dlatego my, jako chociażby Urząd Pracy, też chcemy być takim partnerem dla biznesu i takiego międzynarodowego, ale też chcemy pokazać, że jesteśmy instytucją, która też może zachęcić kogoś do inwestowania właśnie tutaj. Dlatego, że bardzo nam zależy na tym, aby ten nasz lokalny rynek pracy mógł się jak najbardziej rozwijać, a Włocławek jako miasto takie kompaktowe, z dużym potencjałem takim inwestycyjnym, ale też z dobrą infrastrukturą, z bardzo ciekawymi kadrami, kierunkami szkół, uczelni, może być takim miejscem, gdzie to miejsce dla biznesu może być takie optymalne.
2: Wspólne poszukiwanie możliwości pomiędzy przedsiębiorcami a zagranicznymi partnerami to nie tylko szansa dla biznesu, ale i dla całego regionu. W miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w Muszli Koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
6: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29, ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie. Wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się

0: że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało, jest to zbyt mało. Natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
1: Po uroczystym rozpoczęciu Dni Lubrańca na scenie zameldował się zespół lubranieckiej gitary. Następnie Disco Boys i Nowator. Na placu stanęły stoiska z przekąskami i napojami. Nie mogło zabraknąć strefy dla dzieci, a więc dmuchańców.
2: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 kilometrów jak zawsze. Biorą udział zawodnicy i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie. Połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
0: Pogoda
2: Oczywiście
0: dopisała. pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3 na 3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały, nie przeszły eliminacji. Będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Chwalińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80. Później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy. A postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, to te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
1: Szersza relacja z Dni Lubrańca w magazynie Pulsometr.

0: Objawy są bardzo różnorodne. Jednak najczęściej wskazuje się opadanie powiek, osłabioną mimikę twarzy, osłabienie kończyn górnych i dolnych oraz bełkotliwą i cichą mowę. Jest bardzo trudna do zdiagnozowania, ponieważ objawy nie trwają liniowo, tylko sinusoidalnie. Pojawiają się w dużym natężeniu na pewien czas, by następnie ustąpić. Chorzy na tę mało znaną chorobę utworzyli Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Grabis Gioconda. Spotkali się w Wieńcu Zdroju, by porozmawiać m.in. o diagnostyce i radzeniu sobie z miastenią.
1: Miastenia jest chorobą autoimmunologiczną, w przebiegu której dochodzi do produkcji przeciwciał. Te przeciwciała zaburzają transmisję nerwowo-mięśniową i w związku z tym doprowadzają do osłabionego skurczu mięśni. Jest to choroba rzadka, ale jest to najczęstsza z chorób rzadkich. W Polsce na miastenię choruje około 9 tysięcy osób. Cechą charakterystyczną miastenii jest męczliwość, czyli narastanie objawów w trakcie wykonywania danej czynności. Czyli pacjent zaczyna mówić i po jakimś czasie ta mowa słabnie. Zaczyna jeść, ale jest w stanie zjeść kilka kęsów, a następnie dochodzi do osłabienia mięśni żwaczy i pacjent dalej nie jest w stanie kontynuować posiłku. Zaczyna wchodzić po schodach, przejdzie kilka stopni, a następnie dochodzi do osłabienia kończyn dolnych i chory danej czynności nie może kontynuować. A drugą cechą charakterystyczną jest zmienność tych objawów. Czy one nie występują cały czas? Zazwyczaj nasilają się w godzinach wieczornych, ale są też pacjenci, którzy mają bardziej nasilone objawy w godzinach porannych. Pacjenci mają lepsze i gorsze dni i dlatego często ta choroba jest trudna do rozpoznania, dlatego że jak pacjent przychodzi na przykład do lekarza, to on opowiada o tych swoich objawach, ale tych objawów nie widać, bo akurat ma gorszy dzień.
2: Miastenia musi być ustabilizowana. Miastenia, tutaj choroba, w tej chorobie musi być stabilność choroby, ponieważ charakteryzuje się zmęczeniem ta choroba. Więc patrząc na ruch, ruch powoduje zmęczenie. Więc tutaj chodzi o to, żeby w tej chorobie była stabilna ta jednostka chorobowa i pacjent mógł wykonać ćwiczenia. Ćwiczenia dostosowane indywidualnie do każdego pacjenta, bo ruch jest potrzebny nam na to, żeby się przemieszczać, żeby funkcjonować w życiu codziennym. Więc tutaj te ćwiczenia wszystkie muszą być dostosowane do pacjenta indywidualnie. Dopasowane do tego, żeby pacjent mógł funkcjonować. Po tych ćwiczeniach powinien być lekko zmęczony, czyli te ćwiczenia prowadzimy do lekkiego zmęczenia. Pacjent powinien powtórzyć przynajmniej 3 razy w tygodniu te ćwiczenia. Nie powinien się bać tych ćwiczeń, tak? Czyli tej fizjoterapii. Ona daje też takie poczucie satysfakcji z codziennego życia, tak? Taka poprawa jakości życia w tym momencie. Więc stąd też cenny jest ruch. Jak dla każdego człowieka cenny jest ruch, to tutaj w miastenii tym bardziej jest cenny ten ruch.
0: Stowarzyszenie Gioconda walczy, aby powstała ustawa o chorobach rzadkich.
3: Jeżeli chodzi o diagnostykę, jeżeli chodzi o nowoczesne leczenie, o ośrodki eksperckie, więc to wszystko mielibyśmy skumulowane i już uregulowane prawnie, bo też trzeba pamiętać o tym, że nie tylko chorujemy na miastenie, mamy bardzo dużo też chorób współistniejących, również spowodowanych, jeżeli chodzi o układ odpornościowy, o tą immunologię.
0: Chorzy na miastenię borykają się nie tylko z samym problemem zdrowotnym, ale również z brakiem świadomości społecznej.
4: Choruję też na miastenię praktycznie od 20 lat, ale jestem też mamą takiego młodego miastenika, który tak naprawdę jest dzieckiem chorym od urodzenia. Ma już 14 lat.
5: Właśnie miastenia dotyka osoby w różnym wieku. Skupmy się właśnie z Pani perspektywy na dzieciach. Jak sobie w tym przypadku radzić i jak zdiagnozować, bo wiem też, że miastenia nie jest łatwa do diagnozowania.
4: Niestety, jeśli chodzi o diagnozę miastenii u dzieci, jest na pewno tak samo trudno jak u osób dorosłych. Objawy tak naprawdę dzieci mają takie same jak dorośli, tylko czasem rodzic nie zwraca na to uwagę, a apeluję, zwracajmy uwagę, jeśli dziecko tak naprawdę nie rozwija się ruchowo tak jak inne dzieci w przedszkolu na przykład, tak? Jest to dziecko, które często się przewraca, szybko się męczy, też ma problemy z połykaniem, z piciem, czasem te napoje wylatują przez nos, zachłystują się często, potrzebują więcej odpoczynku, nie rozwijają się tak szybko, jeśli chodzi o jazdy na rowerze na przykład, albo jak uczą się jeździć, to po prostu ta jazda jest o wiele krótsza.
5: Jak sobie radzić z tą chorobą, kiedy już ją zdiagnozujemy właśnie w

0: w przypadku dzieci, bo na nich się skupiamy.
1: Na pewno, że tak powiem, radzenie sobie z tą chorobą jest ciężkie. Nam dorosłym jest ciężko pogodzić się i nauczyć się żyć z chorobą. Na pewno jest ciężej tym dzieciom. Kwestia jest jeszcze, no wiadomo, jak dziecko choruje od urodzenia, to tak naprawdę takie dziecko czasem nigdy nie miało dzieciństwa, żeby biegać, bawić się jak inni i może się nawet do tego już tak przyzwyczajają. Na pewno też jest ciężej dzieciom, które są diagnozowane albo te objawy są na przykład w wieku, no nie wiem, 6 lat, 7, które tak jak dzieci, które po prostu rozwijały się, bawiły i nagle na to siły nie mają. Więc te dzieci na pewno trzeba, każde dziecko trzeba wspierać, dorosłych trzeba wspierać, ale nie da się ukryć, że taki młody organizm na pewno ma ciężko sobie z tym poradzić.
0: Proszę opowiedzieć o tym, jak pani w ogóle zdiagnozowała, bo pani została zdiagnozowana odnośnie miastenii, bo wiem, że nie jest to łatwe, a później jak ta choroba się objawia i jak z nią żyć.
2: To znaczy tak, ja już jestem taką weteranką, bo choruję 36 lat i wtedy nie było to takie łatwe, bo i nie było o tej miastenii. No, miałam 14 lat, gdzie były te takie pierwsze marzenia, pierwsze no, spotkania, chciałoś tak z kolegami, tu jednak nie dałam rady. U mnie diagnostyka była szybka, tak, bo trafiłam na bardzo dobrego neurologa, czyli praktycznie jak rodzice mnie wtedy zawieźli do szpitala, neurolog od razu stwierdził, że to jest miastenia, no i trzeba to tylko było potwierdzić. Ale ja myślałam wtedy, bo nie było wtedy głośno, że ja wezmę zwykłą tabletkę, że połknę tak jak na zwykłą grypę, tak, że zaraz będzie wszystko okej. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie taka długotrwała i trudna droga. No moje pierwsze takie objawy to właśnie były, że nie mogłam gdzieś przełknąć tej kanapki, bo mi ciężko było z połykaniem, płyny wypływały nosem, nie mogłam, przykucnęłam, nie mogłam wstać, z umyciem zębów ręce opadały, uczesaniem włosów, tak. W szkole były bardzo wielkie problemy, bo nie mogłam na przykład czytać na głos, bo mi ta, no, taka mowa nosowa była. No i były różne, bo to jest taka, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Tak była, później właśnie przyszłam takie ciężkie immunosupresyjne leczenie, sterydowe też. Były te poprawy, ale też i duży wpływ ma różne stresy, różne takie kobiece choroby, które wpływ mają dużo na naszą chorobę.
0: Z pana perspektywy, jakie są objawy miastenii?
3: Zmęczenie, senność, brak siły fizycznej. To znaczy, tak można powiedzieć, okej, wezmę się do pracy, ale po paru minutach u mnie jest wyłączenie mięśni po prostu. Czuję, ręce mi opadają, potliwość wysoka i ogólnie potrzeba snu.
0: Wspomniał pan o stowarzyszeniu, dzisiaj macie spotkanie. Jaką rolę dla was odgrywają tego typu wydarzenia, tego typu inicjatywy?
3: A przede wszystkim zbliżają nas do siebie. Zapraszamy nowych członków. Staramy się działać jak najlepiej, jak w największym kręgu, żeby zdobywać i finanse dla stowarzyszenia oraz dawać rozgłos tego, czym jest miastenia i z czym my się borykamy na co dzień. A to jest bardzo często. Bardzo często jest to brak wsparcia ze strony najbliższych. Podejrzewam, że nie tylko ja o tym mówię, natomiast z mojej perspektywy jest to wsparcie praktycznie zerowe. Od mojej rodziny często jest to. Tak wyglądam, jak wyglądam. Tak? A często słyszę, że weź się do pracy. Lenisz się, nie chce ci się robić, ściemniasz i nie jestem w stanie nikomu wytłumaczyć. Ktoś tam może rozumie albo udaje, że rozumie. Natomiast ostatnio już poddałem się, nie tłumaczę nikomu, kiwam głową po prostu i odchodzę, bo nie ma sensu kopać się z kolei.
1: wszyscy mówią, żeby się, że tą chorobę trzeba zaakceptować, pokochać. Ja jej nie zaakceptuję chyba nigdy. Uczę się z nią żyć. Ona mi odebrała bardzo dużo, odebrała mi sprawność. Moja głowa ciągle jest na wysokich obrotach. Tam taki chomik szybciutko biega, który goni, tak chciałabym wrócić do swojej pracy.

0: do swoich podopiecznych. Chciałabym pracować, ale no niestety nie mogę. Mam teraz bardzo słabe ręce, bardzo słabe nogi. Nic mi, ta choroba mi po prostu na to nie pozwala. Są też problemy z przełykaniem, są problemy z mówieniem, problemy z, mówię, czasami też seplenie. Bardzo często mnie też dusi. Jak żyć? Trzeba bardzo uważać, nie przemęczać się i dbać o siebie przede wszystkim.
1: Z rozmów z pani poprzednikiem chociażby, pan wspomniał o tym, że ta choroba i jej objawy są dla społeczeństwa dość obce i lekceważone. Czy z pani perspektywy też tak to wygląda, że nie ma tej świadomości społecznej?
0: Nie. Tak, moi przedmówcy mają rację. Nie ma w ogóle świadomości. Nieraz jak wychodzę do sklepu na zakupy, no przecież nawet teraz pan spojrzy na mnie, przecież normalnie wyglądam. No, co mi jest? Dobrze wyglądasz, przecież ty nie jesteś chora. Wyszłaś na zakupy. Co ci jest? Także kompletnie ludzie nie mają świadomości o tym, z czym my się zmagamy.
1: Sama pani boryka się z miastemią i wychowuje też pani chore dziecko. Jak pani to udaje się łączyć?
2: No ja osobiście, tak jak pan powiedział, choruję na miastenię. Córka ma autyzm. No nie jest to łatwe. Najbardziej cierpi właśnie na tym córka, bo często się zdarza, że ma jakieś gorsze dni. Wtedy niestety, kiedy ja też mam te gorsze dni, to nam się to nie składa tak, jak powinno. I ona nie potrafi tego też pojąć.
3: U osób z miastenią znacznie częściej występują zaburzenia depresyjne i lękowe. Ich funkcjonowanie w społeczeństwie z racji objawów choroby jest utrudnione. Poza leczeniem konieczne jest także zwiększenie świadomości społecznej. Nie każdą chorobę widać na pierwszy rzut oka. Po miesiącach rywalizacji, treningów i sportowych emocji przyszedł czas na podsumowanie oraz wręczenie nagród. W Zespole Szkół w Lubrańcu odbyła się uroczystość podsumowująca współzawodnictwo dzieci i młodzieży na terenie powiatu włocławskiego. Wydarzenie było okazją do wyróżnienia najzdolniejszych uczniów, trenerów oraz szkolnych drużyn, które w minionym roku osiągały wysokie wyniki sportowe. To inicjatywa realizowana przez cały rok, podczas której młodzi sportowcy rywalizują w wielu dyscyplinach, reprezentując swoje szkoły i miejscowości.
4: Z 36 szkół podstawowych, ponadpodstawowych, trzech kategoriach wiekowych, w 10 konkurencjach, ponad 3,5 tysiąca osobostartów, jakby to słowo nie brzmiało, to pokazuje, jaki zakres tego pięknego zadania temu towarzyszy. To najlepsza inwestycja w wychowanie młodzieży przez sport, w dbanie o zdrowie, o dobrą kondycję. W dniu dzisiejszym nagrodzimy najlepsze szkoły w generalnej klasyfikacji. Spotykamy się na powiatowym święcie sportu, rozegramy mecz z gwiazdami muzyki, także byłymi reprezentantami Polski, ale tak prawdę mówiąc, największymi gwiazdami dzisiejszego dnia są ci wspaniali uczniowie szkół z terenu powiatu włocławskiego. Im należy podziękować za to zaangażowanie, za tą pasję, z którą rywalizowali. Ja w kilku takich zawodach uczestniczyłem i
5: uczestnik.
4: Jako uczestnik niestety nie łapię się już do żadnej kategorii wiekowej, ale jako baczny obserwator i byłem pod wrażeniem zaangażowania, ale przede wszystkim rywalizacji fair play pomiędzy naszymi uczniami. Dodam tylko, że do tego przedsięwzięcia po wielu latach powróciliśmy. Jest ono organizowane drugi rok z rzędu. Coraz większe zainteresowanie. Praktycznie wszystkie szkoły z naszego terenu uczestniczą, także tylko się cieszę. Dzisiaj dopisuje pogoda. Mam nadzieję, że wspólnie z młodzieżą spędzimy miło to czerwcowe przedpołudnie.
6: Zawsze darzyłem sport i młodzież wielkim szacunkiem z tego powodu, że akurat ja nie mogłem być sportowcem ze względu na stan zdrowia, ale dzisiaj niewątpliwie będzie podsumowanie i ci najlepsi zostaną uhonorowani.
3: Jak podkreślały władze powiatu, sukcesy młodych sportowców nie byłyby możliwe bez odpowiedniej infrastruktury. Powiat włocławski od lat inwestuje w obiekty sportowe, boiska oraz miejsca do aktywności fizycznej, aby dzieci, młodzież miały jak najlepsze warunki do rozwijania swoich talentów.
4: Przede wszystkim uważamy, że wychowanie przez sport to właściwy tok myślenia, to także dbanie o zdrowie. W poprzednich latach wybudowaliśmy instytucję zdrowotną, ale także rozwijamy obiekty sportowe przy naszych szkołach, bo przecież w ostatnim roku otworzyliśmy dwie hale sportowe w Chodczu, w Lubrańcu, Marysinie. Dzisiaj to święto połączone jest także symbolicznym otwarciem Orli.

0: Ika po renowacji to zadanie kosztowało blisko 600 tysięcy złotych, blisko 300 tysięcy złotych. To dofinansowanie z ministerstwa, także staramy się równomiernie inwestować we wszystkie nasze obiekty edukacyjne, a frekwencja na współzawodnictwie sportowym pokazuje, że jest to właściwy kierunek.
1: O znaczeniu

0: dla mnie jest zawsze najważniejsze, to jest uczenie wartości. Kibicujemy wielu znanym sportowcom, chociażby ten ostatni weekend wszyscy chyba byliśmy z Mają i jej kibicowaliśmy. I tam można było zobaczyć jej emocje, to jak często mówiliśmy, patrząc na taki mecz, mówimy, czy sobie poradzi z głową. To właśnie pokazuje sport, że sport uczy nas wartości, uczy nas, jak podchodzić do życia. I dzisiaj oprócz tego podsumowania i wielu miesięcy pewnie fajnej rywalizacji, to mam nadzieję, że w tych młodych osobach zostało właśnie wykształcone wartości, że trzeba umieć sobie radzić ze stresem, że trzeba umieć sobie radzić z porażką, że trzeba umieć sobie radzić z wygraną, bo to też nie jest takie łatwe, że drużynowe podejście, grupowe podejście do wielu spraw jest dużo łatwiejsze, że musi być lider i musi być delegowanie zadań, patrząc na drużynę. Więc to wszystko się tutaj na pewno działo przez wiele miesięcy, a dzisiaj nagrodzimy tych najlepszych.
1: Nie zabrakło także głosu trenerów i opiekunów, którzy na co dzień pracują z młodymi zawodnikami. Zwracali oni uwagę, że za każdym sukcesem stają godziny treningów, systematyczność i zaangażowanie zarówno dzieci, jak i ich rodzin.
2: Ciężka praca, sumienna przede wszystkim. Nic nowego.
3: Myślę, że takie krzewienie zasady fair play i taka systematyczność, no i empatia do uczniów i pasja, którą wykonujemy, to są podstawowe rzeczy.
4: Tutaj było wiele konkurencji, rozumiem, w tej rywalizacji. Na których tych konkurencjach najbardziej się tutaj skupialiście w tej rywalizacji?
3: No chłopcy piłka nożna, to są nasi mistrzowie województwa, a dziewczynki koszykówka, no i też lekkoatletyka. Właściwie jesteśmy wszechstronni.
5: Ogólnie to po rodzinie mam. Mój dziadek jest był mistrzem województwa w latach 90. Tata, brat i tak to schodzi z pokolenia na pokolenie i tak zainteresowanie to.
4: Czyli tradycja rodzinna przede wszystkim, tak?
5: Dokładnie.
4: A dlaczego akurat ta piłka nożna? Piłka nożna to ta tradycja rodzinna? Czy inna też?
5: Można tak powiedzieć. No, jak chłopacy, no to piłka nożna.
4: A dlaczego uprawiasz akurat piłkę nożną? Co jest w tym sporcie fajnego?
5: No tu ogólnie jest taki sport, że trzeba ciężko pracować, żeby coś osiągnąć. I na razie próbuję to osiągnąć.
6: No jakoś tak na początku piłka nożna i tak stwierdziłam, że jednak ta piłka mi przeszkadza. I chcę biegać, lubię, kocham, no i tak jakoś idzie. No ja od najmłodszych lat i to też myślę, że babcia, dziadek, tata, mama i tak poszło.
4: Czyli ta tradycja rodzinna u ciebie również?
6: Tak.
4: Dlaczego generalnie ten sport jest fajny? Uprawianie aktywności fizycznej jest fajne, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
6: No ja nie wiem, ja po prostu kocham, ja po prostu lubię przychodzić na trening, bo to jest mój żywioł i ja po prostu to sobie coś idzie.
7: Bo koledzy też uprawiają, zachęcili mnie w wieku 4 lat. No i tak ciągnę.
4: U ciebie dlaczego?
8: No u mnie to rodzinne, z kolegą jestem rodziną, no i dziadek, wujo. No i no po prostu złapałem od najmłodszych lat ten zapał i gram dalej.
4: A dlaczego akurat piłka nożna?
7: Bo tak, nie wiem.
4: Dlatego, że to jest najpopularniejszy sport, czy po prostu coś jest fajnego dla ciebie w tej piłce?
7: No, strzelanie goli i takie rzeczy, mnie to cieszy.
4: Okej, czyli ty bardziej atakujący.
7: Tak.
4: Okej, a u ciebie, dlaczego ta piłka nożna akurat?
8: No ja tak od najmłodszych lat złapałem już ten zapał i po prostu, no... Patrzyłem, jak wujkowie grają i obok stadionu mam babcię, no to ciągle patrzyłem na tą piłkę nożną, no i po prostu zacząłem grać.
1: Po części oficjalnej przyszedł czas na sportowe emocje w nieco bardziej rozrywkowym wydaniu. Do Lubrańca przyjechała drużyna Pectus Team, w której składzie znaleźli się m.in. bracia Szczepaniak z zespołu Pectus, a także były reprezentant Polski Radosław Majdan, Marek Citko i Piotr Świerczewski.
9: Marek Szczepaniak, założyciel, jakbym tutaj scalamy ze sobą nie tylko branżę artystyczną, ale również sportową, czego przykładem są znakomici zawodnicy Piotr Świerczewski, Marek Citko, Radek Majdan,
10: ikony,
9: Hubert Dolewski. Pomysł zawsze gdzieś tam rodził się w naszych sercach. Prowoderem był nasz tato, który grał w piłkę. Później nasze drogi troszkę się rozeszły w stronę muzyczną, ale zawsze ten sport był w naszych sercach. Parę tygodni temu zadzwonił do mnie starosta Roman, powiedział, że jest taka możliwość, żeby się zmierzyć na boisku. Okazało się, że Roman kiedyś w przeszłości był bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego wzięliśmy tutaj na drugą stronę też równie znakomitego bramkarza
10: i strzelca, który będzie
9: dzisiaj testował. Cieszymy się, że udało nam się dzisiaj do,

0: patrzeć na to fantastyczne wydarzenie.
1: Naprzeciwko gości stanęła reprezentacja powiatu włocławskiego z Romanem Gołębiewskim na czele. Starosta tym razem założył rękawice bramkarskie i stanął między słupkami. Mimo ambitnej walki samorządowcy musieli uznać wyższość przyjezdnych, którzy okazali się skuteczniejsi na boisku.
2: Ha ha ha!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w muszli koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
1: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29. Ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie. Wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało, jest to zbyt mało. Natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
2: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 km jak zawsze. Biorą udział zawodnicy i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec. Oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie. Połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
1: Oczywiście pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3x3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały, nie przeszły eliminacji. Będzie też oczywiście siatkówka, no bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy mają.

0: Falińskiej są tak duże, no dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrzejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80., później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy, a postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, i tak dalej. To te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
1: Zaprosić. Wszystko będzie zależeć od mieszkańców, czy będą chcieli z nami aktywnie tutaj spędzić czas i spędzić go przy pięknej muzyce własnej. Nie szukamy wielkich, dalekich zespołów, mamy swoje. Także zapraszamy.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Wraz z nadejściem wiosny na ulicę Włocławka powróciły włowery. Mieszkańcy ponownie mogą korzystać z miejskich rowerów, które za pomocą aplikacji w telefonie są dostępne niemal na wyciągnięcie ręki. Statystyki pokazują, że ten środek transportu cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: Szanowni Państwo, bardzo nas cieszy to, jak włocławski rower Włower sprawuje się wśród mieszkańców na ulicach naszego miasta. Statystyki są jednoznacznie pozytywne i mówią o tym, że mamy ponad 8 tysięcy użytkowników już zarejestrowanych, ponad 55 tysięcy przejechanych kilometrów i ponad około 15 tysięcy wypożyczeń Włoweru od 31 marca do końca maja. To pokazuje, jak potrzebny jest rower w Włocławku, rower miejski i jak sprawdza się wśród mieszkańców.
0: Popularność rowerów ma również ciemniejszą stronę. Co jakiś czas dochodzi do aktów wandalizmu.
1: Martwią nas oczywiście akty wandalizmu. Jest ich mało, ale są. I apeluję w tym miejscu o to, o rozsądek, o zdrowy rozsądek. No i zwykłe też także są naprawy tych rowerów, ale to wynika już nie bardziej z wandalizmu, a z użytkowania. Także jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, ile do tej pory osób skorzystało z roweru.
0: Osoby, które celowo niszczą rowery, muszą liczyć się z konsekwencjami.
1: Jeżeli chodzi o znalezienie tych, którzy celowo niszczą

0: w Łower, to procedura jest następująca. Zgłaszamy to do policji i policja poszukuje tych sprawców. Na razie udało nam się kilku takich sprawców znaleźć i ukarać. Ponoszą oni koszty po prostu i oczywiście są też skierowane sprawy do sądu.
1: Jak widzimy, Włowery to wygodna, ekologiczna i coraz popularniejsza alternatywa dla codziennych podróży po mieście. Urząd Miasta Włocławek w marcu ogłosił przetarg na zagospodarowanie terenu po dawnym osiedlu Grzywno. Są to tereny między Zespołem Szkół Samochodowych a obiektami sportowymi w pobliżu Hali Mistrzów. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Jedną z nich jest Balzola, a więc wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia i 3 maja. 22 kwietnia poznaliśmy potencjalnych oferentów. Czemu nie znamy jeszcze wykonawcy?
2: Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, przetarg na park Grzywno został zakończony. Było 8 ofert i trwa analiza tych ofert. Z racji tego, że tych ofert jest aż 8 i no, ceny, które zaproponowali wykonawcy, też różnią się od siebie, no ta analiza ofert trwa. Tutaj jesteśmy, nie jest to od nas zależne, kiedy dokona się ta analiza. Po prostu trzeba czekać na analizę tych ofert.
3: Co w przypadku właśnie Balzoli, bo jak widać, Balzola nie spełnia konkretnych wymagań, no, terminy się przedłużają. Czy jest to jakoś sprawdzane, czy to bierze się pod uwagę właśnie jakby wiarygodność tych pracowników?
2: Z firmą Balzola Polska rzeczywiście miasto współpracuje już przy dwóch inwestycjach. Jest to Zielone Tereny Śródmieścia i 3 maja w UNERF-em. Tutaj Balzola złożyła jedną z najniższych ofert. Natomiast analiza ofert nie jest tylko przez pryzmat złożenia najniższej ceny. Brane są również pod uwagę inne argumenty, inne kryteria oceny tych ofert.
1: Ratusz nie określa, jakie inne kryteria są brane pod uwagę, a niekiedy mogą zapaść konkretne decyzje.
2: Osiedle Grzywno to było takie miejsce, które no, słynęło z tego, że raczej zamieszkiwały tam najbiedniejsze, najmniej zamożne rodziny wocławskie i pod koniec 1939 roku mieszkańcy tego osiedla zostali wymordowani przez hitlerowców. Chcemy, żeby to miejsce jakby no, zmienić w takie miejsce do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Te 15 hektarów obszaru zielonego ma zamienić się w obszar do spędzania czasu wolnego, uprawiania sportu, rekreacji ruchowej. Ma tutaj powstać skatepark, skill park, place zabaw, strefy takie zabawy edukacyjnych. Oczywiście to wszystko będzie z ścieżkami rowerowymi, ścieżkami dla spacerowiczów.
1: Urząd Miasta pozyskał na to zadanie dofinansowanie w kwocie około 20 milionów złotych ze środków szwajcarskich. Włocławek stał się miejscem ważnej debaty o przyszłości relacji międzynarodowej. Podczas konferencji Miasto Przestrzeń dla Biznesu – Nowe możliwości polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej przedstawiciele samorządów, biznesów i różnych instytucji rozmawiali o tym, jak miasta mogą przyciągnąć inwestorów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.
4: Panie prezydencie, dzisiaj spotykamy się na konferencji odnośnie współpracy polsko-ukraińskiej. Dlaczego ten temat jest ważny na naszym rynku w regionie?
5: Po pierwsze dlatego, że wszyscy mamy nadzieję, że ta brutalna napaść Rosji na Ukrainę się skończy i będzie można przystąpić do odbudowy tego ważnego przecież dla Europy kraju. A przy tej odbudowie no, mamy ambicje, żeby uczestniczyło jak najwięcej firm polskich, a my oczywiście we Włocławku chcemy, żeby przy tej odbudowie uczestniczyły firmy z Włocławka. I tutaj nie mówię tylko o firmach budowlanych, ale też tych produkcyjnych, przemysłowych. Zresztą ta współpraca przemysłu polskiego z przemysłem ukraińskim przed tą napaścią była dosyć silna, więc no, bardzo nam zależy na tym, żeby wzmocnić. Oczywiście konferencja odbywa się we Włocławku, no, ale ma charakter ponadregionalny, dlatego że jest współorganizatorem tej konferencji dzisiejszej jest Polsko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.
1: Polska od lat pozostaje jednym z liderów współpracy z Ukrainą.
6: Polska jest liderem współpracy gospodarczej z Ukrainą w całej Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na obroty handlowe Unii Europejskiej i Ukrainy, Polska stanowi 30% tych obrotów i jesteśmy po Chinach drugim partnerem handlowym Ukrainy. Nasze obroty w ubiegłym roku wyniosły ponad 15 miliardów dolarów i oczywiście mamy bilans.

0: z dodatnim, czyli sprzedajemy więcej niż kupujemy. W ten obrót handlowy z Ukrainą jest zaangażowanych w Polsce około 2000 firm. Około 1000 firm z polskim kapitałem funkcjonuje ciągle w Ukrainie. Czyli ten poziom relacji jest bardzo duży i głęboki. Sięga różnych miast, różnych regionów.
1: Dlaczego ten temat współpracy Polski z Ukrainą nadal jest tak ważny?
0: To jest ważne dla biznesu w tym sensie, że trzeba zarabiać pieniądze, trzeba zatrudniać ludzi, trzeba płacić podatki, czyli każdy kontrahent jest dobry. Ukraina jest dobrym kontrahentem dla wielu polskich firm. Ważne to jest także z powodu naszego bezpieczeństwa, w sensie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa fizycznego obywateli. Ukraina w tej chwili prowadzi wojnę obronną i w sumie chroni naszego komfortu, naszego bezpieczeństwa gospodarczego, naszego życia, tego, że możemy spokojnie w nocy spać, nie atakują nas rosyjskie szachidy. Czyli wzmacnianie współpracy gospodarczej z Ukrainą to jest także wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy, tak aby ona wytrwała, obroniła swoją niepodległość i dała nam czas na przygotowanie się do tego, co oby nie nastąpiło.
2: Podczas konferencji nie zabrakło również rozmów na temat problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy.
3: Ja bym zaczął przede wszystkim od usprawnienia i odkorkowania urzędów, bo z tym pracodawcy się borykają. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, myślę, bezpośrednie wsparcie dla pracodawców, dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać w naszym województwie.
1: A czy uważa pan, że obywatele Ukrainy odnaleźli się na naszym rynku?
3: Odnaleźli się bardzo dobrze. Sam jestem też HR menadżerem w grupie Blot, gdzie świadczymy usługi outsourcingowe, więc mamy do czynienia z różnymi pracodawcami z naszego województwa i jestem świadkiem tak naprawdę wielokulturowości w fabrykach.
2: Jednym z ciekawszych tematów była rola średnich miast w przyciąganiu kapitału.
4: Ja dzisiaj będę mówił odnośnie ery AI i szans, które sztuczna inteligencja daje średnim miastom, ponieważ czasy się zmieniają i to właśnie średnie miasta w tej erze sztucznej inteligencji mają szansę na to, żeby zaistnieć, żeby się wybić, żeby wzmocnić swoją pozycję.
1: Dlaczego właśnie takie średnie miasta jak Włocławek?
4: Przede wszystkim dlatego, że mamy znacznie niższe koszty życia, także same utrzymanie pracowników jest u nas znacznie tańsze niż na przykład w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Poznaniu. Poza tym dostępność terenów inwestycyjnych, koszty zakupu chociażby terenu inwestycyjnego, to też jest przewaga, która nas buduje. No i co ważne, jakość życia. Pamiętajmy o tym, że Włocławek jest miastem, które jest bardzo dobrze skomunikowane. Jest miastem, które daje możliwość na to, żeby pracownicy mogli spędzać w nim czas, nie tylko ten związany z pracą, ale również ten czas po pracy. Także w mojej opinii my jako miasto średniej wielkości dajemy znacznie lepsze perspektywy zarówno dla inwestorów, jak i dla pracowników na to, żeby tutaj właśnie się osiedlić i stąd budować biznes, który będzie funkcjonował nie tylko na rynku lokalnym, ale również na innych rynkach.
2: Uczestnicy podkreślali, że fundamentem współpracy są dobre relacje międzyludzkie.
5: Dzisiejszą konferencję współprowadzę z koleżanką z Urzędu Miasta, a mój speech będzie na temat relacji. Nie chcę za dużo zdradzać, ponieważ będzie to o relacjach w biznesie, jak budujemy te relacje, co jest ważne, że tak naprawdę za każdą inwestycją, za każdym biznesem stoi decyzja, za każdą decyzją stoi człowiek.
2: Takie inicjatywy mają otwierać drogę do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju lokalnego rynku.
6: Jeżeli chodzi o obecność Ukraińców, to ona we Włocławku jest coraz bardziej widoczna. To znaczy rzeczywiście te rynki tak naprawdę zaczynają się przenikać i zaczynają tak naprawdę fajnie koegzystować. I takie wydarzenie jak dzisiaj ma służyć temu, żeby ta współpraca rzeczywiście była sprawniejsza i żeby rzeczywiście nasza lokalna gospodarka też na tym korzystała. Dzisiaj tak naprawdę w momencie, kiedy mamy takie duże problemy demograficzne, kiedy brakuje rąk do pracy, kiedy w zasadzie jesteśmy najbardziej starzejącym się społeczeństwem w całej Unii Europejskiej. Potrzebujemy tej współpracy, potrzebujemy wymiany i kulturowej, i know-how, i generalnie też na bazie tych biznesowych rozwiązań. Dlatego my, jako chociażby Urząd Pracy, też chcemy być takim partnerem dla biznesu i takiego międzynarodowego, ale też chcemy pokazać, że jesteśmy instytucją, która też może zachęcić kogoś do inwestowania właśnie tutaj. Dlatego, że bardzo nam zależy na tym, aby ten nasz lokalny rynek pracy mógł się jak najbardziej rozwijać, a Włocławek jako miasto takie kompaktowe,

0: portowe z dużym potencjałem takim inwestycyjnym, ale też z dobrą infrastrukturą, z bardzo ciekawymi kadrami, kierunkami szkół, uczelni, może być takim miejscem, gdzie to miejsce dla biznesu może być takie optymalne.
1: Wspólne poszukiwanie możliwości pomiędzy przedsiębiorcami a zagranicznymi partnerami to nie tylko szansa dla biznesu, ale i dla całego regionu. W miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w Muszli Koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
2: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29. Ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie. Wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało, jest to zbyt mało. Natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
1: Po uroczystym rozpoczęciu Dni Lubrańca na scenie zameldował się zespół lubranieckiej gitary. Następnie Disco Boys Innowator. Na placu stanęły stoiska z przekąskami i napojami. Nie mogło zabraknąć strefy dla dzieci, a więc dmuchańców.
3: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 km jak zawsze. Biorą udział zawodnicy i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec. Oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie, połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
2: Oczywiście pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3x3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały. Nie przeszły eliminacji, będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Chwalińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrzejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80., później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy, a postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, to te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
1: Szersza relacja z Dni Lubrańca w magazynie Pulsometr.

0: Miastenia to rzadka choroba autoimmunologiczna. Jej objawy są bardzo różnorodne. Jednak najczęściej wskazuje się opadanie powiek, osłabioną mimikę twarzy, osłabienie kończyn górnych i dolnych oraz bełkotliwą i cichą mowę. Jest bardzo trudna do zdiagnozowania, ponieważ objawy nie trwają liniowo, tylko sinusoidalnie. Pojawiają się w dużym natężeniu na pewien czas, by następnie ustąpić. Chorzy na tę mało znaną chorobę utworzyli Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis Gioconda. Spotkali się w Wieńcu Zdroju, by porozmawiać m.in. o diagnostyce i radzeniu sobie z miastenią.
1: Miastenia jest chorobą autoimmunologiczną, w przebiegu której dochodzi do produkcji przeciwciał. Te przeciwciała zaburzają transmisję nerwowo-mięśniową i w związku z tym doprowadzają do osłabionego skurczu mięśni. Jest to choroba rzadka, ale jest to najczęstsza z chorób rzadkich. W Polsce na miastenię choruje około 9 tysięcy osób. Cechą charakterystyczną miastenii jest męczliwość, czyli narastanie objawów w trakcie wykonywania danej czynności. Czyli pacjent zaczyna mówić i po jakimś czasie ta mowa słabnie. Zaczyna jeść, ale jest w stanie zjeść kilka kęsów, a następnie dochodzi do osłabienia mięśni żwaczy i pacjent dalej nie jest w stanie kontynuować posiłku. Zaczyna wchodzić po schodach, przejdzie kilka stopni, a następnie dochodzi do osłabienia kończyn dolnych i chory danej czynności nie może kontynuować. A drugą cechą charakterystyczną jest zmienność tych objawów. Czy one nie występują cały czas? Zazwyczaj nasilają się w godzinach wieczornych, ale są też pacjenci, którzy mają bardziej nasilone objawy w godzinach porannych. Pacjenci mają lepsze i gorsze dni i dlatego często ta choroba jest trudna do rozpoznania, dlatego że jak pacjent przychodzi na przykład do lekarza, to on opowiada o tych swoich objawach, ale tych objawów nie widać, bo akurat ma gorszy dzień.
2: Miastenia musi być ustabilizowana. Miastenia, tutaj choroba, w tej chorobie musi być stabilność choroby, ponieważ charakteryzuje się zmęczeniem ta choroba. Więc patrząc na ruch, ruch powoduje zmęczenie. Więc tutaj chodzi o to, żeby w tej chorobie była stabilna ta jednostka chorobowa i pacjent mógł wykonać ćwiczenia. Ćwiczenia dostosowane indywidualnie do każdego pacjenta, bo ruch jest potrzebny nam na to, żeby się przemieszczać, żeby funkcjonować w życiu codziennym. Więc tutaj te ćwiczenia wszystkie muszą być dostosowane do pacjenta indywidualnie. Dopasowane do tego, żeby pacjent mógł funkcjonować. Po tych ćwiczeniach powinien być lekko zmęczony, czyli te ćwiczenia prowadzimy do lekkiego zmęczenia. Pacjent powinien powtórzyć przynajmniej 3 razy w tygodniu te ćwiczenia. Nie powinien się bać tych ćwiczeń, tak? Czyli tej fizjoterapii. Ona daje też takie poczucie satysfakcji z codziennego życia, tak? Taka poprawa jakości życia w tym momencie. Więc stąd też cenny jest ruch. Jak dla każdego człowieka cenny jest ruch, to tutaj w miastenii tym bardziej jest cenny ten ruch.
0: Stowarzyszenie Gioconda walczy, aby powstała ustawa o chorobach rzadkich.
3: Jeżeli chodzi o diagnostykę, jeżeli chodzi o nowoczesne leczenie, o ośrodki eksperckie, więc to wszystko mielibyśmy skumulowane i już uregulowane prawnie, bo też trzeba pamiętać o tym, że nie tylko chorujemy na miastenie, mamy bardzo dużo też chorób współistniejących, również spowodowanych, jeżeli chodzi o układ uodpornościowy, o tą immunologię.
0: Chorzy na miasto

0: cenię borykają się nie tylko z samym problemem zdrowotnym, ale również z brakiem świadomości społecznej.
1: Choruję też na miastenię praktycznie od 20 lat, ale jestem też mamą takiego młodego miastenika, który tak naprawdę jest dzieckiem chorym od urodzenia. Ma już 14 lat.
2: Właśnie, miastenia dotyka osoby w różnym wieku. Skupmy się właśnie z Pani perspektywy na dzieciach. Jak sobie w tym przypadku radzić i jak zdiagnozować, bo wiem też, że miastenia nie jest łatwa do diagnozowania.
1: Niestety, jeśli chodzi o diagnozę miastenii u dzieci, jest na pewno tak samo trudno jak u osób dorosłych. Objawy tak naprawdę dzieci mają takie same jak dorośli, tylko czasem rodzic nie zwraca na to uwagę, a apeluję, zwracajmy uwagę, jeśli dziecko tak naprawdę nie rozwija się ruchowo tak jak inne dzieci w przedszkolu na przykład, tak? Jest to dziecko, które często się przewraca, szybko się męczy, też ma problemy z połykaniem, z piciem, czasem te napoje wylatują przez nos, zachłystują się często, potrzebują więcej odpoczynku, nie rozwijają się tak szybko, jeśli chodzi o jazdy na rowerze na przykład, albo jak uczą się jeździć, to po prostu ta jazda jest o wiele krótsza.
2: Jak sobie radzić z tą chorobą, kiedy już ją zdiagnozujemy właśnie w przypadku dzieci, bo na nich się skupiamy?
1: Na pewno, że tak powiem, radzenie sobie z tą chorobą jest ciężkie. Nam dorosłym jest ciężko pogodzić się i nauczyć się żyć z chorobą. Na pewno jest ciężej tym dzieciom. Kwestia jest jeszcze, no wiadomo, jak dziecko choruje od urodzenia, to tak naprawdę takie dziecko czasem nigdy nie miało dzieciństwa, żeby biegać, bawić się jak inni i może się nawet do tego już tak przyzwyczajają. Na pewno też jest ciężej dzieciom, które są diagnozowane albo te objawy są na przykład w wieku, no nie wiem, 6 lat, 7, które tak jak dzieci, które po prostu rozwijały się, bawiły i nagle na to siły nie mają. Więc te dzieci na pewno trzeba, każde dziecko trzeba wspierać, dorosłych trzeba wspierać, ale nie da się ukryć, że taki młody organizm na pewno ma ciężko sobie z tym poradzić.
2: Proszę opowiedzieć o tym, jak Pani w ogóle zdiagnozowała, bo Pani została zdiagnozowana odnośnie miastenii, bo wiem, że nie jest to łatwe, a później jak ta choroba się objawia i jak z nią żyć?
3: To znaczy tak, ja już jestem taką weteranką, bo choruję 36 lat i wtedy nie było to takie łatwe, bo i nie było o tej miastenii. No, miałam 14 lat, gdzie były te takie pierwsze marzenia, pierwsze no, spotkania, chciałoś tak z kolegami, tu jednak nie dałam rady. U mnie diagnostyka była szybka, tak, bo trafiłam na bardzo dobrego neurologa, czyli praktycznie jak rodzice mnie wtedy zawieźli do szpitala, neurolog od razu stwierdził, że to jest miastenia, no i trzeba to tylko było potwierdzić. Ale ja myślałam wtedy, bo nie było wtedy głośno, że ja wezmę zwykłą tabletkę, że połknę tak jak na zwykłą grypę, tak, że zaraz będzie wszystko okej. Okay. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie taka długotrwała i trudna droga. No moje pierwsze takie objawy to właśnie były, że nie mogłam gdzieś przełknąć tej kanapki, bo mi ciężko było z połykaniem, płyny wypływały nosem, nie mogłam, przykucnęłam, nie mogłam stać, z umyciem zębów ręce opadały, uczesaniem włosów, tak. W szkole były bardzo wielkie problemy, bo nie mogłam na przykład czytać na głos, bo mi ta, no, taka mowa nosowa była. No i były różne, bo to jest taka, jest, raz jest lepiej, raz jest gorzej, tak była, później właśnie przeszłam takie ciężkie immunosupresyjne leczenie, sterydowe też, były te poprawy, ale też i duży wpływ ma różne stresy, różne takie kobiece choroby, które wpływ mają dużo na naszą chorobę.
2: Z Pana perspektywy, jakie są objawy miastenii?
4: Zmęczenie, senność. Brak siły fizycznej, to znaczy tak można powiedzieć, ok, wezmę się do pracy, ale po paru minutach u mnie jest wyłączenie mięśni po prostu, czuję, ręce mi opadają, potliwość wysoka i ogólnie potrzeba snu.
2: Wspomniał Pan o stowarzyszeniu, dzisiaj macie spotkanie. Jaką rolę dla Was odgrywają tego typu wydarzenia, tego typu inicjatywy?
4: Przede wszystkim zbliżają nas do siebie. Zapraszamy nowych członków. Staramy się działać jak najlepiej jak najdłużej.

0: od mojej rodziny. Często jest to, tak wyglądam jak wyglądam, tak, a często słyszę, że weź się do pracy, lenisz się, nie chcę ci się robić, ściemniasz i nie jestem w stanie nikomu wytłumaczyć. Ktoś tam może rozumie albo udaje, że rozumie. Natomiast ostatnio już poddałem się, nie tłumaczę nikomu, kiwam głową po prostu i odchodzę, bo nie ma sensu kopać się z koniem.
1: Wszyscy mówią, że tą chorobę trzeba zaakceptować, pokochać. Ja jej nie zaakceptuję chyba nigdy. Uczę się z nią żyć. Ona mi odebrała bardzo dużo, odebrała mi sprawność. Moja głowa ciągle jest na wysokich obrotach. Tam taki chomik szybciutko biega, który goni. Tak, chciałabym wrócić do swojej pracy, do swoich podopiecznych. Chciałabym pracować, ale no niestety nie mogę. Mam teraz bardzo słabe ręce, bardzo słabe nogi. Ta choroba mi po prostu na to nie pozwala. Są też problemy z przełykaniem, są problemy z mówieniem, problemy z, mówię, czasami też seplenie, bardzo często mnie też dusi. Jak żyć? Trzeba bardzo uważać, nie przemęczać się i dbać o siebie przede wszystkim.
2: Z rozmów z pani poprzednikiem chociażby, pan wspomniał o tym, że ta choroba i jej objawy są dla społeczeństwa dość obce i lekceważone. Czy z pani perspektywy też tak to wygląda, że nie ma tej świadomości społecznej?
1: Nie. Tak, moi przedmówcy mają rację, nie ma w ogóle świadomości. Nieraz jak wychodzę do sklepu na zakupy, no przecież nawet teraz pan spojrzy na mnie, przecież normalnie wyglądam, no co mi jest? Dobrze wyglądasz, przecież ty nie jesteś chora, wyszłaś na zakupy. Co ci jest? Także kompletnie ludzie nie mają świadomości o tym, z czym my się zmagamy.
2: Sama pani boryka się z miastemią i wychowuje też pani chore dziecko. Jak pani to udaje się łączyć?
3: No ja osobiście, tak jak pan powiedział, choruję na miastemię. Córka ma autyzm. No nie jest to łatwe. Najbardziej cierpi właśnie na tym córka, bo często się zdarza, że ma jakieś gorsze dni. Wtedy niestety, kiedy ja też mam te gorsze dni, to nam się to nie składa tak, jak powinno i ona nie potrafi tego też pojąć.
4: U osób z miastenią znacznie częściej występują zaburzenia depresyjne i lękowe. Ich funkcjonowanie w społeczeństwie z racji objawów choroby jest utrudnione. Poza leczeniem konieczne jest także zwiększenie świadomości społecznej. Nie każdą chorobę widać na pierwszy rzut oka. Po miesiącach rywalizacji, treningów i sportowych emocji przyszedł czas na podsumowanie oraz wręczenie nagród. W Zespole Szkół w Lubrańcu odbyła się uroczystość podsumowująca współzawodnictwo dzieci i młodzieży na terenie powiatu włocławskiego. Wydarzenie było okazją do wyróżnienia najzdolniejszych uczniów, trenerów oraz szkolnych drużyn, które w minionym roku osiągały wysokie wyniki sportowe. To inicjatywa realizowana przez cały rok, podczas której młodzi sportowcy rywalizują w wielu dyscyplinach, reprezentując swoje szkoły i miejscowości.
5: Z 36 szkół podstawowych, ponadpodstawowych, trzech kategoriach wiekowych, w 10 konkurencjach, ponad 3,5 tysiąca osobostartów, jakby to słowo nie brzmiało, to pokazuje, jaki zakres tego pięknego zadania temu towarzyszy. To najlepsza inwestycja w wychowanie młodzieży przez sport, w dbanie o zdrowie, o dobrą kondycję. W dniu dzisiejszym nagrodzimy najlepsze szkoły w generalnej klasyfikacji. Spotykamy się na powiatowym święcie sportu, rozegramy mecz z gwiazdami muzyki, także byłymi reprezentantami Polski, ale tak prawdę mówiąc, największymi gwiazdami dzisiejszego dnia są ci wspaniali uczniowie szkół z terenu powiatu włocławskiego. Im należy podziękować za to zaangażowanie, za tą pasję, z którą rywalizowali. Ja w kilku takich zawodach uczestniczyłem i
6: uczestnik?
5: Jako uczestnik niestety nie łapię się już do żadnej kategorii wiekowej, ale jako baczny obserwator i byłem pod wrażeniem zaangażowania, ale przede wszystkim rywalizacji fair play pomiędzy naszymi uczniami. Dodam tylko, że do tego przedsięwzięcia po wielu latach powróciliśmy. Jest ono organizowane drugi rok z rzędu. Coraz większe zainteresowanie. Praktycznie wszystkie szkoły z naszego terenu uczestniczą, także tylko się cieszę. Dzisiaj dopisuje pogoda. Mam nadzieję, że wspólnie z młodzieżą spędzimy miło to czerwcowe przedpołudnie.
6: zawsze darzyłem sport i młodzież wielkim szacunkiem.

0: wiem, z tego powodu, że akurat ja nie mogłem być sportowcem ze względu na stan zdrowia, ale dzisiaj niewątpliwie będzie podsumowanie i ci najlepsi zostaną uhonorowani.
1: Jak podkreślały władze powiatu, sukcesy młodych sportowców nie byłyby możliwe bez odpowiedniej infrastruktury. Powiat włocławski od lat inwestuje w obiekty sportowe, boiska oraz miejsca do aktywności fizycznej, aby dzieci, młodzież miały jak najlepsze warunki do rozwijania swoich talentów.
2: Przede wszystkim uważamy, że wychowanie przez sport o właściwy tok myślenia to także dbanie o zdrowie. W poprzednich latach wybudowaliśmy instytucję zdrowotną, ale także rozwijamy obiekty sportowe przy naszych szkołach, bo przecież w ostatnim roku otworzyliśmy dwie hale sportowe w Chodczu, w Lubrańcu, Marysinie. Dzisiaj to święto połączone jest także z symbolicznym otwarciem Orlika po renowacji. To zadanie kosztowało blisko 600 tysięcy złotych, blisko 300 tysięcy złotych. To dofinansowanie z ministerstwa, także staramy się równomiernie inwestować we wszystkie nasze obiekty edukacyjne, a frekwencja na współzawodnictwie sportowym pokazuje, że jest to właściwy kierunek.
1: O znaczeniu sportu mówiła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Jak podkreślała, sport to nie tylko rywalizacja i walka o medale, ale także nauka dyscypliny, odpowiedzialności, współpracy oraz wytrwałości w dążeniu do celu.
3: Patrząc na sport, musimy pamiętać, że to nie jest tylko taka rywalizacja, ale to jest dbanie o kondycję fizyczną, to jest dbanie o zdrowie, a przede wszystkim, co dla mnie jest zawsze najważniejsze, to jest uczenie wartości. Kibicujemy wielu znanym sportowcom, chociażby ten ostatni weekend wszyscy chyba byliśmy z Mają i jej kibicowaliśmy i tam można było zobaczyć jej emocje, to jak często mówiliśmy, patrząc na taki mecz, mówimy, czy sobie poradzi z głową. To właśnie pokazuje sport, że sport uczy nas wartości, uczy nas jak podchodzić do życia. I dzisiaj oprócz tego podsumowania i wielu miesięcy pewnie fajnej rywalizacji, to mam nadzieję, że w tych młodych osobach zostały właśnie wykształcone wartości, że trzeba umieć sobie radzić ze stresem, że trzeba umieć sobie radzić z porażką, że trzeba umieć sobie radzić z wygraną, bo to też nie jest takie łatwe, że drużynowe podejście, grupowe podejście do wielu spraw jest dużo łatwiejsze, że musi być lider i musi być delegowanie zadań, patrząc na drużynę. Więc to wszystko się tutaj na pewno działo przez wiele miesięcy, a dzisiaj nagrodzimy tych najlepszych.
1: Nie zabrakło także głosu trenerów i opiekunów, którzy na co dzień pracują z młodymi zawodnikami. Zwracali oni uwagę, że za każdym sukcesem stoją godziny treningów, systematyczność i zaangażowanie zarówno dzieci, jak i ich rodzin.
4: Ciężka praca, sumienna przede wszystkim. Nic nowego.
5: Myślę, że takie krzewienie zasady fair play i taka systematyczność, no i empatia do uczniów i pasja, którą wykonujemy, to są podstawowe rzeczy.
6: Tutaj było wiele konkurencji, rozumiem, w tej rywalizacji. Na których tych konkurencjach najbardziej się tutaj skupialiście w tej rywalizacji?
5: No chłopcy piłka nożna, to są nasi mistrzowie województwa, a dziewczynki koszykówka, no i też lekka atletyka. Właściwie jesteśmy wszechstronni.
7: Ogólnie to po rodzinie mam. Mój dziadek jest, był mistrzem województwa w latach 90. Tata, brat i tak to schodzi z pokolenia na pokolenie i tak zainteresowanie to.
6: Czyli tradycja rodzinna przede wszystkim, tak?
7: Dokładnie.
6: A dlaczego akurat ta piłka nożna? Piłka nożna to ta tradycja rodzinna? Czy inne też?
7: Można tak powiedzieć. Hmm? No, jak chłopacy, no to piłka nożna.
6: A dlaczego uprawiasz akurat piłkę nożną? Co jest w tym sporcie fajnego?
7: No tu ogólnie jest taki sport, że trzeba ciężko pracować, żeby coś osiągnąć. I na razie próbuję coś.
8: No jakoś tak na początku piłka nożna i tak stwierdziłam, że jednak ta piłka mi przeszkadza. I chcę biegać, lubię, kocham, no i tak jakoś idzie. No ja od najmłodszych lat i to też myślę, że babcia, dziadek, tata, mama i tak poszło.
6: Czyli ta tradycja rodzinna u ciebie również?
8: Tak.
6: Okej, dlaczego generalnie ten sport jest fajny? Uprawianie aktywności fizycznej jest fajne, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
8: No ja, nie wiem, ja po prostu kocham, ja po prostu lubię przychodzić na trening, bo to jest mój żywioł i ja po prostu, to sobie coś idzie.
9: Bo koledzy też uprawiają, zachęcili mnie w wieku 4 lat, no i tak ciągnę.
6: U ciebie, dlaczego?
10: No u mnie to rodzinne, z kolegą jestem rodziną, no i...

0: i dziadek, wujo. No i no po prostu złapałem od najmłodszych lat ten zapał i gram dalej.
1: A dlaczego akurat piłka nożna?
2: No tak, nie wiem.
1: Dlatego, że to jest najpopularniejszy sport, czy po prostu coś jest fajnego dla ciebie w tej piłce?
2: No, strzelanie goli i takie rzeczy, mnie to cieszy.
1: Okej, czyli ty bardziej atakujący.
2: Tak.
1: Okej, a u ciebie, dlaczego ta piłka nożna akurat?
0: No ja tak od najmłodszych lat złapałem już ten zapał i po prostu, no, patrzyłem jak wujkowie grają i obok stadionu mam babcię, no to ciągle patrzyłem na tą piłkę nożną, no i po prostu zacząłem grać.
3: Po części oficjalnej przyszedł czas na sportowe emocje w nieco bardziej rozrywkowym wydaniu. Do Lubrańca przyjechała drużyna Pectus Team, w której składzie znaleźli się m.in. bracia Szczepaniak z zespołu Pectus, a także były reprezentant Polski Radosław Majdan, Marek Citko i Piotr Świerczewski.
4: Marek Szczepaniak, założyciel, jakbym tutaj scalamy ze sobą nie tylko branżę artystyczną, ale również sportową, czego przykładem są znakomici zawodnicy. Piotr Świerczewski, Marek Citko, Radek Majdan,
5: ikony,
4: Hubert Dolewski. Pomysł zawsze gdzieś tam rodził się w naszych sercach. Prowodyrem był nasz tato, który grał w piłkę. Później nasze drogi troszkę się rozeszły w stronę muzyczną, ale zawsze ten sport był w naszych sercach. Parę tygodni temu zadzwonił do mnie starosta Roman, powiedział, że jest taka możliwość, żeby się zmierzyć na boisku. Okazało się, że Roman kiedyś w przeszłości był bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego wzięliśmy tutaj na drugą stronę też równie znakomitego bramkarza.
5: I strzelca, który będzie
4: dzisiaj testował.
5: Będzie testował.
4: Cieszymy się, że udało nam się dzisiaj dotrzeć na to fantastyczne wydarzenie.
3: Naprzeciwko gości stanęła reprezentacja powiatu włocławskiego z Romanem Gołębiewskim na czele. Starosta tym razem założył rękawice bramkarskie i stanął między słupkami. Mimo ambitnej walki samorządowcy musieli uznać wyższość przyjezdnych, którzy okazali się skuteczniejsi na boisku.
6: Ha ha ha!

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 3 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia pod Dębice, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2020. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 5 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia zielony rynek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2023. Umaszczenie beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne po wypadku. Data przyjęcia 6 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Słoneczna. Płeć samica. Rok urodzenia około 2018. Umaszczenie czarno-biała. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Miała obrożę przeciwpchelną. Data przyjęcia 6 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Fredry. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Ostrowska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średni. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Polna. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość duży. Cechy szczególne. W typie owczarka niemieckiego długowłosego. Do adopcji polecają się. Wika. Poznajcie Wikę. Piękną suczkę w typie owczarka niemieckiego, która ma 5 lat i waży około 30 kg. Wika to uroczy pies o spokojnym usposobieniu, który kocha ludzi i doskonale dogaduje się z innymi psami. Jest bardzo przyjazna i łagodna, a jej towarzystwo przynosi wiele radości. Potrafi chodzić na smyczy i jeździć samochodem, co świadczy o jej dobrym wychowaniu i łatwości adaptacji do codziennych sytuacji. Wika zachowuje czystość w boksie, dzięki czemu jest idealnym kandydatem do życia w domu. Sunia trafiła pod naszą opiekę z zerwanym wiązadłem krzyżowym, ale dzięki przeprowadzonej operacji stabilizacji mamy nadzieję, że szybko wróci do pełnej sprawności i będzie mogła cieszyć się aktywnym życiem. Wika to bezproblemowa suczka, która zyskała nasze serca swoją łagodnością i wdziękiem. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła poczuć się bezpiecznie i być ważnym członkiem rodziny. Jeśli szukasz wiernego i spokojnego towarzysza, który odmieni twoje życie, Wika jest właśnie dla ciebie. Czeka na ciepły i troskliwy dom, w którym będzie mogła rozwijać swoje umiejętności i codziennie cieszyć się obecnością człowieka. Kto podaruje Wice nowy dom pełen miłości? Zapraszamy do kontaktu i poznania tej wyjątkowej suni. Wika zarejestrowana jest pod numerem GW248/23/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Agent. Szukamy kochającego domu dla naszego przyjaciela kota o imieniu Agent. Agencik to około 5-letni, biało-czarny kocurek, ważący jedynie 5 kg. Jest towarzyski, uwielbia bawić się z innymi kotami oraz spędzać czas z ludźmi. Agent to wyjątkowy kot, który z pewnością skradnie serce każdemu. Agent jest pełen życia i ciekawości. Lubi eksplorować swoje otoczenie i zawsze jest gotów na zabawę. Jego towarzyskość sprawia, że świetnie odnajduje się w towarzystwie innych kotów, a także chętnie spędza czas z ludźmi. Jest bardzo przyjacielski i lubi być głaskany. Agent jest zdrowym kotem, który dobrze reaguje na różnorodne jedzenie. Lubi zarówno mokrą, jak i suchą karmę. Dbałość o jego dietę pomoże mu zachować energię i zdrowie. Agent najlepiej czułby się w domu, w którym jest już inny kot lub gdzie ludzie często spędzają czas w jego towarzystwie. Jego towarzyskość i potrzeba bliskości sprawiają, że będzie wspaniałym towarzyszem dla każdego. Adoptując agenta, nie tylko zyskujesz wspaniałego przyjaciela, ale także dajesz mu drugą szansę na szczęśliwe życie. Każdy kot zasługuje na kochający dom, a agent na pewno odwdzięczy się swoją miłością i oddaniem. Jeżeli masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na spotkanie z agentem, daj znać. Agent zarejestrowany jest pod numerem 4641/33/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, Telewizja Kujawy. Moim i Państwa gościem jest pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień
1: Dzień
0: dobry.
1: dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Znajdujemy się dzisiaj, jak widać, nie w studio, tylko na stopniu wodnym we Włocławku. Nie jesteśmy tutaj bez przyczyny, przed chwilą zostały złożone kwiaty.
1: Tak, to miejsce wymaga pamięci, ono woła o pamięć, o sprawiedliwość, o pokój, o życie, o to, o co walczył ksiądz Jerzy. No i nie mogło dzisiaj marszałka województwa, który reprezentuje nasz region, nie być tutaj w dniu naszego święta, które obchodzimy właśnie w tym roku we Włocławku, ponieważ ksiądz Jerzy nie tylko dla Polski, ale również może w sposób szczególny.

0: dla naszego regionu, jest postacią, która jednoczy i nadaje tożsamość naszemu regionowi. Przecież krzyż, który oddali, jest krzyżem poświęconym w 91 roku przez papieża Jana Pawła II, który w Kruszynie odprawiał mszę świętą i wspomniał o księdzu Jerzym jako naszemu bohaterowi, ale też osobie, która już wówczas wiedzieliśmy, została naznaczona jako ta, która będzie beatyfikowaną. Więc ksiądz Jerzy w sposób szczególny też opiekuje się naszym województwem i dodam, że szlak męczeństwa, który zakończył jego życie, rozpoczął się w Bydgoszczy, wiódł przez Górsk, Toruń i zakończony został tutaj we Włocławku na Tamie. To oznacza, że te trzy miasta kiedyś przecież, które funkcjonowały jako stolice odrębnych województw, dziś połączone, mają ogromną odpowiedzialność za tę spuściznę i wartości, które głosił ksiądz Jerzy. Dlatego dzisiaj jestem z tej delegacją w dniu tak ważnym, uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu naszego święta, tu na Tamie, aby oddać hołd, pomodlić się za przyszłość naszego regionu. Jest to nasz obowiązek i czyńmy to, ponieważ ksiądz Jerzy na pewno cieszy się z naszej wolności, ale jako memento zawsze musimy pamiętać, że złe rzeczy nie odpuszczają i musimy uważać na stan, kondycję naszej demokracji, abyśmy jej nie nadużywali, aby nasza wolność nie była zużywana, abyśmy nigdy nie musieli przeżywać tego, co w latach 80. Ja osobiście również tej traumy, przecież nie tylko ze względu na śmierć księdza Jerzego, to morderstwo, wykonaną egzekucję przez aparat władzy. To jest nieprawdopodobne, że na naszych oczach władza zleciła morderstwo obywatela, mieszkańca, tylko dlatego, że chciał dobra wspólnego i walczył o naszą Polskę, o naszą wolność, o solidarność. Także tak, to jest ważne spotkanie tu na Tamie, które wraz z wizytą Jana Pawła II do Kruszyna, do Włocławka, rozpoczęła w jakimś sensie dało początek naszemu województwu. Dlatego tutaj bije źródło naszego regionu.
1: Panie Marszałku, wspominał Pan Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest to cykl imprez. Byliśmy we Włocławku. Wielka impreza. Mimo pogody zgromadziła tłumy mieszkańców nie tylko Włocławka, ale też całego regionu. Jakie dalsze plany, bo też inne miasta będą oczywiście uczestniczyły w Święcie Województwa?
0: No już część za nami, ale w każdym mieście prezydenckim tak zwanym odbywają się takie koncerty jak wczoraj we Włocławku, wcześniej w sobotę w Toruniu, a przed nami jeszcze Inowrocław, Grudziądz i Bydgoszcz. Więc trzy duże wydarzenia. Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył być we Włocławku, zapraszamy jeszcze. Sprawdźcie w internecie, o której godzinie i w jakim miejscu będą się te koncerty, bo to są naprawdę fantastyczne spotkania z artystami, o których na co dzień podziwiamy, a uświetniają nasze uroczystości. Fajnie, że potrafimy się bawić, być razem pod wspólnym kujawsko-pomorskim niebem.
1: Panie Marszałku, korzystając z okazji, nie mogę nie zapytać. Kilka miesięcy temu widzieliśmy się podczas podpisywania dokumentów, umów. Jeden dotyczy Stodulna Lab we Włocławku, a druga Mariny Zarzeczewo. Powiedzmy, co to będzie, to przypomnijmy mieszkańcom, co będzie w Stodulna Lab i co tam się właściwie obecnie dzieje.
0: Stodulna Lab to jest mniej więcej w tamtą stronę, więc wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Przygotowujemy plan funkcjonalno-użytkowy. To znaczy przygotowanie do zlecenia wykonania dokumentacji, no ale żeby przygotować dokumentację budowlaną, wykonawczą, musimy określić plan funkcjonalny w szczegółach, jakiego typu edukacja będzie tam prowadzona, czyli jakie są potrzebne nam ekspozycje, laboratoria, przestrzenie interaktywne, tak aby w sposób interesujący edukować młodych ludzi, nie tylko, dorosłych również, ponieważ te centra nauki, gdzie promujemy najnowsze trendy w nauce, ale też i ich historię, są to naprawdę bardzo interesujące dla każdego miejsca, więc chcemy, żeby to było zrobione, wykonane no, w najwyższych standardach, więc tu trzeba

0: fachowców i merytorycznej dyskusji z pedagogami, dydaktykami, z ludźmi nauki, aby we Włocławku no właśnie pokazać na tle historii rozwoju przemysłowego Włocławka, bo przecież ona jest przebogata. Wróćmy jeszcze do okresu przedwojennego. Przecież Włocławek tętnił życiem. To naprawdę było potężne miasto pod względem i wciąż jest gospodarczym. I chcemy na tym tyle pokazać, jak, na czym polega w ogóle przetwarzanie różnych rzeczy i ostatecznie rozwój przemysłu, produkcji w sposób atrakcyjny, ciekawy. No i pokazać rolę nauki w codziennym naszym życiu. No bo przecież wszystko, co nas otacza, wyprodukowane jest w jakichś fabrykach, w jakichś miejscach. Chcemy pokazać ten proces, jak do niego dochodzi, jak to się odbywa na co dzień i jakie są trendy, kierunki rozwoju w ogóle biznesu, przemysłu na świecie. No i za Rzeczewo, więc tutaj już na tej najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała o przekazaniu środków finansowych na odkupienie od Orlenu tego miejsca. No i zaczynamy przygotowania do stworzenia kujawsko-pomorskiej szkoły pod żaglami, więc to miejsce nadal będzie dostępne dla wszystkich żeglujących, ale chcemy wzmocnić jeszcze no i wykorzystać przepiękny akwen, jakim jest Zalew Włocławski. To jest naprawdę nasz cel i tutaj chciałbym jeszcze doczekać takich czasów, kiedy na zalewie zaroi się od łódek, na których będą uczyć się żeglarstwa, jachtingu młodzi mieszkańcy naszego województwa. Więc przed nami odnowa tego miejsca, odrestaurowanie go i no, oczywiście zrobienie z tego no, po prostu perełki czy mariny, gdzie będziemy mogli edukować, kształcić młodych ludzi, ale wszyscy będą mogli również korzystać z tego miejsca jako tego, do którego można zapłynąć, przypłynąć i to, co jest w tego typu miejscach, wszystko będzie zorganizowane. Wiem, że Włocławek również ma swoje plany dotyczące, to jest z panem prezydentem rozmawiamy, związany właśnie z przybliżeniem historii budowy no, chociażby łodzi, które pływały kiedyś po Wiśle. Bardzo ciekawy projekt i tutaj będziemy też wspierać w tym zakresie Włocławek, więc no, chcielibyśmy wykorzystać tą endogeniczną, ogromną możliwość, jaką potencjał, jaki ma Włocławek, wynikający z obecności tutaj tam.
1: Panie Marszałku, już na zakończenie zapytam, bo wiem, że czas nas goni. Temat filharmonii we Włocławku. Początkowo te plany zakładały, że powstanie ona na skrzyżowaniu ulic Tumskiej i 3 Maja. Jednak ta lokalizacja ma zostać docelowo zmieniona, rozumiem.
0: Musimy ostatecznie ustalić z prezydentem, z władzami miasta. Proszę mnie dzisiaj jeszcze nie pytać o szczegóły. To jest wielki projekt, który musi dojrzeć. Chyba, tak jak pan redaktor powiedział, bliższy sercu będzie taki, który zlokalizuje nową filharmonię we Włocławku nad Wisłą. Wciąż wracamy do Wisły, proszę zwrócić uwagę, która jest no, przepiękna tu we Włocławku. Chcemy ją pokazać również i wzmocnić funkcje kulturalne Włocławka poprzez filharmonię, ale poprzez jej unikatowość. No, wyobraźmy sobie nad Wisłą filharmonię we Włocławku, a może tak się stać, więc będzie wyjątkowa pod każdym względem w Polsce, ponieważ no, takich lokalizacji chyba nie ma. Może są podobne, ale na pewno nie nad naszą królową rzeką.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan Piotr Saubecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję również serdecznie i pozdrawiam wszystkich.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnym

0: przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Wraz z nadejściem wiosny na ulicę Włocławka powróciły włowery. Mieszkańcy ponownie mogą korzystać z miejskich rowerów, które za pomocą aplikacji w telefonie są dostępne niemal na wyciągnięcie ręki. Statystyki pokazują, że ten środek transportu cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: Szanowni Państwo, bardzo nas cieszy to, jak włocławski rower Włower sprawuje się wśród mieszkańców na ulicach naszego miasta. Statystyki są jednoznacznie pozytywne i mówią o tym, że mamy ponad 8 tysięcy użytkowników już zarejestrowanych, ponad 55 tysięcy przejechanych kilometrów i ponad około 15 tysięcy wypożyczeń Włoweru od 31 marca do końca maja. To pokazuje, jak potrzebny jest rower w Włocławku, rower miejski i jak sprawdza się wśród mieszkańców.
0: Popularność rowerów ma również ciemniejszą stronę. Co jakiś czas dochodzi do aktów wandalizmu.
1: Martwią nas oczywiście akty wandalizmu. Jest ich mało, ale są. I apeluję w tym miejscu o to, o rozsądek, o zdrowy rozsądek. No i zwykłe też także są naprawy tych rowerów, ale to wynika już nie bardziej z wandalizmu, a z użytkowania. Także jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, ile do tej pory osób skorzystało z roweru.
0: Osoby, które celowo niszczą rowery, muszą liczyć się z konsekwencjami.
1: Jeżeli chodzi o znalezienie tych, którzy celowo niszczą rower, to procedura jest następująca. Zgłaszamy to do policji i policja poszukuje tych sprawców. Na razie udało nam się kilku takich sprawców znaleźć i ukarać. Ponoszą oni koszty po prostu i oczywiście są też skierowane sprawy do sądu.
0: Jak widzimy, włowery to wygodna, ekologiczna i coraz popularniejsza alternatywa dla codziennych podróży po mieście. Urząd Miasta Włocławek w marcu ogłosił przetarg na zagospodarowanie terenu po dawnym osiedlu Grzywno. Są to tereny między Zespołem Szkół Samochodowych a obiektami sportowymi w pobliżu Hali Mistrzów. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Jedną z nich jest Balzola, a więc wykonawca zielonych terenów.

0: Terenów Śródmieścia i 3 maja. 22 kwietnia poznaliśmy potencjalnych oferentów. Czemu nie znamy jeszcze wykonawcy?
1: Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, przetarg na park Grzywno został zakończony. Było 8 ofert i trwa analiza tych ofert. Z racji tego, że tych ofert jest aż 8 i no, ceny, które zaproponowali wykonawcy, też różnią się od siebie, no ta analiza ofert trwa. Tutaj jesteśmy, nie jest to od nas zależne, kiedy dokona się ta analiza. Po prostu trzeba czekać na analizę tych ofert.
2: Co w przypadku właśnie Balzoiny, bo jak widać Balzona nie spełnia konkretnych wymagań, no, terminy się przedłużają. Czy jest to jakoś sprawdzane, czy to bierze się pod uwagę właśnie jakby wiarygodność tych pracowników?
1: Z firmą Balzola Polska rzeczywiście miasto współpracuje już przy dwóch inwestycjach. Jest to Zielone Tereny Śródmieścia i 3 maja WUNERF-em. Tutaj Balzola złożyła jedną z najniższych ofert. Natomiast analiza ofert nie jest tylko przez pryzmat złożenia najniższej ceny. Brane są również pod uwagę inne argumenty, inne kryteria oceny tych ofert.
0: Ratusz nie określa, jakie inne kryteria są brane pod uwagę, ani kiedy mogą zapaść konkretne decyzje.
1: Osiedle Grzywno to było takie miejsce, które no, słynęło z tego, że raczej zamieszkiwały tam najbiedniejsze, najmniej zamożne rodziny wocławskie i pod koniec 1939 roku mieszkańcy tego osiedla zostali wymordowani przez hitlerowców. Chcemy, żeby to miejsce jakby no, zmienić w takie miejsce do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Te 15 hektarów obszaru zielonego ma zamienić się w obszar do spędzania czasu wolnego, uprawiania sportu, rekreacji ruchowej. Ma tutaj powstać skatepark, skill park, place zabaw, strefy takie zabawy edukacyjnych. Oczywiście to wszystko będzie z ścieżkami rowerowymi, ścieżkami dla spacerowiczów.
0: Urząd Miasta pozyskał na to zadanie dofinansowanie w kwocie około 20 milionów złotych ze środków szwajcarskich. Włocławek stał się miejscem ważnej debaty o przyszłości relacji międzynarodowej. Podczas konferencji Miasto Przestrzeń dla Biznesu – Nowe możliwości polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Przedstawiciele samorządów, biznesów i różnych instytucji rozmawiali o tym, jak miasta mogą przyciągnąć inwestorów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.
3: Panie Prezydencie, dzisiaj spotykamy się na konferencji odnośnie współpracy polsko-ukraińskiej. Dlaczego ten temat jest ważny na naszym rynku w regionie?
4: Po pierwsze dlatego, że wszyscy mamy nadzieję, że ta brutalna napaść Rosji na Ukrainę się skończy i będzie można przystąpić do odbudowy tego ważnego przecież dla Europy kraju. A przy tej odbudowie no, mamy ambicje, żeby uczestniczyło jak najwięcej firm polskich, a my oczywiście we Włocławku chcemy, żeby przy tej odbudowie uczestniczyły firmy z Włocławka. I tutaj nie mówię tylko o firmach budowlanych, ale też tych produkcyjnych, przemysłowych. Zresztą ta współpraca przemysłu polskiego z przemysłem ukraińskim przed tą napaścią była dosyć silna, więc no, bardzo nam zależy na tym, żeby wzmocnić. Oczywiście konferencja odbywa się we Włocławku, no, ale ma charakter ponadregionalny, dlatego że jest współorganizatorem tej konferencji dzisiejszej jest Polsko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.
0: Polska od lat pozostaje jednym z liderów współpracy z Ukrainą.
5: Polska jest liderem współpracy gospodarczej z Ukrainą w całej Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na obroty handlowe Unii Europejskiej i Ukrainy, Polska stanowi 30% tych obrotów i jesteśmy po Chinach drugim partnerem handlowym Ukrainy. Nasze obroty w ubiegłym roku wyniosły ponad 15 miliardów dolarów i oczywiście mamy bilans dodatni, czyli sprzedajemy więcej niż kupujemy. W ten obrót handlowy z Ukrainą jest zaangażowanych w Polsce około 2000 firm. Około 1000 firm z polskim kapitałem funkcjonuje ciągle w Ukrainie. Czyli ten poziom relacji jest bardzo duży i głęboki. Sięga różnych miast, różnych regionów.
3: Dlaczego ten temat współpracy Polski z Ukrainą nadal jest tak ważny?
5: To jest ważne dla biznesu w tym sensie, że trzeba zarabiać pieniądze, trzeba zatrudniać ludzi, trzeba płacić podatki, czyli każdy kontrahent jest dobry. Ukraina jest dobrym kontrahentem dla wielu polskich firm. Ważne to jest także z powodu naszego bezpieczeństwa, w sensie bezpieczeństwa.

0: Państwa i bezpieczeństwa fizycznego obywateli. Ukraina w tej chwili prowadzi wojnę obronną i w sumie chroni naszego komfortu, naszego bezpieczeństwa gospodarczego, naszego życia, tego, że możemy spokojnie w nocy spać, nie atakują nas rosyjskie szachidy. Czyli wzmacnianie współpracy gospodarczej z Ukrainą to jest także wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy, tak aby ona wytrwała, obroniła swoją niepodległość i dała nam czas na przygotowanie się do tego, co oby nie nastąpiło.
1: Podczas konferencji nie zabrakło również rozmów na temat problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy.
2: Ja bym zaczął przede wszystkim od usprawnienia i odkorkowania urzędów, bo z tym pracodawcy się borykają. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, myślę, bezpośrednie wsparcie dla pracodawców, dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać w naszym województwie.
3: A czy uważa pan, że obywatele Ukrainy odnaleźli się na naszym rynku?
2: Odnaleźli się bardzo dobrze. Sam jestem też HR menadżerem w grupie Blot, gdzie świadczymy usługi outsourcingowe, więc mamy do czynienia z różnymi pracodawcami z naszego województwa i jestem świadkiem tak naprawdę wielokulturowości w fabrykach.
1: Jednym z ciekawszych tematów była rola średnich miast w przyciąganiu kapitału.
4: Ja dzisiaj będę mówił odnośnie ery AI i szans, które sztuczna inteligencja daje średnim miastom, ponieważ czasy się zmieniają i to właśnie średnie miasta w tej erze sztucznej inteligencji mają szansę na to, żeby zaistnieć, żeby się wybić, żeby wzmocnić swoją pozycję.
3: A dlaczego właśnie takie średnie miasta jak Włocławek?
4: Przede wszystkim dlatego, że mamy znacznie niższe koszty życia, także same utrzymanie pracowników jest u nas znacznie tańsze niż na przykład w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Poznaniu. Poza tym dostępność terenów inwestycyjnych, koszty zakupu chociażby terenu inwestycyjnego, to też jest przewaga, która nas buduje. No i co ważne, jakość życia. Pamiętajmy o tym, że Włocławek jest miastem, które jest bardzo dobrze skomunikowane, jest miastem, które daje możliwość na to, żeby pracownicy mogli spędzać w nim czas, nie tylko ten związany z pracą, ale również ten czas po pracy. Także w mojej opinii my jako miasto średniej wielkości dajemy znacznie lepsze perspektywy zarówno dla inwestorów, jak i dla pracowników na to, żeby tutaj właśnie się osiedlić i stąd budować biznes, który będzie funkcjonował nie tylko na rynku lokalnym, ale również na innych rynkach.
1: Uczestnicy podkreślali, że fundamentem współpracy są dobre relacje międzyludzkie.
5: Dzisiejszą konferencję współprowadzę z koleżanką z Urzędu Miasta, a mój speech będzie na temat relacji. Nie chcę za dużo zdradzać, ponieważ będzie to o relacjach w biznesie, jak budujemy te relacje, co jest ważne, że tak naprawdę za każdą inwestycją, za każdym biznesem stoi decyzja, za każdą decyzją stoi człowiek.
1: Takie inicjatywy mają otwierać drogę do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju lokalnego rynku.
6: Jeżeli chodzi o obecność Ukraińców, to ona we Włocławku jest coraz bardziej widoczna. To znaczy rzeczywiście te rynki tak naprawdę zaczynają się przenikać i zaczynają tak naprawdę fajnie koegzystować. I takie wydarzenie jak dzisiaj ma służyć temu, żeby ta współpraca rzeczywiście była sprawniejsza i żeby rzeczywiście nasza lokalna gospodarka też na tym korzystała. Dzisiaj tak naprawdę w momencie, kiedy mamy takie duże problemy demograficzne, kiedy brakuje rąk do pracy, kiedy w zasadzie jesteśmy najbardziej starzejącym się społeczeństwem w całej Unii Europejskiej. Potrzebujemy tej współpracy, potrzebujemy wymiany i kulturowej, i know-how, i generalnie też na bazie tych biznesowych rozwiązań. Dlatego my, jako chociażby Urząd Pracy, też chcemy być takim partnerem dla biznesu i takiego międzynarodowego, ale też chcemy pokazać, że jesteśmy instytucją, która też może zachęcić kogoś do inwestowania właśnie tutaj. Dlatego, że bardzo nam zależy na tym, aby ten nasz lokalny rynek pracy mógł się jak najbardziej rozwijać, a Włocławek jako miasto takie kompaktowe, z dużym potencjałem takim inwestycyjnym, ale też z dobrą infrastrukturą, z bardzo ciekawymi kadrami, kierunkami szkół, uczelni, może być takim miejscem, gdzie to miejsce dla biznesu może być takie optymalne.
1: Wspólne poszukiwanie możliwości pomiędzy przedsiębiorcami a zagranicznymi partnerami to nie tylko szansa dla biznesu, ale i dla całego regionu. W miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w muszli koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
0: Powracamy do tej formuły, zawsze dla nas ważne.

0: jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29. Ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie, wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało, jest to zbyt mało. Natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
1: Po uroczystym rozpoczęciu Dni Lubrańca na scenie zameldował się zespół lubranieckiej gitary. Następnie Disco Boys Innowator. Na placu stanęły stoiska z przekąskami i napojami. Nie mogło zabraknąć strefy dla dzieci, a więc dmuchańców.
2: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 km jak zawsze. Biorą udział zawodnicy, i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec. Oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie, połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
0: Oczywiście pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3x3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały, nie przeszły eliminacji. Będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Chwalińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrzejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80., później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy, a postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, to te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
1: Szersza relacja z Dni Lubrańca w magazynie Pulsometr.

0: Miastenia to rzadka choroba autoimmunologiczna. Jej objawy są bardzo różnorodne. Jednak najczęściej wskazuje się opadanie powiek, osłabioną mimikę twarzy, osłabienie kończyn górnych i dolnych oraz bełkotliwą i cichą mowę. Jest bardzo trudna do zdiagnozowania, ponieważ objawy nie trwają liniowo, tylko sinusoidalnie. Pojawiają się w dużym natężeniu na pewien czas, by następnie ustąpić. Chorzy na tę mało znaną chorobę utworzyli Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis Gioconda. Spotkali się w Wieńcu Zdroju, by porozmawiać m.in. o diagnostyce i radzeniu sobie z miastenią.
1: Miastenia jest chorobą autoimmunologiczną, w przebiegu której dochodzi do produkcji przeciwciał. Te przeciwciała zaburzają transmisję nerwowo-mięśniową i w związku z tym doprowadzają do osłabionego skurczu mięśni. Jest to choroba rzadka, ale jest to najczęstsza z chorób rzadkich. W Polsce na miastenię choruje około 9 tysięcy osób. Cechą charakterystyczną miasteni jest męczliwość, czyli narastanie objawów w trakcie wykonywania danej czynności. Czyli pacjent zaczyna mówić i po jakimś czasie ta mowa słabnie. Zaczyna jeść, ale jest w stanie zjeść kilka kęsów, a następnie dochodzi do osłabienia mięśni żwaczy i pacjent dalej nie jest w stanie kontynuować posiłku. Zaczyna wchodzić po schodach, przejdzie kilka stopni, a następnie dochodzi do osłabienia kończyn dolnych i chory danej czynności nie może kontynuować. A drugą cechą charakterystyczną jest zmienność tych objawów. Czy one nie występują cały czas? Zazwyczaj nasilają się w godzinach wieczornych, ale są też pacjenci, którzy mają bardziej nasilone objawy w godzinach porannych. Pacjenci mają lepsze i gorsze dni i dlatego no, często ta choroba jest trudna do rozpoznania, dlatego że jak pacjent przychodzi na przykład do lekarza, to on opowiada o tych swoich objawach, ale tych objawów nie widać, bo akurat ma gorszy dzień.
2: Miastenia musi być ustabilizowana. Miastenia tutaj, choroba, w tej chorobie musi być stabilność choroby, ponieważ charakteryzuje się zmęczeniem ta choroba. Więc patrząc na ruch, ruch powoduje zmęczenie. Więc tutaj chodzi o to, żeby w tej chorobie była stabilna ta jednostka chorobowa i pacjent mógł wykonać ćwiczenia. Ćwiczenia dostosowane indywidualnie do każdego pacjenta, bo ruch jest potrzebny nam na to, żeby się przemieszczać, żeby funkcjonować w życiu codziennym. Więc tutaj te ćwiczenia wszystkie muszą być dostosowane do pacjenta indywidualnie. Dopasowane do tego, żeby pacjent mógł funkcjonować. Po tych ćwiczeniach powinien być lekko zmęczony, czyli te ćwiczenia prowadzimy do lekkiego zmęczenia. Pacjent powinien powtórzyć przynajmniej 3 razy w tygodniu te ćwiczenia. Nie powinien się bać tych ćwiczeń, tak? Czyli tej fizjoterapii. Ona daje też takie poczucie satysfakcji z codziennego życia, tak? Taka poprawa jakości życia w tym momencie. Więc stąd też cenny jest ruch. Jak dla każdego człowieka cenny jest ruch, to tutaj w miastenii tym bardziej jest cenny ten ruch.
0: Stowarzyszenie Gioconda walczy, aby powstała ustawa o chorobach rzadkich.
3: Jeżeli chodzi o diagnostykę, jeżeli chodzi o nowoczesne leczenie, o ośrodki eksperckie, więc to wszystko mielibyśmy skumulowane i już uregulowane prawnie, bo też trzeba pamiętać o tym, że nie tylko chorujemy na miastenie, mamy bardzo dużo też chorób współistniejących, również spowodowanych, jeżeli chodzi o układ uodpornościowy, o tą immunologię.
0: Chorzy na miastenię borykają się nie tylko z samym problemem zdrowotnym, ale również z brakiem świadomości społecznej.
4: Choruję też na miastenię praktycznie od 20 lat, ale jestem też mamą takiego młodego miastenika, który tak naprawdę jest dzieckiem chorym od urodzenia. Ma już 14 lat.
5: Właśnie miastenia dotyka osoby w różnym wieku. Skupmy się właśnie z Pani perspektywy na dzieciach. Jak sobie w tym przypadku radzić i jak zdiagnozować, bo wiem też, że miastenia nie jest łatwa do diagnozowania.
4: Niestety, jeśli chodzi o diagnozę miastenii u dzieci, jest na pewno tak samo trudno jak u osób dorosłych. Objawy tak naprawdę

dzieci mają takie same jak dorośli. Tylko czasem rodzic nie zwraca na to uwagę. A apeluję, zwracajmy uwagę, jeśli dziecko tak naprawdę nie rozwija się ruchowo, tak jak inne dzieci w przedszkolu na przykład, tak? Jest to dziecko, które często się przewraca, szybko się męczy, też ma problemy z połykaniem, z piciem, czasem te napoje wylatują przez nos, zachłystują się często, potrzebują

0: Jak sobie radzić z tą chorobą, kiedy już ją zdiagnozujemy właśnie w przypadku dzieci, bo na nich się skupiamy?
1: Na pewno, że tak powiem, radzenie sobie z tą chorobą jest ciężkie. Nam dorosłym jest ciężko pogodzić się i nauczyć się żyć z chorobą. Na pewno jest ciężej tym dzieciom. Kwestia jest jeszcze, no wiadomo, jak dziecko choruje od urodzenia, to tak naprawdę takie dziecko czasem nigdy nie miało dzieciństwa, żeby biegać, bawić się jak inni i może się nawet do tego już tak przyzwyczajają. Na pewno też jest ciężej dzieciom, które są diagnozowane albo te objawy są na przykład w wieku, no nie wiem, 6 lat, 7, które tak jak dzieci, które po prostu rozwijały się, bawiły i nagle na to siły nie mają. Więc te dzieci na pewno trzeba, każde dziecko trzeba wspierać, dorosłych trzeba wspierać, ale nie da się ukryć, że taki młody organizm na pewno ma ciężko sobie z tym poradzić.
0: Proszę opowiedzieć o tym, jak pani w ogóle zdiagnozowała, bo pani została zdiagnozowana odnośnie miastenii, bo wiem, że nie jest to łatwe, a później jak ta choroba się objawia i jak z nim żyć?
1: To znaczy tak, ja już jestem taką weteranką, bo choruję 36 lat i wtedy nie było to takie łatwe, bo i nie było o tej miastenii. No, miałam 14 lat, gdzie były te takie pierwsze marzenia, pierwsze no, spotkania, chciałoś tak z kolegami, tu jednak nie dałam rady. U mnie diagnostyka była szybka, tak, bo trafiłam na bardzo dobrego neurologa, czyli praktycznie jak rodzice mnie wtedy zawieźli do szpitala, neurolog od razu stwierdził, że to jest miastenia, no i trzeba to tylko było potwierdzić. Ale ja myślałam wtedy, bo nie było wtedy głośno, że ja wezmę zwykłą tabletkę, że połknę tak jak na zwykłą grypę, tak, że zaraz będzie wszystko okej. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie taka długotrwała i trudna droga. No moje pierwsze takie objawy to właśnie były, że nie mogłam gdzieś przełknąć tej kanapki, bo mi ciężko było z połykaniem, płyny wypływały nosem, nie mogłam, przykucnęłam, nie mogłam stać, z umyciem zębów ręce opadały, uczesaniem włosów, tak. W szkole były bardzo wielkie problemy, bo nie mogłam na przykład czytać na głos, bo mi ta, no, taka mowa nosowa była. No i były różne, bo to jest taka, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Tak była, później właśnie przyszłam takie ciężkie immunosupresyjne leczenie, sterydowe też. Były te poprawy, ale też i duży wpływ ma różne stresy, różne takie kobiece choroby, które wpływ mają dużo na naszą chorobę.
0: Z pana perspektywy, jakie są objawy miastenii?
2: Zmęczenie, senność, brak siły fizycznej. To znaczy, tak można powiedzieć, ok, wezmę się do pracy, ale po paru minutach u mnie jest wyłączenie mięśni po prostu. Czuję, ręce mi opadają, potliwość wysoka i ogólnie potrzeba snu.
0: Wspomniał pan o stowarzyszeniu, dzisiaj macie spotkanie. Jaką rolę dla was odgrywają tego typu wydarzenia, tego typu inicjatywy?
2: A przede wszystkim zbliżają nas do siebie. Zapraszamy nowych członków. Staramy się działać jak najlepiej, jak w największym kręgu, żeby zdobywać i finanse dla stowarzyszenia oraz dawać rozgłos tego, czym jest miastenia i z czym my się borykamy na co dzień. A to jest bardzo często. Bardzo często jest to brak wsparcia ze strony najbliższych. Podejrzewam, że nie tylko ja o tym mówię, natomiast z mojej perspektywy jest to wsparcie praktycznie zerowe. Od mojej rodziny często jest to tak, wyglądam jak wyglądam, tak? A często słyszę, że weź się do pracy. Lenisz się, nie chce ci się robić, ściemniasz i nie jestem w stanie nikomu wytłumaczyć. Ktoś tam może rozumie albo udaje, że rozumie. Natomiast ostatnio już poddałem się, nie tłumaczę nikomu, kiwam głową po prostu i odchodzę, bo nie ma sensu kopać się z koniem.
1: Wszyscy mówią, że tą chorobę trzeba zaakceptować, pokochać. Ja jej nie zaakceptuję chyba nigdy. Uczę się z nią żyć. Ona mi odebrała bardzo dużo, odebrała mi sprawność. Moja głowa ciągle jest na wysokich obrotach. Tam taki chomik szybciutko.

0: biega, który goni, tak, chciałabym wrócić do swojej pracy, do swoich podopiecznych, chciałabym pracować, ale no niestety nie mogę, mam teraz bardzo słabe ręce, bardzo słabe nogi, nic mi, ta choroba mi po prostu na to nie pozwala. Są też problemy z przełykaniem, są problemy z mówieniem, problemy z, mówię, czasami też seplenie, bardzo często mnie też dusi. Jak żyć? Trzeba bardzo uważać, nie przemęczać się i dbać o siebie przede wszystkim.
1: Z rozmów z pani poprzednikiem chociażby, pan wspomniał o tym, że ta choroba i jej objawy są dla społeczeństwa dość obce i lekceważone. Czy z pani perspektywy też tak to wygląda, że nie ma tej świadomości społecznej?
0: Nie. Tak, moi przedmówcy mają rację. Nie ma w ogóle świadomości. Nieraz jak wychodzę do sklepu na zakupy, no przecież nawet teraz pan spojrzy na mnie, przecież normalnie wyglądam. No, co mi jest? Dobrze wyglądasz, przecież ty nie jesteś chora. Wyszłaś na zakupy. Co ci jest? Także kompletnie ludzie nie mają świadomości o tym, z czym my się zmagamy.
1: Sama pani boryka się z miastemią i wychowuje też pani chore dziecko. Jak pani to udaje się łączyć?
2: No ja osobiście, tak jak pan powiedział, choruję na miastenię. Córka ma autyzm. No nie jest to łatwe. Najbardziej cierpi właśnie na tym córka, bo często się zdarza, że ma jakieś gorsze dni. Wtedy niestety, kiedy ja też mam te gorsze dni, to nam się to nie składa tak, jak powinno. I ona nie potrafi tego też pojąć.
3: U osób z miastenią znacznie częściej występują zaburzenia depresyjne i lękowe. Ich funkcjonowanie w społeczeństwie z racji objawów choroby jest utrudnione. Poza leczeniem konieczne jest także zwiększenie świadomości społecznej. Nie każdą chorobę widać na pierwszy rzut oka. Po miesiącach rywalizacji, treningów i sportowych emocji przyszedł czas na podsumowanie oraz wręczenie nagród. W Zespole Szkół w Lubrańcu odbyła się uroczystość podsumowująca współzawodnictwo dzieci i młodzieży na terenie powiatu włocławskiego. Wydarzenie było okazją do wyróżnienia najzdolniejszych uczniów, trenerów oraz szkolnych drużyn, które w minionym roku osiągały wysokie wyniki sportowe. To inicjatywa realizowana przez cały rok, podczas której młodzi sportowcy rywalizują w wielu dyscyplinach, reprezentując swoje szkoły i miejscowości.
4: Z 36 szkół podstawowych, ponadpodstawowych, trzech kategoriach wiekowych, w 10 konkurencjach, ponad 3,5 tysiąca osobostartów, jakby to słowo nie brzmiało, to pokazuje, jaki zakres tego pięknego zadania temu towarzyszy. To najlepsza inwestycja w wychowanie młodzieży przez sport, w dbanie o zdrowie, o dobrą kondycję. W dniu dzisiejszym nagrodzimy najlepsze szkoły w generalnej klasyfikacji. Spotykamy się na powiatowym święcie sportu, rozegramy mecz z gwiazdami muzyki, także byłymi reprezentantami Polski, ale tak prawdę mówiąc, największymi gwiazdami dzisiejszego dnia są ci wspaniali uczniowie szkół z terenu powiatu włocławskiego. Im należy podziękować za to zaangażowanie, za tą pasję, z którą rywalizowali. Ja w kilku takich zawodach uczestniczyłem i
5: uczestnik.
4: Jako uczestnik niestety nie łapię się do żadnej kategorii wiekowej, ale jako baczny obserwator i byłem pod wrażeniem zaangażowania, ale przede wszystkim rywalizacji fair play pomiędzy naszymi uczniami. Dodam tylko, że do tego przedsięwzięcia po wielu latach powróciliśmy. Jest ono organizowane drugi rok z rzędu. Coraz większe zainteresowanie. Praktycznie wszystkie szkoły z naszego terenu uczestniczą, także tylko się cieszę. Dzisiaj dopisuje pogoda. Mam nadzieję, że wspólnie z młodzieżą spędzimy miło to czerwcowe przedpołudnie.
6: Zawsze darzyłem sport i młodzież wielkim szacunkiem z tego powodu, że akurat ja nie mogłem być sportowcem ze względu na stan zdrowia, ale dzisiaj niewątpliwie będzie podsumowanie i ci najlepsi zostaną uhonorowani.
3: Jak podkreślały władze powiatu, sukcesy młodych sportowców nie byłyby możliwe bez odpowiedniej infrastruktury. Powiat włocławski od lat inwestuje w obiekty sportowe, boiska oraz miejsca do aktywności fizycznej, aby dzieci i młodzież miały jak najlepsze warunki do rozwijania swoich talentów.
4: Przede wszystkim uważamy, że wychowanie przez sport to właściwy tok myślenia, to także dbanie o zdrowie. W poprzednich latach wybudowaliśmy instytucję zdrowotną, ale także rozwijamy obiekty sportowe. sportowe przy naszych szkołach, bo przecież w ostatnim roku otworzyliśmy dwie hale sportowe w Chodczu, w Lubrańcu, Marysinie. Dzisiaj

0: I to święto połączone jest także symbolicznym otwarciem Orlika. Po renowacji to zadanie kosztowało blisko 600 tysięcy złotych, blisko 300 tysięcy złotych. To dofinansowanie z ministerstwa, także staramy się równomiernie inwestować we wszystkie nasze obiekty edukacyjne, a frekwencja na współzawodnictwie sportowym pokazuje, że jest to właściwy kierunek.
1: O znaczeniu sportu mówiła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Jak podkreślała, sport to nie tylko rywalizacja i walka o medale, ale także nauka dyscypliny, odpowiedzialności, współpracy oraz wytrwałości w dążeniu do celu.
2: Patrząc na sport, musimy pamiętać, że to nie jest tylko taka rywalizacja, ale to jest dbanie o kondycję fizyczną, to jest dbanie o zdrowie, a przede wszystkim, co dla mnie jest zawsze najważniejsze, to jest uczenie wartości. Kibicujemy wielu znanym sportowcom, chociażby ten ostatni weekend wszyscy chyba byliśmy z Mają i jej kibicowaliśmy i tam można było zobaczyć jej emocje, to jak często mówiliśmy, patrząc na taki mecz, mówimy, czy sobie poradzi z głową. To właśnie pokazuje sport, że sport uczy nas wartości, uczy nas jak podchodzić do życia. I dzisiaj oprócz tego podsumowania i wielu miesięcy pewnie fajnej rywalizacji, to mam nadzieję, że w tych młodych osobach zostało właśnie wykształcone wartości, że trzeba umieć sobie radzić ze stresem, że trzeba umieć sobie radzić z porażką, że trzeba umieć sobie radzić z wygraną, bo to też nie jest takie łatwe, że drużynowe podejście, grupowe podejście do wielu spraw jest dużo łatwiejsze, że musi być lider i musi być delegowanie zadań, patrząc na drużynę. Więc to wszystko się tutaj na pewno działo przez wiele miesięcy, a dzisiaj nagrodzimy tych najlepszych.
1: Nie zabrakło także głosu trenerów i opiekunów, którzy na co dzień pracują z młodymi zawodnikami. Zwracali oni uwagę, że za każdym sukcesem stoją godziny treningów, systematyczność i zaangażowanie zarówno dzieci, jak i ich rodzin.
3: Ciężka praca, sumienna przede wszystkim. Nic nowego.
4: Myślę, że takie krzewienie zasady fair play i taka systematyczność, no i empatia do uczniów i pasja, którą wykonujemy, to są podstawowe rzeczy.
5: Tutaj było wiele konkurencji, rozumiem, w tej rywalizacji. Na których tych konkurencjach najbardziej się tutaj skupialiście w tej rywalizacji?
4: No chłopcy piłka nożna, to są nasi mistrzowie województwa, a dziewczynki koszykówka, no i też lekkoatletyka. Właściwie jesteśmy wszechstronni.
6: Ogólnie to po rodzinie mam. Mój dziadek był mistrzem województwa w latach 90. Tata, brat i tak to schodzi z pokolenia na pokolenie i tak zainteresowanie to.
5: Czyli tradycja rodzinna przede wszystkim, tak?
6: Dokładnie.
5: A dlaczego akurat ta piłka nożna? Piłka nożna to ta tradycja rodzinna? Czy inna też?
6: Można tak powiedzieć. No, jak chłopacy, no to piłka nożna.
5: A dlaczego uprawiasz akurat piłkę nożną? Co jest w tym sporcie fajnego?
6: No tu ogólnie jest taki sport, że trzeba ciężko pracować, żeby coś osiągnąć. I na razie próbuję coś.
7: No jakoś tak na początku piłka nożna i tak stwierdziłam, że jednak ta piłka mi przeszkadza. I chcę biegać, lubię, kocham, no i tak jakoś idzie. No ja od najmłodszych lat i to też myślę, że babcia, dziadek, tata, mama i tak poszło.
5: Czyli ta tradycja rodzinna u ciebie również?
7: Tak.
5: Dlaczego generalnie ten sport jest fajny? Uprawianie aktywności fizycznej jest fajne, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
7: No ja, nie wiem, ja po prostu kocham, ja po prostu lubię przychodzić na trening, bo to jest mój żywioł i ja po prostu, to sobie coś idzie.
8: Bo koledzy też uprawiają, zachęcili mnie w wieku 4 lat, no i tak ciągnę.
5: U ciebie, dlaczego?
9: No u mnie to rodzinne, z kolegą jestem rodziną, no i dziadek, wujo, no i no po prostu złapałem od najmłodszych lat ten zapał i gram dalej.
5: A dlaczego akurat piłka nożna?
8: Bo tak, nie wiem.
5: Dlatego, że to jest najpopularniejszy sport, czy po prostu coś jest fajnego dla ciebie w tej piłce?
8: No, strzelanie goli i takie rzeczy, mnie to cieszy.
5: Okej, czyli ty bardziej atakujący.
8: Tak.
5: Okej, a u ciebie, dlaczego ta piłka nożna akurat?
9: No ja tak od najmłodszych lat złapałem już ten zapał i po prostu, no, patrzyłem jak wujkowie grają i obok stadionu mam babcię, no to ciągle patrzyłem na tą piłkę nożną, no i po prostu zacząłem grać.
1: Po części oficjalnej przyszedł czas na sportowe emocje w nieco bardziej rozrywkowym wydaniu. Do Lubrańca przyjechała drużyna Pectus Team, w której składzie znaleźli się m.in. bracia Szczepaniak z zespołu Pectus, a także były reprezentant polski Radosław Majdan, Marek

0: Citko i Piotr Świerczewski.
1: Marek Szczepanik, założyciel, tutaj scalamy ze sobą nie tylko branżę artystyczną, ale również sportową, czego przykładem są znakomici zawodnicy. Piotr Świerczewski, Marek Citko, Radek Majdan,
2: ikony,
1: Hubert Dolewski. Pomysł zawsze gdzieś tam rodził się w naszych sercach. Prowodyrem był nasz tato, który grał w piłkę. Później nasze drogi troszkę się rozeszły w stronę muzyczną, ale zawsze ten sport był w naszych sercach. Parę tygodni temu zadzwonił do mnie starosta Roman, powiedział, że jest taka możliwość, żeby się zmierzyć na boisku. Okazało się, że Roman kiedyś w przeszłości był bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego wzięliśmy tutaj na drugą stronę też równie znakomitego bramkarza
2: i strzelca, który będzie
1: dzisiaj testował.
2: Będzie testował.
1: Cieszymy się, że udało nam się dzisiaj dotrzeć na to fantastyczne wydarzenie.
0: Naprzeciwko gości stanęła reprezentacja powiatu włocławskiego z Romanem Gołębiewskim na czele. Starosta tym razem założył rękawice bramkarskie i stanął między słupkami. Mimo ambitnej walki samorządowcy musieli uznać wyższość przyjezdnych, którzy okazali się skuteczniejsi na boisku.
3: Bardzo brawo!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w Muszli Koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
1: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29. Ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie, wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało, jest to zbyt mało. Natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
2: Drugim

0: dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 kilometrów jak zawsze. Biorą udział zawodnicy i w tym lubranieckie, rozbiegani Lubraniec oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie. Połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
1: Pogoda
0: Oczywiście
1: dopisała.
0: pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3 na 3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały, nie przeszły eliminacji. Będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Chwalińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80. Później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy, a postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, to te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy Wszystko
1: zaprosić.
0: będzie zależeć od mieszkańców, czy będą chcieli z nami aktywnie tutaj spędzić czas i spędzić go przy pięknej muzyce własnej. Nie szukamy wielkich, dalekich zespołów, mamy swoje. Także zapraszamy.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Wraz z nadejściem wiosny na ulicę Włocławka powróciły włowery. Mieszkańcy ponownie mogą korzystać z miejskich rowerów, które za pomocą aplikacji w telefonie są dostępne niemal na wyciągnięcie ręki. Statystyki pokazują, że ten środek transportu cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: Szanowni Państwo, bardzo nas cieszy to, jak włocławski rower Włower sprawuje się wśród mieszkańców na ulicach naszego miasta. Statystyki są jednoznacznie pozytywne i mówią o tym, że mamy ponad 8 tysięcy użytkowników już zarejestrowanych, ponad 55 tysięcy przejechanych kilometrów i ponad około 15 tysięcy wypożyczeń Włoweru od 30.

0: 31 marca do końca maja. To pokazuje, jak potrzebny jest rower w Włocławku, rower miejski i jak sprawdza się wśród mieszkańców.
1: Popularność rowerów ma również ciemniejszą stronę. Co jakiś czas dochodzi do aktów wandalizmu.
0: Martwią nas oczywiście akty wandalizmu. Jest ich mało, ale są. I apeluję w tym miejscu o to, o rozsądek, o zdrowy rozsądek. No i zwykłe też także są naprawy tych rowerów, ale to wynika już nie bardziej z wandalizmu, a z użytkowania. Także jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, ile do tej pory osób skorzystało z roweru.
1: Osoby, które celowo niszczą rowery, muszą liczyć się z konsekwencjami.
0: Jeżeli chodzi o znalezienie tych, którzy celowo niszczą rower, to procedura jest następująca. Zgłaszamy to do policji i policja poszukuje tych sprawców. Na razie udało nam się kilku takich sprawców znaleźć i ukarać. Ponoszą oni koszty po prostu i oczywiście są też skierowane sprawy do sądu.
1: Jak widzimy, rowery to wygodna, ekologiczna i coraz popularniejsza alternatywa dla codziennych podróży po mieście. Urząd Miasta Włocławek w marcu ogłosił przetarg na zagospodarowanie terenu pod dawnym osiedlu Grzywno. Są to tereny między Zespołem Szkół Samochodowych a obiektami sportowymi w pobliżu Hali Mistrzów. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Jedną z nich jest Balzola, a więc wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia i 3 maja. 22 kwietnia poznaliśmy potencjalnych oferentów. Czemu nie znamy jeszcze wykonawcy?
2: Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, przetarg na park Grzywno został zakończony. Było 8 ofert i trwa analiza tych ofert. Z racji tego, że tych ofert jest aż 8 i no, ceny, które zaproponowali wykonawcy, też różnią się od siebie, no ta analiza ofert trwa. Tutaj jesteśmy, nie jest to od nas zależne, kiedy dokona się ta analiza, po prostu trzeba czekać na analizę tych ofert.
3: Co w przypadku właśnie Balzoli, no bo jak widać, Balzola nie spełnia konkretnych wymagań, no terminy się przedłużają. Czy jest to jakoś sprawdzane, czy to bierze się pod uwagę właśnie jakby wiarygodność tych pracowników?
2: Z firmą Balzola Polska rzeczywiście miasto współpracuje już przy dwóch inwestycjach. Jest to Zielone Tereny Śródmieścia i 3 maja WUNERF-em. Tutaj Balzola złożyła jedną z najniższych ofert. Natomiast analiza ofert nie jest tylko przez pryzmat złożenia najniższej ceny. Brane są również pod uwagę inne argumenty, inne kryteria oceny tych ofert.
1: Ratusz nie określa, jakie inne kryteria są brane pod uwagę, a niekiedy mogą zapaść konkretne decyzje.
2: Osiedle Grzywno to było takie miejsce, które no, słynęło z tego, że raczej zamieszkiwały tam najbiedniejsze, najmniej zamożne rodziny włocławskie. I pod koniec 1939 roku mieszkańcy tego osiedla zostali wymordowani przez hitlerowców. Chcemy, żeby to miejsce jakby no, zmienić w takie miejsce do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Te 15 hektarów obszaru zielonego ma zamienić się w obszar do spędzania czasu wolnego, uprawiania sportu, rekreacji ruchowej. Ma tutaj powstać skatepark, skillpark, place zabaw, strefy takie zabawy edukacyjnych. Oczywiście to wszystko będzie z ścieżkami rowerowymi, ścieżkami dla spacerowiczów.
1: Urząd Miasta pozyskał na to zadanie dofinansowanie w kwocie około 20 milionów złotych ze środków szwajcarskich. Włocławek stał się miejscem ważnej debaty o przyszłości relacji międzynarodowej. Podczas konferencji Miasto Przestrzeń dla Biznesu – Nowe możliwości polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej przedstawiciele samorządów, biznesów i różnych instytucji rozmawiali o tym, jak miasta mogą przyciągnąć inwestorów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.
4: Panie prezydencie, dzisiaj spotykamy się na konferencji odnośnie współpracy polsko-ukraińskiej. Dlaczego ten temat jest ważny na naszym rynku w regionie?
5: Po pierwsze dlatego, że wszyscy mamy nadzieję, że ta brutalna napaść Rosji na Ukrainę się skończy i będzie można przystąpić do odbudowy tego ważnego przecież dla Europy kraju. A przy tej odbudowie no, mamy ambicje, żeby uczestniczyło jak najwięcej firm polskich, a my oczywiście we Włocławku chcemy, żeby przy tej odbudowie uczestniczyły firmy z Włocławka. I tutaj nie mówię tylko o firmach budowlanych,

0: ale też tych produkcyjnych, przemysłowych. Zresztą ta współpraca przemysłu polskiego z przemysłem ukraińskim przed tą napaścią była dosyć silna, więc no, bardzo nam zależy na tym, żeby wzmocnić. Oczywiście konferencja odbywa się we Włocławku, no, ale ma charakter ponadregionalny, dlatego że jest współorganizatorem tej konferencji dzisiejszej jest Polsko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.
1: Polska od lat pozostaje jednym z liderów współpracy z Ukrainą.
2: Polska jest liderem współpracy gospodarczej z Ukrainą w całej Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na obroty handlowe Unii Europejskiej i Ukrainy, Polska stanowi 30% tych obrotów i jesteśmy po Chinach drugim partnerem handlowym Ukrainy. Nasze obroty w ubiegłym roku wyniosły ponad 15 miliardów dolarów i oczywiście mamy bilans dodatni, czyli sprzedajemy więcej niż kupujemy. W ten obrót handlowy z Ukrainą jest zaangażowanych w Polsce około 2000 firm. Około 1000 firm z polskim kapitałem funkcjonuje ciągle w Ukrainie. Czyli ten poziom relacji jest bardzo duży i głęboki. Sięga różnych miast, różnych regionów.
3: Dlaczego ten temat współpracy Polski z Ukrainą nadal jest tak ważny?
2: To jest ważne dla biznesu w tym sensie, że trzeba zarabiać pieniądze, trzeba zatrudniać ludzi, trzeba płacić podatki, czyli każdy kontrahent jest dobry. Ukraina jest dobrym kontrahentem dla wielu polskich firm. Ważne to jest także z powodu naszego bezpieczeństwa, w sensie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa fizycznego obywateli. Ukraina w tej chwili prowadzi wojnę obronną i w sumie chroni naszego komfortu, naszego bezpieczeństwa gospodarczego, naszego życia, tego, że możemy spokojnie w nocy spać, nie atakują nas rosyjskie szachidy. Czyli wzmacnianie współpracy gospodarczej z Ukrainą to jest także wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy, tak aby ona wytrwała, obroniła swoją niepodległość i dała nam czas na przygotowanie się do tego, co oby nie nastąpiło.
1: Podczas konferencji nie zabrakło również rozmów na temat problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy.
4: Ja bym zaczął przede wszystkim od usprawnienia i odkorkowania urzędów, bo z tym pracodawcy się borykają. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, myślę, bezpośrednie wsparcie dla pracodawców, dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać w naszym województwie.
3: A czy uważa pan, że obywatele Ukrainy odnaleźli się na naszym rynku?
4: Odnaleźli się bardzo dobrze. Sam jestem też HR menadżerem w grupie Blot, gdzie świadczymy usługi outsourcingowe, więc mamy do czynienia z różnymi pracodawcami z naszego województwa i jestem świadkiem tak naprawdę wielokulturowości w fabrykach.
1: Jednym z ciekawszych tematów była rola średnich miast w przyciąganiu kapitału.
5: Ja dzisiaj będę mówił odnośnie ery AI i szans, które sztuczna inteligencja daje średnim miastom, ponieważ no, czasy się zmieniają i to właśnie średnie miasta w tej erze sztucznej inteligencji mają szansę na to, żeby zaistnieć, żeby się wybić, żeby wzmocnić swoją pozycję.
3: Dlaczego właśnie takie średnie miasta jak Włocławek?
5: Przede wszystkim dlatego, że mamy znacznie niższe koszty życia, także same utrzymanie pracowników jest u nas znacznie tańsze niż na przykład w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Poznaniu. Poza tym dostępność terenów inwestycyjnych, koszty zakupu chociażby terenu inwestycyjnego, to też jest przewaga, która nas buduje. No i co ważne, jakość życia. Pamiętajmy o tym, że Włocławek jest miastem, które jest bardzo dobrze skomunikowane, jest miastem, które daje możliwość na to, żeby pracownicy mogli spędzać w nim czas, nie tylko ten związany z pracą, ale również ten czas po pracy. Także w mojej opinii my jako miasto średniej wielkości dajemy znacznie lepsze perspektywy zarówno dla inwestorów, jak i dla pracowników na to, żeby tutaj właśnie się osiedlić i stąd budować biznes, który będzie funkcjonował nie tylko na rynku lokalnym, ale również na innych rynkach.
1: Uczestnicy podkreślali, że fundamentem współpracy są dobre relacje międzyludzkie.
6: Dzisiejszą konferencję współprowadzę z koleżanką z Urzędu Miasta, a mój speech będzie na temat relacji. Nie chcę za dużo zdradzać, ponieważ będzie to o relacjach w biznesie, jak budujemy te relacje, co jest ważne, że tak naprawdę za każdą inwestycją, za każdym biznesem stoi decyzja, za każdą decyzją stoi człowiek.
1: Takie inicjatywy mają otwierać drogę do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju lokalnego rynku.
7: Jeżeli chodzi o obecność Ukraińców, to ona we Włocławku jest coraz bardziej widoczna. To znaczy rzeczywiście

0: te rynki tak naprawdę zaczynają się przenikać i zaczynają tak naprawdę fajnie koegzystować. I takie wydarzenie jak dzisiaj ma służyć temu, żeby ta współpraca rzeczywiście była sprawniejsza i żeby rzeczywiście nasza lokalna gospodarka też na tym korzystała. Dzisiaj tak naprawdę w momencie, kiedy mamy takie duże problemy demograficzne, kiedy brakuje rąk do pracy, kiedy w zasadzie jesteśmy najbardziej starzejącym się społeczeństwem w całej Unii Europejskiej, potrzebujemy tej współpracy, potrzebujemy wymiany i kulturowej, i know-how, i generalnie też na bazie tych biznesowych rozwiązań. Dlatego my, jako chociażby Urząd Pracy, też chcemy być takim partnerem dla biznesu i takiego międzynarodowego, ale też chcemy pokazać, że jesteśmy instytucją, która też może zachęcić kogoś do inwestowania właśnie tutaj. Dlatego, że bardzo nam zależy na tym, aby ten nasz lokalny rynek pracy mógł się jak najbardziej rozwijać, a Włocławek jako miasto takie kompaktowe, z dużym potencjałem takim inwestycyjnym, ale też z dobrą infrastrukturą, z bardzo ciekawymi kadrami, kierunkami szkół, uczelni, może być takim miejscem, gdzie to miejsce dla biznesu może być takie optymalne.
1: Wspólne poszukiwanie możliwości pomiędzy przedsiębiorcami a zagranicznymi partnerami to nie tylko szansa dla biznesu, ale i dla całego regionu. W miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w muszli koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
2: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29. Ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie, wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało, jest to zbyt mało, natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
1: Po uroczystym rozpoczęciu Dni Lubrańca na scenie zameldował się zespół lubranieckiej gitary. Następnie Disco Boys Innowator. Na placu stanęły stoiska z przekąskami i napojami. Nie mogło zabraknąć strefy dla dzieci, a więc dmuchańców.
3: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 km jak zawsze. Biorą udział zawodnicy i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec. Oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie, połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
2: Pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3x3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały. Nie przeszły eliminacji, będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Chwalińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrzejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80., później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy, a postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, to te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
1: Szersza relacja z Dni Lubrańca w magazynie Pulsometr.

0: Miastenia to rzadka choroba autoimmunologiczna. Jej objawy są bardzo różnorodne. Jednak najczęściej wskazuje się opadanie powiek, osłabioną mimikę twarzy, osłabienie kończyn górnych i dolnych oraz bełkotliwą i cichą mowę. Jest bardzo trudna do zdiagnozowania, ponieważ objawy nie trwają liniowo, tylko sinusoidalnie. Pojawiają się w dużym natężeniu na pewien czas, by następnie ustąpić. Chorzy na tę mało znaną chorobę utworzyli Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis Gioconda. Spotkali się w Wieńcu Zdroju, by porozmawiać m.in. o diagnostyce i radzeniu sobie z miastenią.
1: Miastenia jest chorobą autoimmunologiczną, w przebiegu której dochodzi do produkcji przeciwciał. Te przeciwciała zaburzają transmisję nerwowo-mięśniową i w związku z tym doprowadzają do osłabionego skurczu mięśni. Jest to choroba rzadka, ale jest to najczęstsza z chorób rzadkich. W Polsce na miastenię choruje około 9 tysięcy osób. Cechą charakterystyczną miastenii jest męczliwość, czyli narastanie objawów w trakcie wykonywania danej czynności. Czyli pacjent zaczyna mówić i po jakimś czasie ta mowa słabnie. Zaczyna jeść, ale jest w stanie zjeść kilka kęsów, a następnie dochodzi do osłabienia mięśni żwaczy i pacjent dalej nie jest w stanie kontynuować posiłku. Zaczyna wchodzić po schodach, przejdzie kilka stopni, a następnie dochodzi do osłabienia kończyn dolnych i chory danej czynności nie może kontynuować. A drugą cechą charakterystyczną jest zmienność tych objawów. Czy one nie występują cały czas? Zazwyczaj nasilają się w godzinach wieczornych, ale są też pacjenci, którzy mają bardziej nasilone objawy w godzinach porannych. Pacjenci mają lepsze i gorsze dni i dlatego często ta choroba jest trudna do rozpoznania, dlatego że jak pacjent przychodzi na przykład do lekarza, to on opowiada o tych swoich objawach, ale tych objawów nie widać, bo akurat ma gorszy dzień.
2: Miastenia musi być ustabilizowana. Miastenia tutaj, choroba, w tej chorobie musi być stabilność choroby, ponieważ charakteryzuje się zmęczeniem ta choroba. Więc patrząc na ruch, ruch powoduje zmęczenie. Więc tutaj chodzi o to, żeby w tej chorobie była stabilna ta jednostka chorobowa i pacjent mógł wykonać ćwiczenia. Ćwiczenia dostosowane indywidualnie do każdego pacjenta, bo ruch jest potrzebny nam na to, żeby się przemieszczać, żeby funkcjonować w życiu codziennym. Więc tutaj te ćwiczenia wszystkie muszą być dostosowane do pacjenta indywidualnie. Dopasowane do tego, żeby pacjent mógł funkcjonować. Po tych ćwiczeniach powinien być lekko zmęczony, czyli te ćwiczenia prowadzimy do lekkiego zmęczenia. Pacjent powinien powtórzyć przynajmniej 3 razy w tygodniu te ćwiczenia. Nie powinien się bać tych ćwiczeń, tak? Czyli tej fizjoterapii. Ona daje też takie poczucie satysfakcji z codziennego życia, tak? Taka poprawa jakości życia w tym momencie. Więc stąd też cenny jest ruch. Jak dla każdego człowieka cenny jest ruch, to tutaj w miastenii tym bardziej jest cenny ten ruch.
0: Stowarzyszenie Gioconda walczy, aby powstała ustawa o chorobach rzadkich.
3: Jeżeli chodzi o diagnostykę, jeżeli chodzi o nowoczesne leczenie, o ośrodki eksperckie, więc to wszystko mielibyśmy skumulowane i już.

0: już uregulowane prawnie, bo też trzeba pamiętać o tym, że nie tylko chorujemy na miastenie, mamy bardzo dużo też chorób współistniejących, również spowodowanych, jeżeli chodzi o układ odpornościowy, o tą immunologię.
1: Chorzy na miastenię borykają się nie tylko z samym problemem zdrowotnym, ale również z brakiem świadomości społecznej.
2: Choruję też na miastenię praktycznie od 20 lat, ale jestem też mamą takiego młodego miastenika, który tak naprawdę jest dzieckiem chorym od urodzenia. Ma już 14 lat.
3: Właśnie miastenia dotyka osoby w różnym wieku. Skupmy się właśnie z Pani perspektywy na dzieciach. Jak sobie w tym przypadku radzić i jak zdiagnozować, bo wiem też, że miastenia nie jest łatwa do diagnozowania.
2: Niestety, jeśli chodzi o diagnozę miastenii u dzieci, jest na pewno tak samo trudno jak u osób dorosłych. Objawy tak naprawdę dzieci mają takie same jak dorośli, tylko czasem rodzic nie zwraca na to uwagę, a apeluję, zwracajmy uwagę, jeśli dziecko tak naprawdę nie rozwija się ruchowo tak jak inne dzieci w przedszkolu na przykład, tak? Jest to dziecko, które często się przewraca, szybko się męczy, też ma problemy z połykaniem, z piciem, czasem te napoje wylatują przez nos, zachłystują się często. Często potrzebują więcej odpoczynku, nie rozwijają się tak szybko, jeśli chodzi o jazdy na rowerze na przykład, albo jak uczą się jeździć, to po prostu ta jazda jest o wiele krótsza.
3: Jak sobie radzić z tą chorobą, kiedy już ją zdiagnozujemy właśnie w przypadku dzieci, bo na nich się skupiamy?
2: Na pewno, że tak powiem, radzenie sobie z tą chorobą jest ciężkie. Nam dorosłym jest ciężko pogodzić się i nauczyć się żyć z chorobą. Na pewno jest ciężej tym dzieciom. Kwestia jest jeszcze, no wiadomo, jak dziecko choruje od urodzenia, to tak naprawdę takie dziecko czasem nigdy nie miało dzieciństwa, żeby biegać, bawić się jak inni i może się nawet do tego już tak przyzwyczajają. Na pewno też jest ciężej dzieciom, które są diagnozowane albo te objawy są na przykład w wieku, no nie wiem, 6 lat, 7, które tak jak dzieci, które po prostu rozwijały się, bawiły i nagle na to siły nie mają. Więc te dzieci na pewno trzeba, każde dziecko trzeba wspierać, dorosłych trzeba wspierać, ale nie da się ukryć, że taki młody organizm na pewno ma ciężko sobie z tym poradzić.
3: Proszę opowiedzieć o tym, jak Pani w ogóle zdiagnozowała, bo Pani została zdiagnozowana odnośnie miastenii, bo wiem, że nie jest to łatwe, a później jak ta choroba się objawia i jak z nim żyć?
4: To znaczy tak, ja już jestem taką weteranką, bo choruję 36 lat i wtedy nie było to takie łatwe, bo i nie było o tej miastenii. No, miałam 14 lat, gdzie były te takie pierwsze marzenia, pierwsze no, spotkania, chciałoś tak z kolegami, tu jednak nie dałam rady. U mnie diagnostyka była szybka, tak, bo trafiłam na bardzo dobrego neurologa, czyli praktycznie jak rodzice mnie wtedy zawieźli do szpitala, neurolog od razu stwierdził, że to jest miastenia, no i trzeba to tylko było potwierdzić. Ale ja myślałam wtedy, bo nie było wtedy głośno, że ja wezmę zwykłą tabletkę, że połknę tak jak na zwykłą grypę, tak, że zaraz będzie wszystko ok. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie taka długotrwała i trudna droga. No moje pierwsze takie objawy to właśnie były, że nie mogłam gdzieś przełknąć tej kanapki, bo mi ciężko było z połykaniem, płyny wypływały nosem, nie mogłam, przykucnęłam, nie mogłam stać, z umyciem zębów ręce opadały, uczesaniem włosów, tak. W szkole były bardzo wielkie problemy, bo nie mogłam na przykład czytać na głos, bo mi ta, no, taka mowa nosowa była. No i były różne, bo to jest taka, raz jest lepiej, raz jest gorzej, tak była, później właśnie przyszłam takie ciężkie immunosupresyjne leczenie, sterydowe też, były te poprawy, ale też i duży wpływ ma różne stresy, różne takie kobiece choroby, które wpływ mają dużo na naszą chorobę.
3: Z Pana perspektywy, jakie są objawy miastenii?
5: Zmęczenie, senność, brak siły fizycznej, to znaczy tak można powiedzieć, ok, wezmę się do pracy, ale po paru minutach u mnie jest wyłączenie mięśni po prostu, czuję, ręce mi opadają, potliwość wysoka i ogólnie potrzeba snu.
3: Wspomniał Pan o stowarzyszeniu, dzisiaj macie spotkanie,

0: Jaką rolę dla Was odgrywają tego typu wydarzenia, tego typu inicjatywy?
1: Przede wszystkim zbliżają nas do siebie. Zapraszamy nowych członków. Staramy się działać jak najlepiej, jak największym kręgu, żeby zdobywać finanse dla stowarzyszenia oraz dawać rozgłos tego, czym jest miastenie i z czym my się borykamy na co dzień, a to jest bardzo często jest to brak wsparcia ze strony najbliższych. Podejrzewam, że nie tylko ja o tym mówię, natomiast z mojej perspektywy jest to wsparcie praktycznie zerowe. Od mojej rodziny często jest to tak, wyglądam jak wyglądam, tak? A często słyszę, że weź się do pracy, lenisz się, nie chce ci się robić, ściemniasz i nie jestem w stanie nikomu wytłumaczyć. Ktoś tam może rozumie albo udaje, że rozumie. Natomiast ostatnio już poddałem się, nie tłumaczę nikomu, kiwam głową po prostu i odchodzę, bo nie ma sensu kopać się z koniem.
2: Wszyscy mówią, że tą chorobę trzeba zaakceptować, pokochać. Ja jej nie zaakceptuję chyba nigdy. Uczę się z nią żyć. Ona mi odebrała bardzo dużo, odebrała mi sprawność. Moja głowa ciągle jest na wysokich obrotach. Tam taki chomik szybciutko biega, który goni. Tak, chciałabym wrócić do swojej pracy, do swoich podopiecznych. Chciałabym pracować, ale no niestety nie mogę. Mam teraz bardzo słabe ręce, bardzo słabe nogi. Nic mi, ta choroba mi po prostu na to nie pozwala. Są też problemy z przełykaniem, są problemy z mówieniem, problemy z, mówię, czasami też seplenie, bardzo często mnie też dusi. Jak żyć? Trzeba bardzo uważać, nie przemęczać się i dbać o siebie przede wszystkim.
0: Z rozmów z pani poprzednikiem chociażby, pan wspomniał o tym, że ta choroba i jej objawy są dla społeczeństwa dość obce i lekceważone. Czy z pani perspektywy też tak to wygląda, że nie ma tej świadomości społecznej?
2: Nie. Tak, moi przedmówcy mają rację. Nie ma w ogóle świadomości. Nieraz jak wychodzę do sklepu na zakupy, no przecież nawet teraz pan spojrzy na mnie, przecież normalnie wyglądam. No co mi jest? Dobrze wyglądasz, przecież ty nie jesteś chora. Wyszłaś na zakupy. Co ci jest? Także kompletnie ludzie nie mają świadomości o tym, z czym my się zmagamy.
0: Sama pani boryka się z miastemią i wychowuje też pani chore dziecko. Jak pani to udaje się łączyć?
3: No ja osobiście, tak jak pan powiedział, choruję na miastenię. Córka ma autyzm. No nie jest to łatwe. Najbardziej cierpi właśnie na tym córka, bo często się zdarza, że ma jakieś gorsze dni. Wtedy niestety, kiedy ja też mam te gorsze dni, to nam się to nie składa tak, jak powinno. I ona nie potrafi tego też pojąć.
4: U osób z miastenią znacznie częściej występują zaburzenia depresyjne i lękowe. Ich funkcjonowanie w społeczeństwie z racji objawów choroby jest utrudnione. Poza leczeniem konieczne jest także zwiększenie świadomości społecznej. Nie każdą chorobę widać na pierwszy rzut oka. Po miesiącach rywalizacji, treningów i sportowych emocji przyszedł czas na podsumowanie oraz wręczenie nagród. W Zespole Szkół w Lubrańcu odbyła się uroczystość podsumowująca współzawodnictwo dzieci i młodzieży na terenie powiatu włocławskiego. Wydarzenie było okazją do wyróżnienia najzdolniejszych uczniów, trenerów oraz szkolnych drużyn, które w minionym roku osiągały wysokie wyniki sportowe. To inicjatywa realizowana przez cały rok, podczas której młodzi sportowcy rywalizują w wielu dyscyplinach, reprezentując swoje szkoły i miejscowości.
5: Z 36 szkół podstawowych, ponadpodstawowych, trzech kategoriach wiekowych, w 10 konkurencjach, ponad 3,5 tysiąca osobostartów, jakby to słowo nie brzmiało, to pokazuje, jaki zakres tego pięknego zadania temu towarzyszy. To najlepsza inwestycja w wychowanie młodzieży przez sport, w dbanie o zdrowie, o dobrą kondycję. W dniu dzisiejszym nagrodzimy najlepsze szkoły w generalnej klasyfikacji. Spotykamy się na powiatowym święcie sportu, rozegramy mecz z gwiazdami muzyki, także byłymi reprezentantami Polski, ale tak prawdę mówiąc, największymi gwiazdami dzisiejszego dnia są ci wspaniali uczniowie szkół z terenu powiatu włocławskiego. Im należy podziękować za to zaangażowanie, za tą pasję.

0: z którą rywalizowali. Ja w kilku takich zawodach uczestniczyłem i...
1: Jako
0: uczestnik niestety nie łapię się do żadnej kategorii wiekowej, ale jako baczny obserwator i byłem pod wrażeniem zaangażowania, ale przede wszystkim rywalizacji fair play pomiędzy naszymi uczniami. Dodam tylko, że do tego przedsięwzięcia po wielu latach powróciliśmy. Jest ono organizowane drugi rok z rzędu. Coraz większe zainteresowanie. Praktycznie wszystkie szkoły z naszego terenu uczestniczą, także tylko się cieszę. Dzisiaj dopisuje pogoda. Mam nadzieję, że wspólnie z młodzieżą spędzimy miło to czerwcowe przedpołudnie.
2: Zawsze darzyłem sport i młodzież wielkim szacunkiem z tego powodu, że akurat ja nie mogłem być sportowcem ze względu na stan zdrowia, ale dzisiaj niewątpliwie będzie podsumowanie i ci najlepsi zostaną uhonorowani.
3: Jak podkreślały władze powiatu, sukcesy młodych sportowców nie byłyby możliwe bez odpowiedniej infrastruktury. Powiat wrocławski od lat inwestuje w obiekty sportowe, boiska oraz miejsca do aktywności fizycznej, aby dzieci, młodzież miały jak najlepsze warunki do rozwijania swoich talentów.
0: Przede wszystkim uważamy, że wychowanie przez sport to właściwy tok myślenia, to także dbanie o zdrowie. W poprzednich latach wybudowaliśmy instytucję zdrowotną, ale także rozwijamy obiekty sportowe przy naszych szkołach, bo przecież w ostatnim roku otworzyliśmy dwie hale sportowe w Chodczu, w Lubrańcu, Marysinie. Dzisiaj to święto połączone jest także symbolicznym otwarciem Orlika po renowacji. To zadanie kosztowało blisko 600 tysięcy złotych, blisko 300 tysięcy złotych. To dofinansowanie z ministerstwa, także staramy się równomiernie inwestować we wszystkie nasze obiekty edukacyjne, a frekwencja na współzawodnictwie sportowym pokazuje, że jest to właściwy kierunek.
3: O znaczeniu sportu mówiła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Jak podkreślała, sport to nie tylko rywalizacja i walka o medale, ale także nauka dyscypliny, odpowiedzialności, współpracy oraz wytrwałości w dążeniu do celu.
4: Patrząc na sport, musimy pamiętać, że to nie jest tylko taka rywalizacja, ale to jest dbanie o kondycję fizyczną, to jest dbanie o zdrowie, a przede wszystkim, co dla mnie jest zawsze najważniejsze, to jest uczenie wartości. Kibicujemy wielu znanym sportowcom, chociażby ten ostatni weekend wszyscy chyba byliśmy z Mają i jej kibicowaliśmy i tam można było zobaczyć jej emocje, to jak często mówiliśmy, patrząc na taki mecz, mówimy, czy sobie poradzi z głową. To właśnie pokazuje sport, że sport uczy nas wartości, uczy nas jak podchodzić do życia. I dzisiaj oprócz tego podsumowania i wielu miesięcy pewnie fajnej rywalizacji, to mam nadzieję, że w tych młodych osobach zostało właśnie wykształcone wartości, że trzeba umieć sobie radzić ze stresem, że trzeba umieć sobie radzić z porażką, że trzeba umieć sobie radzić z wygraną, bo to też nie jest takie łatwe, że drużynowe podejście, grupowe podejście do wielu spraw jest dużo łatwiejsze, że musi być lider i musi być delegowanie zadań, patrząc na drużynę. Więc to wszystko się tutaj na pewno działo przez wiele miesięcy, a dzisiaj nagrodzimy tych najlepszych.
3: Nie zabrakło także głosu trenerów i opiekunów, którzy na co dzień pracują z młodymi zawodnikami. Zwracali oni uwagę, że za każdym sukcesem stoją godziny treningów, systematyczność i zaangażowanie zarówno dzieci, jak i ich rodzin.
5: Ciężka praca, sumienna przede wszystkim. Nic nowego.
6: Myślę, że takie krzewienie zasady fair play i taka systematyczność, no i empatia do uczniów i pasja, którą wykonujemy, to są podstawowe rzeczy.
7: Tutaj było wiele konkurencji, rozumiem, w tej rywalizacji. Na których tych konkurencjach najbardziej się tutaj skupialiście w tej rywalizacji?
6: No chłopcy piłka nożna, to są nasi mistrzowie województwa, a dziewczynki koszykówka, no i też lekka atletyka. Właściwie jesteśmy wszechstronni.
8: Ogólnie to po rodzinie mamy. Mój dziadek jest, był mistrzem województwa w latach 90. Tata, brat i tak to schodzi z pokolenia na pokolenie i tak zainteresowanie to.
7: Czyli tradycja rodzinna przede wszystkim, tak?
8: Dokładnie.
7: A dlaczego akurat ta piłka nożna? Piłka nożna to ta tradycja rodzinna? Czy innej też?
8: Można tak powiedzieć. No jak chłopacy, no to piłka nożna.
7: A dlaczego uprawiasz akurat piłkę nożną? Co jest w tym sporcie fajnego?
8: No tu ogólnie jest taki sport, że trzeba ciężko pracować, żeby coś osiągnąć.

0: I na razie próbuję, co się uda.
1: Jakoś tak na początku piłka nożna i tak stwierdziłam, że jednak ta piłka mi przeszkadza i chcę biegać,
0: Oj,
1: lubię, kocham, no i tak jakoś idzie. No ja od najmłodszych lat i to też myślę, że babcia, dziadek, tata, mama i tak poszło.
2: czyli ta tradycja rodzinna u ciebie również?
1: Tak.
2: Dlaczego generalnie ten sport jest fajny? Uprawianie aktywności fizycznej jest fajne, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
1: No ja nie wiem, ja po prostu kocham, ja po prostu lubię przychodzić na trening, bo to jest mój żywioł i ja po prostu, to jest moje życie.
3: Bo koledzy też uprawiają, zachęcili mnie w wieku 4 lat. No i tak ciągnę.
2: U ciebie dlaczego?
0: No u mnie to rodzinne, z kolegą jestem rodziną, no i dziadek, wujo. No i no po prostu złapałem od najmłodszych lat ten zapał i gram dalej.
2: A dlaczego akurat piłka nożna?
3: No bo tak, nie wiem.
2: Dlatego, że to jest najpopularniejszy sport, czy po prostu coś jest fajnego dla ciebie w tej piłce?
3: No, strzelanie goli i takie rzeczy, mnie to cieszy.
2: Czyli ty bardziej atakujący.
3: Tak.
2: A u ciebie, dlaczego ta piłka nożna akurat?
0: No ja tak od najmłodszych lat złapałem już ten zapał i po prostu, no, patrzyłem jak wujkowie grają i obok stadionu mam babcię, no to ciągle patrzyłem na tą piłkę nożną, no i po prostu zacząłem grać.
4: Po części oficjalnej przyszedł czas na sportowe emocje w nieco bardziej rozrywkowym wydaniu. Do Lubrańca przyjechała drużyna Pectus Team, w której składzie znaleźli się m.in. bracia Szczepaniak z zespołu Pectus, a także były reprezentant polski Radosław Majdan, Marek Citko i Piotr Świerczewski.
5: Marek Szczepanik, założyciel, jakbym tutaj scalamy ze sobą nie tylko branżę artystyczną, ale również sportową, czego przykładem są znakomici zawodnicy Piotr Świerczewski, Marek Citko, Radek Majdan, ikony, Hubert Dolewski. Pomysł zawsze gdzieś tam rodził się w naszych sercach. Prowodyrem był nasz tato, który grał w piłkę. Później nasze drogi troszkę się rozeszły w stronę muzyczną, ale zawsze ten sport był w naszych sercach. Parę tygodni temu zadzwonił do mnie starosta Roman, powiedział, że jest taka możliwość, żeby się zmierzyć na boisku. Okazało się, że Roman kiedyś w przeszłości był bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego wzięliśmy tutaj na drugą stronę też równie znakomitego bramkarza i strzelca, który będzie dzisiaj testował.
6: Będzie testował.
5: Cieszymy się, że udało nam się dzisiaj dotrzeć na to fantastyczne wydarzenie.
4: Naprzeciwko gości stanęła reprezentacja powiatu włocławskiego z Romanem Gołębiewskim na czele. Starosta tym razem założył rękawice bramkarskie i stanął między słupkami. Mimo ambitnej walki samorządowcy musieli uznać wyższość przyjezdnych, którzy okazali się skuteczniejsi na boisku.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów.

Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 3 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Poddębice, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2020. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 5 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Zielony Rynek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2023. Umaszczenie beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne po wypadku. Data przyjęcia 6 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Słoneczna. Płeć samica. Rok urodzenia około 2018. Umaszczenie czarno-biała. Wielkość średnia, cechy szczególne. Miała obrożę przeciwpchelną. Data przyjęcia 6 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Fredry. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość średnia, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Ostrowska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średni, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Polna. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość duży. Cechy szczególne. W typie owczarka niemieckiego długowłosego. Do adopcji polecają się. Wika. Poznajcie Wikę. Piękną suczkę w typie owczarka niemieckiego, która ma 5 lat i waży około 30 kg. Wika to uroczy pies o spokojnym usposobieniu, który kocha ludzi i doskonale dogaduje się z innymi psami. Jest bardzo przyjazna i łagodna, a jej towarzystwo przynosi wiele radości. Potrafi chodzić na smyczy i jeździć samochodem, co świadczy o jej dobrym wychowaniu i łatwości adaptacji do codziennych sytuacji. Wika zachowuje czystość w boksie, dzięki czemu jest idealnym kandydatem do życia w domu. Sunia trafiła pod naszą opiekę z zerwanym wiązadłem krzyżowym, ale dzięki przeprowadzonej operacji stabilizacji mamy nadzieję, że szybko wróci do pełnej sprawności i będzie mogła cieszyć się aktywnym życiem. Wika to bezproblemowa suczka, która zyskała nasze serca swoją łagodnością i wdziękiem. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła poczuć się bezpiecznie i być ważnym członkiem rodziny. Jeśli szukasz wiernego i spokojnego towarzysza, który odmieni twoje życie, Wika jest właśnie dla ciebie. Czeka na ciepły i troskliwy dom, w którym będzie mogła rozwijać swoje umiejętności i codziennie cieszyć się obecnością człowieka. Kto podaruje Wice nowy dom pełen miłości? Zapraszamy do kontaktu i poznania tej wyjątkowej suni. Wika zarejestrowana jest pod numerem GW248/23/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Agent. Szukamy kochającego domu dla naszego przyjaciela kota o imieniu Agent. Agencik to około 5-letni, biało-czarny kocurek, ważący jedynie 5 kg. Jest towarzyski, uwielbia bawić się z innymi kotami oraz spędzać czas z ludźmi. Agent to wyjątkowy kot, który z pewnością skradnie serce każdemu. Agent jest pełen życia i ciekawości. Lubi eksplorować swoje otoczenie i zawsze jest gotów na zabawę. Jego towarzyskość sprawia, że świetnie odnajduje się w towarzystwie innych kotów, a także chętnie spędza czas z ludźmi. Jest bardzo przyjacielski i lubi być głaskany. Agent jest zdrowym kotem, który dobrze reaguje na różnorodne jedzenie. Lubi zarówno mokrą, jak i suchą karmę. Dbało

O jego dietę pomoże mu zachować energię i zdrowie. Agent najlepiej czułby się w domu, w którym jest już inny kot lub gdzie ludzie często spędzają czas w jego towarzystwie. Jego towarzyskość i potrzeba bliskości sprawiają, że będzie wspaniałym towarzyszem dla każdego. Adoptując agenta, nie tylko zyskujesz wspaniałego przyjaciela, ale także dajesz mu drugą szansę na szczęśliwe życie. Każdy kot zasługuje na kochający dom, a agent na pewno odwdzięczy się swoją miłością i oddaniem. Jeżeli masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na spotkanie z agentem, daj znać. Agent zarejestrowany jest pod numerem 4641/33/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Kujawy, moim i Państwa gościem jest pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień dobry.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: Znajdujemy się dzisiaj, jak widać, nie w studio, tylko na stopniu wodnym we Włocławku. Nie jesteśmy tutaj bez przyczyny, przed chwilą zostały złożone kwiaty.
1: Tak, to miejsce wymaga pamięci, ono woła o pamięć, o sprawiedliwość, o pokój, o życie, o to, o co walczył ksiądz Jerzy. No i nie mogło dzisiaj marszałka województwa, który reprezentuje nasz region, nie być tutaj w dniu naszego święta, które obchodzimy właśnie w tym roku we Włocławku, ponieważ ksiądz Jerzy nie tylko dla Polski, ale również może w sposób szczególny dla naszego regionu jest postacią, która jednoczy i nadaje tożsamość naszemu regionowi. Przecież krzyż, który oddali, jest krzyżem poświęconym w 1991 roku przez papieża Jana Pawła II, który w Kruszynie odprawiał mszę świętą i wspomniał o księdzu Jerzym jako naszemu bohaterowi, ale też osobie, która już wówczas wiedzieliśmy, została naznaczona jako ta, która będzie beatyfikowaną. Więc ksiądz Jerzy w sposób szczególny też opiekuje się naszym województwem i dodam, że szlak męczeństwa, który zakończył jego życie, rozpoczął się w Bydgoszczy, wiódł przez Górsk, Toruń i zakończony został tutaj we Włocławku na Tamie. To oznacza, że te trzy miasta kiedyś przecież, które funkcjonowały jako stolice odrębnych województw, dziś połączone, mają ogromną odpowiedzialność za tę spuściznę i wartości, które głosił ksiądz Jerzy. Dlatego dzisiaj jestem z tej delegacją w dniu tak ważnym, uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu naszego święta tu na Tamie, aby oddać hołd, pomodlić się za przyszłość naszego regionu. Jest to nasz obowiązek i czyńmy to, ponieważ ksiądz Jerzy na pewno cieszy się z naszej wolności, ale jako memento zawsze musimy pamiętać, że złe rzeczy nie odpuszczają i musimy uważać na stan, kondycję naszej demokracji, abyśmy jej nie nadużywali, aby nasza wolność nie była zużywana, abyśmy nigdy nie musieli przeżywać tego, co w latach 80. Ja osobiście również tej traumy, przecież nie tylko ze względu na śmierć księdza Jerzego, to morderstwo, wykonaną egzekucję przez aparat władzy. To jest nieprawdopodobne, że na naszych oczach władza zleciła morderstwo obywatela, mieszkańca, tylko dlatego, że chciał dobra wspólnego i walczył o naszą Polskę, o naszą wolność, o solidarność. Także tak, to jest ważne spotkanie tu na Tamie, które wraz z wizytą Jana Pawła II do Kruszyna, do Włocławka, rozpoczęła w jakimś sensie dało początek naszemu województwu. Dlatego tutaj bije źródło naszego regionu.
0: Panie marszałku, wspominał pan Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest to cykl imprez. Byliśmy we Włocławku. Wielka impreza. Mimo pogody zgromadziła tłumy mieszkańców nie tylko Włocławka, ale też całego regionu. Jakie dalsze plany, bo też inne miasta będą oczywiście uczestniczyły w Święcie Województwa?
1: No już część za nami, ale w każdym mieście prezydenckim tak zwanym odbywają się takie koncerty jak wczoraj we Włocławku, wcześniej w sobotę w Toruniu, a przed nami jeszcze Inowrocław, Grudziądz i Bydgoszcz. Więc trzy duże wydarzenia. Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył być we Włocławku, zapraszamy jeszcze. Sprawdźcie w internecie, o której godzinie i w jakim miejscu będą się te koncerty, bo to są naprawdę fantastyczne spotkania z artystami, o których na co dzień podziwiamy, a uświetniają nasze uroczystości. Fajnie, że potrafimy się bawić, być razem pod wspólnym kujawsko-pomorskim niebem.
0: Panie marszałku, korzystając z okazji, nie mogę nie zapytać. Kilka miesięcy temu widzieliśmy się podczas podpisywania dokumentów, umów. Jeden dotyczy Stodulna Lab we Włocławku, a druga Mariny Zarzeczewo. Powiedzmy, co to będzie, to przypomnijmy mieszkańcom, co będzie w Stodulna Lab i co tam się właściwie obecnie dzieje.
1: Stodulna Lab to jest mniej więcej w tamtą stronę, więc wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Przygotowujemy plan funkcjonalno-użytkowy. To znaczy przygotowanie do zlecenia wykonania dokumentacji, no ale żeby

0: przygotować dokumentację budowlaną, wykonawczą, musimy określić plan funkcjonalny w szczegółach, jakiego typu edukacja będzie tam prowadzona, czyli jakie są potrzebne nam ekspozycje, laboratoria, przestrzenie interaktywne, tak aby w sposób interesujący edukować młodych ludzi, nie tylko, dorosłych również, ponieważ te centra nauki, gdzie promujemy najnowsze trendy w nauce, ale też ich historię, są to naprawdę bardzo interesujące dla każdego miejsca, więc chcemy, żeby to było zrobione, wykonane no, w najwyższych standardach, więc tu trzeba fachowców i merytorycznej dyskusji z pedagogami, dydaktykami, z ludźmi nauki, aby we Włocławku no właśnie pokazać na tle historii rozwoju przemysłowego Włocławka, bo przecież ona jest przebogata, wróćmy jeszcze do okresu przedwojennego, przecież Włocławek tętnił życiem, to naprawdę było potężne miasto pod względem i wciąż jest gospodarczym. I chcemy na tym tyle pokazać, jak, na czym polega w ogóle przetwarzanie różnych rzeczy i ostatecznie rozwój przemysłu, produkcji w sposób atrakcyjny, ciekawy. No i pokazać rolę nauki w codziennym naszym życiu. No bo przecież wszystko, co nas otacza, wyprodukowane jest w jakichś fabrykach, w jakichś miejscach. Chcemy pokazać ten proces, jak do niego dochodzi, jak to się odbywa na co dzień i jakie są trendy, kierunki rozwoju w ogóle biznesu, przemysłu na świecie. No i zażyczewo, więc tutaj już na tej najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała o przekazaniu środków finansowych na odkupienie od Orlenu tego miejsca. No i zaczynamy przygotowania do stworzenia kujawsko-pomorskiej szkoły pod żaglami, więc to miejsce nadal będzie dostępne dla wszystkich żeglujących, ale chcemy wzmocnić jeszcze no i wykorzystać przepiękny akwen, jakim jest Zalew Włocławski. To jest naprawdę nasz cel i tutaj chciałbym jeszcze doczekać takich czasów, kiedy na zalewie zaroi się od łódek, na których będą uczyć się żeglarstwa, jachtingu młodzi mieszkańcy naszego województwa. Więc przed nami odnowa tego miejsca, odrestaurowanie go i no, oczywiście zrobienie z tego no, po prostu perełki czy mariny, gdzie będziemy mogli edukować, kształcić młodych ludzi, ale wszyscy będą mogli również korzystać z tego miejsca jako tego, do którego można zapłynąć, przypłynąć i to, co jest w tego typu miejscach, wszystko będzie zorganizowane. Wiem, że Włocławek również ma swoje plany dotyczące to jest z panem prezydentem rozmawiamy, związane właśnie z przybliżeniem historii budowy no chociażby łodzi, które pływały kiedyś po Wiśle. Bardzo ciekawy projekt i tutaj będziemy też wspierać w tym zakresie Włocławek, więc no, chcielibyśmy wykorzystać tą endogeniczną, ogromną możliwość, jaką potencjał, jaki ma Włocławek, wynikający z obecności tutaj tam.
1: Panie Marszałku, już na zakończenie zapytam, bo wiem, że czas nas goni. Temat Filharmonii we Włocławku. Początkowo te plany zakładały, że powstanie ona na skrzyżowaniu ulic Tumskiej i 3 Maja. Jednak ta lokalizacja ma zostać docelowo zmieniona, rozumiem.
0: Musimy ostatecznie ustalić z prezydentem, z władzami miasta. Proszę mnie dzisiaj jeszcze nie pytać o szczegóły. To jest wielki projekt, który musi dojrzeć. Chyba, tak jak pan redaktor powiedział, bliższy sercu będzie taki, który zlokalizuje nową Filharmonię we Włocławku nad Wisłą. Wciąż wracamy do Wisły, proszę zwrócić uwagę, która jest no, przepiękna tu we Włocławku. Chcemy ją pokazać również i wzmocnić funkcje kulturalne Włocławka poprzez Filharmonię, ale poprzez jej unikatowość. No, wyobraźmy sobie nad Wisłą Filharmonię we Włocławku, a może tak się stać, więc będzie wyjątkowa pod każdym względem w Polsce, ponieważ no, takich lokalizacji chyba nie ma. Może są podobne, ale na pewno nie nad naszą królową rzeką.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan Piotr Sał.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Wraz z nadejściem wiosny na ulicę Włocławka powróciły wowery. Mieszkańcy ponownie mogą korzystać z miejskich rowerów, które za pomocą aplikacji w telefonie są dostępne niemal na wyciągnięcie ręki. Statystyki pokazują, że ten środek transportu cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: Szanowni Państwo, bardzo nas cieszy to, jak włocławski rower Włower sprawuje się wśród mieszkańców na ulicach naszego miasta. Statystyki są jednoznacznie pozytywne i mówią o tym, że mamy ponad 8 tysięcy użytkowników już zarejestrowanych, ponad 55 tysięcy przejechanych kilometrów i ponad około 15 tysięcy wypożyczeń Włoweru od 31 marca do końca maja. To pokazuje, jak potrzebny jest rower w Włocławku, rower miejski i jak sprawdza się wśród mieszkańców.
0: Popularność rowerów ma również ciemniejszą stronę. Co jakiś czas dochodzi do aktów wandalizmu.
1: Martwią nas oczywiście akty wandalizmu. Jest ich mało, ale są. I apeluję w tym miejscu o to, o rozsądek, o zdrowy rozsądek. No i zwykłe też także są naprawy tych rowerów, ale to wynika już nie bardziej z wandalizmu, a z użytkowania. Także jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, ile do tej pory osób skorzystało z roweru.
0: Osoby, które celowo niszczą rowery, muszą liczyć się z konsekwencjami.
1: Jeżeli chodzi o znalezienie tych, którzy...

0: którzy celowo niszczą Włower, to procedura jest następująca. Zgłaszamy to do policji i policja poszukuje tych sprawców. Na razie udało nam się kilku takich sprawców znaleźć i ukarać. Ponoszą oni koszty po prostu i oczywiście są też skierowane sprawy do sądu.
1: Jak widzimy, Włowery to wygodna, ekologiczna i coraz popularniejsza alternatywa dla codziennych podróży po mieście. Urząd Miasta Włocławek w marcu ogłosił przetarg na zagospodarowanie terenu po dawnym osiedlu Grzywno. Są to tereny między Zespołem Szkół Samochodowych a obiektami sportowymi w pobliżu Hali Mistrzów. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Jedną z nich jest Balzola, a więc wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia i 3 maja. 22 kwietnia poznaliśmy potencjalnych oferentów. Czemu nie znamy jeszcze wykonawcy?
2: Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, przetarg na park Grzywno został zakończony. Było 8 ofert i trwa analiza tych ofert. Z racji tego, że tych ofert jest aż 8 i no, ceny, które zaproponowali wykonawcy, też różnią się od siebie, no ta analiza ofert trwa. Tutaj jesteśmy, nie jest to od nas zależne, kiedy dokona się ta analiza. Po prostu trzeba czekać na analizę tych ofert.
3: Co w przypadku właśnie Balzoli, bo jak widać Balzola nie spełnia konkretnych wymagań, no, terminy się przedłużają. Czy jest to jakoś sprawdzane, czy to bierze się pod uwagę właśnie jakby wiarygodność tych pracowników?
2: Z firmą Balzola Polska rzeczywiście miasto współpracuje już przy dwóch inwestycjach. Jest to Zielone Tereny Śródmieścia i 3 maja WUNERF-em. Tutaj Balzola złożyła jedną z najniższych ofert. Natomiast analiza ofert nie jest tylko przez pryzmat złożenia najniższej ceny. Brane są również pod uwagę inne argumenty, inne kryteria oceny tych ofert.
1: Ratusz nie określa, jakie inne kryteria są brane pod uwagę, a niekiedy mogą zapaść konkretne decyzje.
2: Osiedle Grzywno to było takie miejsce, które no, słynęło z tego, że raczej zamieszkiwały tam najbiedniejsze, najmniej zamożne rodziny wocławskie i pod koniec 1939 roku mieszkańcy tego osiedla zostali wymordowani przez hitlerowców. Chcemy, żeby to miejsce jakby no, zmienić w takie miejsce do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Te 15 hektarów obszaru zielonego ma zamienić się w obszar do spędzania czasu wolnego, uprawiania sportu, rekreacji ruchowej. Ma tutaj powstać skatepark, skill park, place zabaw, strefy takie zabawy edukacyjnych. Oczywiście to wszystko będzie z ścieżkami rowerowymi, ścieżkami dla spacerowiczów.
1: Urząd Miasta pozyskał na to zadanie dofinansowanie w kwocie około 20 milionów złotych ze środków szwajcarskich. Włocławek stał się miejscem ważnej debaty o przyszłości relacji międzynarodowej. Podczas konferencji Miasto Przestrzeń dla Biznesu – Nowe możliwości polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej przedstawiciele samorządów, biznesów i różnych instytucji rozmawiali o tym, jak miasta mogą przyciągnąć inwestorów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.
4: Panie prezydencie, dzisiaj spotykamy się na konferencji odnośnie współpracy polsko-ukraińskiej. Dlaczego ten temat jest ważny na naszym rynku w regionie?
5: Po pierwsze dlatego, że wszyscy mamy nadzieję, że ta brutalna napaść Rosji na Ukrainę się skończy i będzie można przystąpić do odbudowy tego ważnego przecież dla Europy kraju. A przy tej odbudowie no, mamy ambicje, żeby uczestniczyło jak najwięcej firm polskich, a my oczywiście we Włocławku chcemy, żeby przy tej odbudowie uczestniczyły firmy z Włocławka. I tutaj nie mówię tylko o firmach budowlanych, ale też tych produkcyjnych, przemysłowych. Zresztą ta współpraca przemysłu polskiego z przemysłem ukraińskim przed tą napaścią była dosyć silna, więc no, bardzo nam zależy na tym, żeby wzmocnić. Oczywiście konferencja odbywa się we Włocławku, no, ale ma charakter ponadregionalny, dlatego że jest współorganizatorem tej konferencji dzisiejszej jest Polsko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.
1: Polska od lat pozostaje jednym z liderów współpracy z Ukrainą.
6: Polska jest liderem współpracy gospodarczej z Ukrainą w całej Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na obroty handlowe Unii Europejskiej i Ukrainy, Polska stanowi 30% tych obrotów i jesteśmy po Chinach drugim partnerem handlowym Ukrainy. Nasze obroty w ubiegłym roku wyniosły ponad 15

0: miliardów dolarów i oczywiście mamy bilans dodatni, czyli sprzedajemy więcej niż kupujemy. W ten obrót handlowy z Ukrainą jest zaangażowanych w Polsce około 2000 firm. Około 1000 firm z polskim kapitałem funkcjonuje ciągle w Ukrainie. Czyli ten poziom relacji jest bardzo duży i głęboki. Sięga różnych miast, różnych regionów.
1: Dlaczego ten temat współpracy Polski z Ukrainą nadal jest tak ważny?
0: To jest ważne dla biznesu w tym sensie, że trzeba zarabiać pieniądze, trzeba zatrudniać ludzi, trzeba płacić podatki, czyli każdy kontrahent jest dobry. Ukraina jest dobrym kontrahentem dla wielu polskich firm. Ważne to jest także z powodu naszego bezpieczeństwa, w sensie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa fizycznego obywateli. Ukraina w tej chwili prowadzi wojnę obronną i w sumie chroni naszego komfortu, naszego bezpieczeństwa gospodarczego, naszego życia, tego, że możemy spokojnie w nocy spać, nie atakują nas rosyjskie szachidy. Czyli wzmacnianie współpracy gospodarczej z Ukrainą to jest także wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy, tak aby ona wytrwała, obroniła swoją niepodległość i dała nam czas na przygotowanie się do tego, co oby nie nastąpiło.
2: Podczas konferencji nie zabrakło również rozmów na temat problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy.
3: Ja bym zaczął przede wszystkim od usprawnienia i odkorkowania urzędów, bo z tym pracodawcy się borykają. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, myślę, bezpośrednie wsparcie dla pracodawców, dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać w naszym województwie.
1: A czy uważa pan, że obywatele Ukrainy odnaleźli się na naszym rynku?
3: Odnaleźli się bardzo dobrze. Sam jestem też HR menadżerem w grupie Blot, gdzie świadczymy usługi outsourcingowe, więc mamy do czynienia z różnymi pracodawcami z naszego województwa i jestem świadkiem tak naprawdę wielokulturowości w fabrykach.
2: Jednym z ciekawszych tematów była rola średnich miast w przyciąganiu kapitału.
4: Ja dzisiaj będę mówił odnośnie ery AI i szans, które sztuczna inteligencja daje średnim miastom, ponieważ czasy się zmieniają i to właśnie średnie miasta w tej erze sztucznej inteligencji mają szansę na to, żeby zaistnieć, żeby się wybić, żeby wzmocnić swoją pozycję.
1: Dlaczego właśnie takie średnie miasta jak Włocławek?
4: Przede wszystkim dlatego, że mamy znacznie niższe koszty życia, także same utrzymanie pracowników jest u nas znacznie tańsze niż na przykład w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Poznaniu. Poza tym dostępność terenów inwestycyjnych, koszty zakupu chociażby terenu inwestycyjnego, to też jest przewaga, która nas buduje. No i co ważne, jakość życia. Pamiętajmy o tym, że Włocławek jest miastem, które jest bardzo dobrze skomunikowane. Jest miastem, które daje możliwość na to, żeby pracownicy mogli spędzać w nim czas, nie tylko ten związany z pracą, ale również ten czas po pracy. Także w mojej opinii my jako miasto średniej wielkości dajemy znacznie lepsze perspektywy zarówno dla inwestorów, jak i dla pracowników na to, żeby tutaj właśnie się osiedlić i stąd budować biznes, który będzie funkcjonował nie tylko na rynku lokalnym, ale również na innych rynkach.
2: Uczestnicy podkreślali, że fundamentem współpracy są dobre relacje międzyludzkie.
5: Dzisiejszą konferencję współprowadzę z koleżanką z Urzędu Miasta, a mój speech będzie na temat relacji. Nie chcę za dużo zdradzać, ponieważ będzie to o relacjach w biznesie, jak budujemy te relacje, co jest ważne, że tak naprawdę za każdą inwestycją, za każdym biznesem stoi decyzja, za każdą decyzją stoi człowiek.
2: Takie inicjatywy mają otwierać drogę do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju lokalnego rynku.
6: Jeżeli chodzi o obecność Ukraińców, to ona we Włocławku jest coraz bardziej widoczna. To znaczy rzeczywiście te rynki tak naprawdę zaczynają się przenikać i zaczynają tak naprawdę fajnie koegzystować. I takie wydarzenie jak dzisiaj ma służyć temu, żeby ta współpraca rzeczywiście była sprawniejsza i żeby rzeczywiście nasza lokalna gospodarka też na tym korzystała. Dzisiaj tak naprawdę w momencie, kiedy mamy takie duże problemy demograficzne, kiedy brakuje rąk do pracy, kiedy w zasadzie jesteśmy najbardziej starzejącym się społeczeństwem w całej Unii Europejskiej. Potrzebujemy tej współpracy, potrzebujemy wymiany i kulturowej, i know-how, i generalnie też na bazie tych biznesowych rozwiązań. Dlatego my, jako chociażby Urząd Pracy, też chcemy być takim partnerem dla biznesu i takiego międzynarodowego, ale też chcemy pokazać, że jesteśmy instytucją, która też może zachęcić kogoś do inwestowania właśnie tutaj. Dlatego, że bardzo nam zależy na tym, aby ten nasz lokalny rynek pracy mógł się jak najbardziej rozwijać.

0: rozwijać, a Włocławek jako miasto takie kompaktowe, z dużym potencjałem takim inwestycyjnym, ale też z dobrą infrastrukturą, z bardzo ciekawymi kadrami, kierunkami szkół, uczelni, może być takim miejscem, gdzie to miejsce dla biznesu może być takie optymalne.
1: Wspólne poszukiwanie możliwości pomiędzy przedsiębiorcami a zagranicznymi partnerami to nie tylko szansa dla biznesu, ale i dla całego regionu. W miniony weekend

0: nieco inną kolejność.
1: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29. Ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie, wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało, jest to zbyt mało. Natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
0: Po uroczystym rozpoczęciu Dni Lubrańca na scenie zameldował się zespół lubranieckiej gitary. Następnie Disco Boys i Nowator. Na placu stanęły stoiska z przekąskami i napojami. Nie mogło zabraknąć strefy dla dzieci, a więc dmuchańców.
2: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 km jak zawsze. Biorą udział zawodnicy i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec. Oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie, połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
1: Pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3x3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały. Nie przeszły eliminacji, będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Chwalińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrzejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80., później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy. A postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, i tak dalej, to te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
0: Szersza relacja z Dni Lubrańca w magazynie Pulsometr.

0: Miastenia to rzadka choroba autoimmunologiczna. Jej objawy są bardzo różnorodne. Jednak najczęściej wskazuje się opadanie powiek, osłabioną mimikę twarzy, osłabienie kończyn górnych i dolnych oraz bełkotliwą i cichą mowę. Jest bardzo trudna do zdiagnozowania, ponieważ objawy nie trwają liniowo, tylko sinusoidalnie. Pojawiają się w dużym natężeniu na pewien czas, by następnie ustąpić. Chorzy na tę mało znaną chorobę utworzyli Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis Gioconda. Spotkali się w Wieńcu Zdroju, by porozmawiać m.in. o diagnostyce i radzeniu sobie z miastenią.
1: Miastenia jest chorobą autoimmunologiczną, w przebiegu której dochodzi do produkcji przeciwciał. Te przeciwciała zaburzają transmisję nerwowo-mięśniową i w związku z tym doprowadzają do osłabionego skurczu mięśni. Jest to choroba rzadka, ale jest to najczęstsza z chorób rzadkich. W Polsce na miastenię choruje około 9 tysięcy osób. Cechą charakterystyczną miastenii jest męczliwość, czyli narastanie objawów w trakcie wykonywania danej czynności. Czyli pacjent zaczyna mówić i po jakimś czasie ta mowa słabnie. Zaczyna jeść, ale jest w stanie zjeść kilka kęsów, a następnie dochodzi do osłabienia mięśni żwaczy i pacjent dalej nie jest w stanie kontynuować posiłku. Zaczyna wchodzić po schodach, przejdzie kilka stopni, a następnie dochodzi do osłabienia kończyn dolnych i chory danej czynności nie może kontynuować. A drugą cechą charakterystyczną jest zmienność tych objawów. Czy one nie występują cały czas? Zazwyczaj nasilają się w godzinach wieczornych, ale są też pacjenci, którzy mają bardziej nasilone objawy w godzinach porannych. Pacjenci mają lepsze i gorsze dni i dlatego często ta choroba jest trudna do rozpoznania, dlatego że jak pacjent przychodzi na przykład do lekarza, to on opowiada o tych swoich objawach, ale tych objawów nie widać, bo akurat ma gorszy dzień.
2: Miastenia musi być ustabilizowana. Miastenia, tutaj choroba, w tej chorobie musi być stabilność choroby, ponieważ charakteryzuje się zmęczeniem ta choroba. Więc patrząc na ruch, ruch powoduje zmęczenie. Więc tutaj chodzi o to, żeby w tej chorobie była stabilna ta jednostka chorobowa i pacjent mógł wykonać ćwiczenia. Ćwiczenia dostosowane indywidualnie do każdego pacjenta, bo ruch jest potrzebny nam na to, żeby się przemieszczać, żeby funkcjonować w życiu codziennym. Więc tutaj te ćwiczenia wszystkie muszą być dostosowane do pacjenta indywidualnie. Dopasowane do tego, żeby pacjent mógł funkcjonować. Po tych ćwiczeniach powinien być lekko zmęczony, czyli te ćwiczenia prowadzimy do lekkiego zmęczenia. Pacjent powinien powtórzyć przynajmniej 3 razy w tygodniu te ćwiczenia. Nie powinien się bać tych ćwiczeń, tak? Czyli tej fizjoterapii. Ona daje też takie poczucie satysfakcji z codziennego życia, tak? Taka poprawa jakości życia w tym momencie. Więc stąd też cenny jest ruch. Jak dla każdego człowieka cenny jest ruch, to tutaj w miastenii tym bardziej jest cenny ten ruch.
0: Stowarzyszenie Gioconda walczy, aby powstała ustawa o chorobach rzadkich.
3: Jeżeli chodzi o diagnostykę, jeżeli chodzi o nowoczesne leczenie, o ośrodki eksperckie, więc to wszystko mielibyśmy skumulowane i już uregulowane prawnie, bo też trzeba pamiętać o tym, że nie tylko chorujemy na miastenie, mamy bardzo dużo też chorób współistniejących, również spowodowanych, jeżeli chodzi o układ odpornościowy, o tą immunologię.
0: Chorzy na miastenię borykają się nie tylko z samym problemem zdrowotnym, ale również z brakiem świadomości społecznej.
4: Choruję też na miastenię praktycznie od 20 lat, ale jestem też mamą takiego młodego miastenika, który tak naprawdę jest dzieckiem chorym od urodzenia. Ma już 14 lat.
5: Właśnie, miastenia dotyka osoby w różnym wieku. Skupmy się właśnie z Pani perspektywy na dzieciach. Jak sobie w tym przypadku radzić i jak zdiagnozować, bo wiem też, że miastenia nie jest łatwa do diagnozowania.
4: Niestety, jeśli chodzi o diagnozę miastenii u dzieci, jest na pewno tak samo trudno jak u osób dorosłych. Objawy tak naprawdę dzieci mają takie same jak dorośli, tylko czasem rodzic nie zwraca na to uwagi.

0: uwagę. A apeluję, zwracajmy uwagę, jeśli dziecko tak naprawdę nie rozwija się ruchowo, tak jak inne dzieci w przedszkolu na przykład, tak? Jest to dziecko, które często się przewraca, szybko się męczy, też ma problemy z połykaniem, z piciem, czasem te napoje wylatują przez nos, zachłystują się często, potrzebują więcej odpoczynku, nie rozwijają się tak szybko, jeśli chodzi o jazdy na rowerze na przykład, albo jak uczą się jeździć, to po prostu ta jazda jest o wiele krótsza.
1: Jak sobie radzić z tą chorobą, kiedy już ją zdiagnozujemy właśnie w przypadku dzieci, bo na nich się skupiamy?
0: Na pewno, że tak powiem, radzenie sobie z tą chorobą jest ciężkie. Nam dorosłym jest ciężko pogodzić się i nauczyć się żyć z chorobą. Na pewno jest ciężej tym dzieciom. Kwestia jest jeszcze, no wiadomo, jak dziecko choruje od urodzenia, to tak naprawdę takie dziecko czasem nigdy nie miało dzieciństwa, żeby biegać, bawić się jak inni i może się nawet do tego już tak przyzwyczajają. Na pewno też jest ciężej dzieciom, które są diagnozowane albo te objawy są na przykład w wieku, no nie wiem, 6 lat, 7, które tak jak dzieci, które po prostu rozwijały się, bawiły i nagle na to siły nie mają. Więc te dzieci na pewno trzeba, każde dziecko trzeba wspierać, dorosłych trzeba wspierać, ale nie da się ukryć, że taki młody organizm na pewno ma ciężko sobie z tym poradzić.
1: Proszę opowiedzieć o tym, jak pani w ogóle zdiagnozowała, bo pani została zdiagnozowana odnośnie miastenii, bo wiem, że nie jest to łatwe, a później jak ta choroba się objawia i jak z nią żyć?
2: To znaczy tak, ja już jestem taką weteranką, bo choruję 36 lat i wtedy nie było to takie łatwe, bo i nie było o tej miastenii. No, miałam 14 lat, gdzie były te takie pierwsze marzenia, pierwsze no, spotkania, chciałoś tak z kolegami, tu jednak nie dałam rady. U mnie diagnostyka była szybka, tak, bo trafiłam na bardzo dobrego neurologa, czyli praktycznie jak rodzice mnie wtedy zawieźli do szpitala, neurolog od razu stwierdził, że to jest miastenia, no i trzeba to tylko było potwierdzić. Ale ja myślałam wtedy, bo nie było wtedy głośno, że ja wezmę zwykłą tabletkę, że połknę tak jak na zwykłą grypę, tak, że zaraz będzie wszystko okej. Okay. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie taka długotrwała i trudna droga. No moje pierwsze takie objawy to właśnie były, że nie mogłam gdzieś przełknąć tej kanapki, bo mi ciężko było z połykaniem, płyny wypływały nosem, nie mogłam, przykucnęłam, nie mogłam stać, z umyciem zębów ręce opadały, uczesaniem włosów, tak. W szkole były bardzo wielkie problemy, bo nie mogłam na przykład czytać na głos, bo mi ta, no, taka mowa nosowa była. No i były różne, bo to jest taka, jest, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Tak była, później właśnie przyszłam takie ciężkie immunosupresyjne leczenie, sterydowe też. Były te poprawy, ale też i duży wpływ ma różne stresy, różne takie kobiece choroby, które wpływ mają dużo na naszą chorobę.
1: Z pana perspektywy, jakie są objawy miastenii?
3: Zmęczenie, senność. Brak siły fizycznej, to znaczy tak można powiedzieć, ok, wezmę się do pracy, ale po paru minutach u mnie jest wyłączenie mięśni po prostu, czuję, ręce mi opadają, potliwość wysoka i ogólnie potrzeba snu.
1: Wspomniał pan o stowarzyszeniu, dzisiaj macie spotkanie. Jaką rolę dla was odgrywają tego typu wydarzenia, tego typu inicjatywy?
3: Przede wszystkim zbliżają nas do siebie. Zapraszamy nowych członków. Staramy się działać jak najlepiej, jak w największym kręgu, żeby zdobywać i finanse dla stowarzyszenia oraz dawać rozgłos tego, czym jest miastenia i z czym my się borykamy na co dzień, a to jest bardzo często jest to brak wsparcia ze strony najbliższych. Podejrzewam, że nie tylko ja o tym mówię, natomiast z mojej perspektywy jest to wsparcie praktycznie zerowe od mojej rodziny. Często jest to tak, wyglądam jak wyglądam, tak, a często słyszę, że weź się do pracy. lenisz się, nie chce ci się robić,

0: się ściemniasz i nie jestem w stanie nikomu wytłumaczyć. Ktoś tam może rozumie albo udaje, że rozumie. Natomiast ostatnio już poddałem się, nie tłumaczę nikomu, kiwam głową po prostu i odchodzę, bo nie ma sensu kopać się z koniem.
1: Wszyscy mówią, żeby się, że tą chorobę trzeba zaakceptować, pokochać. Ja jej nie zaakceptuję chyba nigdy. Uczę się z nią żyć. Ona mi odebrała bardzo dużo, odebrała mi sprawność. Moja głowa ciągle jest na wysokich obrotach. Tam taki chomik szybciutko biega, który goni. Tak, chciałabym wrócić do swojej pracy, do swoich podopiecznych. Chciałabym pracować, ale no niestety nie mogę. Mam teraz bardzo słabe ręce, bardzo słabe nogi. Nic mi, ta choroba mi po prostu na to nie pozwala. Są też problemy z przełykaniem, są problemy z mówieniem, problemy z, mówię, czasami też seplenie. Bardzo często mnie też dusi. Jak żyć? Trzeba bardzo uważać, nie przemęczać się i dbać o siebie przede wszystkim.
2: Z rozmów z pani poprzednikiem chociażby, pan wspomniał o tym, że ta choroba i jej objawy są dla społeczeństwa dość obce i lekceważone. Czy z pani perspektywy też tak to wygląda, że nie ma tej świadomości społecznej?
1: Nie. Tak, moi przedmówcy mają rację. Nie ma w ogóle świadomości. Nieraz jak wychodzę do sklepu na zakupy, no przecież nawet teraz pan spojrzy na mnie, przecież normalnie wyglądam. No, co mi jest? Dobrze wyglądasz, przecież ty nie jesteś chora. Wyszłaś na zakupy. Co ci jest? Także kompletnie ludzie nie mają świadomości o tym, z czym my się zmagamy.
2: Sama pani boryka się z miastemią i wychowuje też pani chore dziecko. Jak pani to udaje się łączyć?
3: No ja osobiście, jak pan powiedział, choruję na miastenie. Córka ma autyzm. No nie jest to łatwe. Najbardziej cierpi właśnie na tym córka, bo często się zdarza, że ma jakieś gorsze dni. Wtedy niestety, kiedy ja też mam te gorsze dni, to nam się to nie składa tak, jak powinno i ona nie potrafi tego też pojąć.
4: U osób z miastenią znacznie częściej występują zaburzenia depresyjne i lękowe. Ich funkcjonowanie w społeczeństwie z racji objawów choroby jest utrudnione. Poza leczeniem konieczne jest także zwiększenie świadomości społecznej. Nie każdą chorobę widać na pierwszy rzut oka. Po miesiącach rywalizacji, treningów i sportowych emocji przyszedł czas na podsumowanie oraz wręczenie nagród. W Zespole Szkół w Lubrańcu odbyła się uroczystość podsumowująca współzawodnictwo dzieci i młodzieży na terenie powiatu włocławskiego. Wydarzenie było okazją do wyróżnienia najzdolniejszych uczniów, trenerów oraz szkolnych drużyn, które w minionym roku osiągały wysokie wyniki sportowe. To inicjatywa realizowana przez cały rok, podczas której młodzi sportowcy rywalizują w wielu dyscyplinach, reprezentując swoje szkoły i miejscowości.
5: Z 36 szkół podstawowych, ponadpodstawowych, trzech kategoriach wiekowych, w 10 konkurencjach, ponad 3,5 tysiąca osobostartów, jakby to słowo nie brzmiało, to pokazuje, jaki zakres tego pięknego zadania temu towarzyszy. To najlepsza inwestycja w wychowanie młodzieży przez sport, w dbanie o zdrowie, o dobrą kondycję. W dniu dzisiejszym nagrodzimy najlepsze szkoły w generalnej klasyfikacji. Spotykamy się na powiatowym święcie sportu, rozegramy mecz z gwiazdami muzyki, także byłymi reprezentantami Polski, ale tak prawdę mówiąc, największymi gwiazdami dzisiejszego dnia są ci wspaniali uczniowie szkół z terenu powiatu włocławskiego. Im należy podziękować za to zaangażowanie, za tą pasję, z którą rywalizowali. Ja w kilku takich zawodach uczestniczyłem i
6: uczestnik.
5: jako uczestnik niestety nie łapię się już do żadnej kategorii wiekowej, ale jako baczny obserwator i byłem pod wrażeniem zaangażowania, ale przede wszystkim rywalizacji fair play pomiędzy naszymi uczniami. Dodam tylko, że do tego przedsięwzięcia po wielu latach powróciliśmy. Jest ono organizowane drugi rok z rzędu. Coraz większe zainteresowanie. Praktycznie wszystkie szkoły z naszego terenu uczestniczą, także tylko się cieszę. Dzisiaj dopisuje pogoda. Mam nadzieję, że wspólnie z młodzieżą spędzimy miło to czerwcowe przedpołudnie.
7: Zawsze darzyłem sport i młodzież wielkim szacunkiem z tego powodu, że akurat ja nie mogłem być sportowcem ze względu na stan zdrowia, ale dzisiaj niewątpliwie będzie podsumowanie i ci najlepsi zostaną uhonorowani.
4: Jak podkreślały władze powiatu,

0: Tu sukcesy młodych sportowców nie byłyby możliwe bez odpowiedniej infrastruktury. Powiat włocławski od lat inwestuje w obiekty sportowe, boiska oraz miejsca do aktywności fizycznej, aby dzieci i młodzież miały jak najlepsze warunki do rozwijania swoich talentów.
1: Przede wszystkim uważamy, że wychowanie przez sport to właściwy tok myślenia, to także dbanie o zdrowie. W poprzednich latach wybudowaliśmy instytucję zdrowotną, ale także rozwijamy obiekty sportowe przy naszych szkołach, bo przecież w ostatnim roku otworzyliśmy dwie hale sportowe w Chodczu, w Lubrańcu, Marysinie. Dzisiaj to święto połączone jest także symbolicznym otwarciem Orlika po renowacji. To zadanie kosztowało blisko 600 tysięcy złotych, blisko 300 tysięcy złotych. To dofinansowanie z ministerstwa, także staramy się równomiernie inwestować we wszystkie nasze obiekty edukacyjne, a frekwencja na współzawodnictwie sportowym pokazuje, że jest to właściwy kierunek.
0: O znaczeniu sportu mówiła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Jak podkreślała, sport to nie tylko rywalizacja i walka o medale, ale także nauka dyscypliny, odpowiedzialności, współpracy oraz wytrwałości w dążeniu do celu.
2: Patrząc na sport, musimy pamiętać, że to nie jest tylko taka rywalizacja, ale to jest dbanie o kondycję fizyczną, to jest dbanie o zdrowie, a przede wszystkim, co dla mnie jest zawsze najważniejsze, to jest uczenie wartości. Kibicujemy wielu znanym sportowcom, chociażby ten ostatni weekend wszyscy chyba byliśmy z Mają i jej kibicowaliśmy i tam można było zobaczyć jej emocje, to jak często mówiliśmy, patrząc na taki mecz, mówimy, czy sobie poradzi z głową. To właśnie pokazuje sport, że sport uczy nas wartości, uczy nas jak podchodzić do życia. I dzisiaj oprócz tego podsumowania i wielu miesięcy pewnie fajnej rywalizacji, to mam nadzieję, że w tych młodych osobach zostało właśnie wykształcone wartości, że trzeba umieć sobie radzić ze stresem, że trzeba umieć sobie radzić z porażką, że trzeba umieć sobie radzić z wygraną, bo to też nie jest takie łatwe, że drużynowe podejście, grupowe podejście do wielu spraw jest dużo łatwiejsze, że musi być lider i musi być delegowanie zadań, patrząc na drużynę. Więc to wszystko się tutaj na pewno działo przez wiele miesięcy, a dzisiaj nagrodzimy tych najlepszych.
0: Nie zabrakło także głosu trenerów i opiekunów, którzy na co dzień pracują z młodymi zawodnikami. Zwracali oni uwagę, że za każdym sukcesem stoją godziny treningów, systematyczność i zaangażowanie zarówno dzieci, jak i ich rodzin.
3: Ciężka praca, sumienna przede wszystkim. Nic nowego.
4: Myślę, że takie krzewienie zasady fair play i taka systematyczność, no i empatia do uczniów i pasja, którą wykonujemy, to są podstawowe rzeczy.
5: Tutaj było wiele konkurencji, rozumiem, w tej rywalizacji. Na których tych konkurencjach najbardziej się tutaj skupialiście w tej rywalizacji?
4: No chłopcy piłka nożna, to są nasi mistrzowie województwa, a dziewczynki koszykówka, no i też lekkoatletyka. Właściwie jesteśmy wszechstronni.
6: Ogólnie to po rodzinie mam. Mój dziadek jest, był mistrzem województwa w latach 90. Tata, brat i tak to schodzi z pokolenia na pokolenie i tak zainteresowanie to.
5: Czyli tradycja rodzinna przede wszystkim, tak?
6: Dokładnie.
5: A dlaczego akurat ta piłka nożna? Piłka nożna to ta tradycja rodzinna? No, czy inne też?
6: Można tak powiedzieć. No jak chłopacy, no to piłka nożna.
5: A dlaczego uprawiasz akurat piłkę nożną? Co jest w tym sporcie fajnego?
6: No tu ogólnie jest taki sport, że trzeba ciężko pracować, żeby coś osiągnąć. I na razie próbuję coś.
7: No jakoś tak na początku piłka nożna i tak stwierdziłam, że jednak ta piłka mi przeszkadza. I chcę biegać, lubię, kocham, no i tak jakoś idzie. No ja od najmłodszych lat i to też myślę, że babcia, dziadek, tata, mama i tak poszło.
5: Czyli ta tradycja rodzinna u ciebie również?
7: Tak.
5: Dlaczego generalnie ten sport jest fajny? Uprawianie aktywności fizycznej jest fajne, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
7: No ja, nie wiem, ja po prostu kocham, ja po prostu lubię przychodzić na trening, bo to jest mój żywioł i ja po prostu, to jest moje coś idzie.
8: Bo koledzy też uprawiają, zachęcili mnie w wieku 4 lat, no i tak ciągnę.
5: U ciebie? Dlaczego?
9: No u mnie to rodzinne, z kolegą jestem rodziną, no i dziadek, wujo, no i no po prostu złapałem od najmłodszych lat ten zapał i gram dalej.
5: A dlaczego akurat piłka nożna?
8: Bo tak Nie wiem.
5: Dlatego, że to jest najpopularniejszy sport, czy po prostu coś jest fajnego dla ciebie w tej chwili?
8: No.

0: strzelanie goli i takie rzeczy, mnie to cieszy.
1: Okej, czyli ty bardziej atakujący.
0: Tak.
1: Okej, a u ciebie, dlaczego ta piłka nożna akurat?
2: No ja tak od najmłodszych lat złapałem już ten zapał i po prostu, no, patrzyłem jak wujkowie grają i obok stadionu mam babcię, no to ciągle patrzyłem na tą piłkę nożną, no i po prostu zacząłem grać.
3: Po części oficjalnej przyszedł czas na sportowe emocje w nieco bardziej rozrywkowym wydaniu. Do Lubrańca przyjechała drużyna Pectus Team, w której składzie znaleźli się m.in. bracia Szczepaniak z zespołu Pectus, a także były reprezentant Polski Radosław Majdan, Marek Citko i Piotr Świerczewski.
4: Marek Szczepaniak, założyciel, jakbym tutaj scalamy ze sobą nie tylko branżę artystyczną, ale również sportową, czego przykładem są znakomici zawodnicy Piotr Świerczewski, Marek Citko, Radek Majdan,
5: ikony,
4: Hubert Dolewski. Pomysł zawsze gdzieś tam rodził się w naszych sercach, prowoderem był nasz tato, który grał w piłkę, później nasze drogi troszkę się rozeszły w stronę muzyczną, ale zawsze ten sport był w naszych sercach. Parę tygodni temu zadzwonił do mnie starosta Roman, powiedział, że jest taka możliwość, żeby się zmierzyć na boisku. Okazało się, że Roman kiedyś w przeszłości był bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego wzięliśmy tutaj na drugą stronę też równie znakomitego bramkarza
5: i strzelca, który będzie
4: dzisiaj testował.
5: Będzie testował.
4: Cieszymy się, że udało nam się dzisiaj dotrzeć na to fantastyczne wydarzenie.
3: Naprzeciwko gości stanęła reprezentacja powiatu włocławskiego z Romanem Gołębiewskim na czele. Starosta tym razem założył rękawice bramkarskie i stanął między słupkami. Mimo ambitnej walki samorządowcy musieli uznać wyższość przyjezdnych, którzy okazali się skuteczniejsi na boisku.

0: nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w muszli koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
1: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17:00

0: 17 rozpoczynamy. Dni Lubrańca już właśnie 29. Ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie. Wręczyliśmy puchary. A dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało. Jest to zbyt mało. Natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
1: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 km jak zawsze. Biorą udział zawodnicy, i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec. Oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie. Połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
0: Oczywiście pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3x3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały, nie przeszły eliminacji. Będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Mai Chwalińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80., później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy, a postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, i tak dalej. To te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
1: Zaprócić. Wszystko będzie zależeć od mieszkańców, czy będą chcieli z nami aktywnie tutaj spędzić czas i spędzić go przy pięknej muzyce własnej. Nie szukamy wielkich, dalekich zespołów, mamy swoje. Także zapraszamy.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Wraz z nadejściem wiosny na ulicę Włocławka powróciły włowery. Mieszkańcy ponownie mogą korzystać z miejskich rowerów, które za pomocą aplikacji w telefonie są dostępne niemal na wyciągnięcie ręki.

0: Statystyki pokazują, że ten środek transportu cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: Szanowni Państwo, bardzo nas cieszy to, jak włocławski rower Włower sprawuje się wśród mieszkańców na ulicach naszego miasta. Statystyki są jednoznacznie pozytywne i mówią o tym, że mamy ponad 8 tysięcy użytkowników już zarejestrowanych, ponad 55 tysięcy przejechanych kilometrów i ponad około 15 tysięcy wypożyczeń Włoweru od 31 marca do końca maja. To pokazuje, jak potrzebny jest rower w Włocławku, rower miejski i jak sprawdza się wśród mieszkańców.
0: Popularność rowerów ma również ciemniejszą stronę. Co jakiś czas dochodzi do aktów wandalizmu.
1: Martwią nas oczywiście akty wandalizmu. Jest ich mało, ale są. I apeluję w tym miejscu o to, o rozsądek, o zdrowy rozsądek. No i zwykłe też także są naprawy tych rowerów, ale to wynika już nie bardziej z wandalizmu, a z użytkowania. Także jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, ile do tej pory osób skorzystało z Włoweru.
0: Osoby, które celowo niszczą rowery, muszą liczyć się z konsekwencjami.
1: Jeżeli chodzi o znalezienie tych, którzy celowo niszczą Włower, to procedura jest następująca. Zgłaszamy to do policji i policja poszukuje tych sprawców. Na razie udało nam się kilku takich sprawców znaleźć i ukarać. Ponoszą oni koszty po prostu i oczywiście są też skierowane sprawy do sądu.
0: Jak widzimy, Włowery to wygodna, ekologiczna i coraz popularniejsza alternatywa dla codziennych podróży po mieście. Urząd Miasta Włocławek w marcu ogłosił przetarg na zagospodarowanie terenu pod dawnym osiedlu Grzywno. Są to tereny między Zespołem Szkół Samochodowych a obiektami sportowymi w pobliżu Hali Mistrzów. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Jedną z nich jest Balzola, a więc wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia i 3 maja. 22 kwietnia poznaliśmy potencjalnych oferentów. Czemu nie znamy jeszcze wykonawcy?
2: Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, przetarg na park Grzywno został zakończony. Było 8 ofert i trwa analiza tych ofert. Z racji tego, że tych ofert jest aż 8 i no, ceny, które zaproponowali wykonawcy, też różnią się od siebie, no ta analiza ofert trwa. Tutaj jesteśmy, nie jest to od nas zależne, kiedy dokona się ta analiza. Po prostu trzeba czekać na analizę tych ofert.
3: Co w przypadku właśnie Balzoli, no bo jak widać Balzola nie spełnia konkretnych wymagań, no terminy się przedłużają. Czy jest to jakoś sprawdzane, czy to bierze się pod uwagę właśnie jakby wiarygodność tych pracowników?
2: Z firmą Balzola Polska rzeczywiście miasto współpracuje już przy dwóch inwestycjach. Jest to Zielone Tereny Śródmieścia i 3 maja w UNERF-em. Tutaj Balzola złożyła jedną z najniższych ofert. Natomiast analiza ofert nie jest tylko przez pryzmat złożenia najniższej ceny. Brane są również pod uwagę inne argumenty, inne kryteria oceny tych ofert.
0: Ratusz nie określa, jakie inne kryteria są brane pod uwagę, ani kiedy mogą zapaść konkretne decyzje.
2: Osiedle Grzywno to było takie miejsce, które no, słynęło z tego, że raczej zamieszkiwały tam najbiedniejsze, najmniej zamożne rodziny włocławskie i pod koniec 1939 roku mieszkańcy tego osiedla zostali wymordowani przez hitlerowców. Chcemy, żeby to miejsce jakby no, zmienić w takie miejsce do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Te 15 hektarów obszaru zielonego ma zamienić się w obszar do spędzania czasu wolnego, uprawiania sportu, rekreacji ruchowej. Ma tutaj powstać skatepark, skill park, place zabaw, strefy takie zabawy edukacyjnych. Oczywiście to wszystko będzie z ścieżkami rowerowymi, ścieżkami dla spacerowiczów.
0: Urząd Miasta pozyskał na to zadanie dofinansowanie w kwocie około 20 milionów złotych ze środków szwajcarskich. Włocławek stał się miejscem ważnej debaty o przyszłości relacji międzynarodowej. Podczas konferencji Miasto Przestrzeń dla Biznesu – Nowe możliwości polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej przedstawiciele samorządów, biznesów i różnych instytucji rozmawiali o tym, jak miasta mogą przyciągnąć inwestorów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.
4: Panie prezydencie, dzisiaj spotykamy się na konferencji odnośnie

0: współpracy polsko-ukraińskiej. Dlaczego ten temat jest ważny na naszym rynku w regionie?
1: Po pierwsze dlatego, że wszyscy mamy nadzieję, że ta brutalna napaść Rosji na Ukrainę się skończy i będzie można przystąpić do odbudowy tego ważnego przecież dla Europy kraju.

0: odbudowie uczestniczyły firmy z Włocławka i tutaj nie mówię tylko o firmach budowlanych, ale też tych produkcyjnych, przemysłowych. Zresztą ta współpraca przemysłu polskiego z przemysłem ukraińskim przed tą napaścią była dosyć silna, więc no, bardzo nam zależy na tym, żeby wzmocnić. Oczywiście konferencja odbywa się we Włocławku, no, ale ma charakter ponadregionalny, dlatego że jest współorganizatorem tej konferencji dzisiejszej, jest Polsko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.
1: Polska od lat pozostaje jednym z liderów współpracy z Ukrainą.
2: Polska jest liderem współpracy gospodarczej z Ukrainą w całej Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na obroty handlowe Unii Europejskiej i Ukrainy, Polska stanowi 30% tych obrotów i jesteśmy po Chinach drugim partnerem handlowym Ukrainy. Nasze obroty w ubiegłym roku wyniosły ponad 15 miliardów dolarów i oczywiście mamy bilans dodatni, czyli sprzedajemy więcej niż kupujemy. W ten obrót handlowy z Ukrainą jest zaangażowanych w Polsce około 2000 firm. Około 1000 firm z polskim kapitałem funkcjonuje ciągle w Ukrainie. Czyli ten poziom relacji jest bardzo duży i głęboki. Sięga różnych miast, różnych regionów.
3: Dlaczego ten temat współpracy Polski z Ukrainą nadal jest tak ważny?
2: To jest ważne dla biznesu w tym sensie, że trzeba zarabiać pieniądze, trzeba zatrudniać ludzi, trzeba płacić podatki, czyli każdy kontrahent jest dobry. Ukraina jest dobrym kontrahentem dla wielu polskich firm. Ważne to jest także z powodu naszego bezpieczeństwa, w sensie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa fizycznego obywateli. Ukraina w tej chwili prowadzi wojnę obronną i w sumie chroni naszego komfortu, naszego bezpieczeństwa gospodarczego, naszego życia, tego, że możemy spokojnie w nocy spać, nie atakują nas rosyjskie szachidy. Czyli wzmacnianie współpracy gospodarczej z Ukrainą to jest także wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy, tak aby ona wytrwała, obroniła swoją niepodległość i dała nam czas na przygotowanie się do tego, co oby nie nastąpiło.
1: Podczas konferencji nie zabrakło również rozmów na temat problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy.
4: Ja bym zaczął przede wszystkim od usprawnienia i odkorkowania urzędów, bo z tym pracodawcy się borykają. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, myślę, bezpośrednie wsparcie dla pracodawców, dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać w naszym województwie.
3: A czy uważa pan, że obywatele Ukrainy odnaleźli się na naszym rynku?
4: Odnaleźli się bardzo dobrze. Sam jestem też HR menadżerem w grupie Blot, gdzie świadczymy usługi outsourcingowe, więc mamy do czynienia z różnymi pracodawcami z naszego województwa i jestem świadkiem tak naprawdę wielokulturowości w fabrykach.
1: Jednym z ciekawszych tematów była rola średnich miast w przyciąganiu kapitału.
5: Ja dzisiaj będę mówił odnośnie ery AI i szans, które sztuczna inteligencja daje średnim miastom, ponieważ no, czasy się zmieniają i to właśnie średnie miasta w tej erze sztucznej inteligencji mają szansę na to, żeby zaistnieć, żeby się wybić, żeby wzmocnić swoją pozycję.
3: A dlaczego właśnie takie średnie miasta jak Włocławek?
5: Przede wszystkim dlatego, że mamy znacznie niższe koszty życia, także same utrzymanie pracowników jest u nas znacznie tańsze niż na przykład w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Poznaniu. Poza tym dostępność terenów inwestycyjnych, koszty zakupu chociażby terenu inwestycyjnego, to też jest przewaga, która nas buduje. No i co ważne, jakość życia. Pamiętajmy o tym, że Włocławek jest miastem, które jest bardzo dobrze skomunikowane, jest miastem, które daje możliwość na to, żeby pracownicy mogli spędzać w nim czas, nie tylko ten związany z pracą, ale również ten czas po pracy. Także w mojej opinii my jako miasto średniej wielkości dajemy znacznie lepsze perspektywy zarówno dla inwestorów, jak i dla pracowników na to, żeby tutaj właśnie się osiedlić i stąd budować biznes, który będzie funkcjonował nie tylko na rynku lokalnym, ale również na innych rynkach.
1: Uczestnicy podkreślali, że fundamentem współpracy są dobre relacje międzyludzkie.
6: Dzisiejszą konferencję współprowadzę z koleżanką z Urzędu Miasta, a mój speech będzie na temat relacji Nie chcę za dużo zdradzać, ponieważ będzie to o relacjach w biznesie, jak budujemy te relacje, co jest ważne, że tak naprawdę za każdą inwestycją, za każdym biznesem stoi decyzja, za każdą decyzją stoi człowiek.
1: Takie inicjatywy mają otwierać drogę do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju lokalnego rynku. Jeżeli chodzi

0: O obecność Ukraińców, to ona we Włocławku jest coraz bardziej widoczna. To znaczy, rzeczywiście te rynki tak naprawdę zaczynają się przenikać i zaczynają tak naprawdę fajnie koegzystować. I takie wydarzenie jak dzisiaj ma służyć temu, żeby ta współpraca rzeczywiście była sprawniejsza i żeby rzeczywiście nasza lokalna gospodarka też na tym korzystała. Dzisiaj tak naprawdę w momencie, kiedy mamy takie duże problemy demograficzne, kiedy brakuje rąk do pracy, kiedy w zasadzie jesteśmy najbardziej starzejącym się społeczeństwem w całej Unii Europejskiej, potrzebujemy tej współpracy, potrzebujemy wymiany i kulturowej, i know-how, i generalnie też na bazie tych biznesowych rozwiązań. Dlatego my, jako chociażby Urząd Pracy, też chcemy być takim partnerem dla biznesu i takiego międzynarodowego, ale też chcemy pokazać, że jesteśmy instytucją, która też może zachęcić kogoś do inwestowania właśnie tutaj. Dlatego, że bardzo nam zależy na tym, aby ten nasz lokalny rynek pracy mógł się jak najbardziej rozwijać, a Włocławek jako miasto takie kompaktowe, z dużym potencjałem takim inwestycyjnym, ale też z dobrą infrastrukturą, z bardzo ciekawymi kadrami, kierunkami szkół, uczelni, może być takim miejscem, gdzie to miejsce dla biznesu może być takie optymalne.
1: Wspólne poszukiwanie możliwości pomiędzy przedsiębiorcami a zagranicznymi partnerami to nie tylko szansa dla biznesu, ale i dla całego regionu. W miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w muszli koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
2: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29. Ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie, wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało, jest to zbyt mało, natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
1: Po uroczystym rozpoczęciu Dni Lubrańca na scenie zameldował się zespół lubranieckiej gitary. Następnie Disco Boys i Nowator. Na placu stanęły stoiska z przekąskami i napojami. Nie mogło zabraknąć strefy dla dzieci, a więc dmuchańców.
3: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 km jak zawsze. Biorą udział zawodnicy i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie, połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
2: Oczywiście pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3x3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały, nie przeszły eliminacji. Będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Chwalińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrzejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80., później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy, a postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, to te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
1: Szersza relacja z Dni Lubrańca w magazynie Pulsometr.

0: Miastenia to rzadka choroba autoimmunologiczna. Jej objawy są bardzo różnorodne. Jednak najczęściej wskazuje się opadanie powiek, osłabioną mimikę twarzy, osłabienie kończyn górnych i dolnych oraz bełkotliwą i cichą mowę. Jest bardzo trudna do zdiagnozowania, ponieważ objawy nie trwają liniowo, tylko sinusoidalnie. Pojawiają się w dużym natężeniu na pewien czas, by następnie ustąpić. Chorzy na tę mało znaną chorobę utworzyli Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis Gioconda. Spotkali się w Wieńcu Zdroju, by porozmawiać m.in. o diagnostyce i radzeniu sobie z miastenią.
1: Miastenia jest chorobą autoimmunologiczną, w przebiegu której dochodzi do produkcji przeciwciał. Te przeciwciała zaburzają transmisję nerwowo-mięśniową i w związku z tym doprowadzają do osłabionego skurczu mięśni. Jest to choroba rzadka, ale jest to najczęstsza z chorób rzadkich. W Polsce na miastenie choruje około 9 tysięcy osób. Cechą charakterystyczną miastenii jest męczliwość, czyli narastanie objawów w trakcie wykonywania danej czynności. Czyli pacjent zaczyna mówić i po jakimś czasie ta mowa słabnie. Zaczyna jeść, ale jest w stanie zjeść kilka kęsów, a następnie dochodzi do osłabienia mięśni żwaczej. Pacjent dalej nie jest w stanie kontynuować posiłku. Zaczyna wchodzić po schodach, przejdzie kilka stopni, a następnie dochodzi do osłabienia kończyn dolnych i chory danej czynności nie może kontynuować. A drugą cechą charakterystyczną jest zmienność tych objawów. Czy one nie występują cały czas? Zazwyczaj nasilają się w godzinach wieczornych, ale są też pacjenci, którzy mają bardziej nasilone objawy w godzinach porannych. Pacjenci mają lepsze i gorsze dni i dlatego często ta choroba jest trudna do rozpoznania, dlatego że jak pacjent przychodzi na przykład do lekarza, to on opowiada o tych swoich objawach, ale tych objawów nie widać, bo akurat ma gorszy dzień.
2: Miastenia musi być ustabilizowana. Miastenia, tutaj choroba, w tej chorobie musi być stabilność choroby, ponieważ charakteryzuje się zmęczeniem ta choroba. Więc patrząc na ruch, ruch powoduje zmęczenie. Więc tutaj chodzi o to, żeby w tej chorobie była stabilna ta jednostka chorobowa i pacjent mógł wykonać ćwiczenia. Ćwiczenia dostosowane indywidualnie do każdego pacjenta, bo ruch jest potrzebny nam na to, żeby się przemieszczać, żeby funkcjonować w życiu codziennym. Więc tutaj te ćwiczenia wszystkie muszą być dostosowane do pacjenta indywidualnie. Dopasowane do tego, żeby pacjent mógł funkcjonować. Po takich ćwiczeniach powinien być lekko zmęczony, czyli te ćwiczenia prowadzimy.

0: do lekkiego zmęczenia. Pacjent powinien powtórzyć przynajmniej 3 razy w tygodniu te ćwiczenia. Nie powinien się bać tych ćwiczeń, tak? Czyli tej fizjoterapii. Ona daje też takie poczucie satysfakcji z codziennego życia, tak? Taka poprawa jakości życia w tym momencie. Więc stąd też cenny jest ruch. Jak dla każdego człowieka cenny jest ruch, to tutaj w miastenii tym bardziej jest cenny ten ruch.
1: Stowarzyszenie Gioconda walczy, aby powstała ustawa o chorobach rzadkich.
2: Jeżeli chodzi o diagnostykę, jeżeli chodzi o nowoczesne leczenie, o ośrodki eksperckie, więc to wszystko mielibyśmy skumulowane i już uregulowane prawnie, bo też trzeba pamiętać o tym, że nie tylko chorujemy na miastenie, mamy bardzo dużo też chorób współistniejących, również spowodowanych, jeżeli chodzi o układ odpornościowy, o tą immunologię.
1: Chorzy na miastenię borykają się nie tylko z samym problemem zdrowotnym, ale również z brakiem świadomości społecznej.
3: Choruję też na miastenię praktycznie od 20 lat, ale jestem też mamą takiego młodego miastenika, który tak naprawdę jest dzieckiem chorym od urodzenia. Ma już 14 lat.
4: Właśnie, miastenia dotyka osoby w różnym wieku. Skupmy się właśnie z Pani perspektywy na dzieciach. Jak sobie w tym przypadku radzić i jak zdiagnozować, bo wiem też, że miastenia nie jest łatwa do diagnozowania.
3: Niestety, jeśli chodzi o diagnozę miastenii u dzieci, jest na pewno tak samo trudno jak u osób dorosłych. Objawy tak naprawdę dzieci mają takie same jak dorośli, tylko czasem rodzic nie zwraca na to uwagę, a apeluję, zwracajmy uwagę, jeśli dziecko tak naprawdę nie rozwija się ruchowo tak jak inne dzieci w przedszkolu na przykład, tak? Jest to dziecko, które często się przewraca, szybko się męczy, też ma problemy z połykaniem, z piciem, czasem te napoje wylatują przez nos, zachłystują się często, potrzebują więcej odpoczynku, nie rozwijają się tak szybko, jeśli chodzi o jazdy na rowerze na przykład, albo jak uczą się jeździć, to po prostu ta jazda jest o wiele krótsza.
4: Jak sobie radzić z tą chorobą, kiedy już ją zdiagnozujemy właśnie w przypadku dzieci, bo na nich się skupiamy?
3: Na pewno, że tak powiem, radzenie sobie z tą chorobą jest ciężkie. Nam dorosłym jest ciężko pogodzić się i nauczyć się żyć z chorobą. Na pewno jest ciężej tym dzieciom. Kwestia jest jeszcze, no wiadomo, jak dziecko choruje od urodzenia, to tak naprawdę takie dziecko czasem nigdy nie miało dzieciństwa, żeby biegać, bawić się jak inni i może się nawet do tego już tak przyzwyczajają. Na pewno też jest ciężej dzieciom, które są diagnozowane albo te objawy są na przykład w wieku, no nie wiem, 6 lat, 7, które tak jak dzieci, które po prostu rozwijały się, bawiły i nagle na to siły nie mają. Więc te dzieci na pewno trzeba, każde dziecko trzeba wspierać, dorosłych trzeba wspierać, ale nie da się ukryć, że taki młody organizm na pewno ma ciężko sobie z tym poradzić.
4: Proszę opowiedzieć o tym, jak Pani w ogóle zdiagnozowała, bądź została zdiagnozowana odnośnie miastenii, bo wiem, że nie jest to łatwe, a później jak ta choroba się objawia i jak z nią żyć?
5: To znaczy tak, ja już jestem taką weteranką, bo choruję 36 lat i wtedy nie było to takie łatwe, bo i nie było o tej miastenii. No, miałam 14 lat, gdzie były te takie pierwsze marzenia, pierwsze no, spotkania, chciałoś tak z kolegami, tu jednak nie dałam rady. U mnie diagnostyka była szybka, tak, bo trafiłam na bardzo dobrego neurologa, czyli praktycznie jak rodzice mnie wtedy zawieźli do szpitala, neurolog od razu stwierdził, że to jest miastenia, no i trzeba to tylko było potwierdzić. Ale ja myślałam wtedy, bo nie było wtedy głośno, że ja wezmę zwykłą tabletkę, że połknę tak jak na zwykłą grypę, tak, że zaraz będzie wszystko ok. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie taka długotrwała i trudna droga. No moje pierwsze takie objawy to właśnie były, że nie mogłam gdzieś przełknąć tej kanapki, bo mi ciężko było z połykaniem, płyny wypływały nosem, nie mogłam, przykucnęłam, nie mogłam stać, z umyciem zębów ręce opadały, uczesaniem włosów, tak. W szkole były bardzo wielkie problemy, bo nie mogłam na przykład czytać na głos, bo mi ta, no, taka mowa nosowa była. No i były różne, bo to jest taka, raz jest lepiej, raz jest gorzej, tak. Była, później właśnie przyszłam takie ciężkie immunosupresyjne leczenie.

0: sterydowe też były te poprawy, ale też i duży wpływ ma różne stresy, różne takie kobiece choroby, które wpływ mają dużo na naszą chorobę.
1: Z pana perspektywy, jakie są objawy miastenii?
2: Zmęczenie, senność, brak siły fizycznej. To znaczy, tak można powiedzieć, ok, wezmę się do pracy, ale po paru minutach u mnie jest wyłączenie mięśni po prostu. Czuję, ręce mi opadają, potliwość wysoka, i ogólnie potrzeba snu.
1: Wspomniał pan o stowarzyszeniu. Dzisiaj macie spotkanie. Jaką rolę dla was odgrywają tego typu wydarzenia, tego typu inicjatywy?
2: A przede wszystkim zbliżają nas do siebie. Zapraszamy nowych członków. Staramy się działać jak najlepiej, jak największym kręgu, żeby zdobywać i finanse dla stowarzyszenia oraz oddawać rozgłos tego, czym jest miastenia i z czym my się borykamy na co dzień, a to jest bardzo często jest to brak wsparcia ze strony najbliższych. Podejrzewam, że nie tylko ja o tym mówię, natomiast z mojej perspektywy jest to wsparcie praktycznie zerowe. Od mojej rodziny często jest to, tak wyglądam jak wyglądam, tak? A często słyszę, że weź się do pracy, lenisz się, nie chce ci się robić, ściemniasz i nie jestem w stanie nikomu wytłumaczyć. Ktoś tam może rozumie albo udaje, że rozumie. Natomiast ostatnio już poddałem się, nie tłumaczę nikomu, kiwam głową po prostu i odchodzę, bo nie ma sensu kopać się z koniem.
3: Wszyscy mówią, że tą chorobę trzeba zaakceptować, pokochać. Ja jej nie zaakceptuję chyba nigdy. Uczę się z nią żyć. Ona mi odebrała bardzo dużo, odebrała mi sprawność. Moja głowa ciągle jest na wysokich obrotach. Tam taki chomik szybciutko biega, który goni. Tak, chciałabym wrócić do swojej pracy, do swoich podopiecznych. Chciałabym pracować, ale no niestety nie mogę. Mam teraz bardzo słabe ręce, bardzo słabe nogi. Ta choroba mi po prostu na to nie pozwala. Są też problemy z przełykaniem, są problemy z mówieniem, problemy z, mówię, czasami też seplenie. Bardzo często mnie też dusi. Jak żyć? Trzeba bardzo uważać, nie przemęczać się i dbać o siebie przede wszystkim.
1: Z rozmów z pani poprzednikiem chociażby, pan wspomniał o tym, że ta choroba i jej objawy są dla społeczeństwa dość obce i lekceważone. Czy z pani perspektywy też tak to wygląda, że nie ma tej świadomości społecznej?
3: Nie. Tak, moi przedmówcy mają rację. Nie ma w ogóle świadomości. Nieraz jak wychodzę do sklepu na zakupy, no przecież nawet teraz pan spojrzy na mnie, przecież normalnie wyglądam. No co mi jest? Dobrze wyglądasz, przecież ty nie jesteś chora. Wyszłaś na zakupy. Co ci jest? Także kompletnie ludzie nie mają świadomości o tym, z czym my się zmagamy.
1: Sama pani boryka się z miastemią i wychowuje też pani chore dziecko. Jak pani to udaje się łączyć?
4: No ja osobiście, tak jak pan powiedział, choruję na miastenię. Córka ma autyzm. No nie jest to łatwe. Najbardziej cierpi właśnie na tym córka, bo często się zdarza, że ma jakieś gorsze dni. Wtedy niestety, kiedy ja też mam te gorsze dni, to nam się to nie składa tak, jak powinno. I ona nie potrafi tego też pojąć.
5: U osób z miastenią znacznie częściej występują zaburzenia depresyjne i lękowe. Ich funkcjonowanie w społeczeństwie z racji objawów choroby jest utrudnione. Poza leczeniem konieczne jest także zwiększenie świadomości społecznej. Nie każdą chorobę widać na pierwszy rzut oka. Po miesiącach rywalizacji, treningów i sportowych emocji przyszedł czas na podsumowanie oraz wręczenie nagród. W Zespole Szkół w Lubrańcu odbyła się uroczystość podsumowująca współzawodnictwo dzieci i młodzieży na terenie powiatu włocławskiego. Wydarzenie było okazją do wyróżnienia najzdolniejszych uczniów, trenerów oraz szkolnych drużyn, które w minionym roku osiągały wysokie wyniki sportowe. To inicjatywa realizowana przez cały rok, podczas której młodzi sportowcy rywalizują w wielu dyscyplinach, reprezentując swoje szkoły i miejscowości.
6: Z 36 szkół podstawowych, ponadpodstawowych, trzech kategoriach wiekowych, w 10 konkurencjach.

0: ponad 3,5 tysiąca osobostartów, jakby to słowo nie brzmiało, to pokazuje, jaki zakres tego pięknego zadania temu towarzyszy. To najlepsza inwestycja w wychowanie młodzieży przez sport, w dbanie o zdrowie, o dobrą kondycję. W dniu dzisiejszym nagrodzimy najlepsze szkoły w generalnej klasyfikacji. Spotykamy się na powiatowym święcie sportu, rozegramy mecz z gwiazdami muzyki, także byłymi reprezentantami Polski, ale tak prawdę mówiąc największymi gwiazdami dzisiejszego dnia są ci wspaniali uczniowie szkół z terenu powiatu wrocławskiego. Im należy podziękować za to zaangażowanie, za tą pasję, z którą rywalizowali. Ja w kilku takich zawodach uczestniczyłem i jako uczestnik niestety nie łapię się do żadnej kategorii wiekowej, ale jako baczny obserwator i byłem pod wrażeniem zaangażowania, ale przede wszystkim rywalizacji i fair play pomiędzy naszymi uczniami. Dodam tylko, że do tego przedsięwzięcia po wielu latach powróciliśmy. Jest ono organizowane drugi rok z rzędu. Coraz większe zainteresowanie. Praktycznie wszystkie szkoły z naszego terenu uczestniczą, także tylko się cieszę. Dzisiaj dopisuje pogoda. Mam nadzieję, że wspólnie z młodzieżą spędzimy miło to czerwcowe przedpołudnie.
1: Zawsze darzyłem sport i młodzież wielkim szacunkiem z tego powodu, że akurat ja nie mogłem być sportowcem ze względu na stan zdrowia, ale dzisiaj niewątpliwie będzie podsumowanie i ci najlepsi zostaną uhonorowani.
2: Jak podkreślały władze powiatu, sukcesy młodych sportowców nie byłyby możliwe bez odpowiedniej infrastruktury. Powiat wrocławski od lat inwestuje w obiekty sportowe, boiska oraz miejsca do aktywności fizycznej, aby dzieci, młodzież miały jak najlepsze warunki do rozwijania swoich talentów.
0: Przede wszystkim uważamy, że wychowanie przez sport to właściwy tok myślenia, to także dbanie o zdrowie. W poprzednich latach wybudowaliśmy instytucję zdrowotną, ale także rozwijamy obiekty sportowe przy naszych szkołach, bo przecież w ostatnim roku otworzyliśmy dwie hale sportowe w Chodczu, w Lubrańcu, Marysinie. Dzisiaj to święto połączone jest także symbolicznym otwarciem Orlika po renowacji. To zadanie kosztowało blisko 600 tysięcy złotych, blisko 300 tysięcy złotych. To dofinansowanie z ministerstwa, także staramy się równomiernie inwestować we wszystkie nasze obiekty edukacyjne, a frekwencja na współzawodnictwie sportowym pokazuje, że jest to właściwy kierunek.
2: O znaczeniu sportu mówiła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Jak podkreślała, sport to nie tylko rywalizacja i walka o medale, ale także nauka dyscypliny, odpowiedzialności, współpracy oraz wytrwałości w dążeniu do celu.
3: Patrząc na sport, musimy pamiętać, że to nie jest tylko taka rywalizacja, ale to jest dbanie o kondycję fizyczną, to jest dbanie o zdrowie, a przede wszystkim, co dla mnie jest zawsze najważniejsze, to jest uczenie wartości. Kibicujemy wielu znanym sportowcom, chociażby ten ostatni weekend wszyscy chyba byliśmy z Mają i jej kibicowaliśmy i tam można było zobaczyć jej emocje, to jak często mówiliśmy, patrząc na taki mecz, mówimy, czy sobie poradzi z głową. To właśnie pokazuje sport, że sport uczy nas wartości, uczy nas jak podchodzić do życia. I dzisiaj oprócz tego podsumowania i wielu miesięcy pewnie fajnej rywalizacji, to mam nadzieję, że w tych młodych osobach zostało właśnie wykształcone wartości, że trzeba umieć sobie radzić ze stresem, że trzeba umieć sobie radzić z porażką, że trzeba umieć sobie radzić z wygraną, bo to też nie jest takie łatwe, że drużynowe podejście, grupowe podejście do wielu spraw jest dużo łatwiejsze, że musi być lider i musi być delegowanie zadań, patrząc na drużynę. Więc to wszystko się tutaj na pewno działo przez wiele miesięcy, a dzisiaj nagrodzimy tych najlepszych.
2: Nie zabrakło także głosu trenerów i opiekunów, którzy na co dzień pracują z młodymi zawodnikami. Zwracali oni uwagę, że za każdym sukcesem stoją godziny treningów, systematyczność i zaangażowanie zarówno dzieci, jak i ich rodzin.
4: Ciężka praca, sumienna przede wszystkim. Nic nowego.
5: Myślę, że takie krzewienie zasady fair play i taka systematyczność, no i empatia do uczniów i pasja, którą wykonujemy, to są podstawowe rzeczy.
6: Tutaj było wiele konkurencji, rozumiem, w tej rywalizacji. Na których tych konkurencjach najbardziej się tutaj skupialiście w tej rywalizacji?
5: No chłopcy piłka nożna, to są nasi mistrzowie województwa, a dziewczynki koszykówka, no i też lekkoatletyka.

0: Polka. Właściwie jesteśmy wszechstronni.
1: Ogólnie to po rodzinie mamy. Mój dziadek jest, był mistrzem województwa w latach 90. Tata, brat i tak to schodzi z pokolenia na pokolenie i tak zainteresowanie to.
2: Czyli tradycja rodzinna przede wszystkim, tak?
1: Dokładnie.
2: A dlaczego akurat ta piłka nożna? Piłka nożna to ta tradycja rodzinna? Czy inne też?
1: Można tak powiedzieć. No, jak chłopacy, no to piłka nożna.
2: A dlaczego uprawiasz akurat piłkę nożną? Co jest w tym sporcie fajnego?
1: No, tu ogólnie jest taki sport, że trzeba ciężko pracować, żeby coś osiągnąć. I na razie no, próbuję coś.
3: No jakoś tak na początku piłka nożna i tak stwierdziłam, że jednak ta piłka mi przeszkadza. I chcę biegać, lubię, kocham, no i tak jakoś idzie. No ja od najmłodszych lat i to też myślę, że babcia, dziadek, tata, mama i tak poszło.
2: Czyli ta tradycja rodzinna u ciebie również?
3: Tak.
2: Dlaczego generalnie ten sport jest fajny? Uprawianie aktywności fizycznej jest fajne, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
3: No ja nie wiem, ja po prostu kocham, ja po prostu lubię przychodzić na trening, bo to jest mój żywioł i ja po prostu, to jest moje coś życie.
4: Bo koledzy też uprawiają, zachęcili mnie w wieku 4 lat. No i tak ciągnę.
2: U ciebie? Dlaczego?
1: No u mnie to rodzinne, z kolegą jestem rodziną, no i dziadek, wujo. No i no po prostu złapałem od najmłodszych lat ten zapał i gram dalej.
2: A dlaczego akurat piłka nożna?
4: No tak... Nie wiem.
2: Dlatego, że to jest najpopularniejszy sport, czy po prostu coś jest fajnego dla ciebie w tej chwili?
4: No, strzelanie goli i takie rzeczy, mnie to cieszy.
2: Okej, czyli ty bardziej atakujący.
4: Tak.
2: Okej, a u ciebie, dlaczego ta piłka nożna akurat?
1: No ja tak od najmłodszych lat złapałem już ten zapał i po prostu, no, patrzyłem jak wujkowie grają i obok stadionu mam babcię, no to ciągle patrzyłem na tą piłkę nożną, no i po prostu... Zacząłem grać.
5: Po części oficjalnej przyszedł czas na sportowe emocje w nieco bardziej rozrywkowym wydaniu. Do Lubrańca przyjechała drużyna Pectus Team, w której składzie znaleźli się m.in. bracia Szczepaniak z zespołu Pectus, a także były reprezentant polski Radosław Majdan, Marek Citko i Piotr Świerczewski.
6: Marek Szczepaniak, założyciel, jakbym tutaj scalamy ze sobą nie tylko branżę artystyczną, ale również sportową, czego przykładem są znakomici zawodnicy Piotr Świerczewski, Marek Citko, Radek Majdan.
7: Ikony.
6: Hubert Dolewski. Pomysł zawsze gdzieś tam rodził się w naszych sercach. Prowodyrem był nasz tato, który grał w piłkę. Później nasze drogi troszkę się rozeszły w stronę muzyczną, ale zawsze ten sport był w naszych sercach. Parę tygodni temu zadzwonił do mnie starosta Roman, powiedział, że jest taka możliwość, żeby się zmierzyć na boisku. Okazało się, że Roman kiedyś w przeszłości był bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego wzięliśmy tutaj na drugą stronę też równie znakomitego bramkarza
7: i
6: strzelca, który będzie dzisiaj testował.
7: Będzie testował.
6: Cieszymy się, że udało nam się dzisiaj dotrzeć na to fantastyczne wydarzenie.
5: Naprzeciwko gości stanęła reprezentacja powiatu włocławskiego z Romanem Gołębiewskim na czele. Starosta tym razem założył rękawice bramkarskie i stanął między słupkami. Mimo ambitnej walki samorządowcy musieli uznać wyższość przyjezdnych, którzy okazali się skuteczniejsi na boisku.
8: Ha ha ha!

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe.

0: Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 3 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia pod Dębice, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2020. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 5 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia zielony rynek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2023. Umaszczenie beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne po wypadku. Data przyjęcia 6 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Słoneczna. Płeć samica. Rok urodzenia około 2018. Umaszczenie czarno-biała. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Miała obrożę przeciwpchelną. Data przyjęcia 6 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Fredry. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Ostrowska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średni. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Polna. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość duży. Cechy szczególne. W typie owczarka niemieckiego długowłosego. Do adopcji polecają się. Wika. Poznajcie Wikę. Piękną suczkę w typie owczarka niemieckiego, która ma 5 lat i waży około 30 kg. Wika to uroczy pies o spokojnym usposobieniu, który kocha ludzi i doskonale dogaduje się z innymi psami. Jest bardzo przyjazna i łagodna, a jej towarzystwo przynosi wiele radości. Potrafi chodzić na smyczy i jeździć samochodem, co świadczy o jej dobrym wychowaniu i łatwości adaptacji do codziennych sytuacji. Wika zachowuje czystość w boksie, dzięki czemu jest idealnym kandydatem do życia w domu. Sunia trafiła pod naszą opiekę z zerwanym wiązadłem krzyżowym, ale dzięki przeprowadzonej operacji stabilizacji mamy nadzieję, że szybko wróci do pełnej sprawności i będzie mogła cieszyć się aktywnym życiem. Wika to bezproblemowa suczka, która zyskała nasze serca swoją łagodnością i wdziękiem. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła poczuć się bezpiecznie i być ważnym członkiem rodziny. Jeśli szukasz wiernego i spokojnego towarzysza, który odmieni twoje życie, Wika jest właśnie dla ciebie. Czeka na ciepły i troskliwy dom, w którym będzie mogła rozwijać swoje umiejętności i codziennie cieszyć się obecnością człowieka. Kto podaruje Wice nowy dom pełen miłości? Zapraszamy do kontaktu i poznania tej wyjątkowej suni. Wika zarejestrowana jest pod numerem GW248/23/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji.

osoby zainteresowane adopcją, prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Agent. Szukamy kochającego domu dla naszego przyjaciela kota o imieniu Agent. Agencik to około 5-letni, biało-czarny kocurek, ważący jedynie 5 kg. Jest towarzyski, uwielbia bawić się z innymi kotami oraz spędzać czas z ludźmi. Agent to wyjątkowy kot, który z pewnością skradnie serce każdemu. Agent jest pełen życia i ciekawości. Lubi eksplorować swoje otoczenie i zawsze jest gotów na zabawę. Jego towarzyskość sprawia, że świetnie odnajduje się w towarzystwie innych kotów, a także chętnie spędza czas z ludźmi. Jest bardzo przyjacielski i lubi być głaskany. Agent jest zdrowym kotem, który dobrze reaguje na różnorodne jedzenie. Lubi zarówno mokrą, jak i suchą karmę. Dbałość o jego dietę pomoże mu zachować energię i zdrowie. Agent najlepiej czułby się w domu, w którym jest już inny kot lub gdzie ludzie często spędzają czas w jego towarzystwie. Jego towarzyskość i potrzeba bliskości sprawiają, że będzie wspaniałym towarzyszem dla każdego. Adoptując agenta, nie tylko zyskujesz wspaniałego przyjaciela, ale także dajesz mu drugą szansę na szczęśliwe życie. Każdy kot zasługuje na kochający dom, a agent na pewno odwdzięczy się swoją miłością i oddaniem. Jeżeli masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na spotkanie z agentem, daj znać. Agent zarejestrowany jest pod numerem 4641/33/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, Telewizja Kujawy. Moim i Państwa gościem jest pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień
1: Dzień
0: dobry.
1: dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Znajdujemy się dzisiaj, jak widać, nie w studio, tylko na stopniowodnym we Włocławku. Nie jesteśmy tutaj bez przyczyny, przed chwilą zostały złożone kwiaty.
1: Tak, to miejsce wymaga pamięci, ono woła o pamięć, o sprawiedliwość, o pokój, o życie, o to, o co walczył ksiądz Jerzy. No i nie mogło dzisiaj marszałka województwa, który reprezentuje nasz region, nie być tutaj w dniu naszego święta, które obchodzimy właśnie w tym roku we Włocławku, ponieważ ksiądz Jerzy nie tylko dla Polski, ale również może w sposób szczególny dla naszego regionu jest postacią, która jednoczy i nadaje tożsamość naszemu regionowi. Przecież krzyż, który oddali, jest krzyżem poświęconym w 91 roku przez papieża Jana Pawła II, który w Kruszynie odprawiał mszę świętą i wspomniał o księdzu Jerzym jako naszemu bohaterowi, ale też osobie, która już wówczas, wiedzieliśmy, została naznaczona jako ta, która będzie beatyfikowaną. Więc ksiądz Jerzy w sposób szczególny też opiekuje się naszym województwem i dodam, że szlak dni męczeństwa, który zakończył jego życie, rozpoczął się w Bydgoszczy, wiódł przez Górsk, Toruń i zakończony został tutaj we Włocławku na Tamie. To oznacza, że te trzy miasta kiedyś przecież, które funkcjonowały jako stolice odrębnych województw, dziś połączone, mają ogromną odpowiedzialność za tę spuściznę i wartości, które głosił ksiądz Jerzy. Dlatego dzisiaj jestem z tej delegacją w dniu tak ważnym, uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu naszego święta tu na Tamie, aby oddać hołd, pomodlić się za przyszłość naszego regionu. Jest to nasz obowiązek i czyńmy to, ponieważ ksiądz Jerzy na pewno cieszy się z naszej wolności, ale jako memento zawsze musimy pamiętać, że złe rzeczy nie odpuszczają i musimy uważać na stan, kondycję naszej demokracji, abyśmy jej nie nadużywali, aby nasza wolność nie była zużywana, abyśmy nigdy nie musieli przeżywać tego, co w latach 80., ja osobiście również, tej traumy, przecież nie tylko ze względu na śmierć księdza Jerzego, to morderstwo, wykonaną egzekucję przez aparat władzy. To jest nieprawdopodobne, że na naszych oczach władza zleciła morderstwo obywatela, mieszkańca, tylko dlatego, że chciał dobra wspólnego i walczył o naszą Polskę, o naszą wolność, o solidarność. Także tak, to jest ważne spotkanie tu na Tamie, które wraz z wizytą Jana Pawła II do Kruszyna, do Włocławka, rozpoczęła w jakimś sensie dało początek naszemu województwu. Dlatego tutaj bije źródło naszego regionu.
0: Panie marszałku, wspominał pan święto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to cykl imprez. Byliśmy we Włocławku. Wielka impreza. Mimo pogody zgromadziła tłumy mieszkańców nie tylko Włocławka, ale też całego regionu. Jakie dalsze plany, bo też inne miasta będą oczywiście uczestniczyły w święcie województwa?
1: No już część za nami, ale w każdym mieście prezydenckim tak zwanym odbywają się takie koncerty jak wczoraj we Włocławku, wcześniej w sobotę w Toruniu, a przed nami jeszcze Inowrocław, Grudziądz i Bydgoszcz, więc trzy duże wydarzenia. Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył być we Włocławku, zapraszamy jeszcze, sprawdźcie w internecie, w której godzinie i w jakim miejscu będą się te koncerty, bo to są naprawdę fantastyczne spotkania z artystami.

0: których na co dzień podziwiamy, a uświetniają nasze uroczystości. Fajnie, że potrafimy się bawić, być razem pod wspólnym kujawsko-pomorskim niebem.
1: Panie Marszałku, korzystając z okazji, nie mogę nie zapytać. Kilka miesięcy temu widzieliśmy się podczas podpisywania dokumentów, umów. Jedno dotyczy Stodulna Lab we Wrocławku, a druga Mariny Zarzeczewo. Powiedzmy, co to będzie, to przypomnijmy mieszkańcom, co będzie w Stodulna Lab i co tam się właściwie obecnie dzieje.
0: Stodulna Lab to jest mniej więcej w tamtą stronę, więc wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Przygotowujemy plan funkcjonalno-użytkowy. To znaczy przygotowanie do zlecenia wykonania dokumentacji, no ale żeby przygotować dokumentację budowlaną, wykonawczą, musimy określić plan funkcjonalny w szczegółach, jakiego typu edukacja będzie tam prowadzona, czyli jakie są potrzebne nam ekspozycje, laboratoria, przestrzenie interaktywne, tak aby w sposób interesujący edukować młodych ludzi, nie tylko, dorosłych również, ponieważ te centra nauki, gdzie promujemy najnowsze trendy w nauce, ale też i ich historię, są to naprawdę bardzo interesujące dla każdego miejsca, więc chcemy, żeby to było zrobione, wykonane no, w najwyższych standardach, więc tu trzeba fachowców i merytorycznej dyskusji z pedagogami, dydaktykami, z ludźmi nauki, aby we Wrocławku no właśnie pokazać na tle historii rozwoju przemysłowego Wrocławka, bo przecież ona jest przebogata. Wróćmy jeszcze do okresu przedwojennego. Przecież Wrocławek tętnił życiem. To naprawdę było potężne miasto pod względem i wciąż jest gospodarczym. I chcemy na tym tle pokazać, na czym polega w ogóle przetwarzanie różnych rzeczy i ostatecznie rozwój przemysłu, produkcji w sposób atrakcyjny, ciekawy. No i pokazać rolę nauki w codziennym naszym życiu. No przecież wszystko, co nas otacza, wyprodukowane jest w jakichś fabrykach, w jakichś miejscach. Chcemy pokazać ten proces, jak do niego dochodzi, jak to się odbywa na co dzień i jakie są trendy, kierunki rozwoju w ogóle biznesu, przemysłu na świecie. No i Zarzeczewo, więc tutaj już na tej najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała o przekazaniu środków finansowych na odkupienie od Orlenu tego miejsca. No i zaczynamy przygotowania do stworzenia kujawsko-pomorskiej szkoły pod żaglami, więc to miejsce nadal będzie dostępne dla wszystkich żeglujących, ale chcemy wzmocnić jeszcze no i wykorzystać przepiękny akwen, jakim jest Zalew Wrocławski. To jest naprawdę nasz cel i tutaj chciałbym jeszcze doczekać takich czasów, kiedy na zalewie zaroi się od łódek, na których będą uczyć się żeglarstwa, jachtingu młodzi mieszkańcy naszego województwa. Więc przed nami odnowa tego miejsca, odrestaurowanie go i no, oczywiście zrobienie z tego no, po prostu perełki czy mariny, gdzie będziemy mogli edukować, kształcić młodych ludzi, ale wszyscy będą mogli również korzystać z tego miejsca jako tego, do którego można zapłynąć, przypłynąć i to, co jest w tego typu miejscach, wszystko będzie zorganizowane. Wiem, że Wrocławek również ma swoje plany dotyczące, to jest pan prezydentem, rozmawiamy, związane właśnie z przybliżeniem historii budowy no, chociażby łodzi, które pływały kiedyś po Wiśle. Bardzo ciekawy projekt i tutaj będziemy też wspierać w tym zakresie Wrocławek, więc no, chcielibyśmy wykorzystać tą endogeniczną, ogromną możliwość, jaką potencjał, jaki ma Wrocławek, wynikający z obecności tutaj tam.
1: Panie Marszałku, już na zakończenie zapytam, bo wiem, że czas nas goni. Temat filharmonii we Wrocławku. Początkowo te plany zakładały, że powstanie ona na skrzyżowaniu ulic Tumskiej i 3 Maja. Jednak ta lokalizacja ma zostać docelowo zmieniona, rozumiem.
0: Musimy ostatecznie ustalić z prezydentem, z władzami miasta. Proszę mnie dzisiaj jeszcze nie pytać o szczegóły. To jest wielki projekt, który musi dojrzeć. Chyba, tak jak pan redaktor powiedział,

0: Bliższy sercu będzie taki, który zlokalizuje nową filharmonię we Włocławku nad Wisłą. Wciąż wracamy do Wisły, proszę zwrócić uwagę, która jest no, przepiękna tu we Włocławku. Chcę ją pokazać również i wzmocnić funkcje kulturalne Włocławka poprzez filharmonię, ale poprzez jej unikatowość. No, wyobraźmy sobie nad Wisłą filharmonię we Włocławku, a może tak się stać, więc będzie wyjątkowa pod każdym względem w Polsce, ponieważ no, takich lokalizacji chyba nie ma. Może są podobne, ale na pewno nie nad naszą królową rzeką.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję również serdecznie i pozdrawiam wszystkich.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Wraz z nadejściem wiosny na ulicę Włocławka powróciły włowery. Mieszkańcy ponownie mogą korzystać z miejskich rowerów, które za pomocą aplikacji w telefonie są dostępne niemal na wyciągnięcie ręki. Statystyki pokazują, że ten środek transportu cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: Szanowni Państwo, bardzo nas cieszy to, jak włocławski rower Włower sprawuje się wśród mieszkańców na ulicach naszego miasta. Statystyki są jednoznacznie pozytywne i mówią o tym, że mamy ponad 8 tysięcy użytkowników już zarejestrowanych, ponad 55 tysięcy przejechanych kilometrów i ponad około 15 tysięcy wypożyczeń Włoweru od 31 marca do końca maja. To pokazuje, jak potrzebny jest

0: rower w Włocławku, rower miejski i jak sprawdza się wśród mieszkańców.
1: Popularność rowerów ma również ciemniejszą stronę. Co jakiś czas dochodzi do aktów wandalizmu.
0: Martwią nas oczywiście akty wandalizmu. Jest ich mało, ale są i apeluję w tym miejscu o to, o rozsądek, o zdrowy rozsądek. No i zwykłe też także są naprawy tych rowerów, ale to wynika już nie bardziej z wandalizmu, a z użytkowania.

0: jeżeli chodzi o znalezienie tych, którzy celowo niszczą Włóver, to procedura jest następująca. Zgłaszamy to do policji i policja poszukuje tych sprawców. Na razie udało nam się kilku takich sprawców znaleźć i ukarać. Ponoszą oni koszty po prostu i oczywiście są też skierowane sprawy do sądu.
1: Jak widzimy, Włowery to wygodna, ekologiczna i coraz popularniejsza alternatywa dla codziennych podróży po mieście. Urząd Miasta Włocławek w marcu ogłosił przetarg na zagospodarowanie terenu po dawnym osiedlu Grzywno. Są to tereny między Zespołem Szkół Samochodowych a obiektami sportowymi w pobliżu Hali Mistrzów. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Jedną z nich jest Balzola, a więc wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia i 3 maja. 22 kwietnia poznaliśmy potencjalnych oferentów. Czemu nie znamy jeszcze wykonawcy?
2: Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, przetarg na park Grzywno został zakończony. Było 8 ofert i trwa analiza tych ofert. Z racji tego, że tych ofert jest aż 8 i no, ceny, które zaproponowali wykonawcy, też różnią się od siebie, no ta analiza ofert trwa. Tutaj jesteśmy, nie jest to od nas zależne, kiedy dokona się ta analiza. Po prostu trzeba czekać na analizę tych ofert.
3: Co w przypadku właśnie Balzoliny, bo jak widać Balzola nie spełnia konkretnych wymagań, no, terminy się przedłużają. Czy jest to jakoś sprawdzane, czy to bierze się pod uwagę właśnie jakby wiarygodność tych pracowników?
2: Z firmą Balzola Polska rzeczywiście miasto współpracuje już przy dwóch inwestycjach. Jest to Zielone Tereny Śródmieścia i 3 maja WUNERF-em. Tutaj Balzola złożyła jedną z najniższych ofert. Natomiast analiza ofert nie jest tylko przez pryzmat złożenia najniższej ceny. Brane są również pod uwagę inne argumenty, inne kryteria oceny tych ofert.
1: Ratusz nie określa, jakie inne kryteria są brane pod uwagę, ani kiedy mogą zapaść konkretne decyzje.
2: Osiedle Grzywno to było takie miejsce, które no, słynęło z tego, że raczej zamieszkiwały tam najbiedniejsze, najmniej zamożne rodziny wocławskie. I pod koniec 1939 roku mieszkańcy tego osiedla zostali wymordowani przez hitlerowców. Chcemy, żeby to miejsce jakby no, zmienić w takie miejsce do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Te 15 hektarów obszaru zielonego ma zamienić się w obszar do spędzania czasu wolnego, uprawiania sportu, rekreacji ruchowej. Ma tutaj powstać skatepark, skillpark, place zabaw, strefy takie zabawy edukacyjnych. Oczywiście to wszystko będzie z ścieżkami rowerowymi, ścieżkami dla spacerowiczów.
1: Urząd Miasta pozyskał na to zadanie dofinansowanie w kwocie około 20 milionów złotych ze środków szwajcarskich. Włocławek stał się miejscem ważnej debaty o przyszłości relacji międzynarodowej. Podczas konferencji Miasto Przestrzeń dla Biznesu – Nowe możliwości polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej przedstawiciele samorządów, biznesów i różnych instytucji rozmawiali o tym, jak miasta mogą przyciągnąć inwestorów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.
4: Panie Prezydencie, dzisiaj spotykamy się na konferencji odnośnie współpracy polsko-ukraińskiej. Dlaczego ten temat jest ważny na naszym rynku w regionie?
5: Po pierwsze dlatego, że wszyscy mamy nadzieję, że ta brutalna napaść Rosji na Ukrainę się skończy i będzie można przystąpić do odbudowy tego ważnego przecież dla Europy kraju. A przy tej odbudowie no, mamy ambicje, żeby uczestniczyło jak najwięcej firm polskich, a my oczywiście we Włocławku chcemy, żeby przy tej odbudowie uczestniczyły firmy z Włocławka. I tutaj nie mówię tylko o firmach budowlanych, ale też tych produkcyjnych, przemysłowych. Zresztą ta współpraca przemysłu polskiego z przemysłem ukraińskim przed tą napaścią była dosyć silna, więc no, bardzo nam zależy na tym, żeby wzmocnić. Oczywiście konferencja odbywa się we Włocławku, no, ale ma charakter ponadregionalny, dlatego że jest współorganizatorem tej konferencji dzisiejszej jest Polsko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.
1: Polska od lat pozostaje jednym z liderów współpracy z Ukrainą.
6: Polska jest liderem współpracy gospodarczej z Ukrainą w całej Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na obroty handlowe Unii Europejskiej i Ukrainy, Polska stanowi 30% tych obrotów i jesteśmy po Chinach drugim partnerem.

0: handlowym Ukrainy. Nasze obroty w ubiegłym roku wyniosły ponad 15 miliardów dolarów i oczywiście mamy bilans dodatni, czyli sprzedajemy więcej niż kupujemy. W ten obrót handlowy z Ukrainą jest zaangażowanych w Polsce około 2000 firm. Około 1000 firm z polskim kapitałem funkcjonuje ciągle w Ukrainie. Czyli ten poziom relacji jest bardzo duży i głęboki. Sięga różnych miast, różnych regionów.
1: Dlaczego ten temat współpracy Polski z Ukrainą nadal jest tak ważny?
0: To jest ważne dla biznesu w tym sensie, że trzeba zarabiać pieniądze, trzeba zatrudniać ludzi, trzeba płacić podatki, czyli każdy kontrahent jest dobry. Ukraina jest dobrym kontrahentem dla wielu polskich firm. Ważne to jest także z powodu naszego bezpieczeństwa, w sensie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa fizycznego obywateli. Ukraina w tej chwili prowadzi wojnę obronną i w sumie chroni naszego komfortu, naszego bezpieczeństwa gospodarczego, naszego życia, tego, że możemy spokojnie w nocy spać, nie atakują nas rosyjskie szachidy. Czyli wzmacnianie współpracy gospodarczej z Ukrainą to jest także wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy, tak aby ona wytrwała, obroniła swoją niepodległość i dała nam czas na przygotowanie się do tego, co oby nie nastąpiło.
2: Podczas konferencji nie zabrakło również rozmów na temat problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy.
3: Ja bym zaczął przede wszystkim od usprawnienia i odkorkowania urzędów, bo z tym pracodawcy się borykają. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, myślę, bezpośrednie wsparcie dla pracodawców, dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać w naszym województwie.
1: A czy uważa pan, że obywatele Ukrainy odnaleźli się na naszym rynku?
3: Odnaleźli się bardzo dobrze. Sam jestem też HR menadżerem w grupie Blot, gdzie świadczymy usługi outsourcingowe, więc mamy do czynienia z różnymi pracodawcami z naszego województwa i jestem świadkiem tak naprawdę wielokulturowości w fabrykach.
2: Jednym z ciekawszych tematów była rola średnich miast w przyciąganiu kapitału.
4: Ja dzisiaj będę mówił odnośnie ery AI i szans, które sztuczna inteligencja daje średnim miastom, ponieważ czasy się zmieniają i to właśnie średnie miasta w tej erze sztucznej inteligencji mają szansę na to, żeby zaistnieć, żeby się wybić, żeby wzmocnić swoją pozycję.
1: Dlaczego właśnie takie średnie miasta jak Włocławek?
4: Przede wszystkim dlatego, że mamy znacznie niższe koszty życia, także same utrzymanie pracowników jest u nas znacznie tańsze niż na przykład w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Poznaniu. Poza tym dostępność terenów inwestycyjnych, koszty zakupu chociażby terenu inwestycyjnego, to też jest przewaga, która nas buduje. No i co ważne, jakość życia. Pamiętajmy o tym, że Włocławek jest miastem, które jest bardzo dobrze skomunikowane. Jest miastem, które daje możliwość na to, żeby pracownicy mogli spędzać w nim czas, nie tylko ten związany z pracą, ale również ten czas po pracy. Także w mojej opinii my jako miasto średniej wielkości dajemy znacznie lepsze perspektywy zarówno dla inwestorów, jak i dla pracowników na to, żeby tutaj właśnie się osiedlić i stąd budować biznes, który będzie funkcjonował nie tylko na rynku lokalnym, ale również na innych rynkach.
2: Uczestnicy podkreślali, że fundamentem współpracy są dobre relacje międzyludzkie.
5: Dzisiejszą konferencję współprowadzę z koleżanką z Urzędu Miasta, a mój speech będzie na temat relacji. Nie chcę za dużo zdradzać, ponieważ będzie to o relacjach w biznesie, jak budujemy te relacje, co jest ważne, że tak naprawdę za każdą inwestycją, za każdym biznesem stoi decyzja, za każdą decyzją stoi człowiek.
2: Takie inicjatywy mają otwierać drogę do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju lokalnego rynku.
6: Jeżeli chodzi o obecność Ukraińców, to ona we Włocławku jest coraz bardziej widoczna. To znaczy rzeczywiście te rynki tak naprawdę zaczynają się przenikać i zaczynają tak naprawdę fajnie koegzystować. I takie wydarzenie jak dzisiaj ma służyć temu, żeby ta współpraca rzeczywiście była sprawniejsza i żeby rzeczywiście nasza lokalna gospodarka też na tym korzystała. Dzisiaj tak naprawdę w momencie, kiedy mamy takie duże problemy demograficzne, kiedy brakuje rąk do pracy, kiedy w zasadzie jesteśmy najbardziej najbardziej starzejącym się społeczeństwem w całej Unii Europejskiej. Potrzebujemy tej współpracy, potrzebujemy wymiany i kulturowej, i know-how, i generalnie też na bazie tych biznesowych rozwiązań. Dlatego my, jako chociażby Urząd Pracy, też chcemy być takim partnerem dla biznesu i takiego międzynarodowego, ale też chcemy pokazać, że jesteśmy instytucją, która też może zachęcić kogoś do inwestowania właśnie tutaj.

0: dlatego że bardzo nam zależy na tym, aby ten nasz lokalny rynek pracy mógł się jak najbardziej rozwijać, a Włocławek jako miasto takie kompaktowe, z dużym potencjałem takim inwestycyjnym, ale też z dobrą infrastrukturą, z bardzo ciekawymi kadrami, kierunkami szkół, uczelni, może być takim miejscem, gdzie to miejsce dla biznesu może być takie optymalne.
1: Wspólne poszukiwanie możliwości pomiędzy przedsiębiorcami a zagranicznymi partnerami to nie tylko szansa dla biznesu, ale i dla całego regionu. W miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w muszli koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
2: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29. Ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie, wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało, jest to zbyt mało. Natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
1: Po uroczystym rozpoczęciu Dni Lubrańca na scenie zameldował się zespół lubranieckiej gitary. Następnie Disco Boys i Nowator. Na placu stanęły stoiska z przekąskami i napojami. Nie mogło zabraknąć strefy dla dzieci, a więc dmuchańców.
3: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 km jak zawsze. Biorą udział zawodnicy i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec. Oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie, połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
2: Oczywiście pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3x3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały. Nie przeszły eliminacji, będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Chwalińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrzejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80., później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy, a postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, to te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
1: Szersza relacja z Dni Lubrańca w magazynie Pulsometr.

0: Miastenia to rzadka choroba autoimmunologiczna. Jej objawy są bardzo różnorodne. Jednak najczęściej wskazuje się opadanie powiek, osłabioną mimikę twarzy, osłabienie kończyn górnych i dolnych oraz bełkotliwą i cichą mowę. Jest bardzo trudna do zdiagnozowania, ponieważ objawy nie trwają liniowo, tylko sinusoidalnie. Pojawiają się w dużym natężeniu na pewien czas, by następnie ustąpić. Chorzy na tę mało znaną chorobę utworzyli Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis Gioconda. Spotkali się w Wieńcu Zdroju, by porozmawiać m.in. o diagnostyce i radzeniu sobie z miastenią.
1: Miastenia jest chorobą autoimmunologiczną, w przebiegu której dochodzi do produkcji przeciwciał. Te przeciwciała zaburzają transmisję nerwowo-mięśniową i w związku z tym doprowadzają do osłabionego skurczu mięśni. Jest to choroba rzadka, ale jest to najczęstsza z chorób rzadkich. W Polsce na miastenie choruje około 9 tysięcy osób. Cechą charakterystyczną miastenii jest męczliwość, czyli narastanie objawów w trakcie wykonywania danej czynności. Czyli pacjent zaczyna mówić i po jakimś czasie ta mowa słabnie. Zaczyna jeść, ale jest w stanie zjeść kilka kęsów, a następnie dochodzi do osłabienia mięśni żwaczej. Pacjent dalej nie jest w stanie kontynuować posiłku. Zaczyna wchodzić po schodach, przejdzie kilka stopni, a następnie dochodzi do osłabienia kończyn dolnych i chory danej czynności nie może kontynuować. A drugą cechą charakterystyczną jest zmienność tych objawów. Czy one nie występują cały czas? Zazwyczaj nasilają się w godzinach wieczornych, ale są też pacjenci, którzy mają bardziej nasilone objawy w godzinach porannych. Pacjenci mają lepsze i gorsze dni i dlatego często ta choroba jest trudna do rozpoznania, dlatego że jak pacjent przychodzi na przykład do lekarza, to on opowiada o tych swoich objawach, ale tych objawów nie widać, bo akurat ma gorszy dzień.
2: Miastenia musi być ustabilizowana. Miastenia, tutaj choroba, w tej chorobie musi być stabilność choroby, ponieważ charakteryzuje się zmęczeniem ta choroba. Więc patrząc na ruch, ruch powoduje zmęczenie. Więc tutaj chodzi o to, żeby w tej chorobie była stabilna ta jednostka chorobowa i pacjent mógł wykonać ćwiczenia. Ćwiczenia dostosowane indywidualnie do każdego pacjenta, bo ruch jest potrzebny nam na to, żeby się przemieszczać, żeby funkcjonować w życiu codziennym. Więc tutaj te ćwiczenia wszystkie muszą być dostosowane do pacjenta indywidualnie. Dopasowane do tego, żeby pacjent mógł funkcjonować. Po tych ćwiczeniach powinien być lekko zmęczony, czyli te ćwiczenia prowadzimy do lekkiego zmęczenia. Pacjent powinien powtórzyć przynajmniej 3 razy w tygodniu te ćwiczenia. Nie powinien się bać tych ćwiczeń, tak? Czyli tej fizjoterapii. Ona daje też takie poczucie satysfakcji z codziennego życia, tak? Taka poprawa jakości życia w tym momencie. Więc stąd też cenny jest ruch. Jak dla każdego człowieka cenny jest ruch, to tutaj w miastenii tym bardziej jest cenny ten ruch.
0: Stowarzyszenie Gioconda walczy, aby powstała ustawa o chorobach rzadkich.
3: Jeżeli chodzi o diagnostykę, jeżeli chodzi o nowoczesne leczenie, o ośrodki eksperckie, więc to wszystko mielibyśmy skumulowane i już uregulowane prawnie, bo też trzeba pamiętać o tym, że nie tylko chorujemy na miastenie, mamy bardzo dużo też chorób współistniejących.

0: rosnących, również spowodowanych, jeżeli chodzi o układ odpornościowy, o tą immunologię.
1: Chorzy na miastenię borykają się nie tylko z samym problemem zdrowotnym, ale również z brakiem świadomości społecznej.
2: Choruję też na miastenię praktycznie od 20 lat, ale jestem też mamą takiego młodego miastenika, który tak naprawdę jest dzieckiem chorym od urodzenia. Ma już 14 lat.
3: Właśnie miastenia dotyka osoby w różnym wieku. Skupmy się właśnie z Pani perspektywy na dzieciach. Jak sobie w tym przypadku radzić i jak zdiagnozować, bo wiem też, że miastenia nie jest łatwa do diagnozowania.
2: Niestety, jeśli chodzi o diagnozę miastenii u dzieci, jest na pewno tak samo trudno jak u osób dorosłych. Objawy tak naprawdę dzieci mają takie same jak dorośli, tylko czasem rodzic nie zwraca na to uwagę, a apeluję, zwracajmy uwagę, jeśli dziecko tak naprawdę nie rozwija się ruchowo tak jak inne dzieci w przedszkolu na przykład, tak? Jest to dziecko, które często się przewraca, szybko się męczy, też ma problemy z połykaniem, z piciem, czasem te napoje wylatują przez nos, zachłystują się często, potrzebują więcej odpoczynku, nie rozwijają się tak szybko, jeśli chodzi o jazdy na rowerze na przykład, albo jak uczą się jeździć, to po prostu ta jazda jest o wiele krótsza.
3: Jak sobie radzić z tą chorobą, kiedy już ją zdiagnozujemy właśnie w przypadku dzieci, bo na nich się skupiamy?
2: Na pewno, że tak powiem, radzenie sobie z tą chorobą jest ciężkie. Nam dorosłym jest ciężko pogodzić się i nauczyć się żyć z chorobą. Na pewno jest ciężej tym dzieciom. Kwestia jest jeszcze, no wiadomo, jak dziecko choruje od urodzenia, to tak naprawdę takie dziecko czasem nigdy nie miało dzieciństwa, żeby biegać, bawić się jak inni i może się nawet do tego już tak przyzwyczajają. Na pewno też jest ciężej dzieciom, które są diagnozowane albo te objawy są na przykład w wieku, no nie wiem, 6 lat, 7, które tak jak dzieci, które po prostu rozwijały się, bawiły i nagle na to siły nie mają. Więc te dzieci na pewno trzeba, każde dziecko trzeba wspierać, dorosłych trzeba wspierać, ale nie da się ukryć, że taki młody organizm na pewno ma ciężko sobie z tym poradzić.
3: Proszę opowiedzieć o tym, jak Pani w ogóle zdiagnozowała, bądź została zdiagnozowana odnośnie miastenii, bo wiem, że nie jest to łatwe, a później jak ta choroba się objawia i jak z nim żyć?
4: To znaczy tak, ja już jestem taką weteranką, bo choruję 36 lat i wtedy nie było to takie łatwe, bo i nie było o tej miastenii. No, miałam 14 lat, gdzie były te takie pierwsze marzenia, pierwsze no, spotkania, chciałoś tak z kolegami, tu jednak nie dałam rady. U mnie diagnostyka była szybka, tak, bo trafiłam na bardzo dobrego neurologa, czyli praktycznie jak rodzice mnie wtedy zawieźli do szpitala, neurolog od razu stwierdził, że to jest miastenia, no i trzeba to tylko było potwierdzić. Ale ja myślałam wtedy, bo nie było wtedy głośno, że ja wezmę zwykłą tabletkę, że połknę tak jak na zwykłą grypę, tak, że zaraz będzie wszystko ok. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie taka długotrwała i trudna droga. No moje pierwsze takie objawy to właśnie były, że nie mogłam gdzieś przełknąć tej kanapki, bo mi ciężko było z połykaniem, płyny wypływały nosem, nie mogłam, przykucnęłam, nie mogłam stać, z umyciem zębów ręce opadały, uczesaniem włosów, tak. W szkole były bardzo wielkie problemy, bo nie mogłam na przykład czytać na głos, bo mi ta, no, taka mowa nosowa była. No i były różne, bo to jest taka, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Tak była, później właśnie przyszłam takie ciężkie immunosupresyjne leczenie, sterydowe też. Były te poprawy, ale też i duży wpływ ma różne stresy, różne takie kobiece choroby, które wpływ mają dużo na naszą chorobę.
3: Z Pana perspektywy, jakie są objawy miastenii?
5: Zmęczenie, senność. Brak siły fizycznej, to znaczy tak można powiedzieć, ok, wezmę się do pracy, ale po paru minutach u mnie jest wyłączenie mięśni po prostu, czuję, ręce mi opadają, potliwość wysoka i ogólnie potrzeba snu.
3: Wspomniał Pan o stowarzyszeniu, dzisiaj macie spotkanie. Jaką rolę dla Was odgrywają tego typu wydarzenia, tego typu inicjatywy?
5: Przede wszystkim zbliżają nas do siebie.

0: Zapraszamy nowych członków. Staramy się działać jak najlepiej, jak największym kręgu, żeby zdobywać finanse dla stowarzyszenia oraz dawać rozgłos tego, czym jest miastenie i z czym my się borykamy na co dzień, a to jest bardzo często jest to brak wsparcia ze strony najbliższych. Podejrzewam, że nie tylko ja o tym mówię, natomiast z mojej perspektywy jest to wsparcie praktycznie zerowe. Od mojej rodziny często jest to, tak wyglądam jak wyglądam, tak, a często słyszę, że weź się do pracy, lenisz się, nie chce ci się robić, ściemniasz i nie jestem w stanie nikomu wytłumaczyć. Ktoś tam może rozumie albo udaje, że rozumie, natomiast ostatnio już poddałem się, nie tłumaczę nikomu, kiwam głową po prostu i odchodzę, bo nie ma sensu kopać się z koniem.
1: Wszyscy mówią, że tą chorobę trzeba zaakceptować, pokochać. Ja jej nie zaakceptuję chyba nigdy. Uczę się z nią żyć. Ona mi odebrała bardzo dużo, odebrała mi sprawność. Moja głowa ciągle jest na wysokich obrotach. Tam taki chomik szybciutko biega, który goni. Tak, chciałabym wrócić do swojej pracy, do swoich podopiecznych. Chciałabym pracować, ale no niestety nie mogę. Mam teraz bardzo słabe ręce, bardzo słabe nogi. Ta choroba mi po prostu na to nie pozwala. Są też problemy z przełykaniem, są problemy z mówieniem, mówię, czasami też seplenie. Bardzo często mnie też dusi. Jak żyć? Trzeba bardzo uważać, nie przemęczać się i dbać o siebie przede wszystkim.
2: Z rozmów z pani poprzednikiem chociażby, pan wspomniał o tym, że ta choroba i jej objawy są dla społeczeństwa dość obce i lekceważone. Czy z pani perspektywy też tak to wygląda, że nie ma tej świadomości społecznej?
1: Nie. Tak, moi przedmówcy mają rację, nie ma w ogóle świadomości. Nieraz jak wychodzę do sklepu na zakupy, no przecież nawet teraz pan spojrzy na mnie, przecież normalnie wyglądam, no co mi jest? Dobrze wyglądasz, przecież ty nie jesteś chora, wyszłaś na zakupy. Co ci jest? Także kompletnie ludzie nie mają świadomości o tym, z czym my się zmagamy.
2: Sama pani boryka się z miastemią i wychowuje też pani chore dziecko. Jak pani to udaje się łączyć?
3: No ja osobiście, tak jak pan powiedział, choruję na miastemię. Córka ma autyzm. No nie jest to łatwe. Najbardziej cierpi właśnie na tym córka, bo często się zdarza, że ma jakieś gorsze dni. Wtedy niestety, kiedy ja też mam te gorsze dni, to nam się to nie składa tak, jak powinno i ona nie potrafi tego też pojąć.
4: U osób z miastenią znacznie częściej występują zaburzenia depresyjne i lękowe. Ich funkcjonowanie w społeczeństwie z racji objawów choroby jest utrudnione. Poza leczeniem konieczne jest także zwiększenie świadomości społecznej. Nie każdą chorobę widać na pierwszy rzut oka. Po miesiącach rywalizacji, treningów i sportowych emocji przyszedł czas na podsumowanie oraz wręczenie nagród. W Zespole Szkół w Lubrańcu odbyła się uroczystość podsumowująca współzawodnictwo dzieci i młodzieży na terenie powiatu wrocławskiego. Wydarzenie było okazją do wyróżnienia najzdolniejszych uczniów, trenerów oraz szkolnych drużyn, które w minionym roku osiągały wysokie wyniki sportowe. To inicjatywa realizowana przez cały rok, podczas której młodzi sportowcy rywalizują w wielu dyscyplinach, reprezentując swoje szkoły i miejscowości.
5: Z 36 szkół podstawowych, ponadpodstawowych, trzech kategoriach wiekowych, w 10 konkurencjach, ponad 3,5 tysiąca osobostartów, jakby to słowo nie brzmiało, to pokazuje, jaki zakres tego pięknego zadania temu towarzyszy. To najlepsza inwestycja w wychowanie młodzieży przez sport, w dbanie o zdrowie, o dobrą kondycję. W dniu dzisiejszym nagrodzimy najlepsze szkoły w generalnej klasyfikacji. Spotykamy się na powiatowym święcie sportu, rozegramy mecz z gwiazdami muzyki, także byłymi reprezentantami Polski, ale tak prawdę mówiąc, największymi gwiazdami dzisiejszego dnia są ci wspaniali uczniowie szkół z terenu powiatu wrocławskiego. Im należy podziękować za to zaangażowanie, za tą pasję, z którą rywalizowali. Ja w kilku takich zawodach uczestniczyłem i
6: uczestnik?
5: jako uczestnik niestety nie łapię się do żadnej kategorii wiekowej, ale jako baczny obserwator i byłem pod wrażeniem zaangażowania, ale przede wszystkim rywalizacji fair play pomiędzy naszymi uczniami. Dodam tylko, że do tego przedsięwzięcia po wielu latach powróciliśmy. Jest ono organizowane drugi rok z rzędu. Coraz większe zainteresowanie. Praktycznie wszystkie szkoły z naszego terenu uczestniczą, także tylko się cieszę. Dzisiaj dopisuje pogoda. Mam nadzieję, że wspólnie z młodzieżą spędzimy miło to czerwcowe przedpołudnie.
6: Zawsze darzyłem sport i młodzież wielkim szacunkiem z tego powodu, że akurat ja nie mogłem być sportowcem ze względu na stan zdrowia, ale dzisiaj niewątpliwie będzie podsumowanie i ci najlepsi zostaną uhonorowani.
4: Jak podkreślały władze powiatu, sukcesy młodych sportowców nie byłyby możliwe bez odpowiedniej infrastruktury. Powiat wrocławski od lat inwestuje w obiekty sportowe, boiska oraz miejsca do aktywności fizycznej, aby dzieci, młodzież miały jak najlepsze warunki do rozwijania swoich talentów.
5: Przede wszystkim uważamy, że wychowanie przez sport to właściwy tok myślenia, to także dbanie o zdrowie. W poprzednich latach wybudowaliśmy instytucję zdrowotną, ale także rozwijamy obiekty sportowe przy naszych szkołach, bo przecież w ostatnim roku otworzyliśmy dwie hale sportowe w Chodczu, w Lubrańcu, Marysinie. Dzisiaj to święto połączone jest także symbolicznym otwarciem Orlika po renowacji. To zadanie kosztowało blisko 600 tysięcy złotych, blisko 300 tysięcy złotych. To dofinansowanie z ministerstwa, także staramy się równomiernie inwestować we wszystkie nasze obiekty edukacyjne, a frekwencja na współzawodnictwie sportowym pokazuje, że jest to właściwy kierunek.
4: O znaczeniu sportu mówiła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Jak podkreślała, sport to nie tylko rywalizacja i walka o medale, ale także nauka dyscypliny, odpowiedzialności, współpracy oraz wytrwałości w dążeniu do celu.
7: Patrząc na sport, musimy pamiętać, że to nie jest tylko taka rywalizacja, ale to jest dbanie o kondycję fizyczną, to jest dbanie o zdrowie, a przede wszystkim, co dla mnie jest zawsze najważniejsze, to jest uczenie wartości. Kibicujemy wielu znanym sportowcom, chociażby ten ostatni weekend wszyscy chyba byliśmy z Mają i jej kibicowaliśmy i tam można było zobaczyć jej emocje, to jak często mówiliśmy, patrząc na taki mecz, mówimy, czy sobie poradzi z głową. To właśnie pokazuje sport, że sport uczy nas wartości, uczy nas jak podchodzić do życia. I dzisiaj oprócz tego podsumowania i wielu miesięcy pewnie fajnej rywalizacji, to mam nadzieję, że w tych młodych osobach zostało właśnie wykształcone wartości, że trzeba umieć sobie radzić ze stresem, że trzeba umieć sobie radzić z porażką, że trzeba umieć sobie radzić z wygraną, bo to też nie jest takie łatwe, że drużynowe podejście, grupowe podejście do wielu spraw jest dużo łatwiejsze, że musi być lider i musi być delegowanie zadań, patrząc na drużynę. Więc to wszystko się tutaj na pewno działo przez wiele miesięcy, a dzisiaj nagrodzimy tych najlepszych.
4: Nie zabrakło także głosu trenerów i opiekunów, którzy na co dzień pracują z młodymi zawodnikami. Zwracali oni uwagę, że za każdym sukcesem stoją godziny treningów, systematyczność i zaangażowanie zarówno dzieci, jak i ich rodzin.
8: Ciężka praca, sumienna przede wszystkim. Nic nowego.
9: Myślę, że takie krzewienie zasady fair play i taka systematyczność, no i empatia do uczniów i pasja, którą wykonujemy, to są podstawowe rzeczy.
10: Tutaj było wiele konkurencji, rozumiem, w tej rywalizacji. Na których tych konkurencjach najbardziej się tutaj skupialiście w tej rywalizacji?
9: No chłopcy piłka nożna, to są nasi mistrzowie województwa, a dziewczynki koszykówka, no i też lekka atletyka. Właściwie jesteśmy wszechstronni.
11: Ogólnie to po rodzinie mamy. Mój dziadek był mistrzem województwa w latach 90. Tata, brat i tak to schodzi z pokolenia na pokolenie i tak zainteresowanie to.
10: Czyli tradycja rodzinna przede wszystkim, tak?
11: Dokładnie.
10: A dlaczego akurat ta piłka nożna? Piłka nożna to ta tradycja rodzinna? Czy innej też?
11: Można tak powiedzieć. No jak chłopacy, no to piłka nożna.
10: A dlaczego uprawiasz akurat piłkę nożną? Co jest w tym sporcie fajnego?
11: No tu ogólnie jest taki sport, że trzeba ciężko pracować, żeby coś osiągnąć. I na razie próbuję, co się uda.
12: No jakoś tak, na początku piłka nożna i tak stwierdziłam, że jednak ta piłka mi przeszkadza.

0: I chcę biegać, lubię, kocham, no i tak jakoś idzie.
1: No ja od najmłodszych lat i to też myślę, że babcia, dziadek, tata, mama i tak poszło.
2: Czyli ta tradycja rodzinna u ciebie również?
1: Tak.
2: Okej, dlaczego generalnie ten sport jest fajny? Uprawianie aktywności fizycznej jest fajne, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
1: No ja, nie wiem, ja po prostu kocham, ja po prostu lubię przychodzić na trening, bo to jest mój żywioł i ja po prostu, to jest moje też życie.
3: Bo koledzy też uprawiają, zachęcili mnie w wieku 4 lat, no i tak ciągnę.
2: U ciebie, dlaczego?
4: No u mnie to rodzinne, z kolegą jestem rodziną, no i dziadek, wujo, no i no po prostu złapałem od najmłodszych lat ten zapał i gram dalej.
2: A dlaczego akurat piłka nożna?
3: No tak, nie wiem.
2: Dlatego, że to jest najpopularniejszy sport, czy po prostu coś jest fajnego dla ciebie w tej piłce?
3: No, strzelanie goli i takie rzeczy, mnie to cieszy.
2: Okej, czyli ty bardziej atakujący.
3: Tak.
2: Okej, a u ciebie, dlaczego ta piłka nożna akurat?
4: No ja tak od najmłodszych lat złapałem już ten zapał i po prostu, no, patrzyłem jak wujkowie grają i obok stadionu mam babcię, no to ciągle patrzyłem na tą piłkę nożną, no i po prostu zacząłem grać.
5: Po części oficjalnej przyszedł czas na sportowe emocje w nieco bardziej rozrywkowym wydaniu. Do Lubrańca przyjechała drużyna Pectus Team, w której składzie znaleźli się m.in. bracia Szczepaniak z zespołu Pectus, a także były reprezentant polski Radosław Majdan, Marek Citko i Piotr Świerczewski.
6: Marek Szczepaniak, założyciel, jakbym tutaj scalamy ze sobą nie tylko branżę artystyczną, ale również sportową, czego przykładem są znakomici zawodnicy. Piotr Świerczewski, Marek Citko, Radek Majdan,
7: ikony,
6: Hubert Dolewski. Pomysł zawsze gdzieś tam rodził się w naszych sercach. Prowodyrem był nasz tato, który grał w piłkę. Później nasze drogi troszkę się rozeszły w stronę muzyczną, ale zawsze ten sport był w naszych sercach. Parę tygodni temu zadzwonił do mnie starosta Roman, powiedział, że jest taka możliwość, żeby się zmierzyć na boisku. Okazało się, że Roman kiedyś w przeszłości był bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego wzięliśmy tutaj na drugą stronę też równie znakomitego bramkarza.
7: I strzelca, który będzie
6: dzisiaj testował.
7: Będzie testował.
6: Cieszymy się, że udało nam się dzisiaj dotrzeć na to fantastyczne wydarzenie.
5: Naprzeciwko gości stanęła reprezentacja powiatu włocławskiego z Romanem Gołębiewskim na czele. Starosta tym razem założył rękawice bramkarskie i stanął między słupkami. Mimo ambitnej walki samorządowcy musieli uznać wyższość przyjezdnych, którzy okazali się skuteczniejsi na boisku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w muszli koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
1: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29. Ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie. Wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało. Jest to zbyt mało, natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
2: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 km jak zawsze. Biorą udział zawodnicy i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec. Oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie. Połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
1: Pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3x3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały, nie przeszły eliminacji. Będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Chwalińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrzejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80., później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy, a postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, i tak dalej. To te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
2: Wszystko będzie zależeć od mieszkańców, czy będą chcieli z nami aktywnie tutaj spędzić czas i spędzić go przy pięknej muzyce własnej. Nie szukamy wielkich, dalekich zespołów, mamy swoje. Także zapraszamy.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 3 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Poddębice, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2020. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 5 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Zielony Rynek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2023. Umaszczenie beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne po wypadku. Data przyjęcia 6 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Słoneczna. Płeć samica. Rok urodzenia około 2018. Umaszczenie czarno-biała. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Miała obrożę przeciwpchelną. Data przyjęcia 6 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Fredry. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Ostrowska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średni. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Polna. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość duży. Cechy szczególne. W typie owczarka niemieckiego długowłosego. Do adopcji polecają się. Wika. Poznajcie Wikę. Piękną suczkę w typie owczarka niemieckiego, która ma 5 lat i waży około 30 kg. Wika to uroczy pies o spokojnym usposobieniu, który kocha ludzi i doskonale dogaduje się z innymi psami. Jest bardzo przyjazna i łagodna, a jej towarzystwo przynosi wiele radości. Potrafi chodzić na smyczy i jeździć samochodem, co świadczy o jej dobrym wychowaniu i łatwości adaptacji do codziennych sytuacji. Wika zachowuje czystość w boksie, dzięki czemu jest idealnym kandydatem do życia w domu. Sunia trafiła pod naszą opiekę z zerwanym wiązadłem krzyżowym, ale dzięki przeprowadzonej operacji stabilizacji mamy nadzieję, że szybko wróci do pełnej sprawności i będzie mogła cieszyć się aktywnym życiem. Wika to bezproblemowa suczka, która zyskała nasze serca swoją łagodnością i wdziękiem. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła poczuć się bezpiecznie i być ważnym członkiem rodziny. Jeśli szukasz wiernego i spokojnego towarzysza, który odmieni twoje życie, Wika jest właśnie dla ciebie. Czeka na ciepły i troskliwy dom, w którym będzie mogła rozwijać swoje umiejętności i codziennie cieszyć się obecnością człowieka. Kto podaruje Wice nowy dom pełen miłości? Zapraszamy do kontaktu i poznania tej wyjątkowej suni. Wika zarejestrowana jest pod numerem GW248/23/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Agent. Szukamy kochającego domu dla naszego przyjaciela kota o imieniu Agent. Agencik to około 5-letni, biało-czarny kocurek, ważący jedynie 5 kg. Jest towarzyski, uwielbia bawić się z innymi kotami oraz spędzać czas z ludźmi. Agent to wyjątkowy kot, który z pewnością skradnie serce każdemu. Agent jest pełen życia i ciekawości. Lubi eksplorować swoje otoczenie i zawsze jest gotów na zabawę. Jego towarzyskość sprawia, że świetnie odnajduje się w towarzystwie innych kotów, a także chętnie spędza czas z ludźmi. Jest bardzo przyjacielski i lubi być głaskany. Agent jest zdrowym kotem, który dobrze reaguje na różnorodne jedzenie. Lubi zarówno mokrą, jak i suchą karmę. Dbałość o jego dietę pomoże mu zachować energię i zdrowie. Agent najlepiej czułby się w domu, w którym jest już inny kot lub gdzie ludzie często spędzają czas w jego towarzystwie. Jego towarzyskość i potrzeba bliskości sprawiają, że będzie wspaniałym towarzyszem dla każdego. Adoptując agenta, nie tylko zyskujesz wspaniałego przyjaciela, ale także dajesz mu drugą szansę na szczęśliwe życie. Każdy kot zasługuje na kochający dom, a agent na pewno odwdzięczy się swoją miłością i oddaniem. Jeżeli masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na spotkanie z agentem, daj znać. Agent zarejestrowany jest pod numerem 4641/33/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, Telewizja Kujawy. Moim i Państwa gościem jest pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień
1: Dzień
0: dobry.
1: dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Znajdujemy się dzisiaj, jak widać, nie w studio, tylko na stopniu wodnym we Włocławku. Nie jesteśmy tutaj bez przyczyny, przed chwilą zostały złożone kwiaty.
1: Tak, to miejsce wymaga pamięci, ono woła o pamięć, o sprawiedliwość, o pokój, o życie, o to, o co walczył ksiądz Jerzy. No i nie mogło dzisiaj marszałka województwa, który reprezentuje nasz region, nie być tutaj w dniu naszego święta, które obchodzimy właśnie w tym roku we Włocławku, ponieważ ksiądz Jerzy nie tylko dla

0: Polski, ale również może w sposób szczególny dla naszego regionu, jest postacią, która jednoczy i nadaje tożsamość naszemu regionowi. Przecież krzyż, który oddali, jest krzyżem poświęconym w 1991 roku przez papieża Jana Pawła II, który w Kruszynie odprawiał mszę świętą i wspomniał o księdzu Jerzym jako naszemu bohaterowi, ale też osobie, która już wówczas, wiedzieliśmy, została naznaczona jako ta, która będzie beatyfikowaną. Więc ksiądz Jerzy w sposób szczególny też opiekuje się naszym województwem i dodam, że szlak męczeństwa, który zakończył jego życie, rozpoczął się w Bydgoszczy, wiódł przez Górsk, Toruń i zakończony został tutaj we Włocławku na Tamie. To oznacza, że te trzy miasta kiedyś przecież, które funkcjonowały jako stolice odrębnych województw, dziś połączone, mają ogromną odpowiedzialność za tę spuściznę i wartości, które głosił ksiądz Jerzy. Dlatego dzisiaj jestem z tej delegacją w dniu tak ważnym, uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu naszego święta, tu na Tamie, aby oddać hołd, pomodlić się za przyszłość naszego regionu. Jest to nasz obowiązek i czyńmy to, ponieważ ksiądz Jerzy na pewno cieszy się z naszej wolności, ale jako memento zawsze musimy pamiętać, że złe rzeczy nie odpuszczają i musimy uważać na stan, kondycję naszej demokracji, abyśmy jej nie nadużywali, aby nasza wolność nie była zużywaną, abyśmy nigdy nie musieli przeżywać tego, co w latach 80., ja osobiście również tej traumy, przecież nie tylko ze względu na śmierć księdza Jerzego, to morderstwo, wykonano egzekucję przez aparat władzy. To jest nieprawdopodobne, że na naszych oczach władza zleciła morderstwo obywatela, mieszkańca, tylko dlatego, że chciał dobra wspólnego i walczył o naszą Polskę, o naszą wolność, o solidarność. Także tak, to jest ważne spotkanie tu na Tamie, które wraz z wizytą Jana Pawła II do Kruszyna, do Włocławka, rozpoczęła w jakimś sensie dało początek naszemu województwu. Dlatego tutaj bije źródło naszego regionu.
1: Panie Marszałku, wspominał Pan Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest to cykl imprez. Byliśmy we Włocławku. Wielka impreza. Mimo pogody zgromadziła tłumy mieszkańców nie tylko Włocławka, ale też całego regionu. Jakie dalsze plany, bo też inne miasta będą oczywiście uczestniczyły w Święcie Województwa?
0: No już część za nami, ale w każdym mieście prezydenckim tak zwanym odbywają się takie koncerty jak wczoraj we Włocławku, wcześniej w sobotę w Toruniu, a przed nami jeszcze Inowrocław, Grudziądz i Bydgoszcz, więc trzy duże wydarzenia. Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył być we Włocławku, zapraszamy jeszcze, sprawdźcie w internecie, w której godzinie i w jakim miejscu będą się te koncerty, bo to są naprawdę fantastyczne spotkania z artystami, o których na co dzień podziwiamy, a uświetniają nasze uroczystości. Fajnie, że potrafimy się bawić, być razem pod wspólnym kujawsko-pomorskim niebem.
1: Panie Marszałku, korzystając z okazji, nie mogę nie zapytać. Kilka miesięcy temu widzieliśmy się podczas podpisywania dokumentów, umów. Jedno dotyczy Stodulna Lab we Włocławku, a druga Mariny Zarzeczewo. Powiedzmy, co to będzie, to przypomnijmy mieszkańcom, co będzie w Stodulna Lab i co tam się właściwie obecnie dzieje.
0: Stodulna Lab to jest mniej więcej w tamtą stronę, więc wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Przygotowujemy plan funkcjonalno-użytkowy. To znaczy przygotowanie do zlecenia wykonania dokumentacji, no ale żeby przygotować dokumentację budowlaną, wykonawczą, musimy określić plan funkcjonalny w szczegółach, jakiego typu edukacja będzie tam prowadzona, czyli jakie są potrzebne nam ekspozycje, laboratoria, przestrzenie interaktywne, tak aby w sposób interesujący edukować młodych ludzi, nie tylko, dorosłych również, ponieważ te centra nauki, gdzie promujemy najnowsze trendy w nauce, ale też i ich historię, są to naprawdę bardzo interesujące dla każdego miejsca, więc chcemy, żeby to było wykonane.

0: w najwyższych standardach. Więc tu trzeba fachowców i merytorycznej dyskusji z pedagogami, dydaktykami, z ludźmi nauki, aby we Włocławku no właśnie pokazać na tle historii rozwoju przemysłowego Włocławka, bo przecież ona jest przebogata. Wróćmy jeszcze do okresu przedwojennego. Przecież Włocławek tętnił życiem. To naprawdę było potężne miasto pod względem i wciąż jest gospodarczym. I chcemy na tym tyle pokazać, jak, na czym polega w ogóle przetwarzanie różnych rzeczy i ostatecznie rozwój przemysłu, produkcji w sposób atrakcyjny, ciekawy. No i pokazać rolę nauki w codziennym naszym życiu. No bo przecież wszystko, co nas otacza, wyprodukowane jest w jakichś fabrykach, w jakichś miejscach. Chcemy pokazać ten proces, jak do niego dochodzi, jak to się odbywa na co dzień i jakie są trendy, kierunki rozwoju w ogóle biznesu, przemysłu na świecie. No i zażyczewo, więc tutaj już na tej najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała o przekazaniu środków finansowych na odkupienie od Orlenu tego miejsca. No i zaczynamy przygotowania do stworzenia kujawsko-pomorskiej szkoły pod żaglami, więc to miejsce nadal będzie dostępne dla wszystkich żeglujących, ale chcemy wzmocnić jeszcze no i wykorzystać przepiękny akwen, jakim jest Zalew Włocławski. To jest naprawdę nasz cel i tutaj chciałbym jeszcze doczekać takich czasów, kiedy na zalewie zaroi się od łódek, na których będą uczyć się żeglarstwa, jachtingu młodzi mieszkańcy naszego województwa. Więc przed nami odnowa tego miejsca, odrestaurowanie go i no oczywiście zrobienie z tego no po prostu perełki czy mariny, gdzie będziemy mogli edukować, kształcić młodych ludzi, ale wszyscy będą mogli również korzystać z tego miejsca jako tego, do którego można zapłynąć, przypłynąć i to, co jest w tego typu miejscach, wszystko będzie zorganizowane. Wiem, że Włocławek również ma swoje plany dotyczące, to jest pan prezydentem, rozmawiamy, związany właśnie z przybliżeniem historii budowy no chociażby łodzi, które pływały kiedyś po Wiśle. Bardzo ciekawy projekt i tutaj będziemy też wspierać w tym zakresie Włocławek, więc no, chcielibyśmy wykorzystać tą endogeniczną, ogromną możliwość, jaką potencjał, jaki ma Włocławek, wynikający z obecności tutaj tam.
1: Panie Marszałku, już na zakończenie zapytam, bo wiem, że czas nas goni. Temat filharmonii we Włocławku. Początkowo te plany zakładały, że powstanie ona na skrzyżowaniu ulic Tumskiej i 3 Maja. Jednak ta lokalizacja ma zostać docelowo zmieniona, rozumiem.
0: Musimy ostatecznie ustalić z prezydentem, z władzami miasta. Proszę mnie dzisiaj jeszcze nie pytać o szczegóły. To jest wielki projekt, który musi dojrzeć. Chyba, tak jak pan redaktor powiedział, bliższy sercu będzie taki, który zlokalizuje nową filharmonię we Włocławku nad Wisłą. Wciąż wracamy do Wisły, proszę zwrócić uwagę, która jest no, przepiękna tu we Włocławku. Chcemy ją pokazać również i wzmocnić funkcje kulturalne Włocławka poprzez filharmonię, ale poprzez jej unikatowość. No, wyobraźmy sobie nad Wisłą filharmonię we Włocławku, a może tak się stać, więc będzie wyjątkowa pod każdym względem w Polsce, ponieważ no, takich lokalizacji chyba nie ma. Może są podobne, ale na pewno nie nad naszą królową rzeką.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan Piotr Saubecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję również serdecznie i pozdrawiam wszystkich.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów.

0: materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Jeszcze dziś na tej drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Choć wielu kierowców przyznaje, że rzadko porusza się tam właśnie z taką prędkością. Mowa o trasie stanowiącej alternatywę dla Alei Jana Pawła II we Wrocławku. Droga przebiega głównie przez tereny leśne. W jej sąsiedztwie znajduje się ścieżka pieszo-rowerowa, a wzdłuż trasy nie ma zabudowy mieszkaniowej. Od pewnego czasu do władz miasta docierały sygnały od kierowców, którzy zwracali uwagę, że obowiązujące ograniczenie może być zbyt niskie, jak na charakter tej drogi. Tematem zajął się radny Rady Miasta Wrocławek, Jakub Gierczyc, który złożył interpelację w sprawie podniesienia dopuszczalnej prędkości.
1: W trakcie ostatniej sesji złożyłem interpelację dotyczącą zwiększenia prędkości na odcinku od ronda tuż za lasem do ulicy Wiejskiej w ramach trasy alternatywnej. Do tej pory obowiązuje tam ograniczenie do 50 km na godzinę, natomiast standard techniczny tej trasy oraz jej umiejscowienie w mojej opinii pozwala na to, żeby na spokojnie zwiększyć tą prędkość do 70 km na godzinę. Zresztą prawda jest taka, że wielu mieszkańców już od samego początku mówiło o tym, że ten fragment powinien być objęty, w cudzysłowie mówiąc, 70. Zresztą policja również tam prowadziła wielokrotnie kontrolę prędkości i wielu kierowców miało niestety ten problem, że otrzymywali mandaty za przekroczenie prędkości na tym odcinku. A tak jak powiedziałem, droga technicznie jest przygotowana do tego, żeby można było poruszać się nią 70 km na godzinę.
2: A z jakim odbiorem spotkała się pana interpelacja?
1: Wydaje mi się, że jest bardzo pozytywnym. Patrząc na to, ilu mieszkańców wypowiedziało się, zareagowało na temat tej interpelacji, czy to w moich mediach społecznościowych, czy też w mediach ogólnie, ile telefonów i wiadomości ja dostałem, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. No, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że mieszkańcy czekają na to, żeby akurat na tym fragmencie, na fragmencie trasy alternatywnej było te 70 km na godzinę. Warto jeszcze zaznaczyć, że Aleja Jana Pawła II jest objęta ograniczeniem prędkości na odcinku leśnym do 70 km na godzinę, także wręcz naturalnym rozwiązaniem jest wprowadzenie tego ograniczenia również na odcinku trasy alternatywnej.

0: tym.
1: Czy są duże szanse, że te zmiany wejdą w życie?
0: Z pisma, które otrzymałem od pana prezydenta, są jak najbardziej na to duże szanse. Zresztą sprawa została już przekazana do odpowiedniej jednostki organizacyjnej w celu opracowania dokumentacji niezbędnej właśnie do zmiany tego ograniczenia. Także myślę, że może nie za tydzień, może nie za półtora tygodnia, ale wkrótce będziemy mogli już tą trasą poruszać się z prędkością 70 km na godzinę.
2: Sprawdziliśmy również, co o takim pomyśle sądzą mieszkańcy. Opinie okazały się podzielone. Część kierowców uważa, że obecne ograniczenie nie odpowiada warunkom panującym na trasie i powinno zostać zwiększone. Inni podkreślają, że bezpieczeństwo powinno pozostać najważniejsze, niezależnie od tego, jak wygląda otoczenie drogi.
1: Czy pani jeździ drogą alternatywną z Michalina do Włocławka?
3: Rzadko, bardzo rzadko.
1: A jak wrażenia, czy te 50 km na godzinę jest wystarczająco?
3: Pewnie, że tak. Pomału dojedziemy do celu.
1: Czyli nie ma potrzeby zwiększenia prędkości?
3: Nie, spokojnie. Okay. Ja wiem, z jakich względów tam jest ta 50, bo tam są zwierzyna.
4: Zniesienie trochę progów na ulicy Brzezinowej.
3: Mhm. O to już wnioskowała?
4: O pewno, no przecież co 20 metrów jest próg.
5: Mhm. Nawet bym zwiększyła, tam można byłoby, uważam, nawet i 60 być.
1: Okay. Czyli uważa pani, czy to jest dobry pomysł?
5: Tak, tak.
6: Ja pani nie zastanawiałem się nad tym, ale z 10 kilometrów można by było zwiększyć.
1: Czyli jest to dobry pomysł?
6: Nie najgorszy, wydaje mi się.
2: Pismo w tej sprawie zostało już przekazane do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, który ma przygotować projekt nowej organizacji ruchu. Po jego opracowaniu i zatwierdzeniu kierowcy mogą spodziewać się zmian w obowiązującym limicie prędkości. Czerwiec we Włocławku nie zwalnia tempa. Przed mieszkańcami dni pełne kultury, historii i inspirujących spotkań. Wszystko rozpoczyna kiermasz książek, gdzie na miłośników literatury czekają dziesiątki tytułów z różnych kategorii. Atrakcyjne ceny i bogaty wybór sprawiają, że każdy może znaleźć coś tu dla siebie.
7: Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej Biblioteki Głównej przy ulicy Warszawskiej. Od poniedziałku zaczął się kiermasz. Będziemy tutaj do końca miesiąca, do 27 czerwca. Są to książki wycofane z księgozbioru bibliotecznego. Mamy i książki dla dzieci, książki obyczajowe, kryminały, jest też trochę literatury popularno-naukowej, także serdecznie zapraszamy.
1: Czy jest duże zainteresowanie mieszkańców?
7: Tak, są też, niektórzy usłyszeli o kiermaszu na Facebooku, niektórzy przechodząc po prostu do biblioteki przy okazji coś zajrzą na kiermasz i też coś zgarną dla siebie. Książki są w cenie 2, 5 i 10 zł, zależy od stanu książki. Także tak sami oceniamy, ile może taka książka kosztować.
2: W kolejnych dniach będzie okazja do rozmów z ludźmi, którzy są znani w świecie mediów, jak i z lokalnymi twórcami.
8: 11 czerwca zapraszamy na spotkanie autorskie z Łukaszem Nowickim. Będzie to kolejne spotkanie z cyklu Czytelnicze oblicze. Tym razem ze znanym i ulubionym aktorem będziemy rozmawiać o książkach. Między innymi o tym, jak udziela się głosu w audiobooku, jak wygląda taki proces, ponieważ Łukasz Nowicki, oprócz tego, że jest właśnie prezenterem, aktorem i jest także lektorem. Między innymi nagrał swój głos do książki Janusza Zajdla, Wojtka Friedmana czy Marcina Kiedryńskiego. Łukasz Nowicki jest także prezenterem telewizyjnym. Między innymi w Postaw na milion czy w Pytaniu na śniadanie. Jego podróże zaowocowały podcastem z Nowickim po drodze, a ostatnio mogliśmy go zobaczyć w Opolu jako współprowadzącego koncert premiery. 16 czerwca we wtorek w ramach Dni Włocławka zapraszamy na spotkanie autorskie z Katarzyną Żak. Będzie to spotkanie z cyklu Czytelnicze oblicze. Pani Katarzyna to aktorka filmowa, telewizyjna, teatralna, także wokalistka. Co ciekawe, podczas spotkania będzie można usłyszeć kilka jej piosenek, ponieważ zaplanowany jest recital pani Katarzyny Żak. Ostatnio również śpiewała w Opolu podczas jednego z koncertów. 18 czerwca w czwartek naszym gościem będzie

0: będzie Dawid Sakowski. To wrocławianin z zawodu elektryk, który po godzinach zamienia kable i schematy na pióro i słowa. Napisał książkę Napięcie krytyczne, jest to jego debiut. Książka została wydana w tym roku i opowiada o przemianach ustrojowych, o polskiej transformacji we Wrocławku, o Zazamczu, ponieważ właśnie z tego osiedla pochodzi autor książki, no i opowiada historię naszego miasta około lat 2000.
1: Nie zabraknie również propozycji dla kinomanów. Po raz kolejny odbędzie się Kinomania, czyli seans niespodzianka.
2: 19 czerwca serdecznie zapraszamy na seans niespodziankę dla dorosłych. Będzie to seans niespodzianka z naszego cyklu Kinomania. Niestety nie mogę zdradzić żadnych szczegółów, co to będzie za film, ale na pewno na naszych gości będą czekać wygodne kanapy.
1: W najbliższy piątek rozpoczynają się Europejskie Dni Archeologii. W programie znalazła się m.in. prezentacja unikatowych zabytków związanych z historią Wrocławka.
3: Chciałam Państwa serdecznie zaprosić na kolejną edycję Europejskich Dni Archeologii, które jak zwykle będą bardzo ciekawe i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. W piątek, 12 czerwca o godzinie 12, otwarcie wystawy archeologicznej poświęconej badaniom, które były prowadzone zarówno przez pracowników muzeum, jak i przez zaprzyjaźnionych archeologów. Zbiory, zabytki z tych badań mamy tutaj u nas w naszej kolekcji, a dzisiaj będziecie mogli Państwo obejrzeć je sami. Większość z nich nigdy wcześniej nie była eksponowana, także będzie co oglądać.
1: Dzień później mieszkańcy będą mogli spojrzeć na zawód archeologa z nieco innej perspektywy.
4: Chciałabym Państwa zaprosić serdecznie na wykład, który odbędzie się w sobotę o godzinie 11 w Muzeum Historii Wrocławka na ulicy Szpichlernej. Będzie on dotyczył archeologii w różnym rozumieniu popkultury oraz o tym, jak filmy, seriale i różne inne media tworzą współczesny nasz tutaj odbiór naszego, mojego zawodu i jak to też wpływa też później na postrzeganie archeologa i archeologii przez społeczeństwo. A także przedstawia też kilka ciekawostek, które są poruszane w filmach, serialach, o których mało osób sobie zdaje sprawę.
1: Zwieńczeniem weekendu będzie Targ Staroci i Rękodzieła.
5: Zapraszam wszystkich mieszkańców Wrocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 14 czerwca w godzinach od 10 do 14 do Muzeum Historii Wrocławka, konkretnie na dziedziniec przy muzeum, ponieważ odbywać się tam będzie 31 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. Także zachęcam wszystkich miłośników starych przedmiotów, które mają swoją duszę, historię, do tego, żeby właśnie przyszli. To też jest okazja, żeby sobie porozmawiać o różnych kolekcjach i zaprosiliśmy kilkunastu wystawców z przeróżnymi rzeczami. Na pewno nie zabraknie wrocławskiego fajansu, ale i zegarów, zabytków techniki, takich jak na przykład żelazka na węgiel, czy dusze bibelotów, płyt, książek, biżuterii, wielu, wielu innych rzeczy. Zawsze też kolekcjonerom, handlarzom towarzyszą twórcy ludowi, tak będzie i tym razem. Na pewno będzie można od nich nabyć współczesnie malowany fajans, również rzeźby w drewnie. Poza tym zawsze muzealnicy też angażują się w organizację tej imprezy i przygotowują różnego rodzaju porady. W związku z tym, że to jest tydzień europejski, dzień archeologii, to nasze koleżanki z działu archeologii będą udzielać porad detektorystom, tak żeby w sposób legalny, zgodnie z przepisami, poszukiwać zabytkowych przedmiotów w ziemi, żeby to było wszystko legalne, nie szkodziło zarówno ludziom, jak i tym zabytkom, które są odnajdywane. Również koledzy z działu historii będą informować o tym, jak tworzyć archiwa domowe, porady genealogiczne też będą, a nasi konserwatorzy udzielą porad, w jaki sposób dbać o zabytkowe przedmioty, które znajdują się w naszych domach.
1: Najbliższe dni we Wrocławku to doskonały moment, by aktywnie spędzić czas i skorzystać z bogatej oferty wydarzeń. Pierwsza połowa roku w Izbicy Kujawskiej upływa pod znakiem intensywnych inwestycji. Mieszkańcy już mogą korzystać z części zrealizowanych projektów, szczególnie z tych związanych z infrastrukturą drogową. A to dopiero początek zmian. Władze miasta zapowiadają kolejne inwestycje w najbliższych miesiącach.
6: Jesteśmy w trakcie realizacji wybranych inwestycji.

0: Jeżeli chodzi o naszą gminę, największe zapotrzebowanie to oczywiście drogi, zarówno na terenie samego miasta, samej Izbicy, jak i terenu wiejskiego. Oddaliśmy niedawno do użytku inwestycję, która została przełożona z ubiegłego roku, inwestycję wspartą finansowo z rządowego programu rozbudowy dróg. Konkretnie jest to ulica Augustowska, odcinek o długości ponad 800 metrów, ale przebudowany kompleksowo z odpowiednimi wymogami dotyczącymi projektu, czyli elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mam tutaj na myśli chodniki, ścieżkę pieszo-rowerową, przejścia dla pieszych odpowiednio oznakowane, odpowiednio oświetlone. Mam nadzieję, że ta droga przede wszystkim będzie się podobać, ale i będzie bezpieczna dla mieszkańców, dla użytkowników, którzy po tej drodze będą jeździć, dla uczestników ruchu drogowego, ruchu rowerowego, przepraszam, i ruchu pieszego. No jest to inwestycja, która była oczekiwana od wielu lat. Ale z tego samego programu w tym roku zostanie również przebudowana droga w miejscowości Podtymień. Tak de facto to jest droga, która znajduje się na Izbicy, w takiej nowej części Izbicy, nowej dzielnicy w okolicach osiedla, przepraszam, Morele. Umowa już jest podpisana, wykonawca lada dzień wchodzi na inwestycję i będzie kolejna inwestycja zrealizowana. Jeżeli chodzi o inwestycje w terenie drogowej, w terenie wiejskim, to planujemy również przynajmniej dwie, trzy, może uda się cztery odcinki zrealizować. Na razie, że nie chcę tutaj zdradzać planów, takie plany mamy i na pewno te inwestycje będą w tym roku realizowane.
1: Ważna w rozwoju lokalnej służby zdrowia jest nowoczesna baza rehabilitacyjna.
0: Oddaliśmy niedawno do użytku pomieszczenia, w których znajduje się rehabilitacja. Była to inwestycja zrealizowana też przy udziale środków z kolei unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju. I tutaj dofinansowanie było na poziomie 85%. Jest to dość duży wskaźnik, bo inwestycje te drogowe z rządowego programu to dofinansowanie zaledwie na poziomie 50%. Oczekiwania są na pewno, jeżeli chodzi o samorządy, większe, ale dobre, dobre i to, że tak powiem kolokwialnie.
1: Inwestycje nie omijają również strefy wypoczynku i sportu. Nad miejską plażą powstało nowe molo, które już stało się atrakcyjnym miejscem spacerów. To jednak nie koniec planów. Władze przygotowują się do modernizacji obiektów przy stadionie.
0: Jesteśmy również w trakcie realizacji kolejnej inwestycji. Mam na myśli tutaj modernizację naszej plaży w miejscowości Długie. Zostało nieprzebudowane molo i infrastruktura towarzysząca na tej plaży. Za chwilkę też wykonawca wejdzie na kolejną inwestycję, na termomodernizację obiektów, które znajdują się przy stadionie miejskim w Izbicy Kujawskiej.
1: Inwestycje realizowane w Izbicy Kujawskiej pokazują, że miasto stawia na rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców. We Wrocławku powstają kolejne mieszkania na tani wynajem. Wszystko zaczęło się od bloków przy ulicy Celulozowej, a potem przyszedł czas na kolejne lokalizacje. Jedna z nich to kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek wymagał kapitalnego remontu. Ten rozpoczął się latem 2024 roku. Ostatecznie powstały tam 22 mieszkania. Do 29 maja trwał nabór wniosków na lokale.
2: 128 wniosków zostało złożonych przez mieszkańców, no nie tylko Włocławka, dlatego że o mieszkania we Włocławku mogą ubiegać się również mieszkańcy obszaru funkcjonalnego, pod warunkiem, że będą w stanie udowodnić, że centrum życiowe ich rodziny jest właśnie w naszym mieście. Mamy tam 22 mieszkania do dyspozycji, więc kolejny raz ta liczba wniosków zdecydowanie przewyższa liczbę dostępnych mieszkań.
1: Liczba wniosków robi wrażenie. Obecnie są one analizowane przez pracowników ratusza i Społeczną Komisję Mieszkaniową.
2: Po tej analizie zostaną, no, oczywiście na podstawie zarządzenia, które jest obowiązujące od ubiegłego roku, przyznane na podstawie tych deklaracji z wniosku będą punkty. No i taka lista rankingowa zostanie ogłoszona. Oczywiście od tej listy będzie można się odwołać tradycyjnie, tak samo jak było już w tym roku w przypadku przydziału mieszkań na Brzeskiej 15, które już są zasiedlone zresztą.
3: Kryteria, które wnioski były preferowane przy ulicy Maślanej, czyli te, które mogły otrzymać najwięcej punktów i za co?
2: No, Tutaj kryteria są bardzo

0: podobne do tych z naboru przy ulicy Celnozowej, więc przede wszystkim zatrudnienie, odpowiednio wysokie zarobki, tak żebyśmy wiedzieli, że najemca będzie miał z czego płacić czynsz, ale też preferencyjne są, preferowane są rodziny z dziećmi, osoby do 35 roku życia oraz seniorzy. Więc no, zarządzenie z sierpnia ubiegłego roku dokładnie wskazuje, które grupy naszych mieszkańców są, mają większe szanse na przydział tych mieszkań.
1: Na początku powstanie wstępna lista najemców i przyjdzie czas na odwołanie się od decyzji.
0: Tutaj musimy dać trochę czasu jednak komisji i pracownikom, żeby zweryfikowali te wszystkie wiadomości, które we wnioskach zostały przez przyszłych być może mieszkańców złożone. Więc myślę, że tutaj możemy liczyć na to, że przydział tych mieszkań, przydział i ta wstępna lista na początku lipca się pojawi.
1: Szczęśliwcy otrzymają klucze do nowych mieszkań na przełomie lipca i sierpnia. Jedno z mieszkań będzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Remont kamienicy przy ulicy Maślanej kosztował około 10 milionów złotych. Ratusz uzyskał około 7,5 miliona dofinansowania. Więcej na temat bieżącej sytuacji Wrocławka w naszym studium, którego gościem będzie Krzysztof Kukucki. Wiosna w pełni. Dni robią się coraz dłuższe i ciepłe. Zachęca to dzieci i młodzież do spędzenia wolnego czasu poza domem. Zarówno dziewczyny, jak i chłopaki chętnie wybierają się na Orliki, by w komfortowych warunkach pograć w piłkę. Niestety, weekendowa wycieczka na Orlik może skończyć się rozczarowaniem. Mianowicie zamkniętym obiektem. Takie sygnały dotarły nie tylko do naszej redakcji, ale również do Urzędu Miasta. Dlaczego jedne Orliki są czynne, a inne nie?
2: Wynika to z tego, że każdy obiekt sportowy ma swój indywidualny regulamin korzystania z tego obiektu. I wynika to z tego, że praktycznie każdy Orlik ma innego zarządcę, bo znajduje się on przy innej szkole, gdzie jest zawsze inny dyrektor, bądź znajduje się pod zarządem na przykład OCIR-u, bądź jak mamy w przypadku Orlika przy boiska sportowego, przy placu Stoczni, to zajmuje się nim AZK, tak? Bo tam nie ma szkoły i budynek i cały teren wokół szkoły został przekazany w zarząd AZK. Stąd, żeby to uporządkować przede wszystkim, trzeba stworzyć zasady ogólne, które powinny być uwzględnione w tych indywidualnych regulaminach korzystania z obiektów sportowych, tak aby wskazać minimalny czas dostępności tych obiektów, czy to dla klubów sportowych, czy to też dla osób chętnych z niego korzystania. I wtedy można określić po prostu minimalny czas otwarcia tych obiektów. To nie tylko w dni powszednie, ale także w weekendy. Mamy tego świadomość, bo zostały regulaminy jeszcze z czasów, kiedy były organizowane w ramach projektu Orlik. Te regulaminy nigdy nie były aktualizowane i one tak sobie pozostały, gdzie faktycznie w tych regulaminach jest zapisane, że na przykład w weekendy Orlik jest nieczynny. No to nie na tym rzecz polega, tak? Nie po to miasto buduje, czy nie po to miasto remontuje, żeby te obiekty sportowe były niedostępne dla dzieci. No cała idea jest w tym, żeby też właśnie w weekendy, bo wtedy mają dzieci wolny czas, mogły z tych obiektów korzystać, tak? Albo w dni świąteczne. No teraz sytuacja była, którą mieliśmy z długiego weekendu majowego, gdzie sprawdziliśmy, że część obiektów była po prostu zamknięta, tak? Może były pozamykane, część była otwarta dopiero po południu. No to nie na tym rzecz polega.
3: Jak temu problemowi zaradzić?
2: Przygotowane są zapisy do stworzenia uchwały Rady Miasta, bo chcemy, żeby to było jednak w formie uchwały bądź zarządzenia prezydenta, ale tutaj ja jestem zwolennikiem i też tutaj biuro prawne, żeby to jednak było w formie uchwały, gdzie obowiązkowo takie zasady będą zobligowały poszczególne jednostki organizacyjne czy bądź dyrektorów tych jednostek do wprowadzenia tych zasad ogólnych do regulaminów każdego z obiektu.
1: Zakładając, że uchwała zostanie przegłosowana przez radnych, nowe przepisy miałyby wejść w życie pod koniec października. Termin wynika między innymi z konieczności konsultacji projektu uchwały z wydziałami Urzędu Miasta, głównie sportu i edukacji. Trzeba także dostosować dostępność Orlików do pór roku. Zimą te obiekty są zdecydowanie mniej uczęszczane. Po nieudanym sezonie w Anwilu Włocławek doszło do wielkich zmian. Z funkcją prezesa pożegnał się Łukasz Pszczółkowski. Jego miejsce zajął Hubert Heyman, a dyrektorem sportowym został Leo Deryke. Podczas konferencji prasowej prezes stwierdził, że nie widzi dalszej współpracy z zakontraktowanym na 2 lata Ronenem Ginzburgiem. Sternicy klubu nie tracą czasu i zatrudnili nowego trenera. Rottweilery w przyszłym sezonie poprowadzi Vedran Bosnić. Jest to szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
4: Mamy nowego trenera, Vedran Bosnić. Myślę, że część kibiców Anwilu może go kojarzyć właśnie z boisk i z tego okresu, kiedy był zawodnikiem. No i tak jak powiedziałeś, duże doświadczenie zarówno jeśli chodzi o reprezentację,

0: Dwie reprezentacje były i Szwecji, i Bośni i Hercegowiny. Duże doświadczenie, jeśli chodzi o ligi europejskie i puchary europejskie. Na tym nam najbardziej zależało, żeby był to trener z doświadczeniem, ale jednocześnie taki też, który ma coś do udowodnienia, i taka praca w Anwilu będzie dla niego też szansą na rozwój. No i zobaczymy.
1: Są różne typy trenerów. Trenerzy, którzy są bardziej przyjaciółmi dla zawodników, takimi mentorami, a są też trenerzy twardej ręki, do której grupy należy nowy trener Anwilu.
0: A to się przekonamy dopiero o tym tak naprawdę. Natomiast no myślę, że będzie charakterny. Myślę, że to jest bardzo konkretny trener, wie, czego chce i wie, co chce osiągnąć. I myślę, że tutaj, jeśli chodzi o też te relacje z zawodnikami, no wszystko ułoży się tak po naszej myśli. Wiemy też, że kibice mają bardzo duże oczekiwania. Natomiast po komentarzach, ponieważ wczoraj ogłosiliśmy nowego trenera, myślę, że są zadowoleni z wyboru.
1: Domyślam się, że w czasie rozmów została też poruszona kwestia sztabu szkoleniowego. Czy możemy coś więcej na ten temat powiedzieć?
0: No na razie w sztabie szkoleniowym pozostaje asystent Marcin Woźniak, bo miał umowę przedłużoną z zeszłego sezonu. Co do asystenta głównego trenera, takiego jakby od niego, będziemy informować.
1: Zapytam jeszcze o kontrakt. Został podpisany na ten sezon, ale jest możliwość przedłużenia go, jednak są pewne warunki, pewne obostrzenia.
0: Tak, te warunki to jest pierwsza szóstka po sezonie regularnym lub półfinały fazy playoff. To jest takie zabezpieczenie dla nas, żebyśmy też wiedzieli, o co walczymy. Jeśli to się uda osiągnąć, to oczywiście przedłużamy automatycznie współpracę z trenerem.
1: Mamy już trenera, więc kibice pewnie już będą powoli oglądali się za kolejnymi transferami bądź przedłużeniami kontraktów z zawodnikami dotychczasowymi. Domyślam się, że decydujący głos ma trener, jednak we współpracy z dyrektorem sportowym, jak to będzie wyglądała taka operacja?
0: No tak, oczywiście tutaj będą współpracować na tym polu wybierania zawodników do Anwilu, zarówno jeśli chodzi o Polaków, jak i zagranicznych. Myślę, że ta współpraca będzie przebiegała bardzo dobrze. Wiem, że fani też już oczekują transferów, natomiast proszę też zauważyć, że nasz ostatni mecz fazy play-in, ten przegrany niestety z MKS Dąbrowa, odbył się 10 maja, dzisiaj mamy 10 czerwca. Było dużo zmian, dużo pracy, nowy prezes, nowy dyrektor sportowy, nowy trener, te decyzje są podejmowane szybko i tak jak mówię, no tej pracy jest dużo, także jeszcze chwila, jeśli chodzi o tych zawodników, bo pracujemy naprawdę na najwyższych obrotach.
1: Kiedy możemy spodziewać się nowego trenera w Polsce w Hali Mistrzów?
0: Trener przylatuje dzisiaj do Włocławka razem z dyrektorem sportowym, żeby też tutaj zobaczyć tą organizację. Spędzą tutaj kilka dni, no i później będą pracować już razem nad wyborem nowych zawodników.
2: Kontrakt z trenerem Ginzburgiem nadal obowiązuje. Klub podejmuje działania, aby rozwiązać tę kwestię. W kontekście nowego szkoleniowca, weterana bosnicia, warto dodać, że mierzył się jako trener także z polskimi klubami, w tym z Anwilem Włocławek. W sezonie 2020-2021 to właśnie Mons prowadzony przez Bośniaka w turnieju kwalifikacyjnym na Cyprze pozbawiło nas nadziei na grę w Lidze Mistrzów FIBA. A kilka miesięcy później, już FIBA Europe Cup, Belgowie stanęli na drodze Stali Ostrów Wielkopolski w ćwierćfinale rozgrywek.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe.

0: to nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 3 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia pod Dębice, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2020. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 5 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia zielony rynek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2023. Umaszczenie beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne po wypadku. Data przyjęcia 6 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Słoneczna. Płeć samica. Rok urodzenia około 2018. Umaszczenie czarno-biała. Wielkość średnia, cechy szczególne, miała obrożę przeciwpchelną. Data przyjęcia 6 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Fredry. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 7 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Ostrowska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średni, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 7 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Polna, płeć samiec, rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny podpalany, wielkość duży, cechy szczególne, w typie owczarka niemieckiego długowłosego. Do adopcji polecają się Wika. Poznajcie Wikę, piękną suczkę w typie owczarka niemieckiego, która ma 5 lat i waży około 30 kg. Wika to uroczy pies o spokojnym usposobieniu, który kocha ludzi i doskonale dogaduje się z innymi psami. Jest bardzo przyjazna i łagodna, a jej towarzystwo przynosi wiele radości. Potrafi chodzić na smyczy i jeździć samochodem, co świadczy o jej dobrym wychowaniu i łatwości adaptacji do codziennych sytuacji. Wika zachowuje czystość w boksie, dzięki czemu jest idealnym kandydatem do życia w domu. Sunia trafiła pod naszą opiekę z zerwanym wiązadłem krzyżowym, ale dzięki przeprowadzonej operacji stabilizacji mamy nadzieję, że szybko wróci do pełnej sprawności i będzie mogła cieszyć się aktywnym życiem. Wika to bezproblemowa suczka, która zyskała nasze serca swoją łagodnością i wdziękiem. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła poczuć się bezpiecznie i być ważnym członkiem rodziny. Jeśli szukasz wiernego i spokojnego towarzysza, który odmieni twoje życie, Wika jest właśnie dla ciebie. Czeka na ciepły

i troskliwy dom, w którym będzie mogła rozwijać swoje umiejętności i codziennie cieszyć się obecnością człowieka. Kto podaruje Wice nowy dom pełen miłości? Zapraszamy do kontaktu i poznania tej wyjątkowej suni. Wika zarejestrowana jest pod numerem GW248/23/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom

534 185 616. Agent. Szukamy kochającego domu dla naszego przyjaciela kota o imieniu Agent. Agencik to około 5-letni, biało-czarny kocurek, ważący jedynie 5 kg. Jest towarzyski, uwielbia bawić się z innymi kotami oraz spędzać czas z ludźmi. Agent to wyjątkowy kot, który z pewnością skradnie serce każdemu. Agent jest pełen życia i ciekawości. Lubi eksplorować swoje otoczenie i zawsze jest gotów na zabawę. Jego towarzyskość sprawia, że świetnie odnajduje się w towarzystwie innych kotów, a także chętnie spędza czas z ludźmi. Jest bardzo przyjacielski i lubi być głaskany. Agent jest zdrowym kotem, który dobrze reaguje na różnorodne jedzenie. Lubi zarówno mokrą, jak i suchą karmę. Dbałość o jego dietę pomoże mu zachować energię i zdrowie. Agent najlepiej czułby się w domu, w którym jest już inny kot lub gdzie ludzie często spędzają czas w jego towarzystwie. Jego towarzyskość i potrzeba bliskości sprawiają, że będzie wspaniałym towarzyszem dla każdego. Adoptując agenta, nie tylko zyskujesz wspaniałego przyjaciela, ale także dajesz mu drugą szansę na szczęśliwe życie. Każdy kot zasługuje na kochający dom, a agent na pewno odwdzięczy się swoją miłością i oddaniem. Jeżeli masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na spotkanie z agentem, daj znać. Agent zarejestrowany jest pod numerem 4641/33/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Jeszcze dziś na tej drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Choć wielu kierowców przyznaje, że rzadko porusza się tam właśnie z taką prędkością. Mowa o trasie stanowiącej alternatywę dla Alei Jana Pawła II we Włocławku. Droga przebiega głównie przez tereny leśne. W jej sąsiedztwie znajduje się ścieżka pieszo-rowerowa, a wzdłuż trasy nie ma zabudowy mieszkaniowej. Od pewnego czasu do władz miasta docierały sygnały od kierowców, którzy zwracali uwagę, że obowiązujące ograniczenie może być zbyt niskie, jak na charakter tej drogi. Tematem zajął się radny Rady Miasta Włocławek, Jakub Gierczyc, który złożył interpelację w sprawie podniesienia dopuszczalnej prędkości.
1: W trakcie ostatniej sesji złożyłem interpelację dotyczącą zwiększenia prędkości na odcinku od ronda tuż za lasem do ulicy Wiejskiej w ramach

0: trasy alternatywnej. Do tej pory obowiązuje tam ograniczenie do 50 km na godzinę, natomiast standard techniczny tej trasy oraz jej umiejscowienie w mojej opinii pozwala na to, żeby na spokojnie zwiększyć tą prędkość do 70 km na godzinę. Zresztą prawda jest taka, że wielu mieszkańców już od samego początku mówiło o tym, że ten fragment powinien być objęty, w cudzysłowie mówiąc, 70. Zresztą policja również tam prowadziła wielokrotnie kontrolę prędkości i wielu kierowców no, miało niestety ten problem, że otrzymywali mandaty za przekroczenie prędkości na tym odcinku. A tak jak powiedziałem, droga technicznie jest przygotowana do tego, żeby można było poruszać się nią 70 km na godzinę.
1: A z jakim odbiorem spotkała się Pana interpelacja?
0: Wydaje mi się, że jest bardzo pozytywnym. Patrząc na to, ilu mieszkańców wypowiedziało się, zareagowało na temat tej interpelacji, czy to w moich mediach społecznościowych, czy też w mediach ogólnie, ile telefonów i wiadomości ja dostałem, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. No, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że mieszkańcy czekają na to, żeby akurat na tym fragmencie, na fragmencie trasy alternatywnej było te 70 km na godzinę. Warto jeszcze zaznaczyć, że Aleja Jana Pawła II jest objęta ograniczeniem prędkości na odcinku leśnym do 70 km na godzinę. Także wręcz naturalnym rozwiązaniem jest wprowadzenie tego ograniczenia również na odcinku trasy alternatywnej.
1: Czy są duże szanse, że te zmiany wejdą w życie?
0: Z pisma, które otrzymałem od pana prezydenta, są jak najbardziej na to duże szanse. Zresztą sprawa została już przekazana do odpowiedniej jednostki organizacyjnej w celu opracowania dokumentacji niezbędnej właśnie do zmiany tego ograniczenia. Także myślę, że może nie za tydzień, może nie za półtora tygodnia, ale wkrótce będziemy mogli już tą trasą poruszać się z prędkością 70 km na godzinę.
2: Sprawdziliśmy również, co o takim pomyśle sądzą mieszkańcy. Opinie okazały się podzielone. Część kierowców uważa, że obecne ograniczenie nie odpowiada warunkom panującym na trasie i powinno zostać zwiększone. Inni podkreślają, że bezpieczeństwo powinno pozostać najważniejsze, niezależnie od tego, jak wygląda otoczenie drogi.
1: Nie, czy pani jeździ drogą alternatywną z Michalina do Włocławka?
3: Rzadko, bardzo rzadko.
1: A jak wrażenia, czy te 50 km na godzinę jest wystarczająco?
3: Pewnie, że tak. Pomału dojedziemy do celu.
1: Czyli nie ma potrzeby zwiększenia prędkości?
3: Nie, spokojnie. Okay. Ja wiem, z jakich względów tam jest ta 50, bo tam są zwierzyna.
4: Zniesienie trochę progów na ulicy Brzezinowej.
3: Mhm. O to bo, już wnioskowałam?
4: O pewno, no przecież co 20 metrów jest próg.
5: Mhm. Nawet bym zwiększyła, tam można byłoby, uważam, nawet i 60 być.
1: Okay. Czyli uważa pani, czy to jest dobry pomysł?
5: Tak, tak.
6: Ja pani nie zastanawiałem się nad tym, ale z 10 km można by było zwiększyć.
1: Czyli jest to dobry pomysł?
6: Nie najgorszy, wydaje mi się.
2: Pismo w tej sprawie zostało już przekazane do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, który ma przygotować projekt nowej organizacji ruchu. Po jego opracowaniu i zatwierdzeniu kierowcy mogą spodziewać się zmian w obowiązującym limicie prędkości. Czerwiec we Włocławku nie zwalnia tempa. Przed mieszkańcami dni pełne kultury, historii i inspirujących spotkań. Wszystko rozpoczyna kiermasz książek, gdzie na miłośników literatury czekają dziesiątki tytułów z różnych kategorii. Atrakcyjne ceny i bogaty wybór sprawiają, że każdy może znaleźć coś tu dla siebie.
7: Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej Biblioteki Głównej przy ulicy Warszawskiej. Od poniedziałku zaczął się kiermasz. Będziemy tutaj do końca miesiąca, do 27 czerwca. Są to książki wycofane z księgozbioru bibliotecznego. Mamy i książki dla dzieci, książki obyczajowe, kryminały, jest też trochę literatury popularno-naukowej, także serdecznie zapraszamy.
1: Czy jest duże zainteresowanie mieszkańców?
7: Tak. Są też, niektórzy usłyszeli o kiermaszu na Facebooku, niektórzy przechodząc po prostu do biblioteki, przy okazji coś zajrzą na kiermasz i też coś zgarną dla siebie. Książki są w cenie 2, 5 i 10 zł, zależy od stanu książki. Także tak sami oceniamy, ile może taka książka kosztować.
2: W kolejnych dniach będzie okazja do rozmów z ludźmi, którzy są znani w świecie mediów, jak i z lokalnymi twórcami.
8: 11 czerwca zapraszamy na spotkanie autorskie z Łukaszem Nowickim. Będzie to kolejne spotkanie z cyklu Czytelnicze Oblicze. Tym razem ze znanym

0: i ulubionym aktorem będziemy rozmawiać o książkach, między innymi o tym, jak udziela się głosu w audiobooku, jak wygląda taki proces, ponieważ Łukasz Nowicki, oprócz tego, że jest właśnie prezenterem, aktorem i jest także lektorem, między innymi nagrał swój głos do książki Janusza Zajdla, Wojtka Friedmana czy Marcina Kiedryńskiego. Jest, Łukasz Nowicki jest także prezenterem telewizyjnym, między innymi w Postaw na milion, czy w Pytaniu na śniadanie. Jego podróże zaowocowały podcastem z Nowickim po drodze, a ostatnio mogliśmy go zobaczyć w Opolu jako współprowadzącego koncert premiery. 16 czerwca we wtorek w ramach Dni Włocławka zapraszamy na spotkanie autorskie z Katarzyną Żak. Będzie to spotkanie z cyklu Czytelnicze Oblicze. Pani Katarzyna to aktorka filmowa, telewizyjna, teatralna, także wokalistka. Co ciekawe, podczas spotkania będzie można usłyszeć kilka jej piosenek, ponieważ zaplanowany jest recital pani Katarzyny Żak. I ostatnio również śpiewała w Opolu podczas jednego z koncertów. 18 czerwca w czwartek naszym gościem będzie Dawid Sakowski. To włocławianin z zawodu elektryk, który po godzinach zamienia kable i schematy na pióro i słowa. Napisał książkę Napięcie krytyczne, jest to jego debiut. Książka została wydana w tym roku i opowiada o przemianach ustrojowych, o polskiej transformacji we Włocławku, o Zazamczu, ponieważ właśnie z tego osiedla pochodzi autor książki, no i opowiada historię naszego miasta około lat 2000.
1: Nie zabraknie również propozycji dla kinomanów. Po raz kolejny odbędzie się Kinomania, czyli seans niespodzianka.
2: 19 czerwca serdecznie zapraszamy na seans niespodziankę dla dorosłych. Będzie to seans niespodzianka z naszego cyklu Kinomania. Niestety nie mogę zdradzić żadnych szczegółów, co to będzie za film, ale na pewno na naszych gości będą czekać wygodne kanapy.
1: W najbliższy piątek rozpoczynają się Europejskie Dni Archeologii. W programie znalazła się m.in. prezentacja unikatowych zabytków związanych z historią Włocławka.
3: Chciałam Państwa serdecznie zaprosić na kolejną edycję Europejskich Dni Archeologii, które jak zwykle będą bardzo ciekawe i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. W piątek, 12 czerwca o godzinie 12, otwarcie wystawy archeologicznej poświęconej badaniom, które były prowadzone zarówno przez pracowników muzeum, jak i przez zaprzyjaźnionych archeologów. Zbiory, zabytki z tych badań mamy tutaj u nas w naszej kolekcji, a dzisiaj będziecie mogli Państwo obejrzeć je sami. Większość z nich nigdy wcześniej nie była eksponowana, także będzie co oglądać.
1: Dzień później mieszkańcy będą mogli spojrzeć na zawód archeologa z nieco innej perspektywy.
4: Chciałabym Państwa zaprosić serdecznie na wykład, który odbędzie się w sobotę o godzinie 11 w Muzeum Historii Włocławka na ulicy Szpichlernej. Będzie on dotyczył archeologii w różnym rozumieniu popkultury oraz o tym, jak filmy, seriale i różne inne media tworzą współczesny nasz tutaj odbiór mojego zawodu i jak to też wpływa też później na postrzeganie archeologa i archeologii przez społeczeństwo. A także przedstawia też również kilka ciekawostek, które są poruszane w filmach, serialach, o których mało osób sobie zdaje sprawę.
1: Zwieńczeniem weekendu będzie Targ Staroci i Rękodzieła.
5: Zapraszam wszystkich mieszkańców Włocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 14 czerwca w godzinach od 10 do 14 do Muzeum Historii Włocławka, konkretnie na dziedziniec przy muzeum, ponieważ odbywać się tam będzie 31 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. Także zachęcam wszystkich miłośników starych przedmiotów, które mają swoją duszę, historię, do tego, żeby właśnie przyszli. To też jest okazja, żeby sobie porozmawiać o różnych kolekcjach i zaprosiliśmy kilkunastu wystawców z przeróżnymi rzeczami. Na pewno nie zabraknie wrocławskiego fajansu, ale i zegarów, zabytków techniki, takich jak na przykład żelazka na węgiel, czy dusze bibelotów, płyt, książek, biżuterii, wielu, wielu innych rzeczy. Zawsze też kolekcjonerom

0: Handlarzom towarzyszą twórcy ludowi, tak będzie i tym razem. Na pewno będzie można od nich nabyć współczesnie malowany fajans, również rzeźby w drewnie. Poza tym zawsze muzealnicy też angażują się w organizację tej imprezy i przygotowują różnego rodzaju porady. W związku z tym, że to jest tydzień europejski, dzień archeologii, to nasze koleżanki z działu archeologii będą udzielać porad detektorystom, tak żeby w sposób legalny, zgodnie z przepisami, poszukiwać zabytkowych przedmiotów w ziemi, żeby to było wszystko legalne, nie szkodziło zarówno ludziom, jak i tym zabytkom, które są odnajdywane. Również koledzy z działu historii będą informować o tym, jak tworzyć archiwa domowe, porady genealogiczne też będą, a nasi konserwatorzy udzielą porad, w jaki sposób dbać o zabytkowe przedmioty, które znajdują się w naszych domach.
1: Najbliższe dni we Włocławku to doskonały moment, by aktywnie spędzić czas i skorzystać z bogatej oferty wydarzeń. Pierwsza połowa roku w Izbicy Kujawskiej upływa pod znakiem intensywnych inwestycji. Mieszkańcy już mogą korzystać z części zrealizowanych projektów, szczególnie z tych związanych z infrastrukturą drogową. A to dopiero początek zmian. Władze miasta zapowiadają kolejne inwestycje w najbliższych miesiącach.
2: Jesteśmy w trakcie realizacji wybranych inwestycji. Jeżeli chodzi o naszą gminę, największe zapotrzebowanie to oczywiście drogi, zarówno na terenie samego miasta, samej Izbicy, jak i terenu wiejskiego. Oddaliśmy niedawno do użytku inwestycję, która została przełożona z ubiegłego roku, inwestycję wspartą finansowo z rządowego programu rozbudowy dróg. Konkretnie jest to ulica Augustowska, odcinek o długości ponad 800 metrów, ale przebudowany kompleksowo z odpowiednimi wymogami dotyczącymi projektu, czyli elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mam tutaj na myśli chodniki, ścieżkę pieszo-rowerową, przejścia dla pieszych odpowiednio oznakowane, odpowiednio oświetlone. Mam nadzieję, że ta droga przede wszystkim będzie się podobać, ale i będzie bezpieczna dla mieszkańców, dla użytkowników, którzy po tej drodze będą jeździć, dla uczestników ruchu rowerowego, i ruchu pieszego. Jest to inwestycja, która była oczekiwana od wielu lat, ale z tego samego programu w tym roku zostanie również przebudowana droga w miejscowości Podtymień. Tak de facto to jest droga, która znajduje się na Izbicy, w takiej nowej części Izbicy, nowej dzielnicy w okolicach osiedla Morele. Umowa już jest podpisana, wykonawca lada dzień wchodzi na inwestycję i będzie kolejna inwestycja zrealizowana. Jeżeli chodzi o inwestycje w terenie drogowym, w terenie wiejskim, to planujemy również przynajmniej 2-3, może uda się 4 odcinki zrealizować. Teraz, że nie chcę tutaj zdradzać planów, takie plany mamy i na pewno te inwestycje będą w tym roku realizowane.
1: Ważna w rozwoju lokalnej służby zdrowia jest nowoczesna baza rehabilitacyjna.
2: Oddaliśmy niedawno do użytku pomieszczenia, w których znajduje się rehabilitacja. Była to inwestycja zrealizowana też przy udziale środków z kolei unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju. I tutaj dofinansowanie było na poziomie 85%. Jest to dość duży wskaźnik, bo inwestycje te drogowe z rządowego programu to dofinansowanie zaledwie na poziomie 50%. Oczekiwania są na pewno, jeżeli chodzi o samorządy, większe, ale dobre i to, że tak powiem kolokwialnie.
1: Inwestycje nie omijają również strefy wypoczynku i sportu. Nad miejską plażą powstało nowe molo, które już stało się atrakcyjnym miejscem spacerów. To jednak nie koniec planów. Władze przygotowują się do modernizacji obiektów przy stadionie.
2: Jesteśmy również w trakcie realizacji kolejnej inwestycji. Mam na myśli tutaj modernizację naszej plaży w miejscowości Długie. Zostało nie przebudowane molo i infrastruktura towarzysząca na tej plaży. Za chwilkę też wykonawca wejdzie na kolejną inwestycję, na termomodernizację obiektów, które znajdują się przy stadionie miejskim w Izbicy Kujawskiej.
1: Inwestycje realizowane w Izbicy Kujawskiej pokazują, że miasto stawia na rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców. We Wrocławku powstają kolejne mieszkania na tani wynajem. Wszystko zaczęło się od bloków przy ulicy Celulozowej, a

0: Potem przyszedł czas na kolejne lokalizacje. Jedna z nich to kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek wymagał kapitalnego remontu. Ten rozpoczął się latem 2024 roku. Ostatecznie powstały tam 22 mieszkania. Do 29 maja trwał nabór wniosków na lokale.
1: 128 wniosków zostało złożonych przez mieszkańców, no nie tylko Włocławka, dlatego że o mieszkania we Włocławku mogą ubiegać się również mieszkańcy obszaru funkcjonalnego pod warunkiem, że będą w stanie udowodnić, że centrum życiowe ich rodziny jest właśnie w naszym mieście. Mamy tam 22 mieszkania do dyspozycji, więc kolejny raz ta liczba wniosków zdecydowanie przewyższa liczbę dostępnych mieszkań.
0: Liczba wniosków robi wrażenie. Obecnie są one analizowane przez pracowników ratusza i Społeczną Komisję Mieszkaniową.
1: Po tej analizie zostaną, no, oczywiście na podstawie zarządzenia, które jest obowiązujące od ubiegłego roku, przyznane na podstawie tych deklaracji z wniosku będą punkty. No i taka lista rankingowa zostanie ogłoszona. Oczywiście od tej listy będzie można się odwołać tradycyjnie, tak samo jak było już w tym roku w przypadku przydziału mieszkań na Brzeskiej 15, które już są zasiedlone zresztą.
2: Kryteria, które wnioski były preferowane przy ulicy Maślanej, czyli te, które mogły otrzymać najwięcej punktów i za co?
1: Tutaj kryteria są bardzo podobne do tych z naboru przy ulicy Celnozowej, więc przede wszystkim zatrudnienie, odpowiednio wysokie zarobki, tak żebyśmy wiedzieli, że najemca będzie miał z czego płacić czynsz, ale też preferowane są rodziny z dziećmi, osoby do 35 roku życia oraz seniorzy. Więc no, zarządzenie z sierpnia ubiegłego roku dokładnie wskazuje, które grupy naszych mieszkańców mają większe szanse na przydział tych mieszkań.
0: Na początku powstanie wstępna lista najemców i przyjdzie czas na odwołanie się od decyzji.
1: Tutaj musimy dać trochę czasu jednak komisji i pracownikom, żeby zweryfikowali te wszystkie wiadomości, które we wnioskach zostały przez przyszłych być może mieszkańców złożone. Więc myślę, że tutaj możemy liczyć na to, że przydział tych mieszkań, przydział i ta wstępna lista na początku lipca się pojawi.
0: Szczęśliwcy otrzymają klucze do nowych mieszkań na przełomie lipca i sierpnia. Jedno z mieszkań będzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Remont kamienicy przy ulicy Maślanej kosztował około 10 milionów złotych. Ratusz uzyskał około 7,5 miliona dofinansowania. Więcej na temat bieżącej sytuacji Włocławka w naszym studium, którego gościem będzie Krzysztof Kukucki. Wiosna w pełni. Dni robią się coraz dłuższe i ciepłe. Zachęca to dzieci i młodzież do spędzenia wolnego czasu poza domem. Zarówno dziewczyny, jak i chłopaki chętnie wybierają się na Orliki, by w komfortowych warunkach pograć w piłkę. Niestety, weekendowa wycieczka na Orlik może skończyć się rozczarowaniem. Mianowicie zamkniętym obiektem. Takie sygnały dotarły nie tylko do naszej redakcji, ale również do Urzędu Miasta. Dlaczego jedne Orliki są czynne, a inne nie?
3: Wynika to z tego, że każdy obiekt sportowy ma swój indywidualny regulamin korzystania z tego obiektu. I wynika to z tego, że praktycznie każdy Orlik ma innego zarządcę, bo znajduje się on przy innej szkole, gdzie jest zawsze inny dyrektor, bądź znajduje się pod zarządem na przykład OCIR-u, bądź jak mamy w przypadku Orlika przy boiska sportowego, przy placu Strasznica, zajmuje się nim AZK, tak? Bo tam nie ma szkoły i budynek i cały teren wokół szkoły został przekazany w zarząd AZK. Stąd, żeby to uporządkować przede wszystkim, trzeba stworzyć zasady ogólne, które powinny być uwzględnione w tych indywidualnych regulaminach korzystania z obiektów sportowych, tak aby wskazać minimalny czas dostępności tych obiektów, czy to dla klubów sportowych, czy to też dla osób chętnych z niego korzystania. I wtedy można określić po prostu minimalny czas otwarcia tych obiektów. To nie tylko w dni powszednie, ale także w weekendy. Mamy tego świadomość, bo zostały regulaminy jeszcze z czasów, kiedy były organizowane w ramach projektu Orlik. Te regulaminy nigdy nie były aktualizowane i one tak sobie pozostały, gdzie faktycznie w tych regulaminach zapisane, że na przykład w weekendy Orlik jest nieczynny. No to nie na tym rzecz polega, tak? Nie po to miasto buduje, czy nie po to miasto remontuje, żeby te obiekty sportowe były niedostępne dla dzieci. No cała idea jest w tym, żeby też właśnie w weekendy, bo wtedy mają dzieci wolny czas, mogły z tych obiektów korzystać, tak? Albo w dni świąteczne. No teraz sytuacja była, którą mieliśmy z długiego weekendu majowego, gdzie sprawdziliśmy, że część obiektów była po prostu zamknięta. Tak?

0: Można były pozamykane, część była otwarta dopiero po południu. No to nie na tym rzecz polega.
1: Jak temu problemowi zaradzić?
0: Przygotowane są zapisy do stworzenia uchwały Rady Miasta, bo chcemy, żeby to było jednak w formie uchwały bądź zarządzenia prezydenta, ale tutaj ja jestem zwolennikiem i też tutaj biuro prawne, żeby to jednak było w formie uchwały, gdzie obowiązkowo takie zasady będą zobligowały poszczególne jednostki organizacyjne, czy bądź dyrektorów tych jednostek do wprowadzenia tych zasad ogólnych do regulaminów każdego z obiektu.
2: Zakładając, że uchwała zostanie przegłosowana przez radnych, nowe przepisy miałyby wejść w życie pod koniec października. Termin wynika między innymi z konieczności konsultacji projektu uchwały z wydziałami Urzędu Miasta, głównie sportu i edukacji. Trzeba także dostosować dostępność orlików do pór roku. Zimą te obiekty są zdecydowanie mniej uczęszczane. Po nieudanym sezonie w Anwilu Włocławek doszło do wielkich zmian. Z funkcją prezesa pożegnał się Łukasz Pszczółkowski. Jego miejsce zajął Hubert Heyman, a dyrektorem sportowym został Leo Deryke. Podczas konferencji prasowej prezes stwierdził, że nie widzi dalszej współpracy z zakontraktowanym na 2 lata Ronenem Ginzburgiem. Sternicy klubu nie tracą czasu i zatrudnili nowego trenera. Rottweilery w przyszłym sezonie poprowadzi Vedran Bosnić. Jest to szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
3: Mamy nowego trenera, Vedran Bośnić. Myślę, że część kibiców Anwilu może go kojarzyć właśnie z boisk i z tego okresu, kiedy był zawodnikiem. No i tak jak powiedziałeś, duże doświadczenie, zarówno jeśli chodzi o reprezentację, dwie reprezentacje były i Szwecji, i Bośni i Hercegowiny. Duże doświadczenie, jeśli chodzi o Ligi Europejskie i Puchary Europejskie. Na tym nam najbardziej zależało, żeby był to trener z doświadczeniem, ale jednocześnie taki też, który ma coś do udowodnienia i taka praca w Anwilu będzie dla niego też szansą na rozwój. No i zobaczymy.
4: Są różne typy trenerów, trenerzy, którzy są bardziej przyjaciółmi dla zawodników, takimi mentorami, a są też trenerzy twardej ręki, do której grupy należy nowy trener Anwilu.
3: A to się przekonamy dopiero o tym tak naprawdę. Natomiast no myślę, że będzie charakterny. Myślę, że to jest bardzo konkretny trener, wie czego chce i wie, co chce osiągnąć. I myślę, że tutaj, jeśli chodzi o też te relacje z zawodnikami, no wszystko ułoży się tak po naszej myśli. Wiemy też, że kibice mają bardzo duże oczekiwania. Natomiast po komentarzach, ponieważ wczoraj ogłosiliśmy nowego trenera, myślę, że są zadowoleni z wyboru.
4: Domyślam się, że w czasie rozmów została też poruszona kwestia sztabu szkoleniowego. Czy możemy coś więcej na ten temat powiedzieć?
3: No na razie w sztabie szkoleniowym pozostaje asystent Marcin Woźniak, bo miał umowę przedłużoną z zeszłego sezonu. Co do asystenta głównego trenera, takiego jakby od niego, będziemy informować.
4: Zapytam jeszcze o kontrakt. Został podpisany na ten sezon, ale jest możliwość przedłużenia go, jednak są pewne warunki, pewne obostrzenia.
3: Tak, te warunki to jest pierwsza szóstka po sezonie regularnym lub półfinały fazy playoff. To jest takie zabezpieczenie dla nas, żebyśmy też wiedzieli, o co walczymy. Jeśli to się uda osiągnąć, to oczywiście przedłużamy automatycznie współpracę z trenerem.
4: Mamy już trenera, więc kibice pewnie już będą powoli oglądali się za kolejnymi transferami bądź przedłużeniami kontraktów z zawodnikami dotychczasowymi. Domyślam się, że decydujący głos ma trener, jednak we współpracy z dyrektorem sportowym, jak to będzie wyglądała taka operacja?
3: No tak, oczywiście tutaj będą współpracować na tym polu wybierania zawodników do Anwilu, zarówno jeśli chodzi o Polaków, jak i zagranicznych. Myślę, że ta współpraca będzie przebiegała bardzo dobrze. Wiem, że fani też już oczekują transferów, natomiast proszę też zauważyć, że nasz ostatni mecz fazy play-in, ten przegrany niestety z MKS Dąbrowa, odbył się 10 maja, dzisiaj mamy 10 czerwca. Było dużo zmian, dużo pracy, nowy prezes, nowy dyrektor sportowy, nowy trener, te decyzje są podejmowane szybko i tak jak mówię, no tej pracy jest dużo, także jeszcze chwila, jeśli chodzi o tych zawodników, bo pracujemy naprawdę na najwyższych obrotach.
4: Kiedy możemy spodziewać się nowego trenera w Polsce, w Hali Mistrzów?
3: Trener przylatuje dzisiaj do Włocławka razem z dyrektorem sportowym, żeby też tutaj zobaczyć tą organizację. Spędzą tutaj kilka dni, no i później będą pracować już razem nad wyborem nowych zawodników.
2: Kontrakt z trenerem Ginzburgiem nadal obowiązuje. Klub podejmuje działania, aby rozwiązać tę kwestię. W kontekście nowego szkoleniowca, Vedrana Bosnicia, warto dodać, że mierzył się jako trener także z polskimi klubami, w tym z Anwilem Włocławek. W sezonie 2020-2021 to właśnie Mons prowadzony przez Bośniaka w turnieju kwalifikacyjnym na Cyprze pozbawiło nas nadziei na grę w Lidze Mistrzów FIBA. A kilka miesięcy później, już FIBA Europe Cup, Belgowie stanęli na drodze Stali Ostrów Wielkopolski w ćwierćfinale rozgrywek.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2 na 4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Witam serdecznie, panie
1: Dzień dobry,
0: prezydencie.
1: pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Przeżywamy wszyscy taki inwestycyjny boom w naszym mieście. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tyle się działo i dzieje się bardzo wiele i na ulicach, i w kamienicach. No właściwie Włocławek to teraz taki jeden wielki plac budowy i chyba nie ma dnia, żeby kierowcy no nie musieli gdzieś albo zawracać, albo zmieniać swoich planów, bo rzeczywiście tych inwestycji drogowych jest sporo. No ja dzisiaj na przykład musiałam zmienić swoje plany, jadąc ulicą Kapitulną.
1: To prawda, a to bierze się z faktu, że ja bardzo poważnie traktuję swoje zobowiązania przedwyborcze i konsekwentnie realizuję program wyborczy. Ja zobowiązałem się do tego, że ten obszar rewitalizowany będzie przebudowany, że tchniemy w ten obszar nowe życie.
0: Czyli przepraszam, tych, którzy narzekają, należy odesłać do ulotki i zobaczyć, co jeszcze może ich czekać.
1: To na pewno jest dobra podpowiedź, bo no ja bym chciał z mieszkańcami za 3 lata, kiedy będą wybory, spotkać się i pokazać, że faktycznie ten program wyborczy wykonałem no najlepiej w 100% i bardzo mocno nad tym pracuję. Zresztą no też w

0: Fakt jest taki, że bardzo dużo pozyskujemy środków zewnętrznych, takich bezzwrotnych, chociażby na ten obszar rewitalizowany, na te nowe kamienice, które budujemy, no to jest około 100 milionów złotych pieniędzy, które do Włocławka przyciągnęliśmy, które tutaj zostaną i których nie trzeba oddawać, a które no, będą dobrze pracować, dlatego że w tej kadencji zakładam, że około no ponad 200 mieszkań w samym obszarze rewitalizowanym, na mieszkań na tani wynajem oddamy do użytku mieszkańców. Do tego są lokale usługowe, do tego no, też ta przestrzeń publiczna, do tego też działalność taka społeczna. I tutaj no, mnie osobiście bardzo mocno radują kolejne inicjatywy, które się pojawiają w tym obszarze rewitalizowanym. Ostatnio obserwujemy wręcz eksplozję aktywności chociażby Stowarzyszenia Włocławianki, które no, zadomowiły się w kawiarence
1: I
0: obywatelskiej na
1: szukają
0: trzeciego,
1: większego
0: tak, i mają w sobie
1: obiektu.
0: tyle energii, tyle zapału, żeby coś dobrego robić dla mieszkańców naszego miasta, że to tylko, no mówię, serce się raduje i nic innego, tylko wspierać takie inicjatywy, a przecież mamy też Klawę Miasto, które jest operatorem teraz kawiarenki obywatelskiej. Mamy też inne stowarzyszenia, które też staramy się wspierać i wspieramy i materialnie, i niematerialnie, no bo nie zawsze tylko o pieniądze chodzi, bo czasami ważniejsze są inne rzeczy. Więc to jest to zobowiązanie i też taka próba budowy Włocławka jako tego naszego wspólnego domu, w którym każdy z nas będzie się po prostu bezpiecznie, dobrze i wygodnie czuł. Stąd też te działania związane z rozwojem gospodarczym. No, jesteśmy już po pierwszych takich spotkaniach warsztatowych odnośnie budowy elektrowni atomowej. Za elektrownią atomową idą też kolejne tematy. No, mamy w zeszłym miesiącu dwie no, takie ważne rzeczy związane z rozwojem gospodarczym, chociażby wmurowanie kamienia węgielnego pod elektrociepłownię, czy uruchomienie nowej hali produkcyjnej przez Run Chłodnie. Kolejni inwestorzy czekają na decyzje administracyjne, które są niezbędne do rozpoczęcia procesu budowlanego. Więc to też jest bardzo ważny element. No ale te komunikacyjne tematy i ta kapitulna, o której pani redaktor wspomniała, no to też jest przykład tego, że my naprawdę, mówię my cały czas w liczbie mnogiej, bo przecież ja sam wszystkiego nie robię, tylko to jest cały duży zespół ludzi, którzy pracują nad tym, żebyśmy to nasze miasto budowali, żeby było lepsze, wygodniejsze i bardziej przyjazne do życia. Więc mając pozyskane środki zewnętrzne, bezzwrotne, mając decyzję z RIT na budowę tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej pod linią kolejową na
1: Przygotowujecie się po
0: Zezamczu,
1: prostu do tego, żeby można było na takie zamcze dojechać.
0: szykując przetarg i zakładamy, że no, najdalej na przełomie roku rozpoczniemy pracę nad budową, no to te prace są związane niestety z zamknięciem ulicy Wienieckiej, bo no, nie da się zbudować tunelu w ulicy Wienieckiej nie zamykając samej tej ulicy. Więc na to też się przygotowujemy i stąd też przebudowywana ulica Energetyków, na którą też pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie. Na odcinku od Hutniczej do Mechaników, dlatego że ze Zamcza łatwiej będzie, korzystając z tej przebudowanej ulicy Energetyków, wydostać się na ulicę Toruńską, później skorzystać na wysokości zespołu szkół elektrycznych z Zawrotki i jechać w kierunku zakładów chemicznych. Natomiast no, mam świadomość tego, że mniej więcej 80% ruchu z Wienieckiej no, będzie kierować się na ulicę Kapitulną i inżynierowie ruchu przeanalizowali to bardzo
1: No właśnie,
0: dokładnie
1: bo my mieliśmy z tą ulicą już problem, prawda?
0: i to i, i
1: Więc
0: z tych

0: tych analiz wynika, że ta sygnalizacja świetna. No mamy we Włocławku taką grupę pasjonatów czerwonego światła, którzy lubią stać na czerwonym świetle, ale ja wiem o tym i też są badania tam bardzo poważne.
1: Prezydent należy raczej do grupy pasjonatów ronda.
0: Może nie pasjonatów, tylko wiem, że ronda po prostu ten ruch upływniają, usprawniają, nie traci się czasu na właśnie na zmianę światła, na zresztą to jest najbezpieczniejszy typ skrzyżowania, więc też biorąc pod uwagę bezpieczeństwo użytkowników ruchu, samych kierowców również, tutaj zostało wskazane, że takie rondo turbinowe, jakie znajduje się na Kruszyńskiej, tam z cukiernicą, no tutaj zdecydowanie ten ruch upłynni. Nie twierdzę, że nie będzie korków w czasie objazdu, ale na pewno ten ruch będzie bardziej płynny niż w przypadku sygnalizacji świetlnej, sterowania ruchem sygnalizacją świetlną. Stąd też znowu pozyskaliśmy na to zadanie bezzwrotne dofinansowanie. No i teraz prace się zaczęły i tutaj bardzo ambitne mamy plany, dlatego że no teraz jest zamknięta ulica Wysoka, więc ten ruch w ciągu ulicy Kapitulnej tak naprawdę jest sprawniejszy, bo tutaj sygnalizacja nie blokuje go w żaden sposób. Natomiast dużo trudniej jest dojechać i wyjechać z Zazamcza i tego sam też jestem beneficjentem jako mieszkaniec osiedla Zazamcza. Natomiast no chcemy całe to skrzyżowanie przebudować, wykorzystując ten spadek natężenia ruchu, który jest w wakacje, no bo szkoły jak nie pracują, to ten ruch jest dużo mniejszy, tak żeby na nowy rok szkolny już po przebudowie tą część uruchomić. Później przeniesiemy się, swoje prace musi wykonać gazownia w ulicy Szpitalnej. Finalnie będziemy chcieli też Szpitalną wzmocnić dywanikiem asfaltowym dodatkowym. No tak, żeby w momencie, kiedy ulica Wieniecka zostanie zamknięta, no to żeby ten ruch przenieść w miarę porówno na, tak jak powiedziałem, energetyków mechaników w kierunku zachodnim i na Szpitalną Kapitulną w kierunku wschodnim. Więc tutaj się bardzo mocno przygotowujemy, bo sama budowa tunelu też będzie trwała, no zakładamy, że no, na pewno ponad 2 lata.
1: Most. Zaskoczyła nas niedawno no, zła informacja o tym, że jednak będzie konieczny remont tej płyty nośnej, co pewnie wydłuży czas trwania tej inwestycji. Kierowcy myślę, że podeszliby do tego z większym zrozumieniem, gdyby nie fakt, że naprawdę na tym moście czasami, zwłaszcza w tych godzinach szczytu, dzieją się dantejskie sceny. Związane to jest też z tym, że nie wszyscy niestety lubią to czerwone światło, tak?
0: Tak, tutaj tutaj też mamy chyba pasjonatów czerwonego światła, którzy akurat wjeżdżają na czerwonym świetle, dlatego dzisiaj uruchomiliśmy w godzinach szczytu, no właściwie wykonawca uruchomił, sygnalistów i sterowanie ręczne. Mam informację, że rano bardzo dobrze to rozwiązanie się sprawdziło. Pracowników faktycznie może na moście aż tak bardzo nie widać, natomiast oni są pod mostem w dużej części. No i też wykonawca zadeklarował, że będzie te prace realizował w systemie dwuzmianowym, więc właściwie od rana do wieczora, tak jak cisza nocna na to pozwala, będą, albo nie zakazuje, będą te prace wykonywane. I tak jak pani redaktor powiedziała, no my przed przygotowaniem tej inwestycji poprosiliśmy Instytut Budowy Dróg i Mostów o zeskanowanie tej płyty.
1: Rozmawialiśmy tutaj w studio przekazywał pan informację taką, że nie trzeba będzie przeprowadzać tego remontu.
0: To znaczy mieliśmy taką nadzieję, natomiast ostateczna decyzja została przez specjalistów z Instytutu Budowy Dróg i Mostów pozostawiona jednak do momentu odkrycia płyty, czyli zdjęcia tak naprawdę tych warstw bitumicznych. No i okazało się, czego nie można było wcześniej stwierdzić w żaden sposób, że po tej odkrywce, że po pierwsze absolutnie izolacja jest tak zdewastowana, że w sumie nie ma, ciężko być zaskoczonym, że ta nawierzchnia była w

0: tak złym stanie. A po drugie, mamy tak naprawdę płytę żelbetową, która składa się z trzech warstw, bo jak były realizowane kolejne przebudowy, to po prostu wchodzimy nakładano kolejną. No i tu nie ma co ukrywać, wykonawca bardzo liczył na to, że zgodzimy się na zamknięcie mostu całkowite. Wystosował do nas takie oczekiwania, natomiast ja obiecałem mieszkańcom, że będziemy tą przebudowę robić pod ruchem. Stąd też zaprosiłem do naszego zespołu profesora Madaja z Politechniki Poznańskiej. To jest niekwestionowany autorytet w dziedzinie budowy mostów, autor wielu podręczników. Inżynierowie, mostowcy uczą się tak naprawdę cały czas z podręczników profesora. I tutaj ogromną wiedzą i zaangażowaniem, bo pan profesor kilka razy był na tym naszym moście, wykazał się pan profesor i efekt tego zaangażowania jest taki, że z wykonawcą no, dogadaliśmy się, że mimo tego, że tą płytę faktycznie trzeba zbudować na nowo tak naprawdę, będziemy to wykonywać pod ruchem. Czyli utrudnienia nadal będą, ale to będą...
1: Ale
0: jeszcze jeden ważny wątek, bo oczywiście no, na pewno takie pytania się pojawiają wśród mieszkańców, zresztą do mnie też docierają, bo ja poprosiłem też Ministerstwo Obrony Narodowej, żeby zbadało możliwość zbudowy mostu pontonowego. Oczywiście no, szerokość mostu pontonowego powoduje to, że na całej długości tej przeprawy też byłby ruch wahadłowy jednostronny. Natomiast tutaj inżynierowie, którzy przyjechali z wojska na wizję lokalną, wykluczyli w ogóle taką możliwość. Z uwagi na poziom wody i wysokość też bulwarów, bo my liczyliśmy, że slipem przy ulicy Piwnej uda się ten ruch sprowadzić na wysokość lustra wody, ale niestety to też zostało przez inżynierów wykluczone, więc jedynie w przedłużeniu ulicy Gdańskiej, a tam już ten uskok naszych bulwarów jest tak wysoki, że jedyne rozwiązanie to most tymczasowy, a to podejrzewam, znaczy wiem, to między 7 a 10 milionów złotych dodatkowych kosztów, więc zdecydowanie przy znowu jednostronnym ruchu, więc też wahadle, więc z punktu widzenia kierowcy to tak naprawdę niewiele by się zmieniło w stosunku do tego, co udało nam się z profesorem tutaj i wykonawcą ustalić. Więc wszystkie te tematy, które budziły wątpliwości, zostały tak naprawdę jednoznacznie wyjaśnione. Dzisiaj już tylko projektant musi nanieść odpowiednie korekty, wykonawca wie, co ma zrobić, czekamy na propozycje tych zmian i cała naprzód, tak jak powiedziałem. Wykonawca zadeklarował pracę dwuzmianową, więc myślę, że
1: czy to wydłuży czas trwania tej inwestycji?
0: Jeszcze jest chyba za wcześnie, żeby o tym mówić. Ja widzę po stronie wykonawcy taką ambicję, żeby jednak ten termin...
1: Właśnie, to kolejne pytanie, jak się biega współpraca z
0: dobrze,
1: tym wykonawcą?
0: Znaczy wiadomo, że wszyscy, ja przede wszystkim, życzyłbym sobie, żeby tak naprawdę to tempo prac było tak zawrotne, że już byśmy widzieli koniec. Natomiast tutaj naprawdę obiektywne względy sprawiły, że lepiej chwilę dłużej się przygotować już do tych prac i wykonać je na tyle dobrze, żeby na dziesięciolecia tak naprawdę te prace służyły. A tutaj mamy z tym do czynienia, bo dzisiaj z tego co wiem, mają się rozpocząć prace rozbiórkowe. My musimy tą starą płytę zdjąć, zrobić na nowo ozbrojenie i nową płytę zbudować. I na tej płycie dopiero będą kolejne warstwy bitumiczne, oczywiście po nałożeniu wcześniej izolacji wykonane. Dylatacje i tak mieliśmy zaplanowane do wymiany, więc krótko mówiąc, to co robimy teraz jednak w ambitnym czasie, bo planujemy to.

0: zrobić w rok. To zakres tej przebudowy jest największy od dziesięcioleci. Na pewno od 1989 roku nie było tak dużego zakresu pracy, jaki tutaj wykonujemy, ale to właśnie po to, żebyśmy nie wracali przez kolejne dziesięciolecia. Jak tą płytę wykonamy odpowiednio, później izolację i wszystkie warstwy bitumiczne zostaną położone z asfaltem twardolanym,
1: który sam, to jest,
0: tak, to jest to bezpieczeństwo, które daje nam, że na długie, długie lata do tego zwężenia nie będziemy wracać. Mówię do zwężenia, no bo to zawsze są takie konsekwencje. A pamiętajmy jeszcze, że w ramach budowy drogi ekspresowej we Włocławku powstanie trzeci most, który na pewno, bo mamy badania, które pokazują, że o kilkadziesiąt procent odciąży, zmniejszy natężenie ruchu na moście stalowym, więc to, co teraz wykonamy, to tak naprawdę z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że dopiero nasze wnuki będą wracały do tego tematu.
1: No to nie mogę nie zapytać o najbardziej gorący temat ostatnich dni, czyli Zielone Tereny Śródmieścia, kolejna data, która została podana gdzieś do publicznej wiadomości, to koniec czerwca właśnie. Wtedy...
0: No jeszcze tej daty tak naprawdę nie ma, natomiast bo aneksy żadne nie są podpisane. Ja w ogóle w tych rozmowach, które były bardzo ostre z dwa tygodnie temu, zresztą chyba widać gołym okiem, że po tej rozmowie faktycznie ruszyły się bardzo mocno te prace. No, muszę i biorę zawsze pod uwagę interes naszych firm lokalnych. Na tej budowie kilka firm z Włocławka pracuje, między innymi na Zduńskiej Brukarzy, którzy, no widać to, że tam jest to zaangażowanie, zresztą to jest ekipa chyba najdłużej, która pracuje, bo jak jestem na budowie o 20, to oni są, jak jestem w sobotę na budowie, to oni są. Więc tam sam właściciel zresztą jest zaangażowany i pracuje po prostu tam na tej budowie, bo jemu też zależy, żeby jak najszybciej to zadanie skończyć. No też zadanie z terminem bardzo ambitnym, bo pamiętajmy, że mamy ponad 200 km drogi w centrum miasta, gdzie mamy całe uzbrojenie, czyli kanalizację deszczową, sanitarną, wodociągową, teletechniczną, gazową, energetyczną, energię, oświetlenie, o deszczowej i sanitarnej już mówiłem. Więc naprawdę to, co na wierzchu, to jest już tylko i wyłącznie ubranko, ale liczy się to, co jest pod spodem, a tego jest bardzo, bardzo dużo. No i de facto to zadanie wykonujemy w pół roku. Ja tak oczywiście wiem, że no chcielibyśmy wszyscy, ja też, żeby to trwało dużo krócej. Natomiast weźmy pod uwagę chociażby drogę, która jest budowana z Brzezia do Wieńca w Szczerym Polu, która ma, zdaje się, ponad rok opóźnienia, prace zaczęły się 3 lata temu. Więc ja nie usprawiedliwiam tutaj wykonawcy, bo uważam, że ten zakres prac można było zrobić szybciej, że to zaangażowanie szczególnie niektórych podwykonawców nie jest zadowalające. I też o tym bardzo ostro powiedziałem na tym spotkaniu. Dzisiaj mamy spotkanie kolejne, tak się umówiłem też z dyrektorem, z którym ja już rozmawiam osobiście. Dyrektor z Centrali Warszawskiej przyjeżdża po raz drugi tutaj do Włocławka. Ta rozmowa poprzednia też miała miejsce, właśnie była z dyrektorem z Warszawy. I tutaj jestem właściwie w codziennym takim kontakcie. Wszystkie problemy, które pojawiły się w trakcie, zostały rozwiązane. A te problemy chociażby sprowadzały się do przebudowy gazociągu czy przebudowy wodociągu. Coś, co niekoniecznie jest związane bezpośrednio z tą inwestycją, ale jednak ma wpływ na tą inwestycję. Krótko mówiąc, jest deklaracja, że w najbliższych, myślę, że 2 tygodniach ta przejezdność zostanie przywrócona. To, co jest najważniejsze, czyli przejezdność. Być może jeszcze te prace związane z zielenią będą wykonywane, bo tej zieleni też tutaj jest całe mnóstwo.
1: No ale znaczy, to już nie będzie jakby...
0: Jeśli ktoś jest chory na władzę i bardzo pragnie władzy i mówi, że tam jest betonoza, to wystarczy wspomnieć,

0: że ponad 30 tysięcy roślin zostanie posadzonych na tym odcinku ponad kilometra. Kilkaset nowych drzew, oczywiście przy pielęgnacji i zachowaniu starodrzewia. Więc no, myślę, że no, takiej intensywnej zieleni w centrum miast ze świecą szukać, a my we Włocławku właśnie będziemy mieli. Do tego oczywiście to jest zagospodarowanie wód opadowych, chociażby przez specjalne skrzynki rozsączające, czyli nie wylewamy tej wody do Wisły, tylko zatrzymujemy w miejscu opadania i wprowadzamy ją na te tereny zielone, chociażby na skwer na zielonym rynku.
1: I obiecają tutaj przedsiębiorcom ze Świętego Antoniego, nie chodzi tu wcale o przedsiębiorców z telewizji Kujawy, że zapytam o to, czy są planowane zmiany w organizacji ruchu na tej ulicy.
0: Nie słyszałem
1: w ogóle
0: o takim...
1: Pojawiły się w przestrzeni publicznej obawy i docierają
0: o,
1: do nas takie,
0: panie
1: że
0: redaktor,
1: ulica
0: to
1: jest
0: ile ja kłamstw słyszę, na przykład o tym, że lewoskręt i prawoskręt zlikwidowany zostanie na Cygance. No, tych kłamstw takich, które nie są przypadkowe. To ja jestem o tym przekonany, że one są wykorzystywane celowo, bo ktoś zachorował na władzę i za wszelką cenę się do tej władzy próbuje dorwać i takimi kłamstwami próbuję zwrócić na siebie uwagę. Nie planujemy zmiany organizacji ruchu na Świętego Antoniego. Będzie to tak, jak była droga dwukierunkowa. Oczywiście na skrzyżowaniu z Jagiellońską.
1: Chyba to zwężenie właśnie.
0: Tam jest delikatne zwężenie, nie za duże.
1: Niepokój.
0: No i przez fakt, że jednak...
1: Będzie to przecinało ścieżkę rowerową.
0: Tak,
1: i
0: no to tam jest na tym skrzyżowaniu ograniczenie prędkości do 30 km. Wiem, bo dzisiaj podpisywałem z tą organizację ruchu, ale tylko na tym skrzyżowaniu, więc to dla wszystkich będzie bezpieczniej, jak w tym miejscu nieco zwolnimy. Natomiast autobusy, tak jak jeździły przez Świętego Antoniego, tak jeździć będą, a samochody dwukierunkowo też. Żadnych miejsc postojowych nie zabieramy, ba na wyraźne życzenie mieszkańców ulicy Jagiellońskiej na ulicy Chmielnej pomiędzy Jagiellońską a Rejmonta. Przejęliśmy teren, na którym zorganizujemy miejsca postojowe. Jesteśmy w trakcie przetargu, za chwilę zaczną się tam prace. Więc de facto tych miejsc postojowych w tym obszarze miasta będzie więcej. Zresztą no, staramy się za każdym razem sprawiać, żeby tych miejsc postojowych było więcej. Przykładem jest Plac Wolności, na który mamy już gotową dokumentację. Jesteśmy w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę, gdzie jest 60 miejsc postojowych dzisiaj, a docelowo będzie 180, co prawda w parkingu podziemnym,
1: ale
0: no
1: rozumiem,
0: to jest
1: że ta
0: jednak...
1: inwestycja rozpoczniecie już po zakończeniu 3 maja, czy
0: tak,
1: nie?
0: Tak, tak, na pewno. Zresztą na 3 maja to też jest osobna trochę historia. Tutaj też z wykonawcą no, toczę bój, natomiast mam wrażenie, że tutaj ze strony wykonawcy też już chyba wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione i jest deklaracja, że to zaangażowanie będzie większe. Z mojej strony jest z kolei deklaracja, że na kolejny etap po prostu nie wpuszczę, nie podpiszę się pod żadną organizacją ruchu, dopóki ten etap pierwszy przynajmniej od Placu Wolności do Piekarskiej nie będzie wykonany tak, żeby tam, nie mówię, że wszystko z zielenią i tak dalej, ale żeby przynajmniej no, nie przypominało to pola bitwy, bo dzisiaj trochę tak jest. I oczywiście gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców Włocławka do korzystania ze sklepów i z propozycji przedsiębiorców z 3 maja. Ulicę 3 maja przebudowujemy, bo takie było oczekiwanie mieszkańców wyrażone w trakcie prac nad gminnym programem rewitalizacji. Przez lata tak naprawdę słyszałem, kiedy przebudujemy 3 maja. Dzisiaj to przebudowujemy tą ulicę. Ale to tak jak jest przy jakimkolwiek remoncie w domu. Jak wymieniamy czy remontujemy łazienkę, to tak naprawdę bałagan mamy w całym domu. I trochę tak jest z 3 maja. Na pewno to są utrudnienia, więc zachęcam do tego, żebyśmy korzystali z restauracji, z knajp, ze sklepów na 3 maja. W ten sposób po prostu możemy każdy z nas

0: może się zaangażować, może pomóc i na pewno ta pomoc będzie dużo lepsza niż siedzenie przed klawiaturą i
1: pisanie komentarzy na temat tego,
0: nie najczęściej, to znaczy jak to są komentarze takie ludzkie, to okej, ale jeżeli to są komentarze

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Jeszcze dziś na tej drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Choć wielu kierowców przyznaje, że rzadko porusza się tam właśnie z taką prędkością. Mowa o trasie stanowiącej alternatywę dla Alei Jana Pawła II we Włocławku. Droga przebiega głównie przez tereny leśne. W jej sąsiedztwie znajduje się ścieżka pieszo-rowerowa, a wzdłuż trasy nie ma zabudowy mieszkaniowej. Od pewnego czasu do władz miasta docierały sygnały od kierowców, którzy zwracali uwagę, że obowiązujące ograniczenie może być zbyt niskie, jak na charakter tej drogi. Tematem zajął się radny Rady Miasta Włocławek, Jakub Girczyc, który złożył interpelację w sprawie podniesienia dopuszczalnej prędkości.
1: W trakcie ostatniej sesji złożyłem interpelację dotyczącą zwiększenia prędkości na odcinku od ronda tuż za lasem do ulicy Wiejskiej w ramach trasy alternatywnej. Do tej pory obowiązuje tam ograniczenie do 50 km na godzinę, natomiast standard techniczny tej trasy oraz jej umiejscowienie w mojej opinii pozwala na to, żeby na spokojnie zwiększyć tą prędkość do 70 km na godzinę. Zresztą prawda jest taka, że wielu mieszkańców już od samego początku mówiło o tym, że ten fragment powinien być objęty, w cudzysłowie mówiąc, 70. Zresztą policja również tam prowadziła wielokrotnie kontrolę prędkości i wielu kierowców miało niestety ten problem, że otrzymywali mandaty za

0: za przekroczenie prędkości na tym odcinku, a tak jak powiedziałem, droga technicznie jest przygotowana do tego, żeby można było poruszać się nią 70 km na godzinę.
1: A z jakim odbiorem spotkała się Pana interpelacja?
0: Wydaje mi się, że jest bardzo pozytywnym. Patrząc na to, ilu mieszkańców wypowiedziało się, zareagowało na temat tej interpelacji, czy to w moich mediach społecznościowych, czy też w mediach ogólnie, ile telefonów i wiadomości ja dostałem, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. No, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że mieszkańcy czekają na to, żeby akurat na tym fragmencie, na fragmencie trasy alternatywnej było te 70 km na godzinę. Warto jeszcze zaznaczyć, że Aleja Jana Pawła II jest objęta ograniczeniem prędkości na odcinku leśnym do 70 km na godzinę. Także wręcz naturalnym rozwiązaniem jest wprowadzenie tego ograniczenia również na odcinku trasy alternatywnej.
1: Czy są duże szanse, że te zmiany wejdą w życie?
0: Z pisma, które otrzymałem od pana prezydenta, są jak najbardziej na to duże szanse. Zresztą sprawa została już przekazana do odpowiedniej jednostki organizacyjnej w celu opracowania dokumentacji niezbędnej właśnie do zmiany tego ograniczenia. Także myślę, że może nie za tydzień, może nie za półtora tygodnia, ale wkrótce będziemy mogli już tą trasą poruszać się z prędkością 70 km na godzinę.
2: Sprawdziliśmy również, co o takim pomyśle sądzą mieszkańcy. Opinie okazały się podzielone. Część kierowców uważa, że obecne ograniczenie nie odpowiada warunkom panującym na trasie i powinno zostać zwiększone. Inni podkreślają, że bezpieczeństwo powinno pozostać najważniejsze, niezależnie od tego, jak wygląda otoczenie drogi.
1: Czy pani jeździ drogą alternatywną z Michailina do Włocławka?
3: Rzadko, bardzo rzadko.
1: A jak wrażenia, czy te 50 km na godzinę jest wystarczająco?
3: Pewnie, że tak. Pomału dojedziemy do celu.
1: Czyli nie ma potrzeby zwiększenia prędkości?
3: Nie, spokojnie. Okay. Ja wiem, z jakich względów tam jest ta 50, bo tam są zwierzyna.
4: Zniesienie trochę progów na ulicy Brzezinowej.
3: Mhm. O to już wnioskowała?
4: O pewno, no przecież co 20 metrów jest próg.
5: Mhm. Nawet bym zwiększyła, tam można byłoby, uważam, nawet i 60 być.
1: Okay. Czyli uważa pani, czy to jest dobry pomysł?
5: Tak, tak.
6: Ja pani nie zastanawiałem się nad tym, ale z 10 kilometrów można by było zwiększyć.
1: Czyli jest to dobry pomysł?
6: Nie, nie najgorszy, wydaje mi się.
2: Pismo w tej sprawie zostało już przekazane do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, który ma przygotować projekt nowej organizacji ruchu. Po jego opracowaniu i zatwierdzeniu kierowcy mogą spodziewać się zmian w obowiązującym limicie prędkości. Czerwiec we Włocławku nie zwalnia tempa. Przed mieszkańcami dni pełne kultury, historii i inspirujących spotkań. Wszystko rozpoczyna kiermasz książek, gdzie na miłośników literatury czekają dziesiątki tytułów z różnych kategorii. Atrakcyjne ceny i bogaty wybór sprawiają, że każdy może znaleźć coś tu dla siebie.
7: Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej Biblioteki Głównej przy ulicy Warszawskiej. Od poniedziałku zaczął się kiermasz. Będziemy tutaj do końca miesiąca, do 27 czerwca. Są to książki wycofane z księgozbioru bibliotecznego. Mamy i książki dla dzieci, książki obyczajowe, kryminały, jest też trochę literatury popularno-naukowej, także serdecznie zapraszamy.
1: Czy jest duże zainteresowanie mieszkańców?
7: Tak, są też, niektórzy usłyszeli o kiermaszu na Facebooku, niektórzy przechodząc po prostu do biblioteki przy okazji coś zajrzą na kiermasz i też coś zgarną dla siebie. Książki są w cenie 2, 5 i 10 zł, zależy od stanu książki. Także tak sami oceniamy, ile może taka książka kosztować.
2: W kolejnych dniach będzie okazja do rozmów z ludźmi, którzy są znani w świecie mediów, jak i z lokalnymi twórcami.
8: 11 czerwca zapraszamy na spotkanie autorskie z Łukaszem Nowickim. Będzie to kolejne spotkanie z cyklu Czytelnicze Oblicze. Tym razem ze znanym i lubianym aktorem będziemy rozmawiać o książkach, między innymi o tym, jak udziela się głosu w audiobooku, jak wygląda taki proces, ponieważ Łukasz Nowicki, oprócz tego, że jest właśnie prezenterem, aktorem i jest także lektorem. Między innymi nagrał swój głos do książki Janusza Zajdla, Wojtka Friedmana czy Marcina Kiedryńskiego. Łukasz Nowicki jest także prezenterem telewizyjnym, między innymi w Postaw na Milion, czy

0: pytaniu na śniadanie. Jego podróże zaowocowały podcastem z Nowickim po drodze, a ostatnio mogliśmy go zobaczyć w Opolu jako współprowadzącego koncert premiery. 16 czerwca we wtorek w ramach Dni Włocławka zapraszamy na spotkanie autorskie z Katarzyną Żak. Będzie to spotkanie z cyklu Czytelnicze Oblicze. Pani Katarzyna to aktorka filmowa, telewizyjna, teatralna, także wokalistka. Co ciekawe, podczas spotkania będzie można usłyszeć kilka jej piosenek, ponieważ zaplanowany jest recital pani Katarzyny Żak. Ostatnio również śpiewała w Opolu podczas jednego z koncertów. 18 czerwca w czwartek naszym gościem będzie Dawid Sakowski. To włocławianin z zawodu elektryk, który po godzinach zamienia kable i schematy na pióro i słowa. Napisał książkę Napięcie krytyczne, jest to jego debiut. Książka została wydana w tym roku i opowiada o przemianach ustrojowych, o polskiej transformacji we Włocławku, o Zazamczu, ponieważ właśnie z tego osiedla pochodzi autor książki, no i opowiada historię naszego miasta około lat 2000.
1: Nie zabraknie również propozycji dla kinomanów. Po raz kolejny odbędzie się Kinomania, czyli seans niespodzianka.
2: 19 czerwca serdecznie zapraszamy na seans niespodziankę dla dorosłych. Będzie to seans niespodzianka z naszego cyklu Kinomania. Niestety nie mogę zdradzić żadnych szczegółów, co to będzie za film, ale na pewno na naszych gości będą czekać wygodne kanapy.
1: W najbliższy piątek rozpoczynają się Europejskie Dni Archeologii. W programie znalazła się m.in. prezentacja unikatowych zabytków związanych z historią Włocławka.
3: Chciałam Państwa serdecznie zaprosić na kolejną edycję Europejskich Dni Archeologii, które jak zwykle będą bardzo ciekawe i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. W piątek, 12 czerwca o godzinie 12, otwarcie wystawy archeologicznej poświęconej badaniom, które były prowadzone zarówno przez pracowników muzeum, jak i przez zaprzyjaźnionych archeologów. Zbiory, zabytki z tych badań mamy tutaj u nas w naszej kolekcji, a dzisiaj będziecie mogli Państwo obejrzeć je sami. Większość z nich nigdy wcześniej nie była eksponowana, także będzie co oglądać.
1: Dzień później mieszkańcy będą mogli spojrzeć na zawód archeologa z nieco innej perspektywy.
4: Chciałabym Państwa zaprosić serdecznie na wykład, który odbędzie się w sobotę o godzinie 11 w Muzeum Historii Włocławka na ulicy Szpichlernej. Będzie on dotyczył archeologii w różnym rozumieniu popkultury oraz o tym, jak filmy, seriale i różne inne media tworzą współczesny nasz tutaj odbiór naszego, mojego zawodu i jak to też wpływa też później na postrzeganie archeologa i archeologii przez społeczeństwo. A także przedstawia też kilka ciekawostek, które są poruszane w filmach, serialach, o których mało osób sobie zdaje sprawę.
1: Zwieńczeniem weekendu będzie Targ Staroci i Rękodzieła.
5: Zapraszam wszystkich mieszkańców Włocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 14 czerwca w godzinach od 10 do 14 do Muzeum Historii Włocławka, konkretnie na dziedziniec przy muzeum, ponieważ odbywać się tam będzie 31 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. Także zachęcam wszystkich miłośników starych przedmiotów, które mają swoją duszę, historię, do tego, żeby właśnie przyszli. To też jest okazja, żeby sobie porozmawiać o różnych kolekcjach i zaprosiliśmy kilkunastu wystawców z przeróżnymi rzeczami. Na pewno nie zabraknie włocławskiego fajansu, ale i zegarów, zabytków techniki, takich jak na przykład żelazka na węgiel, czy dusze bibelotów, płyt, książek, biżuterii, wielu, wielu innych rzeczy. Zawsze też kolekcjonerom, handlarzom towarzyszą twórcy ludowi, tak będzie i tym razem. Na pewno będzie można od nich nabyć współczesnie malowany fajans, również rzeźby w drewnie. Poza tym zawsze muzealnicy też angażują się w organizację tej imprezy i przygotowują różnego rodzaju porady. W związku z tym, że to jest tydzień europejski, dzień archeologii, to nasze koleżanki z działu archeologii będą udzielać porad detektorystom, tak żeby w sposób legalny, zgodnie z przepisami, poszukiwać zabytkowych przedmiotów w ziemi, żeby to było wszystko legalne, nie szkodziło zarówno

0: ludziom, jak i tym zabytkom, które są odnajdywane. Również koledzy z działu historii będą informować o tym, jak tworzyć archiwa domowe, porady genealogiczne też będą, a nasi konserwatorzy udzielą porad, w jaki sposób dbać o zabytkowe przedmioty, które znajdują się w naszych domach.
1: Najbliższe dni we Wrocławku to doskonały moment, by aktywnie spędzić czas i skorzystać z bogatej oferty wydarzeń. Pierwsza połowa roku w Izbicy Kujawskiej upływa pod znakiem intensywnych inwestycji. Mieszkańcy już mogą korzystać z części zrealizowanych projektów, szczególnie z tych związanych z infrastrukturą drogową. A to dopiero początek zmian. Władze miasta zapowiadają kolejne inwestycje w najbliższych miesiącach.
2: Jesteśmy w trakcie realizacji wybranych inwestycji. Jeżeli chodzi o naszą gminę, największe zapotrzebowanie to oczywiście drogi, zarówno na terenie samego miasta, samej Izbicy, jak i terenu wiejskiego. Oddaliśmy niedawno do użytku inwestycję, która została przełożona z ubiegłego roku, inwestycję wspartą finansowo z rządowego programu rozbudowy dróg. Konkretnie jest to ulica Augustowska, odcinek o długości ponad 800 metrów, ale przebudowany kompleksowo z odpowiednimi wymogami dotyczącymi projektu, czyli elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mam tutaj na myśli chodniki, ścieżkę pieszo-rowerową, przejścia dla pieszych odpowiednio oznakowane, odpowiednio oświetlone. Mam nadzieję, że ta droga przede wszystkim będzie się podobać, ale i będzie bezpieczna dla mieszkańców, dla użytkowników, którzy po tej drodze będą jeździć, dla uczestników ruchu rowerowego, i ruchu pieszego. No jest to inwestycja, która była oczekiwana od wielu lat, ale z tego samego programu w tym roku zostanie również przebudowana droga w miejscowości Podtymień. Tak de facto to jest droga, która znajduje się na Izbicy, w takiej nowej części Izbicy, nowej dzielnicy w okolicach osiedla Morele. Umowa już jest podpisana, wykonawca lada dzień wchodzi na inwestycję i będzie kolejna inwestycja zrealizowana. Jeżeli chodzi o inwestycje w terenie drogowym, w terenie wiejskim, to planujemy również przynajmniej 2-3, może uda się 4 odcinki zrealizować. Teraz, że nie chcę tutaj zdradzać planów, takie plany mamy i na pewno te inwestycje będą w tym roku realizowane.
1: Ważna w rozwoju lokalnej służby zdrowia jest nowoczesna baza rehabilitacyjna.
2: Oddaliśmy niedawno do użytku pomieszczenia, w których znajduje się rehabilitacja. Była to inwestycja zrealizowana też przy udziale środków z kolei unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju i tutaj dofinansowanie było na poziomie 85%. Jest to dość duży wskaźnik, bo inwestycje te drogowe z rządowego programu to dofinansowanie zaledwie na poziomie 50%. Oczekiwania są na pewno, jeżeli chodzi o samorządy, większe, ale dobre i to, że tak powiem kolokwialnie.
1: Inwestycje nie omijają również strefy wypoczynku i sportu. Nad miejską plażą powstało nowe molo, które już stało się atrakcyjnym miejscem spacerów. To jednak nie koniec planów. Władze przygotowują się do modernizacji obiektów przy stadionie.
2: Jesteśmy również w trakcie realizacji kolejnej inwestycji. Mam na myśli tutaj modernizację naszej plaży w miejscowości Długie. Zostało nieprzebudowane molo i infrastruktura towarzysząca na tej plaży. Za chwilkę też wykonawca wejdzie na kolejną inwestycję, na termomodernizację obiektów, które znajdują się przy stadionie miejskim w Izbicy Kujawskiej.
1: Inwestycje realizowane w Izbicy Kujawskiej pokazują, że miasto stawia na rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców. We Wrocławku powstają kolejne mieszkania na tani wynajem. Wszystko zaczęło się od bloków przy ulicy Celulozowej, a potem przyszedł czas na kolejne lokalizacje. Jedna z nich to kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek wymagał kapitalnego remontu. Ten rozpoczął się latem 2024 roku. Ostatecznie powstały tam 22 mieszkania. Do 29 maja trwał nabór wniosków na lokale.
3: 128 wniosków zostało złożonych przez mieszkańców, no nie tylko Wrocławka, dlatego że o mieszkania we Wrocławku mogą ubiegać się również mieszkańcy obszaru funkcjonalnego, pod warunkiem, że będą w stanie udowodnić, że centrum życiowe ich rodziny jest właśnie w naszym mieście. Mamy tam 22 mieszkania do dyspozycji, więc

0: Kolejny raz ta liczba wniosków zdecydowanie przewyższa liczbę dostępnych mieszkań.
1: Liczba wniosków robi wrażenie. Obecnie są one analizowane przez pracowników ratusza i Społeczną Komisję Mieszkaniową.
0: Po tej analizie zostaną, no, oczywiście na podstawie zarządzenia, które jest obowiązujące od ubiegłego roku, przyznane na podstawie tych deklaracji z wniosku będą punkty. No i taka lista rankingowa zostanie ogłoszona. Oczywiście od tej listy będzie można się odwołać tradycyjnie, tak samo jak było już w tym roku w przypadku przydziału mieszkań na Brzeskiej 15, które już są zasiedlone zresztą.
2: Kryteria, które wnioski były preferowane przy ulicy Maślanej, czyli te, które mogły otrzymać najwięcej punktów i za co?
0: Tutaj kryteria są bardzo podobne do tych z naboru przy ulicy Celnozowej, więc przede wszystkim zatrudnienie, odpowiednio wysokie zarobki, tak żebyśmy wiedzieli, że najemca będzie miał z czego płacić czynsz, ale też preferencyjne są, preferowane są rodziny z dziećmi, osoby do 35 roku życia oraz seniorzy. Więc no, zarządzenie z sierpnia ubiegłego roku dokładnie wskazuje, które grupy naszych mieszkańców mają większe szanse na przydział tych mieszkań.
1: Na początku powstanie wstępna lista najemców i przyjdzie czas na odwołanie się od decyzji.
0: Tutaj musimy dać trochę czasu jednak komisji i pracownikom, żeby zweryfikowali te wszystkie wiadomości, które we wnioskach zostały przez przyszłych być może mieszkańców złożone. Więc myślę, że tutaj możemy liczyć na to, że przydział tych mieszkań, przydział i ta wstępna lista na początku lipca się pojawi.
1: Szczęśliwcy otrzymają klucze do nowych mieszkań na przełomie lipca i sierpnia. Jedno z mieszkań będzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Remont kamienicy przy ulicy Maślanej kosztował około 10 milionów złotych. Ratusz uzyskał około 7,5 miliona dofinansowania. Więcej na temat bieżącej sytuacji Wrocławka w naszym studium, którego gościem będzie Krzysztof Kukucki. Wiosna w pełni. Dni robią się coraz dłuższe i ciepłe. Zachęca to dzieci i młodzież do spędzenia wolnego czasu poza domem. Zarówno dziewczyny, jak i chłopaki chętnie wybierają się na Orliki, by w komfortowych warunkach pograć w piłkę. Niestety, weekendowa wycieczka na Orlik może skończyć się rozczarowaniem. Mianowicie zamkniętym obiektem. Takie sygnały dotarły nie tylko do naszej redakcji, ale również do Urzędu Miasta. Dlaczego jedne Orliki są czynne, a inne nie?
3: Wynika to z tego, że każdy obiekt sportowy ma swój indywidualny regulamin korzystania z tego obiektu. I wynika to z tego, że praktycznie każdy Orlik ma innego zarządcę, bo znajduje się on przy innej szkole, gdzie jest zawsze inny dyrektor, bądź znajduje się pod zarządem na przykład OCIR-u, bądź jak mamy w przypadku Orlika przy boiska sportowego, przy placu Strasznica, zajmuje się nim AZK, tak? Bo tam nie ma szkoły i budynek i cały teren wokół szkoły został przekazany w zarząd AZK. Stąd, żeby to uporządkować przede wszystkim, trzeba stworzyć zasady ogólne, które powinny być uwzględnione w tych indywidualnych regulaminach korzystania z obiektów sportowych, tak aby wskazać minimalny czas dostępności tych obiektów, czy to dla klubów sportowych, czy to też dla osób chętnych z niego korzystania. I wtedy można określić po prostu minimalny czas otwarcia tych obiektów. To nie tylko w dni powszednie, ale także w weekendy. Mamy tego świadomość, zostały regulaminy jeszcze z czasów, kiedy były organizowane w ramach projektu Orlik. Te regulaminy nigdy nie były aktualizowane i one tak sobie pozostały, gdzie faktycznie w tych regulaminach jest zapisane, że na przykład w weekendy Orlik jest nieczynny. No to nie na tym rzecz polega, tak? Nie po to miasto buduje, czy nie po to miasto remontuje, żeby te obiekty sportowe były niedostępne dla dzieci. No cała idea jest w tym, żeby też właśnie w weekendy, bo wtedy mają dzieci wolny czas, mogły z tych obiektów korzystać, tak? Albo w dni świąteczne. No teraz sytuacja była, którą mieliśmy z długiego weekendu majowego, gdzie sprawdziliśmy, że część obiektów była po prostu zamknięta, tak? Może były pozamykane, część była otwarta dopiero po południu. No to nie na tym rzecz polega.
2: Jak temu problemowi zaradzić?
3: Przygotowane są zapisy do stworzenia uchwały Rady Miasta, bo chcemy, żeby to było jednak w formie uchwały bądź zarządzenia prezydenta, ale tutaj ja jestem zwolennikiem i też tutaj biuro prawne, żeby to jednak było w formie uchwały, gdzie obowiązkowo takie zasady będą zobligowały poszczególne jednostki organizacyjne czy bądź dyrektorów tych jednostek do wprowadzenia tych zasad ogólnych do regulaminów każdego z obiektu.
1: Zakładając, że uchwała zostanie przegłosowana przez radnych, nowe przepisy miałyby wejść w życie pod koniec października. Termin wynika między innymi

0: z konieczności konsultacji projektu uchwały z wydziałami Urzędu Miasta, głównie sportu i edukacji. Trzeba także dostosować dostępność orlików do pór roku. Zimą te obiekty są zdecydowanie mniej uczęszczane. Po nieudanym sezonie w Anwilu Włocławek doszło do wielkich zmian. Z funkcją prezesa pożegnał się Łukasz Pszczółkowski. Jego miejsce zajął Hubert Heyman, a dyrektorem sportowym został Leo Deryke. Podczas konferencji prasowej prezes stwierdził, że nie widzi dalszej współpracy z zakontraktowanym na 2 lata Ronenem Ginzburgiem. Sternicy klubu nie tracą czasu i zatrudnili nowego trenera. Rottweilery w przyszłym sezonie poprowadzi Vedran Bosnić. Jest to szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
1: Mamy nowego trenera, Vedran Bosnić. Myślę, że część kibiców Anwilu może go kojarzyć właśnie z boisk i z tego okresu, kiedy był zawodnikiem. No i tak jak powiedziałeś, duże doświadczenie zarówno jeśli chodzi o reprezentację, dwie reprezentacje były i Szwecji i Bośni i Hercegowiny. Duże doświadczenie jeśli chodzi o Ligi Europejskie i Puchary Europejskie, na tym nam najbardziej zależało, żeby był to trener z doświadczeniem, ale jednocześnie taki też, który ma coś do udowodnienia i taka praca w Anwilu będzie dla niego też szansą na rozwój. No i zobaczymy.
2: Są różne typy trenerów, trenerzy, którzy są bardziej przyjaciółmi dla zawodników, takimi mentorami, a są też trenerzy twardej ręki, do której grupy należy nowy trener Anwilu.
1: A to się przekonamy dopiero o tym tak naprawdę, natomiast no myślę, że będzie charakterny. Myślę, że to jest bardzo konkretny trener, wie czego chce i wie co chce osiągnąć i myślę, że tutaj jeśli chodzi o też te relacje z zawodnikami, no wszystko ułoży się tak po naszej myśli. Wiemy też, że kibice mają bardzo duże oczekiwania. Natomiast po komentarzach, ponieważ wczoraj ogłosiliśmy nowego trenera, myślę, że są zadowoleni z wyboru.
2: Domyślam się, że w czasie rozmów została też poruszona kwestia sztabu szkoleniowego. Czy możemy coś więcej na ten temat powiedzieć?
1: No na razie w sztabie szkoleniowym pozostaje asystent Marcin Woźniak, bo miał umowę przedłużoną z zeszłego sezonu. Co do asystenta głównego trenera, takiego jakby od niego, będziemy informować.
2: Zapytam jeszcze o kontrakt. Został podpisany na ten sezon, ale jest możliwość przedłużenia go, jednak są pewne warunki, pewne obostrzenia.
1: Tak, te warunki to jest pierwsza szóstka po sezonie regularnym lub półfinały fazy playoff. To jest takie zabezpieczenie dla nas, żebyśmy też wiedzieli o co walczymy. Jeśli to się uda osiągnąć, to oczywiście przedłużamy automatycznie współpracę z trenerem.
2: Mamy już trenera, więc kibice pewnie już będą powoli oglądali się za kolejnymi transferami bądź przedłużeniami kontraktów z zawodnikami dotychczasowymi. Domyślam się, że decydujący głos ma trener, jednak we współpracy z dyrektorem sportowym. Jak to będzie wyglądała taka operacja?
1: No tak, oczywiście tutaj będą współpracować na tym polu wybierania zawodników do Anwilu, zarówno jeśli chodzi o Polaków, jak i zagranicznych. Myślę, że ta współpraca będzie przebiegała bardzo dobrze. Wiem, że fani też już oczekują transferów, natomiast proszę też zauważyć, że nasz ostatni mecz fazy play-in, ten przegrany niestety z MKS Dąbrowa, odbył się 10 maja, dzisiaj mamy 10 czerwca. Było dużo zmian, dużo pracy, nowy prezes, nowy dyrektor sportowy, nowy trener, te decyzje są podejmowane szybko i tak jak mówię, no tej pracy jest dużo, także jeszcze chwila, jeśli chodzi o tych zawodników, bo pracujemy naprawdę na najwyższych obrotach.
2: Kiedy możemy spodziewać się nowego trenera w Polsce, w Hali Mistrzów?
1: Trener przylatuje dzisiaj do Włocławka razem z dyrektorem sportowym, żeby też tutaj zobaczyć tą organizację. Spędzą tutaj kilka dni, no i później będą pracować już razem nad wyborem nowych zawodników.
0: Kontrakt z trenerem Ginzburgiem nadal obowiązuje. Klub podejmuje działania, aby rozwiązać tę kwestię. W kontekście nowego szkoleniowca Vedrana Bosnicia warto dodać, że mierzył się jako trener także z polskimi klubami, w tym z Anwilem Włocławek. W sezonie 2020-2021 to właśnie Mons prowadzony przez Bośniaka w turnieju kwalifikacyjnym na Cyprze pozbawiło nas nadziei na grę w Lidze Mistrzów FIBA. A kilka miesięcy później już FIBA Europe Cup, Belgowie stanęli na drodze Stali Ostrów Wielkopolski w ćwierćfinale rozgrywek.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei.

0: telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: pani.
1: A trzeba było zrobić rozgrzewkę.
2: A ja zrobię.
1: Dawaj, dawaj!
3: To są tak naturalne odruchy bramkarskie. Znaczy musimy delikatnie od linii odsunąć. Odsuńmy się od linii w ogóle. Marek, cisko!

0: Kto się pamięta, no tam.
1: Zogi!
0: Nie stójcie obok siebie, Maciej!
2: Jak oni się lubią.
0: Pokaż się!
2: Na bramce.
0: Brawo Maro, brawo Maro! Gdzie są kibice? Zróbcie hałas!
3: No to jest!
2: Dobrze, za rano! Za rano!
0: To będziemy na końcu, dobra?
2: Brawo, bramka!
0: Brawo, Roma!
2: Kretowisko!
0: Ej, sędzio, co to było? Karny!
4: Zejdź, zamknijmy!
3: Co i zrobił?
4: Jak dwóch więcej, to się nie doliczą, spokojnie.
0: Musimy do piosenki szły w całości.
4: DJ-u.
0: Mariana! Trzymamy!
5: Oh, yeah.

0: już mu kaktus!
1: Nawet całkiem zęcie,
0: proszę?
1: Nawet całkiem zęcie.
0: A nie, myślałem, że na boisku. Na boisku też nieźle, ale kontuzja dziś.
1: Jest, opłatka, bo jest, ale...

0: masz do Lesia, drugą stronę ma.
1: Barcelonie w Sandrę, nowa miłość i trzęsie. Może była, może nie.

0: Jeszcze raz kibice, zróbcie wielki hałas! Dobrze, idziemy coraz lepiej.
1: Nie wchodźmy, że wszyscy.

Tak,

Oh,

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami.

0: Jeszcze dziś na tej drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Choć wielu kierowców przyznaje, że rzadko porusza się tam właśnie z taką prędkością. Mowa o trasie stanowiącej alternatywę dla Alei Jana Pawła II we Wrocławku. Droga przebiega głównie przez tereny leśne. W jej sąsiedztwie znajduje się ścieżka pieszo-rowerowa, a wzdłuż trasy nie ma zabudowy mieszkaniowej. Od pewnego czasu do władz miasta docierały sygnały od kierowców, którzy zwracali uwagę, że obowiązujące ograniczenie może być zbyt niskie, jak na charakter tej drogi. Tematem zajął się radny Rady Miasta Wrocławek, Jakub Girczyc, który złożył interpelację w sprawie podniesienia dopuszczalnej prędkości.
1: W trakcie ostatniej sesji złożyłem interpelację dotyczącą zwiększenia prędkości na odcinku od ronda tuż za lasem do ulicy Wiejskiej w ramach trasy alternatywnej. Do tej pory obowiązuje tam ograniczenie do 50 km na godzinę, natomiast standard techniczny tej trasy oraz jej umiejscowienie w mojej opinii pozwala na to, żeby na spokojnie zwiększyć tą prędkość do 70 km na godzinę. Zresztą prawda jest taka, że wielu mieszkańców już od samego początku mówiło o tym, że ten fragment powinien być objęty, w cudzysłowie mówiąc, 70. Zresztą policja również tam prowadziła wielokrotnie kontrolę prędkości i wielu kierowców miało niestety ten problem, że otrzymywali mandaty za przekroczenie prędkości na tym odcinku. A tak jak powiedziałem, droga technicznie jest przygotowana do tego, żeby można było poruszać się nią 70 km na godzinę.
2: A z jakim odbiorem spotkała się Pana interpelacja?
1: Wydaje mi się, że jest bardzo pozytywnym. Patrząc na to, ilu mieszkańców wypowiedziało się, zareagowało na temat tej interpelacji, czy to w moich mediach społecznościowych, czy też w mediach ogólnie, ile telefonów i wiadomości ja dostałem, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. No, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że mieszkańcy czekają na to, żeby akurat na tym fragmencie, na fragmencie trasy alternatywnej było te 70 km na godzinę. Warto jeszcze zaznaczyć, że Aleja Jana Pawła II jest objęta ograniczeniem prędkości na odcinku leśnym do 70 km na godzinę. Także wręcz naturalnym rozwiązaniem jest wprowadzenie tego ograniczenia również na odcinku trasy alternatywnej.
2: Czy są duże szanse, że te zmiany wejdą w życie?
1: Z pisma, które otrzymałem od pana prezydenta, są jak najbardziej na to duże szanse. Zresztą sprawa została już przekazana do odpowiedniej jednostki organizacyjnej w celu opracowania dokumentacji niezbędnej właśnie do zmiany tego ograniczenia. Także myślę, że może nie za tydzień, może nie za półtora tygodnia, ale wkrótce będziemy mogli już tą trasą poruszać się z prędkością 70 km na godzinę.
0: Sprawdziliśmy również, co o takim pomyśle sądzą mieszkańcy. Opinie okazały się podzielone. Część kierowców uważa, że obecne ograniczenie nie odpowiada warunkom panującym na trasie i powinno zostać zwiększone. Inni podkreślają, że bezpieczeństwo powinno pozostać najważniejsze, niezależnie od tego, jak wygląda otoczenie drogi.
2: Nie, czy pani jeździ drogą alternatywną z Michalina do Włocławka?
3: Rzadko, bardzo rzadko.
2: A jak wrażenia, czy te 50 km na godzinę jest wystarczająco?
3: Pewnie, że tak. Pomału dojedziemy do celu.
2: Czyli nie ma potrzeby zwiększenia prędkości?
3: Nie, spokojnie. Okay. Ja wiem, z jakich względów tam jest ta 50, bo tam są zwierzyna.
4: Zniesienie trochę progów na ulicy Brzezinowej.
3: Mhm. O to byś wnioskowała?
4: O pewno, no przecież co 20 metrów jest próg.
5: Mhm. Nawet bym zwiększyła, tam można byłoby, uważam, nawet i 60 być.
2: Okay. Czyli uważa pani, czy to jest dobry pomysł?
5: Tak, tak.
6: Ja pani nie zastanawiałem się nad tym, ale z 10 km można by było zwiększyć.
2: Czyli jest to dobry pomysł?
6: Nie najgorszy, wydaje mi się.
0: Pismo w tej sprawie zostało już przekazane do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, który ma przygotować projekt nowej organizacji ruchu.

0: jego opracowaniu i zatwierdzeniu kierowcy mogą spodziewać się zmian w obowiązującym limicie prędkości. Czerwiec we Włocławku nie zwalnia tempa. Przed mieszkańcami dni pełne kultury, historii i inspirujących spotkań. Wszystko rozpoczyna kiermasz książek, gdzie na miłośników literatury czekają dziesiątki tytułów z różnych kategorii. Atrakcyjne ceny i bogaty wybór sprawiają, że każdy może znaleźć coś tu dla siebie.
1: Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej Biblioteki Głównej przy ulicy Warszawskiej. Od poniedziałku zaczął się kiermasz. Będziemy tutaj do końca miesiąca, do 27 czerwca. Są to książki wycofane z księgozbioru bibliotecznego. Mamy i książki dla dzieci, książki obyczajowe, kryminały, jest też trochę literatury popularno-naukowej, także serdecznie zapraszamy.
2: Czy jest duże zainteresowanie mieszkańców?
1: Tak, są też, niektórzy usłyszeli o kiermaszu na Facebooku, niektórzy przechodząc po prostu do biblioteki przy okazji coś zajrzą na kiermasz i też coś zgarną dla siebie. Książki są w cenie 2, 5 i 10 zł, zależy od stanu książki. Także tak sami oceniamy, ile może taka książka kosztować.
0: W kolejnych dniach będzie okazja do rozmów z ludźmi, którzy są znani w świecie mediów, jak i z lokalnymi twórcami.
3: 11 czerwca zapraszamy na spotkanie autorskie z Łukaszem Nowickim. Będzie to kolejne spotkanie z cyklu Czytelnicze oblicze. Tym razem ze znanym i lubianym aktorem będziemy rozmawiać o książkach. Między innymi o tym, jak udziela się głosu w audiobooku, jak wygląda taki proces, ponieważ Łukasz Nowicki, oprócz tego, że jest właśnie prezenterem, aktorem i jest także lektorem. Między innymi nagrał swój głos do książki Janusza Zajdla, Wojtka Friedmana czy Marcina Kiedryńskiego. Łukasz Nowicki jest także prezenterem telewizyjnym. Między innymi w Postaw na milion czy w Pytaniu na śniadanie. Jego podróże zaowocowały podcastem z Nowickim po drodze, a ostatnio mogliśmy go zobaczyć w Opolu jako współprowadzącego koncert premiery. 16 czerwca we wtorek w ramach Dni Włocławka zapraszamy na spotkanie autorskie z Katarzyną Żak. Będzie to spotkanie z cyklu Czytelnicze oblicze. Pani Katarzyna to aktorka filmowa, telewizyjna, teatralna, także wokalistka. Co ciekawe, podczas spotkania będzie można usłyszeć kilka jej piosenek, ponieważ zaplanowany jest recital pani Katarzyny Żak. Ostatnio również śpiewała w Opolu podczas jednego z koncertów. 18 czerwca w czwartek naszym gościem będzie Dawid Sakowski. To włocławianin z zawodu elektryk, który po godzinach zamienia kable i schematy na pióro i słowa. Napisał książkę Napięcie krytyczne, jest to jego debiut. Książka została wydana w tym roku i opowiada o przemianach ustrojowych, o polskiej transformacji we Włocławku, o Zazamczu, ponieważ właśnie z tego osiedla pochodzi autor książki, no i opowiada historię naszego miasta około lat 2000.
0: Nie zabraknie również propozycji dla kinomanów. Po raz kolejny odbędzie się Kinomania, czyli seans niespodzianka.
1: 19 czerwca serdecznie zapraszamy na seans niespodziankę dla dorosłych. Będzie to seans niespodzianka z naszego cyklu Kinomania. Niestety nie mogę zdradzić żadnych szczegółów, co to będzie za film, ale na pewno na naszych gości będą czekać wygodne kanapy.
0: W najbliższy piątek rozpoczynają się Europejskie Dni Archeologii. W programie znalazła się m.in. prezentacja unikatowych zabytków związanych z historią Włocławka.
4: Chciałam Państwa serdecznie zaprosić na kolejną edycję Europejskich Dni Archeologii, które jak zwykle będą bardzo ciekawe i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. W piątek, 12 czerwca o godzinie 12, otwarcie wystawy archeologicznej. poświęconej badaniom, które były prowadzone zarówno przez pracowników muzeum, jak i przez zaprzyjaźnionych archeologów. Zbiory, zabytki z tych badań mamy tutaj u nas w naszej kolekcji, a dzisiaj będziecie mogli Państwo obejrzeć je sami. Większość z nich nigdy wcześniej nie była eksponowana, także będzie co oglądać.
0: Dzień później mieszkańcy będą mogli

0: i spojrzeć na zawód archeologa z nieco innej perspektywy.
1: Chciałabym Państwa zaprosić serdecznie na wykład, który odbędzie się w sobotę o godzinie 11 w Muzeum Historii Wrocławka na ulicy Szpichlernej. Będzie on dotyczył archeologii w różnym rozumieniu popkultury oraz o tym, jak filmy, seriale i różne inne media tworzą współczesny nasz tutaj odbiór naszego, mojego zawodu.

0: również kilka ciekawostek, które są poruszane w filmach, serialach, o których mało osób sobie zdaje sprawę.
1: Zwieńczeniem weekendu będzie Targ Staroci i Rękodzieła.
2: Zapraszam wszystkich mieszkańców Włocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 14 czerwca w godzinach od 10 do 14 do Muzeum Historii Włocławka, konkretnie na dziedziniec przy muzeum, ponieważ odbywać się tam będzie 31 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. Także zachęcam wszystkich miłośników starych przedmiotów, które mają swoją duszę, historię, do tego, żeby właśnie przyszli. To też jest okazja, żeby sobie porozmawiać o różnych kolekcjach i zaprosiliśmy kilkunastu wystawców z przeróżnymi rzeczami. Na pewno nie zabraknie włocławskiego fajansu, ale i zegarów, zabytków techniki, takich jak na przykład żelazka na węgiel, czy dusze bibelotów, płyt, książek, biżuterii, wielu, wielu innych rzeczy. Zawsze też kolekcjonerom, handlarzom towarzyszą twórcy ludowi, tak będzie i tym razem. Na pewno będzie można od nich nabyć współczesnie malowany fajans, również rzeźby w drewnie. Poza tym zawsze muzealnicy też angażują się w organizację tej imprezy i przygotowują różnego rodzaju porady. W związku z tym, że to jest tydzień europejski, dzień archeologii, to nasze koleżanki z działu archeologii będą udzielać porad detektorystom, tak żeby w sposób legalny, zgodnie z przepisami, poszukiwać zabytkowych przedmiotów w ziemi, żeby to było wszystko legalne, nie szkodziło zarówno ludziom, jak i tym zabytkom, które są odnajdywane. Również koledzy z działu historii będą informować o tym, jak tworzyć archiwa domowe, porady genealogiczne też będą, a nasi konserwatorzy udzielą porad, w jaki sposób dbać o zabytkowe przedmioty, które znajdują się w naszych domach.
1: Najbliższe dni we Włocławku to doskonały moment, by aktywnie spędzić czas i skorzystać z bogatej oferty wydarzeń. Pierwsza połowa roku w Izbicy Kujawskiej upływa pod znakiem intensywnych inwestycji. Mieszkańcy już mogą korzystać z części zrealizowanych projektów, szczególnie z tych związanych z infrastrukturą drogową. A to dopiero początek zmian. Władze miasta zapowiadają kolejne inwestycje w najbliższych miesiącach.
3: Jesteśmy w trakcie realizacji wybranych inwestycji. Jeżeli chodzi o naszą gminę, największe zapotrzebowanie to oczywiście drogi, zarówno na terenie samego miasta, samej Izbicy, jak i terenu wiejskiego. Oddaliśmy niedawno do użytku inwestycję, która została przełożona z ubiegłego roku, inwestycję wspartą finansowo z rządowego programu rozbudowy dróg. Konkretnie jest to ulica Augustowska, odcinek o długości ponad 800 metrów, ale przebudowany kompleksowo z odpowiednimi wymogami dotyczącymi projektu, czyli elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mam tutaj na myśli chodniki, ścieżkę pieszo-rowerową, przejścia dla pieszych odpowiednio oznakowane, odpowiednio oświetlone. Mam nadzieję, że ta droga przede wszystkim będzie się podobać, ale i będzie bezpieczna dla mieszkańców, dla użytkowników, którzy po tej drodze będą jeździć, dla uczestników ruchu rowerowego, i ruchu pieszego. No jest to inwestycja, która była oczekiwana od wielu lat. Ale z tego samego programu w tym roku zostanie również przebudowana droga w miejscowości Podtymień. Tak de facto to jest droga, która znajduje się na Izbicy, w takiej nowej części Izbicy, nowej dzielnicy w okolicach osiedla Morele. Umowa już jest podpisana, wykonawca lada dzień wchodzi na inwestycję i będzie kolejna inwestycja zrealizowana. Jeżeli chodzi o inwestycje w terenie drogowym, w terenie wiejskim, to planujemy również przynajmniej 2-3, może uda się 4 odcinki zrealizować. Teraz, że nie chcę tutaj zdradzać planów, takie plany mamy i na pewno te inwestycje będą w tym roku realizowane.
1: Ważna w rozwoju lokalnej służby zdrowia jest nowoczesna baza rehabilitacyjna.
3: Oddaliśmy niedawno do użytku pomieszczenia, w których znajduje się rehabilitacja. Była to inwestycja zrealizowana też przy udziale środków z kolei unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju i tutaj dofinansowanie było na poziomie 85%. Jest to dość duży wskaźnik, bo inwestycje te drogowe z rządowego programu to dofinansowanie zaledwie na poziomie 50%. Oczekiwania są

0: na pewno, jeżeli chodzi o samorządy większe, ale dobre, dobre i to, że tak powiem kolokwialnie.
1: Inwestycje nie omijają również strefy wypoczynku i sportu. Nad miejską plażą powstało nowe molo, które już stało się atrakcyjnym miejscem spacerów. To jednak nie koniec planów. Władze przygotowują się do modernizacji obiektów przy stadionie.
0: Jesteśmy również w trakcie realizacji kolejnej inwestycji. Mam na myśli tutaj modernizację naszej plaży w miejscowości Długie. Zostało nieprzebudowane molo i infrastruktura towarzysząca na tej plaży. Za chwilkę też wykonawca wejdzie na kolejną inwestycję, na termomodernizację obiektów, które znajdują się przy stadionie miejskim w Izbicy Kujawskiej.
1: Inwestycje realizowane w Izbicy Kujawskiej pokazują, że miasto stawia na rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców. We Wrocławku powstają kolejne mieszkania na tani wynajem. Wszystko zaczęło się od bloków przy ulicy Celulozowej, a potem przyszedł czas na kolejne lokalizacje. Jedna z nich to kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek wymagał kapitalnego remontu. Ten rozpoczął się latem 2024 roku. Ostatecznie powstały tam 22 mieszkania. Do 29 maja trwał nabór wniosków na lokale.
2: 128 wniosków zostało złożonych przez mieszkańców, no nie tylko Włocławka, dlatego że o mieszkania we Włocławku mogą ubiegać się również mieszkańcy obszaru funkcjonalnego, pod warunkiem, że będą w stanie udowodnić, że centrum życiowe ich rodziny jest właśnie w naszym mieście. Mamy tam 22 mieszkania do dyspozycji, więc kolejny raz ta liczba wniosków zdecydowanie przewyższa liczbę dostępnych mieszkań.
1: Liczba wniosków robi wrażenie. Obecnie są one analizowane przez pracowników ratusza i Społeczną Komisję Mieszkaniową.
2: Po tej analizie zostaną, no, oczywiście na podstawie zarządzenia, które jest obowiązujące od ubiegłego roku, przyznane na podstawie tych deklaracji z wniosku będą punkty. No i taka lista rankingowa zostanie ogłoszona. Oczywiście od tej listy będzie można się odwołać tradycyjnie, tak samo jak było już w tym roku w przypadku przydziału mieszkań na Brzeskiej 15, które już są zasiedlone zresztą.
3: Kryteria, które wnioski były preferowane przy ulicy Maślanej, czyli te, które mogły otrzymać najwięcej punktów i za co?
2: Tutaj kryteria są bardzo podobne do tych z naboru przy ulicy Celulozowej, więc przede wszystkim zatrudnienie, odpowiednio wysokie zarobki, tak żebyśmy wiedzieli, że najemca będzie miał z czego płacić czynsz, ale też preferowane są rodziny z dziećmi, osoby do 35 roku życia oraz seniorzy, więc no, zarządzenie z sierpnia ubiegłego roku dokładnie wskazuje, które grupy naszych mieszkańców mają większe szanse na przydział tych mieszkań.
1: Na początku powstanie wstępna lista najemców i przyjdzie czas na odwołanie się od decyzji.
2: Tutaj musimy dać trochę czasu jednak komisji i pracownikom, żeby zweryfikowali te wszystkie wiadomości, które we wnioskach zostały przez przyszłych być może mieszkańców złożone. Więc myślę, że tutaj możemy liczyć na to, że przydział tych mieszkań, przydział i ta wstępna lista na początku lipca się pojawi.
1: Szczęśliwcy otrzymają klucze do nowych mieszkań na przełomie lipca i sierpnia. Jedno z mieszkań będzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Remont kamienicy przy ulicy Maślanej kosztował około 10 milionów złotych. Ratusz uzyskał około 7,5 miliona dofinansowania. Więcej na temat bieżącej sytuacji Wrocławka w naszym studium, którego gościem będzie Krzysztof Kukucki. Wiosna w pełni. Dni robią się coraz dłuższe i ciepłe. Zachęca to dzieci i młodzież do spędzenia wolnego czasu poza domem. Zarówno dziewczyny, jak i chłopaki chętnie wybierają się na Orliki, by w komfortowych warunkach pograć w piłkę. Niestety, weekendowa wycieczka na Orlik może skończyć się rozczarowaniem. Mianowicie zamkniętym obiektem. Takie sygnały dotarły nie tylko do naszej redakcji, ale również do Urzędu Miasta. Dlaczego jedne Orliki są czynne, a inne nie?
4: Wynika to z tego, że każdy obiekt sportowy ma swój indywidualny regulamin korzystania z tego obiektu. I wynika to z tego, że praktycznie każdy Orlik ma innego zarządcę, bo znajduje się on przy innej szkole, gdzie jest zawsze inny dyrektor, bądź znajduje się pod zarządem na przykład OCIR-u, bądź jakby w przypadku Orlika przy boiska sportowego, przy placu Strasznica, zajmuje się nim AZK, tak? Bo tam nie ma szkoły i budynek i cały teren wokół szkoły został przekazany w zarząd AZK. Stąd, żeby to uporządkować przede wszystkim, trzeba stworzyć zasady ogólne.

0: które powinny być uwzględnione w tych indywidualnych regulaminach korzystania z obiektów sportowych, tak aby wskazać minimalny czas dostępności tych obiektów, czy to dla klubów sportowych, czy to też dla osób chętnych z niego skorzystania. I wtedy można określić po prostu minimalny czas otwarcia tych obiektów. To nie tylko w dni powszednie, ale także w weekendy. Mamy tego świadomość, zostały regulaminy jeszcze z czasów, kiedy były organizowane w ramach projektu Orlik. Te regulaminy nigdy nie były aktualizowane i one tak sobie pozostały, gdzie faktycznie w tych regulaminach jest zapisane, że na przykład w weekendy Orlik jest nieczynny. No to nie na tym rzecz polega, tak? Nie po to miasto buduje, czy nie po to miasto remontuje, żeby te obiekty sportowe były niedostępne dla dzieci. No cała idea jest w tym, żeby też właśnie w weekendy, bo wtedy mają dzieci wolny czas, mogły z tych obiektów korzystać, tak? Albo w dni świąteczne. No teraz sytuacja była, którą mieliśmy z długiego weekendu majowego, gdzie sprawdziliśmy, że część obiektów była po prostu zamknięta, tak? Może były pozamykane, część była otwarta dopiero po południu. No to nie na tym rzecz polega.
1: Jak temu problemowi zaradzić?
0: Przygotowane są zapisy do stworzenia uchwały Rady Miasta, bo chcemy, żeby to było jednak w formie uchwały bądź zarządzenia prezydenta, ale tutaj ja jestem zwolennikiem i też tutaj biuro prawne, żeby to jednak było w formie uchwały, gdzie obowiązkowo takie zasady będą zobligowały poszczególne jednostki organizacyjne czy bądź dyrektorów tych jednostek do wprowadzenia tych zasad ogólnych do regulaminów każdego z obiektu.
2: Zakładając, że uchwała zostanie przegłosowana przez radnych, nowe przepisy miałyby wejść w życie pod koniec października. Termin wynika między innymi z konieczności konsultacji projektu uchwały z wydziałami Urzędu Miasta, głównie sportu i edukacji. Trzeba także dostosować dostępność orlików do pór roku. Zimą te obiekty są zdecydowanie mniej uczęszczane. Po nieudanym sezonie w Anwilu Włocławek doszło do wielkich zmian. Z funkcją prezesa pożegnał się Łukasz Pszczółkowski. Jego miejsce zajął Hubert Heyman, a dyrektorem sportowym został Leo Deryke. Podczas konferencji prasowej prezes stwierdził, że nie widzi dalszej współpracy z zakontraktowanym na 2 lata Ronenem Ginzburgiem. Sternicy klubu nie tracą czasu i zatrudnili nowego trenera. Rottweilery w przyszłym sezonie poprowadzi Vedran Bosnić. Jest to szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
3: Mamy nowego trenera, Vedran Bosnić. Myślę, że część kibiców Anwilu może go kojarzyć właśnie z boisk i z tego okresu, kiedy był zawodnikiem. No i tak jak powiedziałeś, duże doświadczenie zarówno jeśli chodzi o reprezentację, dwie reprezentacje były i Szwecji i Bośni i Hercegowiny. Duże doświadczenie jeśli chodzi o Ligi Europejskie i Puchary Europejskie, na tym nam najbardziej zależało, żeby był to trener z doświadczeniem, ale jednocześnie taki też, który ma coś do udowodnienia i taka praca w Anwilu będzie dla niego też szansą na rozwój. No i zobaczymy.
4: Są różne typy trenerów, trenerzy, którzy są bardziej przyjaciółmi dla zawodników, takimi mentorami, a są też trenerzy twardej ręki, do której grupy należy nowy trener Anwilu.
3: A to się przekonamy dopiero o tym tak naprawdę, natomiast no myślę, że będzie charakterny. Myślę, że to jest bardzo konkretny trener, wie czego chce i wie co chce osiągnąć i myślę, że tutaj jeśli chodzi o też te relacje z zawodnikami, no wszystko ułoży się tak po naszej myśli. Wiemy też, że kibice mają bardzo duże oczekiwania. Natomiast po komentarzach, ponieważ wczoraj ogłosiliśmy nowego trenera, myślę, że są zadowoleni z wyboru.
4: Domyślam się, że w czasie rozmów została też poruszona kwestia sztabu szkoleniowego. Czy możemy coś więcej na ten temat powiedzieć?
3: No na razie w sztabie szkoleniowym pozostaje asystent Marcin Woźniak, bo miał umowę przedłużoną z zeszłego sezonu. Co do asystenta głównego trenera, takiego jakby od niego, będziemy informować.
4: Zapytam jeszcze o kontrakt. Został podpisany na ten sezon, ale jest możliwość przedłużenia go, jednak są pewne warunki, pewne obostrzenia.
3: Tak, te warunki to jest pierwsza szóstka po sezonie regularnym lub półfinały fazy playoff. To jest takie zabezpieczenie dla nas, żebyśmy też wiedzieli o co walczymy. Jeśli to się uda osiągnąć, to oczywiście przedłużamy automatycznie współpracę z trenerem.
4: Mamy już trenera, więc kibice pewnie już będą powoli oglądali się za kolejnymi transferami bądź przedłużeniami kontraktów z zawodnikami dotychczasowymi. Domyślam się, że decydujący głos ma trener, jednak we współpracy z dyrektorem sportowym. Jak to będzie wyglądała taka operacja?
3: No tak, oczywiście tutaj będą współpracować na tym polu wybierania zawodników do Anwilu, zarówno jeśli chodzi o Polaków, jak i zagranicznych. Myślę, że ta współpraca będzie przebiegała bardzo dobrze. Wiem, że fani też już oczekują transferów, natomiast proszę też zauważyć, że nasz ostatni mecz fazy play-in, ten przegrany niestety z MKS Dąbrowa, odbył się 10 maja, dzisiaj mamy 10 czerwca, było dużo zmian, dużo pracy, nowy prezes, nowy dyrektor

0: sportowy, nowy trener, te decyzje są podejmowane szybko i tak jak mówię, no tej pracy jest dużo, także jeszcze chwila, jeśli chodzi o tych zawodników, bo pracujemy naprawdę na najwyższych obrotach.
1: Kiedy możemy spodziewać się nowego trenera w Polsce, w Hali Mistrzów?
0: Trener przylatuje dzisiaj do Włocławka razem z dyrektorem sportowym, żeby też tutaj zobaczyć tą organizację. Spędzą tutaj kilka dni, no i później będą pracować już razem nad wyborem nowych zawodników.
2: Kontrakt z trenerem Ginzburgiem nadal obowiązuje. Klub podejmuje działania, aby rozwiązać tę kwestię. W kontekście nowego szkoleniowca, weterana Bosnicia, warto dodać, że mierzył się jako trener także z polskimi klubami, w tym z Anwilem Włocławek. W sezonie 2020-2021 to właśnie Mons prowadzony przez Bośniaka w turnieju kwalifikacyjnym na Cyprze pozbawiło nas nadziei na grę w Lidze Mistrzów FIBA. A kilka miesięcy później, już FIBA Europe Cup, Belgowie stanęli na drodze Stali Ostrów Wielkopolski w ćwierćfinale rozgrywek.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we Włocławku przy ulicy Papieżka o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10 w sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Witam serdecznie, panie
1: Dzień dobry,
0: prezydencie.
1: pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Cóż, przeżywamy wszyscy taki inwestycyjny boom w naszym mieście. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tyle się działo i dzieje się bardzo wiele i na ulicach, i w kamienicach. No właściwie Włocławek to teraz taki jeden wielki plac budowy i chyba nie ma dnia, żeby kierowcy no nie musieli gdzieś albo zawracać, albo zmieniać swoje

0: planów, bo rzeczywiście tych inwestycji drogowych jest sporo. No ja dzisiaj na przykład musiałam zmienić swoje plany, jadąc ulicą Kapitulną.
1: To prawda, a to bierze się z faktu, że ja bardzo poważnie traktuję swoje zobowiązania przedwyborcze i konsekwentnie realizuję program wyborczy. Ja zobowiązałem się do tego, że ten obszar rewitalizowany będzie przebudowany, że tchniemy w ten obszar nowe życie.
0: Czyli, przepraszam,
1: Mówiłem.
0: tych, którzy narzekają, należy odesłać do ulotki i zobaczyć, co jeszcze może ich
1: To na
0: czekać,
1: pewno
0: tak?
1: jest dobra podpowiedź, bo no ja bym chciał z mieszkańcami za 3 lata, kiedy będą wybory, spotkać się i pokazać, że faktycznie ten program wyborczy wykonałem no najlepiej w 100% i bardzo mocno nad tym pracuję. Zresztą no też fakt jest taki, że bardzo dużo pozyskujemy środków zewnętrznych, takich bezzwrotnych. Chociażby na ten obszar rewitalizowany, na te nowe kamienice, które budujemy, no to jest około 100 milionów złotych pieniędzy, które do Włocławka przyciągnęliśmy, które tutaj zostaną i których nie trzeba oddawać, a które no, będą dobrze pracować, dlatego że w tej kadencji zakładam, że około no ponad 200 mieszkań w samym obszarze rewitalizowanym, mieszkań na tani wynajem. Oddamy do użytku mieszkańców. Do tego są lokale usługowe, do tego no, też ta przestrzeń publiczna, do tego też działalność taka społeczna. I tutaj no, mnie osobiście bardzo mocno radują kolejne inicjatywy, które się pojawiają w tym obszarze rewitalizowanym. Ostatnio obserwujemy wręcz eksplozję aktywności chociażby Stowarzyszenia Włocławianki, które no, zadomowiły się w kawiarence
0: I
1: obywatelskiej na
0: szukają
1: trzeciego,
0: większego
1: tak, i mają w sobie
0: obiektu.
1: tyle energii, tyle zapału, żeby coś dobrego robić dla mieszkańców naszego miasta, że to tylko, no mówię, serce się raduje i nic innego, tylko wspierać takie inicjatywy, a przecież mamy też Klawę Miasto, które jest operatorem teraz kawiarenki obywatelskiej. Mamy też inne stowarzyszenia, które też staramy się wspierać i wspieramy i materialnie, i niematerialnie, no bo nie zawsze tylko o pieniądze chodzi, bo czasami ważniejsze są inne rzeczy. Więc to jest to zobowiązanie i też taka próba budowy Włocławka jako tego naszego wspólnego domu, w którym każdy z nas będzie się po prostu bezpiecznie, dobrze i wygodnie czuł. Stąd też te działania związane z rozwojem gospodarczym. No jesteśmy już po pierwszych takich spotkaniach warsztatowych odnośnie budowy elektrowni atomowej. Za elektrownią atomową idą też kolejne tematy. No mamy w zeszłym miesiącu dwie no, takie ważne rzeczy związane z rozwojem gospodarczym, chociażby wmurowanie kamienia węgielnego pod elektrociepłownię, czy uruchomienie nowej hali produkcyjnej przez Run Chłodnie. Kolejni inwestorzy czekają na decyzje administracyjne, które są niezbędne do rozpoczęcia procesu budowlanego, więc to też jest bardzo ważny element. No ale te komunikacyjne tematy i ta Kapitulna, o której pani redaktor wspomniała, no to też jest przykład tego, że my naprawdę, mówię my cały czas w liczbie mnogiej, bo przecież ja sam wszystkiego nie robię, tylko to jest cały duży zespół ludzi, którzy pracują nad tym, żebyśmy to nasze miasto budowali, żeby było lepsze, wygodniejsze i bardziej przyjazne do życia. Więc mając pozyskane środki zewnętrzne, bezzwrotne, mając decyzję z RIT na budowę tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej pod linią kolejową na
0: Przygotowujecie się po
1: Zezamczu,
0: prostu do tego, żeby można było na to Zezamcze dojechać.
1: szykując przetarg i zakładamy, że no, najdalej na przełomie roku rozpoczniemy pracę nad budową, No te prace są związane niestety z zamknięciem ulicy Wieniec.

0: bo no, nie da się zbudować tunelu w ulicy Wienieckiej, nie zamykając samej tej ulicy. Więc na to też się przygotowujemy i stąd też przebudowywana ulica Energetyków, na którą też pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie. Na odcinku od Hutniczej do Mechaników, dlatego że ze Zamcza łatwiej będzie, korzystając z tej przebudowanej ulicy Energetyków, wydostać się na ulicę Toruńską, później skorzystać na wysokości Zespołu Szkół Elektrycznych z Zawrotki i jechać w kierunku zakładów chemicznych. Natomiast no, mam świadomość tego, że mniej więcej 80% ruchu z Wienieckiej no, będzie kierować się na ulicę Kapitulną. I inżynierowie ruchu przeanalizowali to bardzo
1: No właśnie,
0: dokładnie
1: bo my
0: i
1: mieliśmy z tą ulicą już problem, prawda?
0: tak, i
1: Więc
0: z tych
1: pewnie jest
0: analiz
1: tak, że.
0: wynika, że ta sygnalizacja świetna. No, mamy we Włocławku taką grupę pasjonatów czerwonego światła, którzy lubią stać na czerwonym świetle, ale ja wiem o tym i też są badania bardzo
1: Pan prezydent
0: poważne.
1: należy raczej do grupy pasjonatów ronda, z tego
0: Może
1: co
0: nie pasjonatów, tylko wiem, że ronda po prostu ten ruch
1: usprawniają ruch.
0: upływniają, usprawniają, nie traci się czasu na właśnie na zmianę światła, na. Zresztą to jest najbezpieczniejszy typ skrzyżowania, więc też biorąc pod uwagę bezpieczeństwo użytkowników ruchu, samych kierowców również, tutaj zostało wskazane, że takie rondo turbinowe, jakie znajduje się na Kruszyńskiej, tam z cukiernicą, no tutaj zdecydowanie ten ruch upłynni. Nie twierdzę, że nie będzie korków w czasie objazdu, ale na pewno ten ruch będzie bardziej płynny niż w przypadku sygnalizacji świetnej, sterowania ruchem sygnalizacją świetną. Stąd też znowu pozyskaliśmy na to zadanie bezzwrotne dofinansowanie. No i teraz prace się zaczęły i tutaj bardzo ambitne mamy plany, dlatego że no teraz jest zamknięta ulica Wysoka, więc ten ruch w ciągu ulicy Kapitulnej tak naprawdę jest
1: Mniejszy.
0: sprawniejszy, bo tutaj sygnalizacja nie blokuje go w żaden sposób. Natomiast dużo trudniej jest dojechać i wyjechać ze Zamcza i tego sam też jestem beneficjentem jako mieszkaniec osiedla Zazamcze. Natomiast no, chcemy całe to skrzyżowanie przebudować, wykorzystując ten spadek natężenia ruchu, który jest w wakacje, no bo szkoły jak nie pracują, to ten ruch jest dużo mniejszy. Tak, żeby na nowy rok szkolny już po przebudowie tą część uruchomić. Później przeniesiemy się, swoje prace musi wykonać gazownia w ulicy Szpitalnej. Finalnie będziemy chcieli też szpitalną wzmocnić dywanikiem asfaltowym dodatkowym. No tak, żeby w momencie, kiedy ulica Wieniecka zostanie zamknięta, no to żeby ten ruch przenieść w miarę porówno na, tak jak powiedziałem, energetyków mechaników w kierunku zachodnim i na szpitalną Kapitulną w kierunku wschodnim. Więc tutaj się bardzo mocno przygotowujemy, bo sama budowa tunelu też będzie trwała, no zakładamy, że no, na pewno ponad 2 lata.
1: Most. Zaskoczyła nas niedawno no, zła informacja o tym, że jednak będzie konieczny remont tej płyty nośnej, co pewnie wydłuży czas trwania tej inwestycji. Kierowcy myślę, że podeszliby do tego z większym zrozumieniem, gdyby nie fakt, że naprawdę na tym moście czasami, zwłaszcza w tych godzinach szczytu, dzieją się dantejskie sceny. Związane to jest też z tym, że nie wszyscy niestety no, lubią to
0: Stosują, tak.
1: czerwone światło,
0: Tak, tutaj,
1: tak?
0: no nie, tutaj też mamy chyba pasjonatów czerwonego światła, którzy akurat wjeżdżają na czerwonym świetle, dlatego od dzisiaj uruchomiliśmy w godzinach szczytu, no właściwie wykonawca uruchomił sygnalistów i sterowanie ręczne. Mam informację, że rano bardzo dobrze to rozwiązanie się sprawdziło. Pracowników faktycznie może na moście aż
1: Nie
0: tak bardzo nie
1: widać.
0: widać, natomiast oni są pod mostem w dużej części. No i też wykonawca zadeklarował, że będzie te prace realizował w systemie dwuzmianowym, więc właściwie od rana do wieczora, tak jak cisza nocna tego.

0: na to pozwala, albo nie zakazuje, będą te prace wykonywane. I tak jak pani redaktor powiedziała, no my przed przygotowaniem tej inwestycji poprosiliśmy Instytut Budowy Dróg i Mostów o
1: Wie pan to, że my
0: zeskanowanie
1: rozmawialiśmy
0: tej
1: tutaj w
0: płyty.
1: studio
0: Tak, to
1: i
0: była.
1: przekazywał pan informację taką, że nie trzeba będzie przeprowadzać tego remontu.
0: To znaczy, mieliśmy taką nadzieję, natomiast ostateczna decyzja została przez specjalistów z Instytutu Budowy Dróg i Mostów pozostawiona jednak do
1: Wykonawcę?
0: momentu odkrycia płyty, czyli zdjęcia tak naprawdę tych warstw bitumicznych. No i okazało się, czego nie można było wcześniej stwierdzić w żaden sposób, że po tej odkrywce, że po pierwsze absolutnie izolacja jest tak zdewastowana, że w sumie nie ma, no, ciężko być zaskoczonym, że ta nawierzchnia była w tak złym stanie. A po drugie, mamy tak naprawdę płytę żelbetową, która składa się z trzech warstw, bo jak były realizowane kolejne przebudowy, to po prostu
1: Wchodzono
0: nakładano
1: warstwę na
0: kolejną,
1: warstwę.
0: kolejną, kolejną. No i tu nie ma co ukrywać, wykonawca bardzo liczył na to, że zgodzimy się na zamknięcie mostu całkowite. Wystosował do nas takie oczekiwania, natomiast ja obiecałem mieszkańcom, że będziemy tą przebudowę robić pod ruchem. Stąd też poprosiłem, zaprosiłem do naszego zespołu profesora Madaja z Politechniki Poznańskiej. To jest niekwestionowany autorytet w dziedzinie budowy mostów, autor wielu podręczników, inżynierowie, mostowcy uczą się tak naprawdę cały czas z podręczników profesora. I tutaj ogromną wiedzą i zaangażowaniem, bo pan profesor kilka razy był na tym naszym moście, wykazał się pan profesor i efekt tego zaangażowania jest taki, że z wykonawcą no, dogadaliśmy się, że mimo tego, że tą płytę faktycznie trzeba zbudować na nowo, tak naprawdę, będziemy to wykonywać pod ruchem. Czyli utrudnienia nadal będą, ale to będą.
1: Jak w ogóle przebiegają, jak
0: Ale
1: przebiega wasza
0: jeszcze
1: współpraca
0: jeden
1: z wykonawcą,
0: ważny
1: bo
0: wątek,
1: pytam.
0: jeszcze jeden ważny wątek, bo oczywiście no, na pewno takie pytania się pojawiają wśród mieszkańców, zresztą do mnie też docierają, bo ja poprosiłem też Ministerstwo Obrony Narodowej, żeby zbadało możliwość
1: Budowę.
0: zbudowy mostu pontonowego. Oczywiście no, szerokość mostu pontonowego powoduje to, że na całej długości tej przeprawy też byłby ruch wahadłowy jednostronny. Natomiast tutaj inżynierowie, którzy przyjechali z wojska na wizję lokalną, wykluczyli w ogóle
1: A
0: taką
1: dlaczego?
0: możliwość. Z uwagi na poziom wody i wysokość też bulwarów, bo my liczyliśmy, że slipem przy ulicy Piwnej uda się ten ruch sprowadzić na wysokość lustra wody, ale niestety to też zostało przez inżynierów wykluczone, więc jedynie w przedłużeniu ulicy Gdańskiej, a tam już ten uskok naszych bulwarów jest tak wysoki, że jedyne rozwiązanie to most tymczasowy, a to podejrzewam, to znaczy wiem, to między 7 a 10 milionów złotych dodatkowych kosztów, więc zdecydowanie przy znowu jednostronnym ruchu, więc też wahadle, więc z punktu widzenia kierowcy tak naprawdę niewiele by się zmieniło w stosunku do tego, co udało nam się z profesorem tutaj i wykonawcą ustalić. Więc wszystkie te tematy, które budziły wątpliwości, zostały tak naprawdę jednoznacznie wyjaśnione. Dzisiaj już tylko projektant musi nanieść odpowiednie korekty, wykonawca wie, co ma zrobić, czekamy na propozycje tych zmian i, no, no i cała naprzód, tak jak powiedziałem. wykonawca zadeklarował pracę dwuzmianową, więc myślę,
1: czy to
0: że tutaj
1: wydłuży czas trwania tej inwestycji?
0: Jeszcze jest chyba za wcześnie, żeby o tym mówić. Ja widzę po stronie wykonawcy taką ambicję, żeby jednak ten termin
1: właśnie, to kolejne pytanie, jak przebiega współpraca z
0: dobrze,
1: tym wykonawcą?
0: Znaczy nie, nie, no, no wiadomo, że wszyscy, ja przede wszystkim życzyłbym sobie, żeby tak naprawdę to tempo prac było tak zawrotne,

0: że już byśmy widzieli koniec. Natomiast tutaj naprawdę obiektywne względy sprawiły, że, no, że lepiej chwilę dłużej się przygotować już do tych prac i wykonać je na tyle dobrze, żeby na dziesięciolecia tak naprawdę te prace służyły. A tutaj mamy z tym do czynienia, bo dzisiaj, z tego co wiem, mają się rozpocząć prace rozbiórkowe. My musimy tą starą płytę zdjąć, zrobić na nowo ozbrojenie i nową płytę zbudować. I na tej płycie dopiero będą kolejne warstwy bitumiczne, oczywiście po nałożeniu wcześniej izolacji, wykonane. Dylatacje i tak mieliśmy zaplanowane do wymiany, więc krótko mówiąc, to co robimy teraz, jednak w ambitnym czasie, bo planujemy to zrobić w rok, to zakres tej przebudowy jest największy od dziesięcioleci. Na pewno od 1989 roku nie było tak dużego zakresu pracy, jaki tutaj wykonujemy, ale to właśnie po to, żebyśmy nie wracali przez kolejne dziesięciolecia. Jak tą płytę wykonamy odpowiednio, później izolację i wszystkie warstwy bitumiczne zostaną położone z asfaltem
1: To jest szansa,
0: twardolanym,
1: że
0: który
1: zapomnimy
0: sam
1: o remoncie
0: to
1: mostu
0: jest
1: na długie lata,
0: tak,
1: tak?
0: to jest to bezpieczeństwo, które daje nam, że na długie, długie lata do tego zwężenia nie będziemy wracać. Mówię do zwężenia, no bo to zawsze są takie konsekwencje. A pamiętajmy jeszcze, że w ramach budowy drogi ekspresowej we Włocławku
1: Na
0: powstanie
1: Podfrocie.
0: trzeci most, który na pewno, bo mamy badania, które pokazują, że o kilkadziesiąt procent odciąży, zmniejszy natężenie ruchu na moście stalowym, więc to, co teraz wykonamy, to tak naprawdę z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że dopiero nasze wnuki będą wracały do tego tematu.
1: No to nie mogę nie zapytać o najbardziej gorący temat ostatnich dni, czyli zielone tereny Śródmieścia. Kolejna data, która została podana gdzieś do publicznej wiadomości, to koniec czerwca właśnie. Wtedy.
0: Jeszcze tej daty tak naprawdę nie ma, natomiast bo aneksy żadne nie są podpisane. Ja w ogóle w tych rozmowach, które były bardzo ostre z 2 tygodnie temu, zresztą chyba widać gołym okiem, że po tej rozmowie
1: Coś się no,
0: faktycznie
1: zaczęło dziać.
0: ruszyły się bardzo mocno te prace. No, muszę i biorę zawsze pod uwagę interes naszych firm lokalnych. Na tej budowie kilka firm z Włocławka pracuje, między innymi na Zduńskiej brukarzy, którzy, no widać to, że tam jest to zaangażowanie. Zresztą to jest ekipa chyba najdłużej, która pracuje, bo jak jestem na budowie o 20, to oni są, jak jestem w sobotę na budowie, to oni są. Więc tam sam właściciel zresztą jest zaangażowany i pracuje po prostu tam na tej budowie, bo jemu to zależy, żeby jak najszybciej to zadanie skończyć. No też zadanie z terminem bardzo ambitnym, bo pamiętajmy, że mamy ponad 1,2 km drogi w centrum miasta, gdzie mamy całe uzbrojenie, czyli kanalizację deszczową, sanitarną, wodociągową, teletechniczną, gazową, energetyczną, energię, oświetlenie, o deszczowej i sanitarnej już mówiłem. Więc naprawdę to, co na wierzchu, to jest już tylko i wyłącznie ubranko, ale liczy się to, co jest pod spodem, a tego jest bardzo, bardzo dużo. No i de facto to zadanie wykonujemy w pół roku. Ja tak oczywiście wiem, że no, chcielibyśmy wszyscy, ja też, żeby to trwało dużo krócej. Natomiast weźmy pod uwagę chociażby drogę, która jest budowana z Brzezia do Wieńca w Szczerym Polu, która ma, zdaje się, ponad rok opóźnienia, a prace zaczęły się 3 lata temu. Więc ja nie usprawiedliwiam tutaj wykonawcy, bo uważam, żeby ten zakres prac można było zrobić szybciej, że to zaangażowanie szczególnie niektórych podwykonawców nie jest zadowalające. I też o tym bardzo ostro powiedziałem na tym spotkaniu. Dzisiaj mamy spotkanie kolejne. Tak się umówiłem też z dyrektorem, z którym ja już rozmawiam osobiście. Dyrektor z Centrali Warszawskiej przyjeżdża po raz drugi tutaj do Włocławka. Ta rozmowa poprzednia też miała miejsce.

0: to właśnie była z dyrektorem z Warszawy. I tutaj jestem właściwie w codziennym takim kontakcie. Wszystkie problemy, które pojawiły się w trakcie, zostały rozwiązane. Te problemy chociażby sprowadzały się do przebudowy gazociągu czy przebudowy wodociągu. Coś, co niekoniecznie jest związane bezpośrednio z tą inwestycją, ale jednak ma wpływ na tą inwestycję. Krótko mówiąc, jest deklaracja, że w najbliższych, myślę, że 2 tygodniach ta przejezdność zostanie przywrócona. To, co jest najważniejsze,
1: to,
0: czyli,
1: co jest najważniejsze,
0: czyli przejezdność. Czy być może jeszcze te prace związane z zielenią będą wykonywane, bo tej zieleni też tutaj jest całe mnóstwo.
1: No ale
0: znaczy,
1: to już nie będzie jakby
0: jeśli
1: dopuszczał
0: ktoś jest
1: tak
0: chory
1: bardzo
0: na władzę i bardzo pragnie władzy i mówi, że tam jest betonoza, to wystarczy wspomnieć, że ponad 30 tysięcy roślin zostanie posadzonych na tym odcinku ponad kilometra. Kilkaset nowych drzew, oczywiście przy pielęgnacji i zachowaniu starodrzewia. Więc no, myślę, że no, takiej intensywnej zieleni w centrum miast ze świecą szukać, a my we Włocławku właśnie będziemy mieli. Do tego oczywiście to jest zagospodarowanie wód opadowych, chociażby przez specjalne skrzynki rozsączające, czyli nie wylewamy tej wody do Wisły, tylko zatrzymujemy w miejscu opadania i wprowadzamy ją na te tereny zielone, chociażby na skwer na Zielonym Rynku.
1: I obiecałam tutaj przedsiębiorcom ze Świętego Antoniego, nie chodzi tu wcale o przedsiębiorców z telewizji Kujawy, że zapytam o to, czy są planowane zmiany w organizacji ruchu na tej ulicy.
0: Nie słyszałem
1: w
0: ogóle o takim...
1: pojawiły się w przestrzeni publicznej obawy i docierają
0: o,
1: do nas takie,
0: pani
1: że
0: redaktor,
1: ulica
0: to
1: jest
0: ile
1: kierunkowa.
0: Ja kłamstw słyszę na przykład o tym, że lewoskręt i prawoskręt zlikwidowany zostanie na Cygance. No, tych kłamstw takich, które nie są przypadkowe. To ja jestem o tym przekonany, że one są wykorzystywane celowo, bo ktoś zachorował na władzę i za wszelką cenę się do tej władzy próbuje dorwać i takimi kłamstwami próbuje zwrócić na siebie uwagę. Nie planujemy zmiany organizacji ruchu na Świętego Antoniego. Będzie to tak, jak była droga dwukierunkowa. Oczywiście na skrzyżowaniu z Jagiellońską.
1: Chyba to zwężenie właśnie.
0: Tam jest delikatne zwężenie, nie za duże.
1: Niepokój.
0: No i przez fakt, że jednak...
1: Będzie to przecinało ścieżkę rowerową.
0: Tak,
1: i
0: no to tam jest na tym skrzyżowaniu ograniczenie prędkości do 30 km. Wiem, bo dzisiaj podpisywałem z tą organizację ruchu, ale tylko na tym skrzyżowaniu, więc to dla wszystkich będzie bezpieczniej, jak w tym miejscu nieco zwolnimy. Natomiast autobusy, tak jak jeździły przez Świętego Antoniego, tak jeździć będą, a samochody dwukierunkowo też. Żadnych miejsc postojowych nie zabieramy, ba na wyraźne życzenie mieszkańców ulicy Jagiellońskiej na ulicy Chmielnej pomiędzy Jagiellońską a Rejmonta. Przejęliśmy teren, na którym zorganizujemy miejsca postojowe. Jesteśmy w trakcie przetargu, za chwilę zaczną się tam prace. Więc de facto tych miejsc postojowych w tym obszarze miasta będzie więcej. Zresztą no, staramy się za każdym razem sprawiać, żeby tych miejsc postojowych było więcej. Przykładem jest Plac Wolności, na który mamy już gotową dokumentację. Jesteśmy w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę, gdzie jest 60 miejsc postojowych dzisiaj, a docelowo będzie 180, co prawda w parkingu podziemnym, ale no to jest
1: ta
0: jednak...
1: Ale inwestycja rozpoczniecie już po zakończeniu 3 maja, czy
0: tak,
1: nie?
0: Tak, tak, na pewno. Zresztą na 3 maja to też jest osobna trochę historia. Tutaj też z wykonawcą no, toczę bój, natomiast mam wrażenie, że tutaj ze strony wykonawcy też już chyba wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione i jest deklaracja, że to zaangażowanie będzie większe. Z mojej strony jest z kolei deklaracja, że na kolejny etap po prostu nie wpuszczę, nie podpiszę się pod żadną organizacją ruchu, dopóki ten etap pierwszy przynajmniej od Placu Wolności do Piekarskiej nie będzie wykonany tak, żeby tam Nie mówię, że wszystko z zielenią i tak dalej, ale żeby przynajmniej nie przypominało to tak, pola bitwy.

0: bo dzisiaj trochę tak jest. I oczywiście gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców Włocławka do korzystania ze sklepów i z propozycji przedsiębiorców z 3 maja. Ulicę 3 maja przebudowujemy, bo taka była, takie było oczekiwanie mieszkańców wyrażone w trakcie prac nad gminnym programem rewitalizacji. Przez lata tak naprawdę słyszałem, kiedy przebudujemy 3 maja. Dzisiaj to przebudowujemy tą ulicę, ale to tak jak jest przy jakimkolwiek remoncie w domu. Jak wymieniamy czy remontujemy łazienkę, to tak naprawdę bałagan mamy w całym domu. I trochę tak jest z 3 maja, na pewno to są utrudnienia, więc zachęcam do tego, żebyśmy korzystali z restauracji, z knajp, z sklepów na 3 maja. W ten sposób po prostu możemy, każdy z nas może się zaangażować, może pomóc i na pewno ta pomoc będzie dużo lepsza niż siedzenie przed klawiaturą i
1: pisanie komentarzy na temat tego.
0: Nie najczęściej, to znaczy jak to są komentarze takie ludzkie, to okej, okay, ale jeżeli to są komentarze, których głównym celem jest chęć dorwania się do władzy, no to miejmy to też pod uwagę.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był prezydent Włocławka, pan Krzysztof Głogowski.
0: Dziękuję pani redaktor. Dziękuję Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Jeszcze dziś na tej drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Choć wielu kierowców przyznaje, że rzadko porusza się tam właśnie z taką prędkością. Mowa o trasie stanowiącej alternatywę dla Alei Jana Pawła II we Wrocławku. Droga przebiega głównie przez tereny leśne. W jej sąsiedztwie znajduje się ścieżka pieszo-rowerowa, a wzdłuż trasy nie ma zabudowy mieszkaniowej. Od pewnego czasu do władz miasta docierały sygnały od kierowców, którzy zwracali uwagę, że obowiązujące ograniczenie może być zbyt niskie, jak na charakter tej drogi. Tematem zajął się radny Rady Miasta Wrocławek, Jakub Girczyc, który złożył interpelację w sprawie podniesienia dopuszczalnej prędkości.
1: W trakcie ostatniej sesji złożyłem interpelację dotyczącą zwiększenia prędkości na odcinku od ronda tuż za lasem do ulicy Wiejskiej w ramach trasy alternatywnej. Do tej pory obowiązuje tam ograniczenie do 50 km na godzinę, natomiast standard techniczny tej trasy oraz jej umiejscowienie w mojej opinii pozwala na to, żeby na spokojnie zwiększyć tą prędkość do 70 km na godzinę. Zresztą prawda jest taka, że wielu mieszkańców już od samego początku mówiło o tym, że ten fragment powinien być objęty, w cudzysłowie mówiąc, 70. Zresztą policja również tam prowadziła wielokrotnie kontrolę prędkości i wielu kierowców miało niestety ten problem, że otrzymywali mandaty za przekroczenie prędkości na tym odcinku. A tak jak powiedziałem, droga technicznie jest przygotowana do tego, żeby można było poruszać się nią 70 km na godzinę.
2: A z jakim odbiorem spotkała się Pana interpelacja?
1: Wydaje mi się, że jest bardzo pozytywnym. Patrząc na to, ilu mieszkańców wypowiedziało się, zareagowało na temat tej interpelacji, czy to w moich mediach społecznościowych, czy też w mediach ogólnie, ile telefonów i wiadomości ja dostałem, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. No, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że mieszkańcy czekają na to, żeby akurat na tym fragmencie, na fragmencie trasy alternatywnej było te 70 km na godzinę. Warto jeszcze zaznaczyć, że Aleja Jana Pawła II jest objęta ograniczeniem prędkości na odcinku leśnym do 70 km na godzinę. Także wręcz naturalnym rozwiązaniem jest wprowadzenie tego ograniczenia również na odcinku trasy alternatywnej.
2: Czy są duże szanse, że te zmiany wejdą w życie?
1: Z pisma, które otrzymałem od pana prezydenta, są jak najbardziej na to duże szanse. Zresztą sprawa została już przekazana do odpowiedniej jednostki organizacyjnej w celu opracowania dokumentacji niezbędnej właśnie do zmiany tego ograniczenia. Także myślę, że może nie za tydzień, może nie za półtora tygodnia, ale wkrótce będziemy mogli już tą trasą poruszać się z prędkością 70 km na godzinę.
0: Sprawdziliśmy również, co o takim pomyśle sądzą mieszkańcy. Opinie okazały się podzielone. Część kierowców uważa, że obecne ograniczenie nie odpowiada warunkom panującym na trasie i powinno zostać zwiększone. Inni podkreślają, że bezpieczeństwo powinno pozostać najważniejsze, niezależnie od tego, jak wygląda otoczenie drogi.
2: Czy pani jeździ drogą alternatywną z Michailina do Wrocławka?
3: Rzadko, bardzo rzadko.
2: A jak wrażenia, czy te 50 km na godzinę jest wystarczająco?
3: Pewnie, że tak. Pomału dojedziemy do celu.
2: Czyli nie ma potrzeby zwiększenia prędkości?
3: Nie, spokojnie. Okay. Ja wiem, z jakich względów tam jest ta 50, bo tam są zwierzyna.
4: Zniesienie trochę progów na ulicy Brzezinowej.
3: Mhm. O to byś wnioskowała?
4: O pewno, no przecież co 20 metrów jest próg.
5: Mhm. Nawet bym zwiększyła, tam można byłoby, uważam, nawet i 60 być.
2: Okay. Czyli uważa pani, czy to jest dobry pomysł?
5: Tak, tak.
6: Ja pani nie zastanawiałem się nad tym, ale z 10 km można by było zwiększyć.
2: Czyli jest to dobry pomysł?
6: Nie najgorszy, wydaje mi się.
0: Pismo w tej sprawie zostało już przekazane do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, który ma przygotować projekt nowej organizacji ruchu. Po jego opracowaniu i zatwierdzeniu kierowcy mogą spodziewać się zmian w obowiązującym limicie prędkości. Czerwiec we Wrocławku nie zwalnia tempa. Przed mieszkańcami dni pełne kultury, historii i inspirujących spotkań. Wszystko rozpoczyna kiermasz książek, gdzie na miłośników literatury czekają dziesiątki tytułów z różnych kategorii. Atrakcyjne ceny i bogaty wybór sprawiają, że każdy może znaleźć coś tu dla siebie.
7: Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej Biblioteki Głównej przy ulicy Warszawskiej. Od poniedziałku zaczął się kiermasz. Będziemy tutaj do końca miesiąca, do 27 czerwca. Są to książki wycofane z księgozbioru bibliotecznego. Mamy i książki dla dzieci, książki obyczajowe, kryminały, jest też trochę

0: literatury popularno-naukowej, także serdecznie zapraszamy.
1: Czy jest duże zainteresowanie mieszkańców?
0: Tak, są też, niektórzy usłyszeli o kiermaszu na Facebooku, niektórzy przechodząc po prostu do biblioteki, przy okazji coś zajrzą na kiermasz i też coś zgarną dla siebie. Książki są w cenie 2, 5 i 10 zł, zależy od stanu książki. Także tak sami oceniamy, ile może taka książka kosztować.
2: W kolejnych dniach będzie okazja do rozmów z ludźmi, którzy są znani w świecie mediów, jak i z lokalnymi twórcami.
3: 11 czerwca zapraszamy na spotkanie autorskie z Łukaszem Nowickim. Będzie to kolejne spotkanie z cyklu Czytelnicze Oblicze. Tym razem ze znanym i ulubionym aktorem będziemy rozmawiać o książkach. Między innymi o tym, jak udziela się głosu w audiobooku, jak wygląda taki proces, ponieważ Łukasz Nowicki, oprócz tego, że jest właśnie prezenterem, aktorem i jest także lektorem. Między innymi nagrał swój głos do książki Janusza Zajdla, Wojtka Friedmana czy Marcina Kiedryńskiego. Łukasz Nowicki jest także prezenterem telewizyjnym. Między innymi w Postaw na Milion czy w Pytaniu na Śniadanie. Jego podróże zaowocowały podcastem z Nowickim po drodze, a ostatnio mogliśmy go zobaczyć w Opolu jako współprowadzącego koncert premiery. 16 czerwca we wtorek w ramach Dni Włocławka zapraszamy na spotkanie autorskie z Katarzyną Żak. Będzie to spotkanie z cyklu Czytelnicze Oblicze. Pani Katarzyna to aktorka filmowa, telewizyjna, teatralna, także wokalistka. Co ciekawe, podczas spotkania będzie można usłyszeć kilka jej piosenek, ponieważ zaplanowany jest recital pani Katarzyny Żak. Ostatnio również śpiewała w Opolu podczas jednego z koncertów. 18 czerwca w czwartek naszym gościem będzie Dawid Sakowski. To włocławianin z zawodu elektryk, który po godzinach zamienia kable i schematy na pióro i słowa. Napisał książkę Napięcie krytyczne, jest to jego debiut. Książka została wydana w tym roku i opowiada o przemianach ustrojowych, o polskiej transformacji we Włocławku, o Zazamczu, ponieważ właśnie z tego osiedla pochodzi autor książki, no i opowiada historię naszego miasta około lat 2000.
2: Nie zabraknie również propozycji dla kinomanów. Po raz kolejny odbędzie się Kinomania, czyli seans niespodzianka.
0: 19 czerwca serdecznie zapraszamy na seans niespodziankę dla dorosłych. Będzie to seans niespodzianka z naszego cyklu Kinomania. Niestety nie mogę zdradzić żadnych szczegółów, co to będzie za film, ale na pewno na naszych gości będą czekać wygodne kanapy.
2: W najbliższy piątek rozpoczynają się Europejskie Dni Archeologii. W programie znalazła się m.in. prezentacja unikatowych zabytków związanych z historią Włocławka.
4: Chciałam Państwa serdecznie zaprosić na kolejną edycję Europejskich Dni Archeologii, które jak zwykle będą bardzo ciekawe i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. W piątek, 12 czerwca o godzinie 12, otwarcie wystawy archeologicznej poświęconej badaniom, które były prowadzone zarówno przez pracowników muzeum, jak i przez zaprzyjaźnionych archeologów. Zbiory, zabytki z tych badań mamy tutaj u nas w naszej kolekcji, a dzisiaj będziecie mogli Państwo obejrzeć je sami. Większość z nich nigdy wcześniej nie była eksponowana, także będzie co oglądać.
2: Dzień później mieszkańcy będą mogli spojrzeć na zawód archeologa z nieco innej perspektywy.
5: Chciałabym Państwa zaprosić serdecznie na wykład, który odbędzie się w sobotę o godzinie 11 w Muzeum Historii Włocławka na ulicy Szpichlernej. Będzie on dotyczył archeologii w różnym rozumieniu popkultury oraz o tym, jak filmy, seriale i różne inne media tworzą współczesny nasz tutaj odbiór naszego, mojego zawodu i jak to też wpływa też później na postrzeganie archeologa i archeologii przez społeczeństwo. A także przedstawia też również kilka ciekawostek, które są poruszane w filmach, serialach, o których mało osób sobie zdaje sprawę.
2: Zwieńczeniem weekendu będzie Targ Staroci i Rękodzieła.
6: Zapraszam wszystkich mieszkańców

Sławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 14 czerwca w godzinach od 10 do 14 do Muzeum Historii Włocławka, konkretnie na dziedziniec przy muzeum, ponieważ odbywać się tam będzie 31 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. Także zachęcam wszystkich miłośników starych przedmiotów, które mają swoją duszę, historię, do tego, żeby właśnie przyszli. To też jest okazja, żeby sobie porozmawiać o różnych kolekcjach i

0: handlarzom towarzyszą twórcy ludowi. Tak będzie i tym razem. Na pewno będzie można od nich nabyć współczesnie malowany fajans, również rzeźby w drewnie. Poza tym zawsze muzealnicy też angażują się w organizację tej imprezy i przygotowują różnego rodzaju porady. W związku z tym, że to jest tydzień europejski, dzień archeologii, to nasze koleżanki z działu archeologii będą udzielać porad detektorystom, tak żeby w sposób legalny, zgodnie z przepisami, poszukiwać zabytkowych przedmiotów w ziemi, żeby to było wszystko legalne, nie szkodziło zarówno ludziom, jak i tym zabytkom, które są odnajdywane. Również koledzy z działu historii będą informować o tym, jak tworzyć archiwa domowe, porady genealogiczne też będą, a nasi konserwatorzy udzielą porad, w jaki sposób dbać o zabytkowe przedmioty, które znajdują się w naszych domach.
1: Najbliższe dni we Wrocławku to doskonały moment, by aktywnie spędzić czas i skorzystać z bogatej oferty wydarzeń. Pierwsza połowa roku w Izbicy Kujawskiej upływa pod znakiem intensywnych inwestycji. Mieszkańcy już mogą korzystać z części zrealizowanych projektów, szczególnie z tych związanych z infrastrukturą drogową. A to dopiero początek zmian. Władze miasta zapowiadają kolejne inwestycje w najbliższych miesiącach.
2: Jesteśmy w trakcie realizacji wybranych inwestycji. Jeżeli chodzi o naszą gminę, największe zapotrzebowanie to oczywiście drogi, zarówno na terenie samego miasta, samej Izbicy, jak i terenu wiejskiego. Oddaliśmy niedawno do użytku inwestycję, która została przełożona z ubiegłego roku, inwestycję wspartą finansowo z rządowego programu rozbudowy dróg. Konkretnie jest to ulica Augustowska, odcinek o długości ponad 800 metrów, ale przebudowany kompleksowo z odpowiednimi wymogami dotyczącymi projektu, czyli elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mam tutaj na myśli chodniki, ścieżkę pieszo-rowerową, przejścia dla pieszych odpowiednio oznakowane, odpowiednio oświetlone. Mam nadzieję, że ta droga przede wszystkim będzie się podobać, ale i będzie bezpieczna dla mieszkańców, dla użytkowników, którzy po tej drodze będą jeździć, dla uczestników ruchu rowerowego i ruchu pieszego. No jest to inwestycja, która była oczekiwana od wielu lat. Ale z tego samego programu w tym roku zostanie również przebudowana droga w miejscowości Podtymień. Tak de facto to jest droga, która znajduje się na Izbicy, w takiej nowej części Izbicy, nowej dzielnicy w okolicach osiedla Morele. Umowa już jest podpisana, wykonawca lada dzień wchodzi na inwestycję i będzie kolejna inwestycja zrealizowana. Jeżeli chodzi o inwestycje w terenie drogowym, w terenie wiejskim, to planujemy również przynajmniej 2-3, może uda się 4 odcinki zrealizować. Teraz, że nie chcę tutaj zdradzać planów, takie plany mamy i na pewno te inwestycje będą w tym roku realizowane.
1: Ważna w rozwoju lokalnej służby zdrowia jest nowoczesna baza rehabilitacyjna.
2: Oddaliśmy niedawno do użytku pomieszczenia, w których znajduje się rehabilitacja. Była to inwestycja zrealizowana też przy udziale środków z kolei unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju i tutaj dofinansowanie było na poziomie 85%. Jest to dość duży wskaźnik, bo inwestycje te drogowe z rządowego programu to dofinansowanie zaledwie na poziomie 50%. Oczekiwania są na pewno, jeżeli chodzi o samorządy, większe, ale dobre i to, że tak powiem kolokwialnie.
1: Inwestycje nie omijają również strefy wypoczynku i sportu. Nad miejską plażą powstało nowe molo, które już stało się atrakcyjnym miejscem spacerów. To jednak nie koniec planów. Władze przygotowują się do modernizacji obiektów przy stadionie.
2: Jesteśmy również w trakcie realizacji kolejnej inwestycji. Mam na myśli tutaj modernizację naszej plaży w miejscowości Długie. Zostało nieprzebudowane molo, infrastruktura towarzysząca na tej plaży. Za chwilkę też wykonawca wejdzie na kolejną inwestycję, na termomodernizację obiektów, które znajdują się przy stadionie miejskim w Izbicy Kujawskiej.
1: Inwestycje realizowane w Izbicy Kujawskiej pokazują, że miasto stawia na rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców. We Wrocławku powstają kolejne mieszkania na tani wynajem. Wszystko zaczęło się od bloków przy ulicy Celulozowej, a potem

0: Potem przyszedł czas na kolejne lokalizacje. Jedna z nich to kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek wymagał kapitalnego remontu. Ten rozpoczął się latem 2024 roku. Ostatecznie powstały tam 22 mieszkania. Do 29 maja trwał nabór wniosków na lokale.
1: 128 wniosków zostało złożonych przez mieszkańców, no nie tylko Włocławka, dlatego że o mieszkania we Włocławku mogą ubiegać się również mieszkańcy obszaru funkcjonalnego, pod warunkiem, że będą w stanie udowodnić, że centrum życiowe ich rodziny jest właśnie w naszym mieście. Mamy tam 22 mieszkania do dyspozycji, więc kolejny raz ta liczba wniosków zdecydowanie przewyższa liczbę dostępnych mieszkań.
0: Liczba wniosków robi wrażenie. Obecnie są one analizowane przez pracowników ratusza i Społeczną Komisję Mieszkaniową.
1: Po tej analizie zostaną, no, oczywiście na podstawie zarządzenia, które jest obowiązujące od ubiegłego roku, przyznane na podstawie tych deklaracji z wniosku będą punkty. No i taka lista rankingowa zostanie ogłoszona. Oczywiście od tej listy będzie można się odwołać tradycyjnie, tak samo jak było już w tym roku w przypadku przydziału mieszkań na Brzeskiej 15, które już są zasiedlone zresztą.
2: Kryteria, które wnioski były preferowane przy ulicy Maślanej, czyli te, które mogły otrzymać najwięcej punktów i za co?
1: Tutaj kryteria są bardzo podobne do tych z naboru przy ulicy Celnozowej, więc przede wszystkim zatrudnienie, odpowiednio wysokie zarobki, tak żebyśmy wiedzieli, że najemca będzie miał z czego płacić czynsz, ale też preferowane są rodziny z dziećmi, osoby do 35 roku życia oraz seniorzy. Więc no, zarządzenie z sierpnia ubiegłego roku dokładnie wskazuje, które grupy naszych mieszkańców mają większe szanse na przydział tych mieszkań.
0: Na początku powstanie wstępna lista najemców i przyjdzie czas na odwołanie się od decyzji.
1: Tutaj musimy dać trochę czasu jednak komisji i pracownikom, żeby zweryfikowali te wszystkie wiadomości, które we wnioskach zostały przez przyszłych być może mieszkańców złożone. Więc myślę, że tutaj możemy liczyć na to, że przydział i ta wstępna lista na początku lipca się pojawi.
0: Szczęśliwcy otrzymają klucze do nowych mieszkań na przełomie lipca i sierpnia. Jedno z mieszkań będzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Remont kamienicy przy ulicy Maślanej kosztował około 10 milionów złotych. Ratusz uzyskał około 7,5 miliona dofinansowania. Więcej na temat bieżącej sytuacji Włocławka w naszym studium, którego gościem będzie Krzysztof Kukucki. Wiosna w pełni. Dni robią się coraz dłuższe i ciepłe. Zachęca to dzieci i młodzież do spędzenia wolnego czasu poza domem. Zarówno dziewczyny, jak i chłopaki chętnie wybierają się na Orliki, by w komfortowych warunkach pograć w piłkę. Niestety, weekendowa wycieczka na Orlik może skończyć się rozczarowaniem. Mianowicie zamkniętym obiektem. Takie sygnały dotarły nie tylko do naszej redakcji, ale również do Urzędu Miasta. Dlaczego jedne Orliki są czynne, a inne nie?
3: Wynika to z tego, że każdy obiekt sportowy ma swój indywidualny regulamin korzystania z tego obiektu. I wynika to z tego, że praktycznie każdy Orlik ma innego zarządcę, bo znajduje się on przy innej szkole, gdzie jest zawsze inny dyrektor, bądź znajduje się pod zarządem na przykład OCIR-u, bądź jakby w przypadku Orlika przy boiska sportowego, przy placu Strasznica, zajmuje się nim AZK, tak? Bo tam nie ma szkoły i budynek i cały teren wokół szkoły został przekazany w zarząd AZK. Stąd, żeby to uporządkować przede wszystkim, trzeba stworzyć zasady ogólne, które powinny być uwzględnione w tych indywidualnych regulaminach korzystania z obiektów sportowych, tak aby wskazać minimalny czas dostępności tych obiektów, czy to dla klubów sportowych, czy to też dla osób chętnych z niego skorzystania. I wtedy można określić po prostu minimalny czas otwarcia tych obiektów. To nie tylko w dni powszednie, ale także w weekendy. Mamy tego świadomość, że zostały regulaminy jeszcze z czasów, kiedy były organizowane w ramach projektu Orlik. Te regulaminy nigdy nie były aktualizowane i one tak sobie pozostały, gdzie faktycznie w tych regulaminach jest zapisane, że na przykład w weekendy Orlik jest nieczynny. No to nie na tym rzecz polega, tak? Nie po to miasto buduje, czy nie po to miasto remontuje, żeby te obiekty sportowe były niedostępne dla dzieci. No cała idea jest w tym, żeby też właśnie w weekendy, bo wtedy mają dzieci wolny czas, mogły z tych obiektów korzystać, tak? Albo w dni świąteczne. No teraz sytuacja była, którą mieliśmy z długiego weekendu majowego, gdzie sprawdziliśmy, że część obiektów była po prostu zamknięta, tak?

0: były pozamykane, część była otwarta dopiero po południu, no to nie na tym rzecz polega.
1: Jak temu problemowi zaradzić?
0: Szykowane są zapisy do stworzenia uchwały Rady Miasta, bo chcemy, żeby to było jednak w formie uchwały bądź zarządzenia prezydenta, ale tutaj ja jestem zwolennikiem i też tutaj biuro prawne, żeby to jednak było w formie uchwały, gdzie obowiązkowo takie zasady będą zobligowały poszczególne jednostki organizacyjne, czy bądź dyrektorów tych jednostek do wprowadzenia tych zasad ogólnych do regulaminów każdego z obiektu.
2: Zakładając, że uchwała zostanie przegłosowana przez radnych, nowe przepisy miałyby wejść w życie pod koniec października. Termin wynika między innymi z konieczności konsultacji projektu uchwały z wydziałami Urzędu Miasta, głównie sportu i edukacji. Trzeba także dostosować dostępność orlików do pór roku. Zimą te obiekty są zdecydowanie mniej uczęszczane. Po nieudanym sezonie w Anwilu Włocławek doszło do wielkich zmian. Z funkcją prezesa pożegnał się Łukasz Pszczółkowski. Jego miejsce zajął Hubert Heyman, a dyrektorem sportowym został Leo Deryke. Podczas konferencji prasowej prezes stwierdził, że nie widzi dalszej współpracy z zakontraktowanym na 2 lata Ronenem Ginzburgiem. Sternicy klubu nie tracą czasu i zatrudnili nowego trenera. Rottweilery w przyszłym sezonie poprowadzi Vedran Bosnić. Jest to szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
3: Mamy nowego trenera, Vedran Bosnić. Myślę, że część kibiców Anwilu może go kojarzyć właśnie z boisk i z tego okresu, kiedy był zawodnikiem. No i tak jak powiedziałeś, duże doświadczenie zarówno jeśli chodzi o reprezentację, dwie reprezentacje były i Szwecji i Bośni i Hercegowiny. Duże doświadczenie jeśli chodzi o Ligi Europejskie i Puchary Europejskie. Na tym nam najbardziej zależało, żeby był to trener z doświadczeniem, ale jednocześnie taki też, który ma coś do udowodnienia i taka praca w Anwilu będzie dla niego też szansą na rozwój. No i zobaczymy.
4: Są różne typy trenerów. Trenerzy, którzy są bardziej przyjaciółmi dla zawodników, takimi mentorami, a są też trenerzy twardej ręki, do której grupy należy nowy trener Anwilu.
3: A to się przekonamy dopiero o tym tak naprawdę. Natomiast no myślę, że będzie charakterny. Myślę, że to jest bardzo konkretny trener, wie czego chce i wie co chce osiągnąć. I myślę, że tutaj jeśli chodzi o też te relacje z zawodnikami, no wszystko ułoży się tak po naszej myśli. Wiemy też, że kibice mają bardzo duże oczekiwania. Natomiast po komentarzach, ponieważ wczoraj ogłosiliśmy nowego trenera, myślę, że są zadowoleni z wyboru.
4: Domyślam się, że w czasie rozmów została też poruszona kwestia sztabu szkoleniowego. Czy możemy coś więcej na ten temat powiedzieć?
3: No na razie w sztabie szkoleniowym pozostaje asystent Marcin Woźniak, bo miał umowę przedłużoną z zeszłego sezonu. Co do asystenta głównego trenera, takiego jakby od niego, będziemy informować.
4: Zapytam jeszcze o kontrakt. Został podpisany na ten sezon, ale jest możliwość przedłużenia go, jednak są pewne warunki, pewne obostrzenia.
3: Tak, te warunki to jest pierwsza szóstka po sezonie regularnym lub półfinały fazy playoff. To jest takie zabezpieczenie dla nas, żebyśmy też wiedzieli, o co walczymy. Jeśli to się uda osiągnąć, to oczywiście przedłużamy automatycznie współpracę z trenerem.
4: Mamy już trenera, więc kibice pewnie już będą powoli oglądali się za kolejnymi transferami bądź przedłużeniami kontraktów z zawodnikami dotychczasowymi. Domyślam się, że decydujący głos ma trener, jednak we współpracy z dyrektorem sportowym, jak to będzie wyglądała taka operacja?
3: No tak, oczywiście tutaj będą współpracować na tym polu wybierania zawodników do Anwilu, zarówno jeśli chodzi o Polaków, jak i zagranicznych. Myślę, że ta współpraca będzie przebiegała bardzo dobrze. Wiem, że fani też już oczekują transferów, natomiast proszę też zauważyć, że nasz ostatni mecz fazy play-in, ten przegrany niestety z MKS Dąbrowa, odbył się 10 maja, dzisiaj mamy 10 czerwca. Było dużo zmian, dużo pracy, nowy prezes, nowy dyrektor sportowy, nowy trener, te decyzje są podejmowane szybko i tak jak mówię, no tej pracy jest dużo, także jeszcze chwila, jeśli chodzi o tych zawodników, bo pracujemy naprawdę na najwyższych obrotach.
4: Kiedy możemy spodziewać się nowego trenera w Polsce w Hali Mistrzów?
3: Trener przylatuje dzisiaj do Włocławka razem z dyrektorem sportowym, żeby też tutaj zobaczyć tą organizację. Spędzą tutaj kilka dni, no i później będą pracować już razem nad wyborem nowych zawodników.
2: Kontrakt z trenerem Ginzburgiem nadal obowiązuje. Klub podejmuje działania, aby rozwiązać tę kwestię. W kontekście nowego szkoleniowca Vedrana Bosnicia warto dodać, że mierzył się jako trener także z polskimi klubami, w tym z Anwilem Włocławek. W sezonie 2020-2021 to właśnie Mons prowadzony przez Bośniaka w turnieju kwalifikacyjnym na Cyprze pozbawiło nas nadziei na grę w Lidze Mistrzów FIBA. A kilka miesięcy później już FIBA Europe Cup, Belgowie stanęli na drodze Stali Ostrów Wielkopolski w ćwierćfinale rozgrywek.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Dawaj!

0: Słuchaj,
1: to są tak naturalne odruchy bramkarskie. Znaczy musimy delikatnie od linii odsunąć. Odsuńmy się od linii w ogóle. Marek, cisko! Nie stójcie obok siebie, Maciej!
2: Jak oni się lubią.
1: Pokaż się
2: na bramce. Na bramce. Co prześciłeś?
1: Tak?
3: Jeden.
1: Brawo Maro! Gdzie są kibice? Zróbcie hałas!
4: Za rano.
2: Brawo, bramka.
1: Brawo, Roma.
2: Kretowisko.
1: Ej, sędzio, co to było? Karny.
5: Zejdź, zamkniemy.
2: Więcej to się nie doliczą, spokojnie.
1: Prosimy o piosenki szły w całości. DJ-u. Mariana. Trzymamy.
0: Yeah, please.

0: A nie, myślałem, że na boisku. Na boisku też nieźle, ale kontuzja dziś.
1: Nie wiem, bo słabka, bo jest ale...

Sandrę, nowa miłość, liczę się, może była.

0: To jeszcze raz kibice, zróbcie wielki hałas! Dobrze, idziemy coraz lepiej.
1: Maciek! Szymon! Dobra.

Tak, jest tu jeden.

Thank you.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon

0: 1993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Jeszcze dziś na tej drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Choć wielu kierowców przyznaje, że rzadko porusza się tam właśnie z taką prędkością. Mowa o trasie stanowiącej alternatywę dla Alei Jana Pawła II we Włocławku. Droga przebiega głównie przez tereny leśne. W jej sąsiedztwie znajduje się ścieżka pieszo-rowerowa, a wzdłuż trasy nie ma zabudowy mieszkaniowej. Od pewnego czasu do władz miasta docierały sygnały od kierowców, którzy zwracali uwagę, że obowiązujące ograniczenie może być zbyt niskie, jak na charakter tej drogi. Tematem zajął się radny Rady Miasta Włocławek, Jakub Girczyc, który złożył interpelację w sprawie podniesienia dopuszczalnej prędkości.
1: W trakcie ostatniej sesji złożyłem interpelację dotyczącą zwiększenia prędkości na odcinku od ronda tuż za lasem do ulicy Wiejskiej w ramach trasy alternatywnej. Do tej pory obowiązuje tam ograniczenie do 50 km na godzinę, natomiast standard techniczny tej trasy oraz jej umiejscowienie w mojej opinii pozwala na to, żeby na spokojnie zwiększyć tą prędkość do 70 km na godzinę. Zresztą prawda jest taka, że wielu mieszkańców już od samego początku mówiło o tym, że ten fragment powinien być objęty, w cudzysłowie mówiąc, 70. Zresztą policja również tam prowadziła wielokrotnie kontrolę prędkości i wielu kierowców miało niestety ten problem, że otrzymywali mandaty za przekroczenie prędkości na tym odcinku. A tak jak powiedziałem, droga technicznie jest przygotowana do tego, żeby można było poruszać się nią 70 km na godzinę.
2: A z jakim odbiorem spotkała się pana interpelacja?
1: Wydaje mi się, że jest bardzo pozytywnym. Patrząc na to, ilu mieszkańców wypowiedziało się, zareagowało na temat tej interpelacji, czy to w moich mediach społecznościowych, czy też w mediach ogólnie, ile telefonów i wiadomości ja dostałem, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. No, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że mieszkańcy czekają na to, żeby akurat na tym fragmencie, na fragmencie trasy alternatywnej było te 70 km na godzinę. Warto jeszcze zaznaczyć, że Aleja Jana Pawła II jest objęta ograniczeniem prędkości na odcinku leśnym do 70 km na godzinę, także wręcz naturalnym rozwiązaniem jest wprowadzenie tego ograniczenia również na odcinku trasy alternatywnej.
2: Czy są duże szanse, że te zmiany wejdą w życie?
1: Z pisma, które otrzymałem od pana prezydenta, są jak najbardziej na to duże szanse. Zresztą sprawa została już przekazana do odpowiedniej jednostki organizacyjnej w celu opracowania dokumentacji niezbędnej właśnie do zmiany tego ograniczenia. Także myślę, że może nie za tydzień, może nie za półtora tygodnia, ale wkrótce będziemy mogli już tą trasą poruszać się z prędkością 70 km na godzinę.
0: Sprawdziliśmy również, co o takim pomyśle sądzą mieszkańcy. Opinie okazały się podzielone. Część kierowców uważa, że obecne ograniczenie nie odpowiada warunkom panującym na trasie i powinno zostać zwiększone. Inni podkreślają, że bezpieczeństwo powinno pozostać najważniejsze, niezależnie od tego, jak wygląda otoczenie drogi.
2: Czy pani jeździ drogą alternatywną z Michelina do Włocławka?
3: Rzadko, bardzo rzadko.
2: A jak wrażenia, czy te 50 km na godzinę jest wystarczająco?
3: Pewnie, że tak. Pomału dojedziemy do celu.
2: Czyli nie ma potrzeby zwiększenia prędkości?
3: Spokojnie.

0: spokojnie.
1: Ja wiem, z jakich względów tam jest ta 50, bo tam są zwierzyna.
2: Zniesienie trochę progów na ulicy Brzezinowej.
1: O to już wnioskowałaś?
2: O pewno, no przecież co 20 metrów jest próg.
3: Nawet bym zwiększyła, tam można byłoby, uważam, nawet i 60 być.
4: Czyli uważa pani, czy to jest dobry pomysł?
3: Tak, tak.
5: Ja pani, nie zastanawiałem się nad tym, ale z 10 kilometrów można by było zwiększyć.
4: Czyli jest to dobry pomysł?
5: Nie, nie najgorszy, wydaje mi się.
6: Pismo w tej sprawie zostało już przekazane do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, który ma przygotować projekt nowej organizacji ruchu. Po jego opracowaniu i zatwierdzeniu kierowcy mogą spodziewać się zmian w obowiązującym limicie prędkości. Czerwiec we Włocławku nie zwalnia tempa. Przed mieszkańcami dni pełne kultury, historii i inspirujących spotkań. Wszystko rozpoczyna kiermasz książek, gdzie na miłośników literatury czekają dziesiątki tytułów z różnych kategorii. Atrakcyjne ceny i bogaty wybór sprawiają, że każdy może znaleźć coś tu dla siebie.
7: Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej Biblioteki Głównej przy ulicy Warszawskiej. Od poniedziałku zaczął się kiermasz. Będziemy tutaj do końca miesiąca, do 27 czerwca. Są to książki wycofane z księgozbioru bibliotecznego. Mamy i książki dla dzieci, książki obyczajowe, kryminały, jest też trochę literatury popularno-naukowej, także serdecznie zapraszamy.
4: Czy jest duże zainteresowanie mieszkańców?
7: Tak. Są też, niektórzy usłyszeli o kiermaszu na Facebooku, niektórzy przechodząc po prostu do biblioteki przy okazji coś zajrzą na kiermasz i też coś zgarną dla siebie. Książki są w cenie 2, 5 i 10 zł, zależy od stanu książki. Także tak sami oceniamy, ile może taka książka kosztować.
6: W kolejnych dniach będzie okazja do rozmów z ludźmi, którzy są znani w świecie mediów, jak i z lokalnymi twórcami.
8: 11 czerwca zapraszamy na spotkanie autorskie z Łukaszem Nowickim. Będzie to kolejne spotkanie z cyklu Czytelnicze oblicze. Tym razem ze znanym i ulubionym aktorem będziemy rozmawiać o książkach. Między innymi o tym, jak udziela się głosu w audiobooku, jak wygląda taki proces, ponieważ Łukasz Nowicki, oprócz tego, że jest właśnie prezenterem, aktorem i jest także lektorem. Między innymi nagrał swój głos do książki Janusza Zajdla, Wojtka Friedmana czy Marcina Kiedryńskiego. Łukasz Nowicki jest także prezenterem telewizyjnym. Między innymi w Postaw na milion czy w Pytaniu na śniadanie. Jego podróże zaowocowały podcastem z Nowickim po drodze, a ostatnio mogliśmy go zobaczyć w Opolu jako współprowadzącego koncert premiery. 16 czerwca we wtorek w ramach Dni Włocławka zapraszamy na spotkanie autorskie z Katarzyną Żak. Będzie to spotkanie z cyklu Czytelnicze oblicze. Pani Katarzyna to aktorka filmowa, telewizyjna, teatralna, także wokalistka. Co ciekawe, podczas spotkania będzie można usłyszeć kilka jej piosenek, ponieważ zaplanowany jest recital pani Katarzyny Żak. I ostatnio również śpiewała w Opolu podczas jednego z koncertów. 18 czerwca w czwartek naszym gościem będzie Dawid Sakowski. To włocławianin z zawodu elektryk, który po godzinach zamienia kable i schematy na pióro i słowa. Napisał książkę Napięcie krytyczne, jest to jego debiut. Książka została wydana w tym roku i opowiada o przemianach ustrojowych, o polskiej transformacji we Włocławku, o Zazamczu, ponieważ właśnie z tego osiedla pochodzi autor książki, no i opowiada historię naszego miasta około lat 2000.
6: Nie zabraknie również propozycji dla kinomanów. Po raz kolejny odbędzie się Kinomania, czyli seans niespodzianka.
7: 19 czerwca serdecznie zapraszamy na seans niespodziankę dla dorosłych. Będzie to seans niespodzianka z naszego cyklu Kinomania. Niestety nie mogę zdradzić żadnych szczegółów, co to będzie za film, ale na pewno na naszych gości będą czekać wygodne kanapy.
6: W najbliższy piątek rozpoczynają się Europejskie Dni Archeologii. W programie znalazła się m.in. prezentacja unikatowych zabytków związanych z historią Włocławka.
9: Chciałam Państwa serdecznie zaprosić na kolejną edycję

0: Europejskich Dni Archeologii, które jak zwykle będą bardzo ciekawe i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. W piątek, 12 czerwca o godzinie 12, otwarcie wystawy archeologicznej poświęconej badaniom, które były prowadzone zarówno przez pracowników muzeum, jak i przez zaprzyjaźnionych archeologów. Zbiory, zabytki z tych badań mamy tutaj u nas w naszej kolekcji, a dzisiaj będziecie mogli Państwo obejrzeć je sami. Większość z nich nigdy wcześniej nie była eksponowana, także będzie co oglądać.
1: Dzień później mieszkańcy będą mogli spojrzeć na zawód archeologa z nieco innej perspektywy.
2: Chciałabym Państwa zaprosić serdecznie na wykład, który odbędzie się w sobotę o godzinie 11 w Muzeum Historii Wrocławka na ulicy Szpichlernej. Będzie on dotyczył archeologii w różnym rozumieniu popkultury oraz o tym, jak filmy, seriale i różne inne media tworzą współczesny nasz tutaj odbiór naszego, mojego zawodu i jak to też wpływa też później na postrzeganie archeologa i archeologii przez społeczeństwo. A także przedstawię również kilka ciekawostek, które są poruszane w filmach, serialach, o których mało osób sobie zdaje sprawę.
1: Zwieńczeniem weekendu będzie Targ Staroci i Rękodzieła.
3: Zapraszam wszystkich mieszkańców Włocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 14 czerwca w godzinach od 10 do 14 do Muzeum Historii Włocławka, konkretnie na dziedziniec przy muzeum, ponieważ odbywać się tam będzie 31 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. Także zachęcam wszystkich miłośników starych przedmiotów, które mają swoją duszę, historię, do tego, żeby właśnie przyszli. To też jest okazja, żeby sobie porozmawiać o różnych kolekcjach i zaprosiliśmy kilkunastu wystawców z przeróżnymi rzeczami. Na pewno nie zabraknie włocławskiego fajansu, ale i zegarów, zabytków techniki, takich jak na przykład żelazka na węgiel, czy dusze bibelotów, płyt, książek, biżuterii i wielu, wielu innych rzeczy. Zawsze też kolekcjonerom, handlarzom towarzyszą twórcy ludowi, tak będzie i tym razem. Na pewno będzie można od nich nabyć współczesnie malowany fajans, również rzeźby w drewnie. Poza tym zawsze muzealnicy też angażują się w organizację tej imprezy i przygotowują różnego rodzaju porady. W związku z tym, że to jest tydzień europejski, dzień archeologii, to nasze koleżanki z działu archeologii będą udzielać porad detektorystom, tak żeby w sposób legalny, zgodnie z przepisami poszukiwać zabytkowych przedmiotów w ziemi, żeby to było wszystko legalne, nie szkodziło zarówno ludziom, jak i tym zabytkom, które są odnajdywane. Również koledzy z działu historii będą informować o tym, jak tworzyć archiwa domowe, porady genealogiczne też będą, a nasi konserwatorzy udzielą porad, w jaki sposób dbać o zabytkowe przedmioty, które znajdują się w naszych domach.
1: Najbliższe dni we Włocławku to doskonały moment, by aktywnie spędzić czas i skorzystać z bogatej oferty wydarzeń. Pierwsza połowa roku w Izbicy Kujawskiej upływa pod znakiem intensywnych inwestycji. Mieszkańcy już mogą korzystać z części zrealizowanych projektów, szczególnie z tych związanych z infrastrukturą drogową. A to dopiero początek zmian. Władze miasta zapowiadają kolejne inwestycje w najbliższych miesiącach.
4: Jesteśmy w trakcie realizacji wybranych inwestycji. Jeżeli chodzi o naszą gminę, największe zapotrzebowanie to oczywiście drogi, zarówno na terenie samego miasta, samej Izbicy, jak i terenu wiejskiego. Oddaliśmy niedawno do użytku inwestycję, która została przełożona z ubiegłego roku, inwestycję wspartą finansowo z rządowego programu rozbudowy dróg. Konkretnie jest to ulica Augustowska, odcinek o długości ponad 800 metrów, ale przebudowany kompleksowo z odpowiednimi wymogami dotyczącymi projektu, czyli elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mam tutaj na myśli chodniki, ścieżkę pieszo-rowerową, przejścia dla pieszych odpowiednio oznakowane, odpowiednio oświetlone. Mam nadzieję, że ta droga przede wszystkim będzie się podobać, ale i będzie bezpieczna dla mieszkańców, dla użytkowników, którzy po tej drodze będą jeździć, dla uczestników ruchu rowerowego, przepraszam, i ruchu pieszego. No jest

0: Jest to inwestycja, która była oczekiwana od wielu lat, ale z tego samego programu w tym roku zostanie również przebudowana droga w miejscowości Podtymień. Tak de facto to jest droga, która znajduje się na Izbicy, w takiej nowej części Izbicy, nowej dzielnicy w okolicach osiedla Morele. Umowa już jest podpisana, wykonawca lada dzień wchodzi na inwestycję i będzie kolejna inwestycja zrealizowana. Jeżeli chodzi o inwestycje w terenie drogowym, w terenie wiejskim, to planujemy również przynajmniej 2-3, może uda się 4 odcinki zrealizować. Teraz jeszcze nie chcę tutaj zdradzać planów, takie plany mamy i na pewno te inwestycje będą w tym roku realizowane.
1: Ważna w rozwoju lokalnej służby zdrowia jest nowoczesna baza rehabilitacyjna.
0: Oddaliśmy niedawno do użytku pomieszczenia, w których znajduje się rehabilitacja. Była to inwestycja zrealizowana też przy udziale środków z kolei unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju i tutaj dofinansowanie było na poziomie 85%. Jest to dość duży wskaźnik, bo inwestycje te drogowe z rządowego programu to dofinansowanie zaledwie na poziomie 50%. Oczekiwania są na pewno, jeżeli chodzi o samorządy, większe, ale dobre i to, że tak powiem kolokwialnie.
1: Inwestycje nie omijają również strefy wypoczynku i sportu. Nad miejską plażą powstało nowe molo, które już stało się atrakcyjnym miejscem spacerów. To jednak nie koniec planów. Władze przygotowują się do modernizacji obiektów przy stadionie.
0: Jesteśmy również w trakcie realizacji kolejnej inwestycji. Mam na myśli tutaj modernizację naszej plaży w miejscowości Długie. Zostało nieprzebudowane molo i infrastruktura towarzysząca na tej plaży. Za chwilkę też wykonawca wejdzie na kolejną inwestycję, na termomodernizację obiektów, które znajdują się przy stadionie miejskim w Izbicy Kujawskiej.
1: Inwestycje realizowane w Izbicy Kujawskiej pokazują, że miasto stawia na rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców. We Wrocławku powstają kolejne mieszkania na tani wynajem. Wszystko zaczęło się od bloków przy ulicy Celulozowej, a potem przyszedł czas na kolejne lokalizacje. Jedna z nich to kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek wymagał kapitalnego remontu. Ten rozpoczął się latem 2024 roku. Ostatecznie powstały tam 22 mieszkania. Do 29 maja trwał nabór wniosków na lokale.
2: 128 wniosków zostało złożonych przez mieszkańców, no nie tylko Włocławka, dlatego że o mieszkania we Włocławku mogą ubiegać się również mieszkańcy obszaru funkcjonalnego pod warunkiem, że będą w stanie udowodnić, że centrum życiowe ich rodziny jest właśnie w naszym mieście. Mamy tam 22 mieszkania do dyspozycji, więc kolejny raz ta liczba wniosków zdecydowanie przewyższa liczbę dostępnych mieszkań.
1: Liczba wniosków robi wrażenie. Obecnie są one analizowane przez pracowników ratusza i Społeczną Komisję Mieszkaniową.
2: Po tej analizie zostaną, no, oczywiście na podstawie zarządzenia, które jest obowiązujące od ubiegłego roku, przyznane na podstawie tych deklaracji z wniosku będą punkty. No i taka lista rankingowa zostanie ogłoszona. Oczywiście od tej listy będzie można się odwołać tradycyjnie, tak samo jak było już w tym roku w przypadku przydziału mieszkań na Brzeskiej 15, które już są zasiedlone zresztą.
3: Kryteria, które wnioski były preferowane przy ulicy Maślanej, czyli te, które mogły otrzymać najwięcej punktów i za co?
2: Tutaj kryteria są bardzo podobne do tych z naboru przy ulicy Celulozowej, więc przede wszystkim zatrudnienie, odpowiednio wysokie zarobki, tak żebyśmy wiedzieli, że najemca będzie miał z czego płacić czynsz, ale też preferowane są rodziny z dziećmi, osoby do 35 roku życia oraz seniorzy. Więc no, zarządzenie z sierpnia ubiegłego roku dokładnie wskazuje, które grupy naszych mieszkańców mają większe szanse na przydział tych mieszkań.
1: Na początku powstanie wstępna lista najemców i przyjdzie czas na odwołanie się od decyzji.
2: Tutaj musimy dać trochę czasu jednak komisji i pracownikom, żeby zweryfikowali te wszystkie wiadomości, które we wnioskach zostały przez przyszłych być może mieszkańców złożone. Więc myślę, że tutaj możemy liczyć na to, że przydział tych mieszkań, przydział i ta wstępna lista na początku lipca się pojawi.
1: Szczęśliwcy otrzymają

0: Klucze do nowych mieszkań na przełomie lipca i sierpnia. Jedno z mieszkań będzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Remont kamienicy przy ulicy Maślanej kosztował około 10 milionów złotych. Ratusz uzyskał około 7,5 miliona dofinansowania. Więcej na temat bieżącej sytuacji Wrocławka w naszym studium, którego gościem będzie Krzysztof Kukucki. Wiosna w pełni. Dni robią się coraz dłuższe i ciepłe. Zachęca to dzieci i młodzież do spędzenia wolnego czasu poza domem. Zarówno dziewczyny, jak i chłopaki chętnie wybierają się na Orliki, by w komfortowych warunkach pograć w piłkę. Niestety, weekendowa wycieczka na Orlik może skończyć się rozczarowaniem. Mianowicie zamkniętym obiektem. Takie sygnały dotarły nie tylko do naszej redakcji, ale również do Urzędu Miasta. Dlaczego jedne Orliki są czynne, a inne nie?
1: Wynika to z tego, że każdy obiekt sportowy ma swój indywidualny regulamin korzystania z tego obiektu. I wynika to z tego, że praktycznie każdy Orlik ma innego zarządcę, bo znajduje się on przy innej szkole, gdzie jest zawsze inny dyrektor, bądź znajduje się pod zarządem na przykład OCIR-u, bądź jak mamy w przypadku Orlika przy boiska sportowego, przy placu Strasznica, zajmuje się nim AZK, tak? Bo tam nie ma szkoły i budynek i cały teren wokół szkoły został przekazany w zarząd AZK. Stąd, żeby to uporządkować przede wszystkim, trzeba stworzyć zasady ogólne, które powinny być uwzględnione w tych indywidualnych regulaminach korzystania z obiektów sportowych, tak aby wskazać minimalny czas dostępności tych obiektów, czy to dla klubów sportowych, czy to też dla osób chętnych z niego skorzystania. I wtedy można określić po prostu minimalny czas otwarcia tych obiektów. To nie tylko w dni powszednie, ale także w weekendy. Mamy tego świadomość, bo zostały regulaminy jeszcze z czasów, kiedy były organizowane w ramach projektu Orlik. Te regulaminy nigdy nie były aktualizowane i one tak sobie pozostały, gdzie faktycznie w tych regulaminach jest zapisane, że na przykład w weekendy Orlik jest nieczynny. No to nie na tym rzecz polega, tak? Nie po to miasto buduje, czy nie po to miasto remontuje, żeby te obiekty sportowe były niedostępne dla dzieci. No cała idea jest w tym, żeby też właśnie w weekendy, bo wtedy mają dzieci wolny czas, mogły z tych obiektów korzystać, tak? Albo w dni świąteczne. No teraz sytuacja była, którą mieliśmy z długiego weekendu majowego, gdzie sprawdziliśmy, że część obiektów była po prostu zamknięta, tak? Może były pozamykane, część była otwarta dopiero po południu. No to nie na tym rzecz polega.
2: Jak temu problemowi zaradzić?
1: Przygotowane są zapisy do stworzenia uchwały Rady Miasta, bo chcemy, żeby to było jednak w formie uchwały bądź zarządzenia prezydenta, ale tutaj ja jestem zwolennikiem i też tutaj biuro prawne, żeby to jednak było w formie uchwały, gdzie obowiązkowo takie zasady będą zobligowały poszczególne jednostki organizacyjne czy bądź dyrektorów tych jednostek do wprowadzenia tych zasad ogólnych do regulaminów każdego z obiektów.
0: Zakładając, że uchwała zostanie przegłosowana przez radnych, nowe przepisy miałyby wejść w życie pod koniec października. Termin wynika między innymi z konieczności konsultacji projektu uchwały z wydziałami Urzędu Miasta, głównie sportu i edukacji. Trzeba także dostosować dostępność orlików do pór roku. Zimą te obiekty są zdecydowanie mniej uczęszczane. Po nieudanym sezonie w Anwilu Wrocławek doszło do wielkich zmian. Z funkcją prezesa pożegnał się Łukasz Pszczółkowski. Jego miejsce zajął Hubert Heyman, a dyrektorem sportowym został Leo Derykę. Podczas konferencji prasowej prezes stwierdził, że nie widzi dalszej współpracy z zakontraktowanym na 2 lata Ronenem Ginzburgiem. Sternicy klubu nie tracą czasu i zatrudnili nowego trenera. Rottweilery w przyszłym sezonie poprowadzi Vedran Bośnić. Jest to szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
3: Mamy nowego trenera, Vedran Bośnić. Myślę, że część kibiców Anwilu może go kojarzyć właśnie z boisk i z tego okresu, kiedy był zawodnikiem. No i tak jak powiedziałeś, duże doświadczenie zarówno jeśli chodzi o reprezentację, dwie reprezentacje były i Szwecji i Bośni i Hercegowiny. Duże doświadczenie jeśli chodzi o Ligi Europejskie i Puchary Europejskie. Na tym nam najbardziej zależało, żeby był to trener z doświadczeniem, ale jednocześnie taki też, który ma coś do udowodnienia i taka praca w Anwilu będzie dla niego też szansą na rozwój. No i zobaczymy.
2: Są różne typy trenerów, trenerzy, którzy są bardziej przyjaciółmi dla zawodników, takimi mentorami, a są też trenerzy twardej ręki, do której grupy należy nowy trener Anwilu.
3: A to się przekonamy dopiero o tym tak naprawdę, natomiast no myślę, że będzie charakterny. Myślę, że to jest bardzo konkretny trener, wie czego chce i wie co chce osiągnąć i myślę, że tutaj jeśli chodzi o też te relacje z zawodnikami, no wszystko ułoży się tak po naszej myśli. Wiemy też, że kibice mają bardzo duże oczekiwania. Natomiast po komentarzach, ponieważ wczoraj ogłosiliśmy nowego trenera, myślę, że są zadowoleni z wyboru.
2: Domyślam się, że w czasie rozmów została też poruszona kwestia sztabu szkoleniowego. Czy możemy coś więcej na ten temat powiedzieć?
3: No, na razie w sztabie szkoleniowym pozostaje asystent Marcin Woźniak, bo

0: bo miał umowę przedłużoną z zeszłego sezonu. Co do asystenta głównego trenera, takiego jakby od niego, będziemy informować.
1: Zapytam jeszcze o kontrakt. Został podpisany na ten sezon, ale jest możliwość przedłużenia go, jednak są pewne warunki, pewne obostrzenia.
0: Tak, te warunki to jest.

0: Jeśli to się uda osiągnąć, to oczywiście przedłużamy automatycznie współpracę z trenerem.
1: Mamy już trenera, więc kibice pewnie już będą powoli oglądali się za kolejnymi transferami bądź przedłużeniami kontraktów z zawodnikami dotychczasowymi. Domyślam się, że decydujący głos ma trener, jednak we współpracy z dyrektorem sportowym. Jak to będzie wyglądała taka operacja?
0: No tak, oczywiście tutaj będą współpracować na tym polu wybierania zawodników do Anwilu, zarówno jeśli chodzi o Polaków, jak i zagranicznych. Myślę, że ta współpraca będzie przebiegała bardzo dobrze. Wiem, że fani też już oczekują transferów, natomiast proszę też zauważyć, że nasz ostatni mecz fazy play-in, ten przegrany niestety z MKS Dąbrowa, odbył się 10 maja, dzisiaj mamy 10 czerwca. Było dużo zmian, dużo pracy, nowy prezes, nowy dyrektor sportowy, nowy trener, te decyzje są podejmowane szybko i tak jak mówię, no tej pracy jest dużo, także jeszcze chwila, jeśli chodzi o tych zawodników, bo pracujemy naprawdę na najwyższych obrotach.
1: Kiedy możemy spodziewać się nowego trenera w Polsce, w Hali Mistrzów?
0: Trener przylatuje dzisiaj do Włocławka razem z dyrektorem sportowym, żeby też tutaj zobaczyć tą organizację. Spędzą tutaj kilka dni, no i później będą pracować już razem nad wyborem nowych zawodników.
2: Kontrakt z trenerem Ginzburgiem nadal obowiązuje. Klub podejmuje działania, aby rozwiązać tę kwestię. W kontekście nowego szkoleniowca, weterana Bosnicia, warto dodać, że mierzył się jako trener także z polskimi klubami, w tym z Anwilem Włocławek. W sezonie 2020-2021 to właśnie Mons prowadzony przez Bośniaka w turnieju kwalifikacyjnym na Cyprze pozbawiło nas nadziei na grę w Lidze Mistrzów FIBA. A kilka miesięcy później, już FIBA Europe Cup, Belgowie stanęli na drodze Stali Ostrów Wielkopolski w ćwierćfinale rozgrywek.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Witam serdecznie, panie
1: Dzień dobry,
0: prezydencie.
1: pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Cóż, przeżywamy wszyscy taki inwestycyjny boom w naszym mieście. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tyle się działo i dzieje się bardzo wiele i na ulicach, i w kamienicach. No właściwie Włocławek to teraz taki jeden wielki plac budowy i chyba nie ma dnia, żeby kierowcy no nie musieli gdzieś albo zawracać, albo zmieniać swoich planów, bo rzeczywiście tych inwestycji drogowych jest sporo. No ja dzisiaj na przykład musiałam zmienić swoje plany, jadąc ulicą Kapitulną.
1: To prawda, a to bierze się z faktu, że ja bardzo poważnie traktuję swoje zobowiązania przedwyborcze i konsekwentnie realizuję program wyborczy. Ja zobowiązałem się do tego, że ten obszar rewitalizowany będzie przebudowany, że tchniemy w ten obszar nowe życie.
0: Czyli przepraszam, tych, którzy narzekają, należy odesłać do ulotki i zobaczyć, co jeszcze może ich czekać,
1: to na pewno
0: tak?
1: Jest dobra podpowiedź, bo no ja bym chciał z mieszkańcami za 3 lata, kiedy będą wybory, spotkać się i pokazać, że faktycznie ten program wyborczy wykonałem no najlepiej w 100% i bardzo mocno nad tym pracuję. Zresztą no też fakt jest taki, że bardzo dużo pozyskujemy środków zewnętrznych, takich bezzwrotnych, chociażby na ten obszar rewitalizowany, na te nowe kamienice, które budujemy, no to jest około 100 milionów złotych pieniędzy, które do Włocławka przyciągnęliśmy, które tutaj zostaną i których nie trzeba oddawać, a które no, będą dobrze pracować, dlatego że w tej kadencji zakładam, że około no, ponad 200 mieszkań w samym obszarze rewitalizowanym, mieszkań na tani wynajem oddamy do użytku mieszkańców. Do tego są lokale usługowe, do tego no, też ta przestrzeń publiczna, do tego też działalność taka społeczna i tutaj no, mnie osobiście bardzo mocno radują kolejne inicjatywy, które się pojawiają w tym obszarze rewitalizowanym. Ostatnio obserwujemy wręcz eksplozję aktywności chociażby Stowarzyszenia Włocławianki, które no, zadomowiły się w kawiarence obywatelskiej
0: szukają
1: na trzeciego,
0: większego
1: tak, i mają w sobie
0: obiektu.
1: Tyle energii, tyle zapału, żeby coś dobrego robić dla mieszkańców naszego miasta, że to tylko, no mówię, serce się raduje i nic innego, tylko wspierać takie inicjatywa, a przecież mamy też Klawę Miasto, które jest operatorem teraz kawiarenki obywatelskiej. Mamy też inne stowarzyszenia, które też staramy się wspierać i wspieramy i materialnie, i niematerialnie, no bo nie zawsze tylko o pieniądze chodzi, bo czasami ważniejsze są inne rzeczy, więc to jest to zobowiązanie i też taka próba budowy Włocławka jako tego naszego wspólnego domu, w którym każdy z nas będzie się po prostu bezpiecznie, dobrze i wygodnie czuł. Stąd też te działania związane z rozwojem gospodarczym. No jesteśmy już po pierwszych takich spotkaniach warsztatowych odnośnie budowy elektrowni atomowej. Za elektrownią atomową idą też kolejne tematy. No mamy w zeszłym miesiącu dwie no, takie ważne rzeczy związane z rozwojem gospodarczym, chociażby w murowanie kamienia węgielnego pod elektrociepłownię, czy uruchomienie nowej hali produkcyjnej przez Run Chłodnie. Kolejni inwestorzy czekają na decyzje administracyjne, które są niezbędne do rozpoczęcia procesu budowlanego, więc to też jest bardzo ważny element. No ale te komunikacyjne tematy i ta Kapitulna, o której pani redaktor wspomniała, no to też jest przykład tego, że my naprawdę, mówię my cały czas w liczbie mnogiej, bo przecież ja sam wszystkiego nie robię, tylko to jest cały duży zespół ludzi,

0: którzy pracują nad tym, żebyśmy to nasze miasto budowali, żeby było lepsze, wygodniejsze i bardziej przyjazne do życia. Więc mając pozyskane środki zewnętrzne, bezzwrotne, mając decyzję z RIT na budowę tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej pod linią kolejową na
1: Przygotowujecie się po
0: Zezamczu,
1: prostu do tego, żeby można było na to Zezamcze dojechać.
0: szykując przetarg i zakładamy, że no, najdalej na przełomie roku rozpoczniemy pracę nad budową, no to te prace są związane niestety z zamknięciem ulicy Wienieckiej, bo no, nie da się zbudować tunelu w ulicy Wienieckiej nie zamykając samej tej ulicy. Więc na to też się przygotowujemy i stąd też przebudowywana ulica Energetyków, na którą też pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie. Na odcinku od Hutniczej do Mechaników, dlatego że z Zazamcza łatwiej będzie, korzystając z tej przebudowanej ulicy Energetyków, wydostać się na ulicę Toruńską, później skorzystać na wysokości zespołu szkół elektrycznych z Zawrotki i jechać w kierunku zakładów chemicznych. Natomiast no, mam świadomość tego, że mniej więcej 80% ruchu z Wienieckiej no, będzie kierować się na ulicę Kapitulną i inżynierowie ruchu przeanalizowali to bardzo
1: No
0: dokładnie
1: właśnie, bo my mieliśmy z tą ulicą już problem,
0: tak,
1: prawda?
0: i to
1: Więc
0: i z tych
1: powinno być
0: analiz
1: tak, że.
0: wynika, że ta sygnalizacja świetna. No, mamy we Włocławku taką grupę pasjonatów czerwonego światła, którzy lubią stać na czerwonym świetle, ale ja wiem o tym i też są badania bardzo
1: Tam prezydent
0: poważne.
1: należy raczej do grupy pasjonatów ronda, z tego
0: Może
1: co.
0: nie pasjonatów, tylko wiem, że ronda po prostu ten ruch
1: Usprawniają ruch.
0: usprawniają, nie traci się czasu właśnie na zmianę światła, zresztą to jest najbezpieczniejszy typ skrzyżowania, więc też biorąc pod uwagę bezpieczeństwo użytkowników ruchu, samych kierowców również, tutaj zostało wskazane, że takie rondo turbinowe, jakie znajduje się na Kruszyńskiej, tam z cukiernicą, no tutaj zdecydowanie ten ruch upłynni. Nie twierdzę, że nie będzie korków w czasie objazdu, ale na pewno ten ruch będzie bardziej płynny niż w przypadku sygnalizacji świetnej, sterowania ruchem sygnalizacją świetlną. Stąd też znowu pozyskaliśmy na to zadanie bezzwrotne dofinansowanie. No i teraz prace się zaczęły i tutaj bardzo ambitne mamy plany, dlatego że no teraz jest zamknięta ulica Wysoka, więc ten ruch w ciągu ulicy Kapitulnej tak naprawdę jest
1: Mniejszy.
0: sprawniejszy, bo tutaj sygnalizacja nie blokuje go w żaden sposób. Natomiast dużo trudniej jest dojechać i wyjechać z Zazamcza i tego sam też jestem beneficjentem jako mieszkaniec osiedla Zazamcza. Natomiast no, chcemy całe to skrzyżowanie przebudować, wykorzystując ten spadek natężenia ruchu, który jest w wakacje, no bo szkoły jak nie pracują, to ten ruch jest dużo mniejszy. Tak, żeby na nowy rok szkolny już po przebudowie tą część uruchomić. Później przeniesiemy się, swoje prace musi wykonać gazownia w ulicy Szpitalnej. Finalnie będziemy chcieli też szpitalną wzmocnić dywanikiem asfaltowym dodatkowym. No tak, żeby w momencie, kiedy ulica Wieniecka zostanie zamknięta, no to żeby ten ruch przenieść w miarę porówno na, tak jak powiedziałem, energetyków mechaników w kierunku zachodnim i na szpitalną kapitulną w kierunku wschodnim. Więc tutaj się bardzo mocno przygotowujemy, bo sama budowa tunelu też będzie trwała, no zakładamy, że no, na pewno ponad 2 lata.
1: Most. Zaskoczyła nas niedawno zła informacja o tym, że jednak będzie konieczny remont tej płyty nośnej, co pewnie wydłuży czas trwania tej inwestycji. Kierowcy myślę, że podeszliby do tego z większym zrozumieniem, gdyby nie fakt, że naprawdę na tym moście czasami zwłaszcza w tych godzinach szczytu dzieją się dantejskie sceny. Związane to jest też z tym, że nie wszyscy niestety lubią to
0: Stosują,
1: czerwone światło, tak?
0: Tak, tutaj, tutaj też mamy chyba pasjonatów czerwonego.

0: światła, którzy akurat wjeżdżają na czerwonym świetle. Dlatego dzisiaj uruchomiliśmy w godzinach szczytu, no właściwie wykonawca uruchomił sygnalistów i sterowanie ręczne. Mam informację, że rano bardzo dobrze to rozwiązanie się sprawdziło. Pracowników faktycznie może na moście aż
1: nie
0: tak
1: widać.
0: Bardzo nie widać, natomiast oni są pod mostem w dużej części. No i też wykonawca zadeklarował, że będzie te prace realizował w systemie dwuzmianowym, więc właściwie od rana do wieczora, tak jak cisza nocna na to pozwala, będą, albo nie zakazuje, będą te prace wykonywane. I tak jak pani redaktor powiedziała, no my przed przygotowaniem tej inwestycji poprosiliśmy Instytut Budowy Dróg i Mostów o
1: Zeskanowanie tej
0: płyty.
1: My rozmawialiśmy
0: tej
1: tutaj w
0: płyty.
1: studio
0: Tak, to
1: i
0: była.
1: przekazywał pan informację taką, że nie trzeba będzie przeprowadzać tego remontu.
0: To znaczy mieliśmy taką nadzieję, natomiast ostateczna decyzja została przez specjalistów z Instytutu Budowy Dróg i Mostów pozostawiona jednak do
1: wykonawcy?
0: Momentu odkrycia płyty, czyli zdjęcia tak naprawdę tych warstw bitumicznych. No i okazało się, czego nie można było wcześniej stwierdzić w żaden sposób, że po tej odkrywce, że po pierwsze absolutnie izolacja jest tak zdewastowana, że w sumie nie ma, no, ciężko być zaskoczonym, że ta nawierzchnia była w tak złym stanie. A po drugie mamy tak naprawdę płytę żelbetową, która składa się z trzech warstw, bo jak były realizowane kolejne przebudowy, to po prostu
1: chodzimy
0: nakładano
1: warstwę
0: kolejną,
1: na warstwę.
0: No i tu nie ma co ukrywać, wykonawca bardzo liczył na to, że zgodzimy się na zamknięcie mostu całkowite. Wystosował do nas takie oczekiwania, natomiast ja obiecałem mieszkańcom, że będziemy tą przebudowę robić pod ruchem. Stąd też poprosiłem, zaprosiłem do naszego zespołu profesora Madaja z Politechniki Poznańskiej. To jest niekwestionowany autorytet w dziedzinie budowy mostów, autor wielu podręczników. Inżynierowie, mostowcy uczą się tak naprawdę cały czas z podręczników profesora. I tutaj ogromną wiedzą i zaangażowaniem, bo pan profesor kilka razy był na tym naszym moście, wykazał się pan profesor i efekt tego zaangażowania jest taki, że z wykonawcą no, dogadaliśmy się, że mimo tego, że tą płytę faktycznie trzeba zbudować na nowo tak naprawdę, będziemy to wykonywać pod ruchem. Czyli utrudnienia nadal będą, ale to będą.
1: Jak w ogóle przebiegają? Jak
0: ale
1: przebiega
0: jeszcze jeden
1: współpraca z wykonawcą,
0: ważny
1: bo
0: wątek.
1: Pytam.
0: Jeszcze jeden ważny wątek, bo oczywiście no, na pewno takie pytania się pojawiają wśród mieszkańców, zresztą do mnie też docierają. Bo ja poprosiłem też Ministerstwo Obrony Narodowej, żeby zbadało możliwość zbudowy mostu pontonowego. Oczywiście no, szerokość mostu pontonowego powoduje to, że na całej długości tej przeprawy też byłby ruch wahadłowy jednostronny. Natomiast tutaj inżynierowie, którzy przyjechali z wojska na wizję lokalną, wykluczyli w ogóle taką możliwość. Z uwagi na poziom wody i wysokość też bulwarów, bo my liczyliśmy, że slipem przy ulicy Piwnej uda się ten ruch sprowadzić na wysokość lustra wody, ale niestety to też zostało przez inżynierów wykluczone, więc jedynie w przedłużeniu ulicy Gdańskiej, a tam już ten uskok naszych bulwarów jest tak wysoki, że jedyne rozwiązanie to most tymczasowy, a to podejrzewam, znaczy wiem, to między 7 a 10 milionów złotych dodatkowych kosztów, więc zdecydowanie przy znowu jednostronnym ruchu, więc też wahadle, więc z punktu widzenia kierowcy to tak naprawdę niewiele by się zmieniło w stosunku do tego, co udało nam się z profesorem tutaj i wykonawcą ustalić. Więc wszystkie te tematy, które budziły wątpliwości, zostały tak naprawdę jednoznacznie wyjaśnione.

0: Dzisiaj już tylko projektant musi nanieść odpowiednie korekty, wykonawca wie, co ma zrobić, czekamy na propozycje tych zmian i, no i cała naprzód. Tak jak powiedziałem, wykonawca zadeklarował pracę dwuzmianową, więc myślę,
1: Czy
0: że
1: to
0: tutaj
1: wydłuży czas trwania tej inwestycji?
0: Jeszcze jest chyba za wcześnie, żeby o tym mówić. Ja widzę po stronie wykonawcy taką ambicję, żeby jednak ten
1: Właśnie,
0: termin
1: to kolejne
0: właściwie...
1: pytanie, jak przebiega współpraca z tym
0: Dobrze, to
1: wykonawcą?
0: znaczy nie, wiadomo, że wszyscy, ja przede wszystkim życzyłbym sobie, żeby tak naprawdę to tempo prac było tak zawrotne, że już byśmy widzieli koniec. Natomiast tutaj naprawdę obiektywne względy sprawiły, że lepiej chwilę dłużej się przygotować już do tych prac i wykonać je na tyle dobrze, żeby na dziesięciolecia tak naprawdę te prace służyły, a tutaj mamy z tym do czynienia, bo dzisiaj z tego co wiem, mają się rozpocząć prace rozbiórkowe, my musimy tą starą płytę zdjąć, zrobić na nowo ozbrojenie i nową płytę zbudować i na tej płycie dopiero będą kolejne warstwy bitumiczne, oczywiście po nałożeniu wcześniej izolacji wykonane. Dylatacje i tak mieliśmy zaplanowane do wymiany, więc krótko mówiąc, to co robimy teraz, jednak w ambitnym czasie, bo planujemy to zrobić w rok, to zakres tej przebudowy jest największy od dziesięcioleci. Na pewno od 1989 roku nie było tak dużego zakresu pracy, jaki tutaj wykonujemy, ale to właśnie po to, żebyśmy nie wracali przez kolejne dziesięciolecia, jak tą płytę wykonamy odpowiednio, później izolację i wszystkie warstwy bitumiczne zostaną położone z asfaltem twardolanym,
1: który
0: sam,
1: to jest szansa, że zapomnimy o remoncie
0: to
1: mostu
0: jest,
1: na długie lata,
0: tak,
1: tak?
0: to jest to bezpieczeństwo, które daje nam, że na długie, długie lata do tego zwężenia nie będziemy wracać. Mówię do zwężenia, no bo to zawsze są takie konsekwencje. A pamiętajmy jeszcze, że w ramach budowy drogi ekspresowej we Włocławku powstanie trzeci most, który na pewno, bo mamy badania, które pokazują, że o kilkadziesiąt procent odciąży, zmniejszy natężenie ruchu na moście stalowym, więc to, co teraz wykonamy, to tak naprawdę z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że dopiero nasze wnuki będą wracały do tego tematu.
1: No to nie mogę nie zapytać o najbardziej gorący temat ostatnich dni, czyli zielone tereny Śródmieścia, kolejna data, która została podana gdzieś do publicznej wiadomości, to koniec czerwca właśnie wtedy.
0: No jeszcze tej daty tak naprawdę nie ma, natomiast bo aneksy żadne nie są podpisane. Ja w ogóle w tych rozmowach, które były bardzo ostre z 2 tygodnie temu, zresztą chyba widać gołym okiem, że po tej rozmowie faktycznie
1: coś się zaczęło dziać.
0: Ruszyły się bardzo mocno te prace. No, muszę i biorę zawsze pod uwagę interes naszych firm lokalnych. Na tej budowie kilka firm z Włocławka pracuje, między innymi na Zduńskiej brukarze, którzy, no widać to, że tam jest to zaangażowanie, zresztą to jest ekipa chyba najdłużej, która pracuje, bo jak jestem na budowie o 20, to oni są, jak jestem w sobotę na budowie, to oni są, więc tam sam właściciel zresztą jest zaangażowany i pracuje po prostu tam na tej budowie, bo jemu też zależy, żeby jak najszybciej to zadanie skończyć. No też zadanie z terminem bardzo ambitnym, bo pamiętajmy, że mamy ponad 1,2 km drogi w centrum miasta, gdzie mamy całe uzbrojenie, czyli kanalizację deszczową, sanitarną, wodociągową, teletechniczną, gazową, energetyczną, energię, oświetlenie, o deszczowej i sanitarnej już mówiłem. Więc naprawdę to, co na wierzchu, to jest już tylko i wyłącznie ubranko, ale liczy się to, co jest pod spodem, a tego jest bardzo, bardzo dużo. No i de facto to zadanie wykonujemy w pół roku. Ja tak oczywiście wiem, że no, chcielibyśmy wszyscy, ja też, żeby to trwało dużo krócej. Natomiast weźmy pod uwagę chociażby drogę, która jest budowana z

0: Brzezia do Wieńca w Szczerym Polu, która ma, zdaje się, ponad rok opóźnienia, prace zaczęły się 3 lata temu. Więc ja nie usprawiedliwiam tutaj wykonawcy, bo uważam, że ten zakres prac można było zrobić szybciej, że to zaangażowanie szczególnie niektórych podwykonawców nie jest zadowalające. I też o tym bardzo ostro powiedziałem na tym spotkaniu. Dzisiaj mamy spotkanie kolejne, tak się umówiłem też z dyrektorem, z którym ja już rozmawiam osobiście. Dyrektor z Centrali Warszawskiej przyjeżdża po raz drugi tutaj do Włocławka. Ta rozmowa poprzednia też miała miejsce, właśnie była z dyrektorem z Warszawy. I tutaj jestem właściwie w codziennym takim kontakcie. Wszystkie problemy, które pojawiły się w trakcie, zostały rozwiązane. A te problemy chociażby sprowadzały się do przebudowy gazociągu czy przebudowy wodociągu. Coś, co niekoniecznie jest związane bezpośrednio z tą inwestycją, ale jednak ma wpływ na tą inwestycję. Krótko mówiąc, jest deklaracja, że w najbliższych, myślę, że 2 tygodniach ta przejezdność zostanie przywrócona. To, co jest najważniejsze,
1: to
0: czyli,
1: jest najważniejsze,
0: czyli przejezdność, czy być może opłynne. Jeszcze te prace związane z zielenią będą wykonywane, bo tej zieleni też tutaj jest całe mnóstwo.
1: No ale znaczy, to już nie będzie jakby.
0: Jeśli ktoś jest
1: tak
0: chory
1: bardzo
0: na władzę i bardzo pragnie władzy i mówi, że tam jest betonoza, to wystarczy wspomnieć, że ponad 30 tysięcy roślin zostanie posadzonych na tym odcinku ponad kilometra. Kilkaset nowych drzew, oczywiście przy pielęgnacji i zachowaniu starodrzewia. Więc no, myślę, że no, takiej intensywnej zieleni w centrum miast ze świecą szukać, a my we Włocławku właśnie będziemy mieli. Do tego oczywiście to jest zagospodarowanie wód opadowych, chociażby przez specjalne skrzynki rozsączające, czyli nie wylewamy tej wody do Wisły, tylko zatrzymujemy w miejscu opadania i wprowadzamy ją na te tereny zielone, chociażby na skwer na Zielonym Rynku.
1: I obiecałam tutaj przedsiębiorcom ze Świętego Antoniego, nie chodzi tu wcale o przedsiębiorców z telewizji Kujawy, że zapytam o to, czy są planowane zmiany w organizacji ruchu na tej ulicy.
0: Nie słyszałem
1: w
0: ogóle o
1: takim. Pojawiły się w przestrzeni publicznej obawy i docierają do nas takie,
0: panie
1: że
0: redaktor,
1: ulica
0: to
1: jest
0: ile ja kłamstw słyszę, na przykład o tym, że lewoskręt i prawoskręt zlikwidowany zostanie na Cygance. No, tych kłamstw takich, które nie są przypadkowe. To ja jestem o tym przekonany, że one są wykorzystywane celowo, bo ktoś zachorował na władzę i za wszelką cenę się do tej władzy próbuje dorwać i takimi kłamstwami próbuję zwrócić na siebie uwagę. Nie planujemy zmiany organizacji ruchu na Świętego Antoniego. Będzie to tak, jak była droga dwukierunkowa. Oczywiście na skrzyżowaniu z Jagiellońską.
1: Chyba to zwężenie właśnie.
0: Tam jest delikatne zwężenie, nie za duże. No i przez fakt, że jednak
1: będzie to przecinało ścieżkę rowerową.
0: Tak,
1: i
0: no to tam jest na tym skrzyżowaniu ograniczenie prędkości do 30 km. Wiem, bo dzisiaj podpisywałem z tą organizację ruchu, ale tylko na tym skrzyżowaniu, więc to dla wszystkich będzie bezpieczniej, jak w tym miejscu nieco zwolnimy. Natomiast autobusy, tak jak jeździły przez Świętego Antoniego, tak jeździć będą, a samochody dwukierunkowo też. Żadnych miejsc postojowych nie zabieramy, ba na wyraźne życzenie mieszkańców ulicy Jagiellońskiej na ulicy Chmielnej pomiędzy Jagiellońską a Rejmonta. Przejęliśmy teren, na którym zorganizujemy miejsca postojowe. Jesteśmy w trakcie przetargu, za chwilę zaczną się tam prace. Więc de facto tych miejsc postojowych w tym obszarze miasta będzie więcej. Zresztą no, staramy się za każdym razem sprawiać, żeby tych miejsc postojowych było więcej. Przykładem jest Plac Wolności, na który mamy już gotową dokumentację. Jesteśmy w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę, gdzie jest 60 miejsc postojowych dzisiaj, a docelowo będzie 180, co prawda w parkingu podziemnym, ale
1: rozumiem,
0: no to jest
1: że
0: jednak.
1: Inwestycje rozpoczniecie już po zakończeniu 3 maja, czy
0: tak, nie? Tak, tak, na pewno. Zresztą na 3 maja to też jest osobna trochę historia. Tutaj też z wykonawcą no, toczę bój, natomiast

0: mam wrażenie, że tutaj ze strony wykonawcy też już chyba wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione i jest deklaracja, że to zaangażowanie będzie większe. Z mojej strony jest z kolei deklaracja, że na kolejny etap po prostu nie wpuszczę, nie podpiszę się pod żadną organizacją ruchu, dopóki ten etap pierwszy, przynajmniej od Placu Wolności do Piekarskiej, nie będzie wykonany tak, żeby tam, nie mówię, że wszystko z
1: Tam trzeba
0: zielenią i tak
1: przejeżdżać.
0: dalej, ale żeby przynajmniej no, nie
1: Przejeżdżać na
0: przypominało
1: skrzyżowaniach
0: to
1: na sobotę.
0: pola bitwy, bo dzisiaj trochę tak jest. I oczywiście gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców Włocławka do korzystania ze sklepów i z propozycji przedsiębiorców z 3 maja. Ulicę 3 maja przebudowujemy, bo takie było oczekiwanie mieszkańców wyrażone w trakcie prac nad gminnym programem rewitalizacji. Przez lata tak naprawdę słyszałem, kiedy przebudujemy 3 maja. Dzisiaj to przebudowujemy tą ulicę. Ale to tak jak jest przy jakimkolwiek remoncie w domu. Jak wymieniamy czy remontujemy łazienkę, to tak naprawdę bałagan mamy w całym domu. I trochę tak jest z 3 maja. Na pewno to są utrudnienia, więc zachęcam do tego, żebyśmy korzystali z restauracji, z knajp, ze
1: Informował
0: sklepów na
1: przedsiębiorcom,
0: 3
1: powinny
0: maja.
1: czas
0: W ten
1: krzyczeć.
0: sposób po prostu każdy z nas może się zaangażować, może pomóc i na pewno ta pomoc będzie dużo lepsza niż siedzenie przed klawiaturą i
1: Pisanie komentarzy na temat tego, jak
0: nie
1: bardzo zablokowany
0: najczęściej, to
1: jest.
0: znaczy jak to są komentarze takie ludzkie, to okej, ale jeżeli to są komentarze, których głównym celem jest chęć dorwania się do władzy, no to miejmy to też pod uwagę.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był prezydent Włocławka, pan Krzysztof Głogowski.
0: Dziękuję pani redaktor. Dziękuję państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Jeszcze dziś na tej drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Choć wielu kierowców przyznaje, że rzadko porusza się tam właśnie z taką prędkością. Mowa o trasie stanowiącej alternatywę dla Alei Jana Pawła II we Wrocławku. Droga przebiega głównie przez tereny leśne. W jej sąsiedztwie znajduje się ścieżka pieszo-rowerowa, a wzdłuż trasy nie ma zabudowy mieszkaniowej. Od pewnego czasu do władz miasta docierały sygnały od kierowców, którzy zwracali uwagę, że obowiązujące ograniczenie może być zbyt niskie, jak na charakter tej drogi. Tematem zajął się radny Rady Miasta Wrocławek, Jakub Girczyc, który złożył interpelację w sprawie podniesienia dopuszczalnej prędkości.
1: W trakcie ostatniej sesji złożyłem interpelację dotyczącą zwiększenia prędkości na odcinku od ronda tuż za lasem do ulicy Wiejskiej w ramach trasy alternatywnej. Do tej pory obowiązuje tam ograniczenie do 50 km na godzinę, natomiast standard techniczny tej trasy oraz jej umiejscowienie w mojej opinii pozwala na to, żeby na spokojnie zwiększyć tą prędkość do 70 km na godzinę. Zresztą prawda jest taka, że wielu mieszkańców już od samego początku mówiło o tym, że ten fragment powinien być objęty, w cudzysłowie mówiąc, 70. Zresztą policja również tam prowadziła wielokrotnie kontrolę prędkości i wielu kierowców miało niestety ten problem, że otrzymywali mandaty za przekroczenie prędkości na tym odcinku. A tak jak powiedziałem, droga technicznie jest przygotowana do tego, żeby można było poruszać się nią 70 km na godzinę.
2: A z jakim odbiorem spotkała się Pana interpelacja?
1: Wydaje mi się, że jest bardzo pozytywnym. Patrząc na to, ilu mieszkańców wypowiedziało się, zareagowało na temat tej interpelacji, czy to w moich mediach społecznościowych, czy też w mediach ogólnie, ile telefonów i wiadomości ja dostałem, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. No, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że mieszkańcy czekają na to, żeby akurat na tym fragmencie, na fragmencie trasy alternatywnej było te 70 km na godzinę. Warto jeszcze zaznaczyć, że Aleja Jana Pawła II jest objęta ograniczeniem prędkości na odcinku leśnym do 70 km na godzinę. Także wręcz naturalnym rozwiązaniem jest wprowadzenie tego ograniczenia również na odcinku trasy alternatywnej.
2: Czy są duże szanse, że te zmiany wejdą w życie?
1: Z pisma, które otrzymałem od pana prezydenta, są jak najbardziej na to duże szanse. Zresztą sprawa została już przekazana do odpowiedniej jednostki organizacyjnej w celu opracowania dokumentacji niezbędnej właśnie do zmiany tego ograniczenia. Także myślę, że może nie za tydzień, może nie za półtora tygodnia, ale wkrótce będziemy mogli już tą trasą poruszać się z prędkością 70 km na godzinę.
0: Sprawdziliśmy również, co o takim pomyśle sądzą mieszkańcy. Opinie okazały się podzielone. Część kierowców uważa, że obecne ograniczenie nie odpowiada warunkom panującym na trasie i powinno zostać zwiększone. Inni podkreślają, że bezpieczeństwo powinno pozostać najważniejsze, niezależnie od tego, jak wygląda otoczenie drogi.
2: Czy pani jeździ drogą alternatywną z Michailina do Wrocławka?
3: Rzadko, bardzo rzadko.
2: A jak wrażenia, czy te 50 km na godzinę jest wystarczająco?
3: Pewnie, że tak. Pomału dojedziemy do celu.
2: Czyli nie ma potrzeby zwiększenia prędkości?
3: Nie, spokojnie. Okay. Ja wiem, z jakich względów tam jest ta 50, bo tam są zwierzyna.
4: Zniesienie trochę progów na ulicy Brzezinowej.
3: Mhm. O to byś wnioskowała?
4: O pewno, no przecież co 20 metrów jest próg.
5: Mhm. Nawet bym zwiększyła, tam można byłoby, uważam, nawet i 60 być.
2: Okay. Czyli uważa pani, czy to jest dobry pomysł?
5: Tak, tak.
6: Ja pani nie zastanawiałem się nad tym, ale z 10 km można by było zwiększyć.
2: Czyli jest to dobry pomysł?
6: Nie najgorszy, wydaje mi się.
0: Pismo w tej sprawie zostało już przekazane do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, który ma przygotować projekt nowej organizacji ruchu. Po jego opracowaniu i zatwierdzeniu kierowcy mogą spodziewać się zmian w obowiązującym limicie prędkości.

0: Czerwiec we Wrocławku nie zwalnia tempa. Przed mieszkańcami dni pełne kultury, historii i inspirujących spotkań. Wszystko rozpoczyna kiermasz książek, gdzie na miłośników literatury czekają dziesiątki tytułów z różnych kategorii. Atrakcyjne ceny i bogaty wybór sprawiają, że każdy może znaleźć coś tu dla siebie.
1: Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej Biblioteki Głównej przy ulicy Warszawskiej. Od poniedziałku zaczął się kiermasz. Będziemy tutaj do końca miesiąca, do 27 czerwca. Są to książki wycofane z księgozbioru bibliotecznego. Mamy i książki dla dzieci, książki obyczajowe, kryminały, jest też trochę literatury popularno-naukowej, także serdecznie zapraszamy.
2: Czy jest duże zainteresowanie mieszkańców?
1: Tak, są też, niektórzy usłyszeli o kiermaszu na Facebooku, niektórzy przechodząc po prostu do biblioteki przy okazji coś zajrzą na kiermasz i też coś zgarną dla siebie. Książki są w cenie 2, 5 i 10 zł, zależy od stanu książki. Także tak sami oceniamy, ile może taka książka kosztować.
0: W kolejnych dniach będzie okazja do rozmów z ludźmi, którzy są znani w świecie mediów, jak i z lokalnymi twórcami.
3: 11 czerwca zapraszamy na spotkanie autorskie z Łukaszem Nowickim. Będzie to kolejne spotkanie z cyklu Czytelnicze oblicze. Tym razem ze znanym i ulubionym aktorem będziemy rozmawiać o książkach. Między innymi o tym, jak udziela się głosu w audiobooku, jak wygląda taki proces, ponieważ Łukasz Nowicki oprócz tego, że jest właśnie prezenterem, aktorem i jest także lektorem. Między innymi nagrał swój głos do książki Janusza Zajdla, Wojtka Friedmana czy Marcina Kiedryńskiego. Łukasz Nowicki jest także prezenterem telewizyjnym. Między innymi w Postaw na milion czy w Pytaniu na śniadanie. Jego podróże zaowocowały podcastem z Nowickim Po drodze, a ostatnio mogliśmy go zobaczyć w Opolu jako współprowadzącego koncert premiery. 16 czerwca we wtorek w ramach Dni Włocławka zapraszamy na spotkanie autorskie z Katarzyną Żak. Będzie to spotkanie z cyklu Czytelnicze oblicze. Pani Katarzyna to aktorka filmowa, telewizyjna, teatralna, także wokalistka. Co ciekawe, podczas spotkania będzie można usłyszeć kilka jej piosenek, ponieważ zaplanowany jest recital pani Katarzyny Żak. Ostatnio również śpiewała w Opolu podczas jednego z koncertów. 18 czerwca w czwartek naszym gościem będzie Dawid Sakowski. To włocławianin z zawodu elektryk, który po godzinach zamienia kable i schematy na pióro i słowa. Napisał książkę Napięcie krytyczne, jest to jego debiut. Książka została wydana w tym roku i opowiada o przemianach ustrojowych, o polskiej transformacji we Wrocławku, o Zazamczu, ponieważ właśnie z tego osiedla pochodzi autor książki, no i opowiada historię naszego miasta około lat 2000.
0: Nie zabraknie również propozycji dla kinomanów. Po raz kolejny odbędzie się Kinomania, czyli seans niespodzianka.
1: 19 czerwca serdecznie zapraszamy na seans niespodziankę dla dorosłych. Będzie to seans niespodzianka z naszego cyklu Kinomania. Niestety nie mogę zdradzić żadnych szczegółów, co to będzie za film, ale na pewno na naszych gości będą czekać wygodne kanapy.
0: W najbliższy piątek rozpoczynają się Europejskie Dni Archeologii. W programie znalazła się m.in. prezentacja unikatowych zabytków związanych z historią Wrocławka.
4: Chciałam Państwa serdecznie zaprosić na kolejną edycję Europejskich Dni Archeologii, które jak zwykle będą bardzo ciekawe i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. W piątek, 12 czerwca o godzinie 12, otwarcie wystawy archeologicznej poświęconej badaniom, które były prowadzone zarówno przez pracowników muzeum, jak i przez zaprzyjaźnionych archeologów. Zbiory, zabytki z tych badań mamy tutaj u nas w naszej kolekcji, a dzisiaj będziecie mogli Państwo obejrzeć je sami. Większość z nich nigdy wcześniej nie była eksponowana, także będzie co oglądać.
0: Dzień później mieszkańcy będą mogli spojrzeć na zawód archeologa z nieco innej perspektywy.
5: Chciałabym Państwa zaprosić serdecznie na wykład, który odbędzie się w sobotę o godzinie 11 w Muzeum

0: historii Włocławka na ulicy Szpichlernej. Będzie on dotyczył archeologii w różnym rozumieniu popkultury oraz o tym, jak filmy, seriale i różne inne media tworzą współczesny nasz tutaj odbiór naszego, mojego zawodu i jak to też wpływa też później na postrzeganie archeologa i archeologii przez społeczeństwo. A także przedstawia też również kilka ciekawostek, które są poruszane w filmach, serialach, o których mało osób sobie zdaje sprawę.
1: Zwieńczeniem weekendu będzie Targ Staroci i Rękodzieła.
2: Zapraszam wszystkich mieszkańców Włocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 14 czerwca w godzinach od 10 do 14 do Muzeum Historii Włocławka, konkretnie na dziedziniec przy muzeum, ponieważ odbywać się tam będzie 31 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. Także zachęcam wszystkich miłośników starych przedmiotów, które mają swoją duszę, historię, do tego, żeby właśnie przyszli. To też jest okazja, żeby sobie porozmawiać o różnych kolekcjach i zaprosiliśmy kilkunastu wystawców z przeróżnymi rzeczami. Na pewno nie zabraknie włocławskiego fajansu, ale i zegarów, zabytków techniki, takich jak na przykład żelazka na węgiel, czy dusze bibelotów, płyt, książek, biżuterii, wielu, wielu innych rzeczy. Zawsze też kolekcjonerom, handlarzom towarzyszą twórcy ludowi, tak będzie i tym razem. Na pewno będzie można od nich nabyć współczesnie malowany fajans, również rzeźby w drewnie. Poza tym zawsze muzealnicy też angażują się w organizację tej imprezy i przygotowują różnego rodzaju porady. W związku z tym, że to jest tydzień europejski, dzień archeologii, to nasze koleżanki z działu archeologii będą udzielać porad detektorystom, tak żeby w sposób legalny, zgodnie z przepisami poszukiwać zabytkowych przedmiotów w ziemi, żeby to było wszystko legalne, nie szkodziło zarówno ludziom, jak i tym zabytkom, które są odnajdywane. Również koledzy z działu historii będą informować o tym, jak tworzyć archiwa domowe, porady genealogiczne też będą, a nasi konserwatorzy udzielą porad, w jaki sposób dbać o zabytkowe przedmioty, które znajdują się w naszych domach.
1: Najbliższe dni we Włocławku to doskonały moment, by aktywnie spędzić czas i skorzystać z bogatej oferty wydarzeń. Pierwsza połowa roku w Izbicy Kujawskiej upływa pod znakiem intensywnych inwestycji. Mieszkańcy już mogą korzystać z części zrealizowanych projektów, szczególnie z tych związanych z infrastrukturą drogową. A to dopiero początek zmian. Władze miasta zapowiadają kolejne inwestycje w najbliższych miesiącach.
3: Jesteśmy w trakcie realizacji wybranych inwestycji. Jeżeli chodzi o naszą gminę, największe zapotrzebowanie to oczywiście drogi, zarówno na terenie samego miasta, samej Izbicy, jak i terenu wiejskiego. Oddaliśmy niedawno do użytku inwestycję, która została przełożona z ubiegłego roku, inwestycję wspartą finansowo z rządowego programu rozbudowy dróg. Konkretnie jest to ulica Augustowska, odcinek o długości ponad 800 metrów, ale przebudowany kompleksowo z odpowiednimi wymogami dotyczącymi projektu, czyli elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mam tutaj na myśli chodniki, ścieżkę pieszo-rowerową, przejścia dla pieszych odpowiednio oznakowane, odpowiednio oświetlone. Mam nadzieję, że ta droga przede wszystkim będzie się podobać, ale i będzie bezpieczna dla mieszkańców, dla użytkowników, którzy po tej drodze będą jeździć, dla uczestników ruchu rowerowego, i ruchu pieszego. No jest to inwestycja, która była oczekiwana od wielu lat, ale z tego samego programu w tym roku zostanie również przebudowana droga w miejscowości Podtymień, tak de facto to jest droga, która znajduje się na Izbicy, w takiej nowej części Izbicy, nowej dzielnicy w okolicach osiedla Morele. Umowa już jest podpisana, wykonawca lada dzień wchodzi na inwestycję i będzie kolejna inwestycja zrealizowana. Jeżeli chodzi o inwestycje w terenie drogowym, w terenie wiejskim, to planujemy również przynajmniej 2-3, może uda się 4 odcinki zrealizować. Teraz, że nie chcę tutaj zdradzać planów, takie plany mamy i na pewno te inwestycje będą w tym roku realizowane.

0: W rozwoju lokalnej służby zdrowia jest nowoczesna baza rehabilitacyjna.
1: Oddaliśmy niedawno do użytku pomieszczenia, w których znajduje się rehabilitacja. Była to inwestycja zrealizowana też przy udziale środków z kolei unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju. I tutaj dofinansowanie było na poziomie 85%. Jest to dość duży wskaźnik, bo inwestycje te drogowe z rządowego programu to dofinansowanie zaledwie na poziomie 50%. Oczekiwania są na pewno, jeżeli chodzi o samorządy, większe, ale dobre i to, że tak powiem kolokwialnie.
0: Inwestycje nie omijają również strefy wypoczynku i sportu. Nad miejską plażą powstało nowe molo, które już stało się atrakcyjnym miejscem spacerów. To jednak nie koniec planów. Władze przygotowują się do modernizacji obiektów przy stadionie.
1: Jesteśmy również w trakcie realizacji kolejnej inwestycji. Mam na myśli tutaj modernizację naszej plaży w miejscowości Długie. Zostało przebudowane molo i infrastruktura towarzysząca na tej plaży. Za chwilkę też wykonawca wejdzie na kolejną inwestycję, na termomodernizację obiektów, które znajdują się przy stadionie miejskim w Izbicy Kujawskiej.
0: Inwestycje realizowane w Izbicy Kujawskiej pokazują, że miasto stawia na rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców. We Wrocławku powstają kolejne mieszkania na tani wynajem. Wszystko zaczęło się od bloków przy ulicy Celulozowej, a potem przyszedł czas na kolejne lokalizacje. Jedna z nich to kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek wymagał kapitalnego remontu. Ten rozpoczął się latem 2024 roku. Ostatecznie powstały tam 22 mieszkania. Do 29 maja trwał nabór wniosków na lokale.
2: 128 wniosków zostało złożonych przez mieszkańców, no nie tylko Włocławka, dlatego że o mieszkania we Włocławku mogą ubiegać się również mieszkańcy obszaru funkcjonalnego pod warunkiem, że będą w stanie udowodnić, że centrum życiowe ich rodziny jest właśnie w naszym mieście. Mamy tam 22 mieszkania do dyspozycji, więc kolejny raz ta liczba wniosków zdecydowanie przewyższa liczbę dostępnych mieszkań.
0: Liczba wniosków robi wrażenie. Obecnie są one analizowane przez pracowników ratusza i Społeczną Komisję Mieszkaniową.
2: Po tej analizie zostaną, no, oczywiście na podstawie zarządzenia, które jest obowiązujące od ubiegłego roku, przyznane na podstawie tych deklaracji z wniosku będą punkty. No i taka lista rankingowa zostanie ogłoszona. Oczywiście od tej listy będzie można się odwołać tradycyjnie, tak samo jak było już w tym roku w przypadku przydziału mieszkań na Brzeskiej 15, które już są zasiedlone zresztą.
3: Kryteria, które wnioski były preferowane przy ulicy Maślanej, czyli te, które mogły otrzymać najwięcej punktów i za co?
2: Tutaj kryteria są bardzo podobne do tych z naboru przy ulicy Celulozowej, więc przede wszystkim zatrudnienie, odpowiednio wysokie zarobki, tak żebyśmy wiedzieli, że najemca będzie miał z czego płacić czynsz, ale też preferowane są rodziny z dziećmi, osoby do 35 roku życia oraz seniorzy. Więc no, zarządzenie z sierpnia ubiegłego roku dokładnie wskazuje, które grupy naszych mieszkańców mają większe szanse na przydział tych mieszkań.
0: Na początku powstanie wstępna lista najemców i przyjdzie czas na odwołanie się od decyzji.
2: Tutaj musimy dać trochę czasu jednak komisji i pracownikom, żeby zweryfikowali te wszystkie wiadomości, które we wnioskach zostały przez przyszłych być może mieszkańców złożone. Więc myślę, że tutaj możemy liczyć na to, że przydział tych mieszkań, przydział i ta wstępna lista na początku lipca się pojawi.
0: Szczęśliwcy otrzymają klucze do nowych mieszkań na przełomie lipca i sierpnia. Jedno z mieszkań będzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Remont kamienicy przy ulicy Maślanej kosztował około 10 milionów złotych. Ratusz uzyskał około 7,5 miliona dofinansowania. Więcej na temat bieżącej sytuacji Wrocławka w naszym studiu, którego gościem będzie Krzysztof Kukucki. Wiosna w pełni. Dni robią się coraz dłuższe i ciepłe. Zachęca to dzieci i młodzież do spędzenia wolnego czasu poza domem. Zarówno dziewczyny, jak i chłopaki chętnie wybierają się na Orliki, by w komfortowych warunkach pograć w piłkę. Niestety, weekendowa wycieczka na Orlik może skończyć się rozczarowaniem. Mianowicie zamkniętym obiektem. Takie sygnały dotarły nie tylko do naszej redakcji, ale również do Urzędu Miasta. Dlaczego jedne Orliki są czynne, a inne nie?
4: Wynika to z tego, że każdy obiekt sportowy ma swój indywidualny regulamin korzystania z tego obiektu. I wynika

0: Toż z tego, że praktycznie każdy orlik ma innego zarządcę, bo znajduje się on przy innej szkole, gdzie jest zawsze inny dyrektor, bądź znajduje się pod zarządem na przykład OSIR-u, bądź jak mamy w przypadku orlika przy boiska sportowego, przy placu Stasi, to zajmuje się nim AZK, tak? Bo tam nie ma szkoły i budynek i cały teren wokół szkoły został przekazany w zarząd AZK. Stąd, żeby to uporządkować przede wszystkim, trzeba stworzyć zasady ogólne, które powinny być uwzględnione w tych indywidualnych regulaminach korzystania z obiektów sportowych, tak aby wskazać minimalny czas dostępności tych obiektów, czy to dla klubów sportowych, czy to też dla osób chętnych z niego skorzystania. I wtedy można określić po prostu minimalny czas otwarcia tych obiektów. To nie tylko w dni powszednie, ale także w weekendy. Mamy tego świadomość, bo zostały regulaminy jeszcze z czasów, kiedy były organizowane w ramach projektu Orlik. Te regulaminy nigdy nie były aktualizowane i one tak sobie pozostały, gdzie faktycznie w tych regulaminach jest zapisane, że na przykład w weekendy Orlik jest nieczynny. No to nie na tym rzecz polega, tak? Nie po to miasto buduje, czy nie po to miasto remontuje, żeby te obiekty sportowe były niedostępne dla dzieci. No cała idea jest w tym, żeby też właśnie w weekendy, bo wtedy mają dzieci wolny czas, mogły z tych obiektów korzystać, tak? Albo w dni świąteczne. No teraz sytuacja była, którą mieliśmy z długiego weekendu majowego, gdzie sprawdziliśmy, że część obiektów była po prostu zamknięta, tak? Może były pozamykane, część była otwarta dopiero po południu. No to nie na tym rzecz polega.
1: Jak temu problemowi zaradzić?
0: Szykowane są zapisy do stworzenia uchwały Rady Miasta, bo chcemy, żeby to było jednak w formie uchwały bądź zarządzenia prezydenta, ale tutaj ja jestem zwolennikiem i też tutaj biuro prawne, żeby to jednak było w formie uchwały, gdzie obowiązkowo takie zasady będą zobligowały poszczególne jednostki organizacyjne, czy bądź dyrektorów tych jednostek do wprowadzenia tych zasad ogólnych do regulaminów każdego z obiektu.
2: Zakładając, że uchwała zostanie przegłosowana przez radnych, nowe przepisy miałyby wejść w życie pod koniec października. Termin wynika między innymi z konieczności konsultacji projektu uchwały z wydziałami Urzędu Miasta, głównie sportu i edukacji. Trzeba także dostosować dostępność orlików do pór roku. Zimą te obiekty są zdecydowanie mniej uczęszczane. Po nieudanym sezonie w Anwilu Włocławek doszło do wielkich zmian. Z funkcją prezesa pożegnał się Łukasz Pszczółkowski. Jego miejsce zajął Hubert Heyman, a dyrektorem sportowym został Leo Deryke. Podczas konferencji prasowej prezes stwierdził, że nie widzi dalszej współpracy z zakontraktowanym na 2 lata Ronenem Ginzburgiem. Sternicy klubu nie tracą czasu i zatrudnili nowego trenera. Rottweilery w przyszłym sezonie poprowadzi Vedran Bosnić. Jest to szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
3: Mamy nowego trenera, Vedran Bosnić. Myślę, że część kibiców Anwilu może go kojarzyć właśnie z boisk i z tego okresu, kiedy był zawodnikiem. No i tak jak powiedziałeś, duże doświadczenie, zarówno jeśli chodzi o reprezentację, dwie reprezentacje były, i Szwecji, i Bośni i Hercegowiny. Duże doświadczenie, jeśli chodzi o Ligi Europejskiej, Puchary Europejskie. Na tym nam najbardziej zależało, żeby był to trener z doświadczeniem, ale jednocześnie taki też, który ma coś do udowodnienia, i taka praca w Anwilu będzie dla niego też szansą na rozwój. No i zobaczymy.
4: Są różne typy trenerów, trenerzy, którzy są bardziej przyjaciółmi dla zawodników, takimi mentorami, a są też trenerzy twardej ręki, do której grupy należy nowy trener Anwilu.
3: A to się przekonamy dopiero o tym tak naprawdę. Natomiast no myślę, że będzie charakterny. Myślę, że to jest bardzo konkretny trener, wie czego chce i wie co chce osiągnąć, i myślę, że tutaj jeśli chodzi o też te relacje z zawodnikami, no wszystko ułoży się tak po naszej myśli. Wiemy też, że kibice mają bardzo duże oczekiwania. Natomiast po komentarzach, ponieważ wczoraj ogłosiliśmy nowego trenera, myślę, że są zadowoleni z wyboru.
4: Domyślam się, że w czasie rozmów została też poruszona kwestia sztabu szkoleniowego. Czy możemy coś więcej na ten temat powiedzieć?
3: No na razie w sztabie szkoleniowym pozostaje asystent Marcin Woźniak, bo miał umowę przedłużoną z zeszłego sezonu. Co do asystenta głównego trenera, takiego jakby od niego, będziemy informować.
4: Zapytam jeszcze o kontrakt. Został podpisany na ten sezon, ale jest możliwość przedłużenia go, jednak są pewne warunki, pewne obostrzenia.
3: Tak, te warunki to jest pierwsza szóstka po sezonie regularnym lub półfinały fazy playoff. To jest takie zabezpieczenie dla nas, żebyśmy też wiedzieli, o co walczymy. Jeśli to się uda osiągnąć, to oczywiście przedłużamy automatycznie współpracę z trenerem.
4: Mamy już trenera, więc kibice pewnie już będą powoli oglądali się za kolejnymi transferami bądź przedłużeniami kontraktów z zawodnikami dotychczasowymi. Domyślam się, że decydujący głos ma trener, jednak we współpracy z dyrektorem sportowym.

0: jak to będzie wyglądała ta kooperacja?
1: No tak, oczywiście tutaj będą współpracować na tym polu wybierania zawodników do Anwilu, zarówno jeśli chodzi o Polaków, jak i zagranicznych. Myślę, że ta współpraca będzie przebiegała bardzo dobrze. Wiem, że fani też już oczekują transferów, natomiast proszę też zauważyć, że nasz ostatni mecz fazy

0: sportowy, nowy trener, te decyzje są podejmowane szybko i tak jak mówię, no tej pracy jest dużo, także jeszcze chwila, jeśli chodzi o tych zawodników, bo pracujemy naprawdę na najwyższych obrotach.
1: Kiedy możemy spodziewać się nowego trenera w Polsce w Hali Mistrzów?
0: Trener przylatuje dzisiaj do Włocławka razem z dyrektorem sportowym, żeby też tutaj zobaczyć tą organizację. Spędzą tutaj kilka dni, no i później będą pracować już razem nad wyborem nowych zawodników.
2: Kontrakt z trenerem Ginzburgiem nadal obowiązuje. Klub podejmuje działania, aby rozwiązać tę kwestię. W kontekście nowego szkoleniowca, weterana Bosnicia, warto dodać, że mierzył się jako trener także z polskimi klubami, w tym z Anwilem Włocławek. W sezonie 2020-2021 to właśnie Mons prowadzony przez Bośniaka w turnieju kwalifikacyjnym na Cyprze pozbawiło nas nadziei na grę w Lidze Mistrzów FIBA. A kilka miesięcy później, już FIBA Europe Cup, Belgowie stanęli na drodze Stali Ostrów Wielkopolski w ćwierćfinale rozgrywek.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Ha ha ha!

0: Dawaj, dawaj!
1: To są tak naturalne odruchy bramkarskie. Znaczy musimy delikatnie od linii odsunąć. Ja odsuńmy się od linii wody. Marek, cisko! Nie stójcie obok siebie, Maciej!
2: No jak oni się lubią.
1: Pokaż się!
2: Na bramce.
1: Brawo, Maro! Gdzie są kibice? Zróbcie hałas!
3: Za rano!
4: Yeah.

0: Myślałem, że na boisku. Na boisku też nieźle, ale kontuzja dziś.
1: Jest, bo słabka powiedziana, ale...

0: Kontekta! Z drugą stronę masz doleciał, z drugą stronę ma!
1: Barcelonie w Sandre, nowa miłość i trzęsie, może była.

0: Jeszcze raz kibice, zróbcie wielki hałas! Dobrze, idziemy coraz lepiej.
1: Nie chodźmy, że się nie

Jest tu jeden.

Thank you.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Jeszcze dziś na tej drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Choć wielu kierowców przyznaje, że rzadko porusza się tam właśnie z taką prędkością. Mowa o trasie stanowiącej alternatywę dla Alei Jana Pawła II we Wrocławku. Droga przebiega głównie przez tereny leśne. W jej sąsiedztwie znajduje się ścieżka pieszo-rowerowa, a wzdłuż trasy nie ma zabudowy mieszkaniowej. Od pewnego czasu do władz miasta docierały sygnały od kierowców, którzy zwracali uwagę, że obowiązujące ograniczenie może być zbyt niskie, jak na charakter tej drogi. Tematem zajął się radny Rady Miasta Wrocławek, Jakub Girczyc, który złożył interpelację w sprawie podniesienia dopuszczalnej prędkości.
1: W trakcie ostatniej sesji złożyłem interpelację dotyczącą zwiększenia prędkości na odcinku od ronda tuż za lasem do ulicy Wiejskiej w ramach trasy alternatywnej. Do tej pory obowiązuje tam ograniczenie do 50 km na godzinę, natomiast standard techniczny tej trasy oraz jej umiejscowienie w mojej opinii pozwala na to, żeby na spokojnie zwiększyć tą prędkość do 70 km na godzinę. Zresztą prawda jest taka, że wielu mieszkańców już od samego początku mówiło o tym, że ten fragment powinien być objęty, w cudzysłowie mówiąc, 70. Zresztą policja również tam prowadziła wielokrotnie kontrolę prędkości i wielu kierowców miało niestety ten problem, że otrzymywali mandaty za przekroczenie prędkości na tym odcinku. A tak jak powiedziałem, droga technicznie jest przygotowana do tego, żeby można było poruszać się nią 70 km na godzinę.
2: A z jakim odbiorem spotkała się pana interpelacja?
1: Wydaje mi się, że jest bardzo pozytywnym. Patrząc na to, ilu mieszkańców wypowiedziało się, zareagowało na temat tej interpelacji, czy to w moich mediach społecznościowych, czy też w mediach ogólnie, ile telefonów i wiadomości ja dostałem, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. No, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że mieszkańcy czekają na to, żeby akurat na tym fragmencie, na fragmencie trasy alternatywnej było te 70 km na godzinę. Warto jeszcze zaznaczyć, że Aleja Jana Pawła II jest objęta ograniczeniem prędkości na odcinku leśnym do 70 km na godzinę. Także wręcz naturalnym rozwiązaniem jest wprowadzenie tego ograniczenia również na odcinku trasy alternatywnej.
2: Czy są duże szanse, że te zmiany wejdą w życie?
1: Z pisma, które otrzymałem od pana prezydenta,

0: Są jak najbardziej na to duże szanse. Zresztą sprawa została już przekazana do odpowiedniej jednostki organizacyjnej w celu opracowania dokumentacji niezbędnej właśnie do zmiany tego ograniczenia. Także myślę, że może nie za tydzień, może nie za półtora tygodnia, ale wkrótce będziemy mogli już tą trasą poruszać się z prędkością 70 km na godzinę.
1: Sprawdziliśmy również, co o takim pomyśle sądzą mieszkańcy. Opinie okazały się podzielone. Część kierowców uważa, że obecne ograniczenie nie odpowiada warunkom panującym na trasie i powinno zostać zwiększone. Inni podkreślają, że bezpieczeństwo powinno pozostać najważniejsze, niezależnie od tego, jak wygląda otoczenie drogi.
2: Czy pani jeździ drogą alternatywną z Michailina do Włocławka?
3: Rzadko, bardzo rzadko.
2: A jak wrażenia, czy te 50 km na godzinę jest wystarczająco?
3: Pewnie, że tak. Pomału dojedziemy do celu.
2: Czyli nie ma potrzeby zwiększenia prędkości?
3: Nie, spokojnie. Okay. Ja wiem, z jakich względów tam jest ta 50, bo tam są zwierzyna.
4: Zniesienie trochę progów na ulicy Brzezinowej.
3: Mhm. O to byś wnioskowała?
4: O pewno, no przecież co 20 metrów jest próg.
5: Mhm. Nawet bym zwiększyła, tam można byłoby, uważam, nawet i 60 być.
2: Okay. Czyli uważa pani, czy to jest dobry pomysł?
5: Tak, tak.
6: Ja pani nie zastanawiałem się nad tym, ale... Z 10 kilometrów można by było zwiększyć.
2: Czyli jest to dobry pomysł?
6: Nie najgorszy, wydaje mi się.
1: Pismo w tej sprawie zostało już przekazane do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, który ma przygotować projekt nowej organizacji ruchu. Po jego opracowaniu i zatwierdzeniu kierowcy mogą spodziewać się zmian w obowiązującym limicie prędkości. Czerwiec we Włocławku nie zwalnia tempa. Przed mieszkańcami dni pełne kultury, historii i inspirujących spotkań. Wszystko rozpoczyna kiermasz książek, gdzie na miłośników literatury czekają dziesiątki tytułów z różnych kategorii. Atrakcyjne ceny i bogaty wybór sprawiają, że każdy może znaleźć coś tu dla siebie.
7: Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej Biblioteki Głównej przy ulicy Warszawskiej. Od poniedziałku zaczął się kiermasz. Będziemy tutaj... do końca miesiąca, do 27 czerwca. Są to książki wycofane z księgozbioru bibliotecznego. Mamy i książki dla dzieci, książki obyczajowe, kryminały, jest też trochę literatury popularno-naukowej, także serdecznie zapraszamy.
2: Czy jest duże zainteresowanie mieszkańców?
7: Tak, są też, niektórzy usłyszeli o kiermaszu na Facebooku, niektórzy przechodząc po prostu do biblioteki przy okazji coś zajrzą na kiermasz i też coś zgarną dla siebie. Książki są w cenie 2, 5 i 10 zł, zależy od stanu książki. Także tak sami oceniamy, ile może taka książka kosztować.
1: W kolejnych dniach będzie okazja do rozmów z ludźmi, którzy są znani w świecie mediów, jak i z lokalnymi twórcami.
8: 11 czerwca zapraszamy na spotkanie autorskie z Łukaszem Nowickim. Będzie to kolejne spotkanie z cyklu Czytelnicze oblicze. Tym razem ze znanym i lubianym aktorem będziemy rozmawiać o książkach. Między innymi o tym, jak udziela się głosu w audiobooku, jak wygląda taki proces, ponieważ Łukasz Nowicki oprócz tego, że jest właśnie prezenterem, aktorem i... jest także lektorem. Między innymi nagrał swój głos do książki Janusza Zajdla, Wojtka Friedmana czy Marcina Kiedryńskiego. Łukasz Nowicki jest także prezenterem telewizyjnym. Między innymi w Postaw na milion czy w Pytaniu na śniadanie. Jego podróże zaowocowały podcastem z Nowickim po drodze, a ostatnio mogliśmy go zobaczyć w Opolu jako współprowadzącego koncert premiery. 16 czerwca we wtorek w ramach Dni Włocławka zapraszamy na spotkanie autorskie z Katarzyną Żak. Będzie to spotkanie z cyklu Czytelnicze oblicze. Pani Katarzyna to aktorka filmowa, telewizyjna, teatralna, także wokalistka. Co ciekawe, podczas spotkania będzie można usłyszeć kilka jej piosenek, ponieważ zaplanowany jest recital pani Katarzyny Żak. I ostatnio również śpiewała w Opolu podczas jednego z koncertów. 18 czerwca w czwartek naszym gościem będzie Dawid Sakowski. To włocławianin z zawodu elektryk, który po godzinach zamienia kable.

0: i schematy na pióro i słowa. Napisał książkę Napięcie krytyczne, jest to jego debiut. Książka została wydana w tym roku i opowiada o przemianach ustrojowych, o polskiej transformacji we Wocławku, o Zazamczu, ponieważ właśnie z tego osiedla pochodzi autor książki, no i opowiada historię naszego miasta około lat 2000.
1: Nie zabraknie również propozycji dla kinomanów. Po raz kolejny odbędzie się Kinomania, czyli seans niespodzianka.
2: 19 czerwca serdecznie zapraszamy na seans niespodziankę dla dorosłych. Będzie to seans niespodzianka z naszego cyklu Kinomania. Niestety nie mogę zdradzić żadnych szczegółów, co to będzie za film, ale na pewno na naszych gości będą czekać wygodne kanapy.
1: W najbliższy piątek rozpoczynają się Europejskie Dni Archeologii. W programie znalazła się m.in. prezentacja unikatowych zabytków związanych z historią Wocławka.
3: Chciałam Państwa serdecznie zaprosić na kolejną edycję Europejskich Dni Archeologii, które jak zwykle będą bardzo ciekawe i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. W piątek, 12 czerwca o godzinie 12, otwarcie wystawy archeologicznej poświęconej badaniom, które były prowadzone zarówno przez pracowników muzeum, jak i przez zaprzyjaźnionych archeologów. Zbiory, zabytki z tych badań mamy tutaj u nas w naszej kolekcji, a dzisiaj będziecie mogli Państwo obejrzeć je sami. Większość z nich nigdy wcześniej nie była eksponowana, także będzie co oglądać.
1: Dzień później mieszkańcy będą mogli spojrzeć na zawód archeologa z nieco innej perspektywy.
4: Chciałabym Państwa zaprosić serdecznie na wykład, który odbędzie się w sobotę o godzinie 11 w Muzeum Historii Wocławka na ulicy Szpichlernej. Będzie on dotyczył archeologii w różnym rozumieniu popkultury oraz o tym, jak filmy, seriale i różne inne media tworzą współczesny nasz tutaj odbiór naszego, mojego zawodu i jak to też wpływa też później na postrzeganie archeologa i archeologii przez społeczeństwo. A także przedstawia też kilka ciekawostek, które są poruszane w filmach, serialach, o których mało osób sobie zdaje sprawę.
1: Zwieńczeniem weekendu będzie Targ Staroci i Rękodzieła.
5: Zapraszam wszystkich mieszkańców Wocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 14 czerwca w godzinach od 10 do 14 do Muzeum Historii Wocławka, konkretnie na dziedziniec przy muzeum, ponieważ odbywać się tam będzie 31 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. Także zachęcam wszystkich miłośników starych przedmiotów, które mają swoją duszę, historię, do tego, żeby właśnie przyszli. To też jest okazja, żeby sobie porozmawiać o różnych kolekcjach i zaprosiliśmy kilkunastu wystawców z przeróżnymi rzeczami. Na pewno nie zabraknie wocławskiego fajansu, ale i zegarów, zabytków techniki, takich jak na przykład żelazka na węgiel, czy dusze bibelotów, płyt, książek, biżuterii, wielu, wielu innych rzeczy. Zawsze też kolekcjonerom, handlarzom towarzyszą twórcy ludowi, tak będzie i tym razem. Na pewno będzie można od nich nabyć współczesnie malowany fajans, również rzeźby w drewnie. Poza tym zawsze muzealnicy też angażują się w organizację tej imprezy i przygotowują różnego rodzaju porady. W związku z tym, że to jest tydzień europejski, dzień archeologii, to nasze koleżanki z działu archeologii będą udzielać porad detektorystom, tak żeby w sposób legalny, zgodnie z przepisami poszukiwać zabytkowych przedmiotów w ziemi, żeby to było wszystko legalne, nie szkodziło zarówno ludziom, jak i tym zabytkom, które są odnajdywane. Również koledzy z działu historii będą informować o tym, jak tworzyć archiwa domowe, porady genealogiczne też będą, a nasi konserwatorzy udzielą porad, w jaki sposób dbać o zabytkowe przedmioty, które znajdują się w naszych domach.
1: Najbliższe dni we Wocławku to doskonały moment, by aktywnie spędzić czas i skorzystać z bogatej oferty wydarzeń. Pierwsza połowa roku w Izbicy Kujawskiej upływa pod znakiem intensywnych inwestycji. Mieszkańcy już mogą korzystać z części zrealizowanych projektów, szczególnie z tych związanych z infrastrukturą drogową. A to dopiero początek zmian. Władze miasta zapowiadają kolejne inwestycje w najbliższych miesiącach.
6: Jesteśmy w trakcie realizacji wybranych inwestycji. Jeżeli chodzi o naszą gminę, największe zapotrzebowanie to oczywiście drogi, zarówno na terenie samego miasta, samej Izbicy, jak i

0: terenu wiejskiego. Oddaliśmy niedawno do użytku inwestycję, która została przełożona z ubiegłego roku, inwestycję wspartą finansowo z rządowego programu rozbudowy dróg. Konkretnie jest to ulica Augustowska, odcinek o długości ponad 800 metrów, ale przebudowany kompleksowo z odpowiednimi wymogami dotyczącymi projektu, czyli elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mam tutaj na myśli chodniki, ścieżkę pieszo-rowerową, przejścia dla pieszych odpowiednio oznakowane, odpowiednio oświetlone. Mam nadzieję, że ta droga przede wszystkim będzie się podobać, ale i będzie bezpieczna dla mieszkańców, dla użytkowników, którzy po tej drodze będą jeździć, dla uczestników ruchu rowerowego, przepraszam, i ruchu pieszego. No jest to inwestycja, która była oczekiwana od wielu lat. Ale z tego samego programu w tym roku zostanie również przebudowana droga w miejscowości Podtymień. Tak de facto to jest droga, która znajduje się na Izbicy, w takiej nowej części Izbicy, nowej dzielnicy w okolicach osiedla Morele. Umowa już jest podpisana, wykonawca lada dzień wchodzi na inwestycję i będzie kolejna inwestycja zrealizowana. Jeżeli chodzi o inwestycje w terenie drogowej, w terenie wiejskim, to planujemy również przynajmniej dwie, trzy, może uda się cztery odcinki zrealizować. Teraz jeszcze nie chcę tutaj zdradzać planów, takie plany mamy i na pewno te inwestycje będą w tym roku realizowane.
1: Ważna w rozwoju lokalnej służby zdrowia jest nowoczesna baza rehabilitacyjna.
0: Oddaliśmy niedawno do użytku pomieszczenia, w których znajduje się rehabilitacja. Była to inwestycja zrealizowana też przy udziale środków z kolei unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju. I tutaj dofinansowanie było na poziomie 85%. Jest to dość duży wskaźnik, bo inwestycje te drogowe z rządowego programu to dofinansowanie zaledwie na poziomie 50%. Oczekiwania są na pewno, jeżeli chodzi o samorządy, większe, ale dobre i to, że tak powiem kolokwialnie.
1: Inwestycje nie omijają również strefy wypoczynku i sportu. Nad miejską plażą powstało nowe molo, które już stało się atrakcyjnym miejscem spacerów. To jednak nie koniec planów. Władze przygotowują się do modernizacji obiektów przy stadionie.
0: Jesteśmy również w trakcie realizacji kolejnej inwestycji. Mam na myśli tutaj modernizację naszej plaży w miejscowości Długie. Zostało przebudowane molo i infrastruktura towarzysząca na tej plaży. Za chwilkę też wykonawca wejdzie na kolejną inwestycję, na termomodernizację obiektów, które znajdują się przy stadionie miejskim w Izbicy Kujawskiej.
1: Inwestycje realizowane w Izbicy Kujawskiej pokazują, że miasto stawia na rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców. We Wrocławku powstają kolejne mieszkania na tani wynajem. Wszystko zaczęło się od bloków przy ulicy Celulozowej, a potem przyszedł czas na kolejne lokalizacje. Jedna z nich to kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek wymagał kapitalnego remontu. Ten rozpoczął się latem 2024 roku. Ostatecznie powstały tam 22 mieszkania. Do 29 maja trwał nabór wniosków na lokale.
2: 128 wniosków zostało złożonych przez mieszkańców, no nie tylko Włocławka, dlatego że o mieszkania we Włocławku mogą ubiegać się również mieszkańcy obszaru funkcjonalnego, pod warunkiem, że będą w stanie udowodnić, że centrum życiowe ich rodziny jest właśnie w naszym mieście. Mamy tam 22 mieszkania do dyspozycji, więc kolejny raz ta liczba wniosków zdecydowanie przewyższa liczbę dostępnych mieszkań.
1: Liczba wniosków robi wrażenie. Obecnie są one analizowane przez pracowników ratusza i Społeczną Komisję Mieszkaniową.
2: Po tej analizie zostaną, no, oczywiście na podstawie zarządzenia, które jest obowiązujące od ubiegłego roku, przyznane na podstawie tych deklaracji z wniosku będą punkty. No i taka lista rankingowa zostanie ogłoszona. Oczywiście od tej listy będzie można się odwołać tradycyjnie, tak samo jak było już w tym roku w przypadku przydziału mieszkań na Brzeskiej 15, które już są zasiedlone zresztą.
3: Kryteria, które wnioski były preferowane przy ulicy Maślanej, czyli te, które mogły otrzymać najwięcej punktów i za co?
2: No, Tutaj kryteria są bardzo podobne do tych z naboru przy ulicy Celnozowej, więc przede wszystkim zatrudnienie

0: odpowiednio wysokie zarobki, tak żebyśmy wiedzieli, że najemca będzie miał z czego płacić czynsz, ale też preferencyjne są, preferowane są rodziny z dziećmi, osoby do 35 roku życia oraz seniorzy. Więc no, zarządzenie z sierpnia ubiegłego roku dokładnie wskazuje, które grupy naszych mieszkańców są, mają większe szanse na przydział tych mieszkań.
1: Na początku powstanie wstępna lista najemców i przyjdzie czas na odwołanie się od decyzji.
0: Tutaj musimy dać trochę czasu jednak komisji i pracownikom, żeby zweryfikowali te wszystkie wiadomości, które we wnioskach zostały przez przyszłych być może mieszkańców złożone. Więc myślę, że tutaj możemy liczyć na to, że przydział tych mieszkań, przydział i ta wstępna lista na początku lipca się pojawi.
1: Szczęśliwcy otrzymają klucze do nowych mieszkań na przełomie lipca i sierpnia. Jedno z mieszkań będzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Remont kamienicy przy ulicy Maślanej kosztował około 10 milionów złotych. Ratusz uzyskał około 7,5 miliona dofinansowania. Więcej na temat bieżącej sytuacji Wrocławka w naszym studiu, którego gościem będzie Krzysztof Kukucki. Wiosna w pełni. Dni robią się coraz dłuższe i ciepłe. Zachęca to dzieci i młodzież do spędzenia wolnego czasu poza domem. Zarówno dziewczyny, jak i chłopaki chętnie wybierają się na Orliki, by w komfortowych warunkach pograć w piłkę. Niestety, weekendowa wycieczka na Orlik może skończyć się rozczarowaniem. Mianowicie zamkniętym obiektem. Takie sygnały dotarły nie tylko do naszej redakcji, ale również do Urzędu Miasta. Dlaczego jedne Orliki są czynne, a inne nie?
2: Wynika to z tego, że każdy obiekt sportowy ma swój indywidualny regulamin korzystania z tego obiektu. I wynika to z tego, że praktycznie każdy Orlik ma innego zarządcę, bo znajduje się on przy innej szkole, gdzie jest zawsze inny dyrektor, bądź znajduje się pod zarządem na przykład OCIR-u, bądź jak mamy w przypadku Orlika przy boiska sportowego, przy placu Strasznica, zajmuje się nim AZK, tak? Bo tam nie ma szkoły i budynek i cały teren wokół szkoły został przekazany w zarząd AZK. Stąd, żeby to uporządkować przede wszystkim, trzeba stworzyć zasady ogólne, które powinny być uwzględnione w tych indywidualnych regulaminach korzystania z obiektów sportowych, tak aby wskazać minimalny czas dostępności tych obiektów, czy to dla klubów sportowych, czy to też dla osób chętnych z niego korzystania. I wtedy można określić po prostu minimalny czas otwarcia tych obiektów. To nie tylko w dni powszednie, ale także w weekendy. Mamy tego świadomość, bo zostały regulaminy jeszcze z czasów, kiedy były organizowane w ramach projektu Orlik. Te regulaminy nigdy nie były aktualizowane i one tak sobie pozostały, gdzie faktycznie w tych regulaminach zapisane, że na przykład w weekendy Orlik jest nieczynny. No to nie na tym rzecz polega, tak? Nie po to miasto buduje, czy nie po to miasto remontuje, żeby te obiekty sportowe były niedostępne dla dzieci. No cała idea jest w tym, żeby też właśnie w weekendy, bo wtedy mają dzieci wolny czas, mogły z tych obiektów korzystać, tak? Albo w dni świąteczne. No teraz sytuacja była, którą mieliśmy z długiego weekendu majowego, gdzie sprawdziliśmy, że część obiektów była po prostu zamknięta, tak? Może były pozamykane, część była otwarta dopiero po południu. No to nie na tym rzecz polega.
3: Jak temu problemowi zaradzić?
2: Przygotowane są zapisy do stworzenia uchwały Rady Miasta, bo chcemy, żeby to było jednak w formie uchwały bądź zarządzenia prezydenta, ale tutaj ja jestem zwolennikiem i też tutaj biuro prawne, żeby to jednak było w formie uchwały, gdzie obowiązkowo takie zasady będą zobligowały poszczególne jednostki organizacyjne czy bądź dyrektorów tych jednostek do wprowadzenia tych zasad ogólnych do regulaminów każdego z obiektów.
1: Zakładając, że uchwała zostanie przegłosowana przez radnych, nowe przepisy miałyby wejść w życie pod koniec października. Termin wynika między innymi z konieczności konsultacji projektu uchwały z wydziałami Urzędu Miasta, głównie sportu i edukacji. Trzeba także dostosować dostępność Orlików do pór roku. Zimą te obiekty są zdecydowanie mniej uczęszczane. Po nieudanym sezonie w Anwilu Włocławek doszło do wielkich zmian. Z funkcją prezesa pożegnał się Łukasz Pszczółkowski. Jego miejsce zajął Hubert Heyman, a dyrektorem sportowym został Leo Deryke. Podczas konferencji prasowej prezes stwierdził, że nie widzi dalszej współpracy z zakontraktowanym na 2 lata Ronenem Ginzburgiem. Sternicy klubu nie tracą czasu i zatrudnili nowego trenera. Rottweilery w przyszłym sezonie poprowadzi Vedran Bosnić. Jest to szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
4: Mamy nowego trenera, Vedran Bosnić. Myślę, że część kibiców Anwilu może go kojarzyć właśnie z boisk i z tego okresu, kiedy był zawodnikiem. No i tak jak powiedziałeś, duże doświadczenie zarówno jeśli chodzi o reprezentację, dwie reprezentacje były i Szwecji i Bośni i Hercegowiny. Duże doświadczenie jeśli chodzi

0: chodzi o Ligi Europejskie i Puchary Europejskie. Na tym nam najbardziej zależało, żeby był to trener z doświadczeniem, ale jednocześnie taki też, który ma coś do udowodnienia i taka praca w Anwilu będzie dla niego też szansą na rozwój. No i zobaczymy.
1: Ale są różne typy trenerów. Trenerzy, którzy są bardziej przyjaciółmi dla zawodników, takimi mentorami, a są też trenerzy twardej ręki, do której grupy należy nowy trener Anwilu.
0: A to się przekonamy dopiero o tym, tak naprawdę. Natomiast no myślę, że będzie charakterny. Myślę, że to jest bardzo konkretny trener, wie, czego chce i wie, co chce osiągnąć. I myślę, że tutaj, jeśli chodzi o też te relacje z zawodnikami, no wszystko ułoży się tak po naszej myśli. Wiemy też, że kibice mają bardzo duże oczekiwania. Natomiast po komentarzach, ponieważ wczoraj ogłosiliśmy nowego trenera, myślę, że są zadowoleni z wyboru.
1: Domyślam się, że w czasie rozmów została też poruszona kwestia sztabu szkoleniowego. Czy możemy coś więcej na ten temat powiedzieć?
0: No na razie w sztabie szkoleniowym pozostaje asystent Marcin Woźniak, bo miał umowę przedłużoną z zeszłego sezonu. Co do asystenta głównego trenera, takiego jakby od niego, będziemy informować.
1: Zapytam jeszcze o kontrakt. Został podpisany na ten sezon, ale jest możliwość przedłużenia go, jednak są pewne warunki, pewne obostrzenia.
0: Tak, te warunki to jest pierwsza szóstka po sezonie regularnym lub półfinały fazy playoff. To jest takie zabezpieczenie dla nas, żebyśmy też wiedzieli, o co walczymy. Jeśli to się uda osiągnąć, to oczywiście przedłużamy automatycznie współpracę z trenerem.
1: Mamy już trenera, więc kibice pewnie już będą powoli oglądali się za kolejnymi transferami bądź przedłużeniami kontraktów z zawodnikami dotychczasowymi. Domyślam się, że decydujący głos ma trener, jednak we współpracy z dyrektorem sportowym, jak to będzie wyglądała ta kooperacja?
0: No tak, oczywiście tutaj będą współpracować na tym polu wybierania zawodników do Anwilu, zarówno jeśli chodzi o Polaków, jak i zagranicznych. Myślę, że ta współpraca będzie przebiegała bardzo dobrze. Wiem, że fani też już oczekują transferów, natomiast proszę też zauważyć, że nasz ostatni mecz fazy play-in, ten przegrany niestety z MKS Dąbrowa, odbył się 10 maja, dzisiaj mamy 10 czerwca. Było dużo zmian, dużo pracy, nowy prezes, nowy dyrektor sportowy, nowy trener, te decyzje są podejmowane szybko i tak jak mówię, no tej pracy jest dużo, także jeszcze chwila, jeśli chodzi o tych zawodników, bo pracujemy naprawdę na najwyższych obrotach.
1: Kiedy możemy spodziewać się nowego trenera w Polsce w Hali Mistrzów?
0: Trener przylatuje dzisiaj do Włocławka razem z dyrektorem sportowym, żeby też tutaj zobaczyć tą organizację. Spędzą tutaj kilka dni, no i później będą pracować już razem nad wyborem nowych zawodników.
2: Kontrakt z trenerem Ginzburgiem nadal obowiązuje. Klub podejmuje działania, aby rozwiązać tę kwestię. W kontekście nowego szkoleniowca, weterana Bosnicia, warto dodać, że mierzył się jako trener także z polskimi klubami, w tym z Anwilem Włocławek. W sezonie 2020-2021 to właśnie Mons prowadzony przez Bośniaka w turnieju kwalifikacyjnym na Cyprze pozbawiło nas nadziei na grę w Lidze Mistrzów FIBA. A kilka miesięcy później, już FIBA Europe Cup, Belgowie stanęli na drodze Stali Ostrów Wielkopolski w ćwierćfinale rozgrywek.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy

0: Oglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2 na 4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Witam serdecznie, panie
1: Dzień dobry,
0: prezydencie.
1: pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Przeżywamy wszyscy taki inwestycyjny boom w naszym mieście. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tyle się działo i dzieje się bardzo wiele i na ulicach, i w kamienicach. No właściwie Włocławek to teraz taki jeden wielki plac budowy i chyba nie ma dnia, żeby kierowcy no nie musieli gdzieś albo zawracać, albo zmieniać swoich planów, bo rzeczywiście tych inwestycji drogowych jest sporo. No ja dzisiaj na przykład musiałam zmienić swoje plany, jadąc z ulicą Kapitulną.
1: To prawda, a to bierze się z faktu, że ja bardzo poważnie traktuję swoje zobowiązania przedwyborcze i konsekwentnie realizuję program wyborczy. Ja zobowiązałem się do tego, że ten obszar rewitalizowany będzie przebudowany, że tchniemy w ten obszar nowe życie.
0: Czyli przepraszam, tych, którzy narzekają, należy odesłać do ulotki i zobaczyć, co jeszcze może ich czekać.
1: To na pewno
0: tak?
1: jest dobra podpowiedź, bo no ja bym chciał z mieszkańcami za 3 lata, kiedy będą wybory, spotkać się i pokazać, że faktycznie ten program wyborczy wykonałem no najlepiej w 100% i bardzo mocno nad tym pracuję. Zresztą no też fakt jest taki, że bardzo dużo pozyskujemy środków zewnętrznych, takich bezzwrotnych, chociażby na ten obszar rewitalizowany, na te nowe kamienice, które budujemy, no to jest około 100 milionów złotych pieniędzy, które do Włocławka przyciągnęliśmy, które tutaj zostaną i których nie trzeba oddawać, a które no, będą dobrze pracować, dlatego że w tej kadencji zakładam, że około no, ponad 200 mieszkań w samym obszarze rewitalizowanym, mieszkań na tani wynajem oddamy do użytku mieszkańców. Do tego są lokale usługowe, do tego no, też ta przestrzeń publiczna, do tego też działalność taka społeczna i tutaj no, mnie osobiście bardzo mocno radują kolejne inicjatywy, które się pojawiają w tym obszarze rewitalizowanym. Ostatnio obserwujemy wręcz eksplozję aktywności chociażby Stowarzyszenia Włocławianki, które no, zadomowiły się w kawiarence obywatelskiej
0: szukają
1: na trzeciego,
0: większego
1: tak, i mają w sobie
0: obiektu.
1: Tyle energii, tyle zapału, żeby coś dobrego robić dla mieszkańców naszego miasta, że to tylko, no mówię, serce się raduje i nic innego, tylko wspierać takie inicjatywy, a przecież mamy też Klawę Miasto, które jest operatorem teraz kawiarenki obywatelskiej. Mamy też inne stowarzyszenia, które też staramy się wspierać.

0: I wspieramy i materialnie, i niematerialnie, no bo nie zawsze tylko o pieniądze chodzi, bo czasami ważniejsze są inne rzeczy. Więc to jest to zobowiązanie i też taka próba budowy Włocławka jako tego naszego wspólnego domu, w którym każdy z nas będzie się po prostu bezpiecznie, dobrze i wygodnie czuł. Stąd też te działania związane z rozwojem gospodarczym. No, jesteśmy już po pierwszych takich spotkaniach warsztatowych odnośnie budowy elektrowni atomowej. Za elektrownią atomową idą też kolejne tematy. No, mamy w zeszłym miesiącu dwie no, takie ważne rzeczy związane z rozwojem gospodarczym, chociażby wmurowanie kamienia węgielnego pod elektrociepłownię, czy uruchomienie nowej hali produkcyjnej przez Run Chłodnie. Kolejni inwestorzy czekają na decyzje administracyjne, które są niezbędne do rozpoczęcia procesu budowlanego. Więc to też jest bardzo ważny element. No ale te komunikacyjne tematy i ta kapitulna, o której pani redaktor wspomniała, no to też jest przykład tego, że my naprawdę, mówię my cały czas w liczbie mnogiej, bo przecież ja sam wszystkiego nie robię, tylko to jest cały duży zespół ludzi, którzy pracują nad tym, żebyśmy to nasze miasto budowali, żeby było lepsze, wygodniejsze i bardziej przyjazne do życia. Więc mając pozyskane środki zewnętrzne, bezzwrotne, mając decyzję z RIT na budowę tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej pod linią kolejową na
1: Przygotowujecie się
0: Zezamczu,
1: po prostu do tego, żeby można było na to Zezamcze dojechać.
0: szykując przetarg i zakładamy, że no, najdalej na przełomie roku rozpoczniemy pracę nad budową, no to te prace są związane niestety z zamknięciem ulicy Wienieckiej, bo no, nie da się zbudować tunelu w ulicy Wienieckiej nie zamykając samej tej ulicy. Więc na to też się przygotowujemy i stąd też przebudowywana ulica Energetyków, na którą też pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie. Na odcinku od Hutniczej do Mechaników, dlatego że z Zezamcza łatwiej będzie, korzystając z tej przebudowanej ulicy Energetyków, wydostać się na ulicę Toruńską, później skorzystać na wysokości zespołu szkół elektrycznych z Zawrotki i jechać w kierunku zakładów chemicznych. Natomiast no, mam świadomość tego, że mniej więcej 80% ruchu z Wienieckiej no, będzie kierować się na ulicę Kapitulną. I inżynierowie ruchu przeanalizowali to bardzo
1: No
0: dokładnie
1: właśnie, bo my mieliśmy z tą ulicą już problem, prawda?
0: tak, i
1: Więc
0: z
1: pewnie
0: tych
1: jest
0: analiz
1: tak, że...
0: wynika, że ta sygnalizacja świetna. No, mamy we Włocławku taką grupę pasjonatów czerwonego światła, którzy lubią stać na czerwonym świetle, ale ja wiem o tym i też są badania bardzo
1: Tam prezydent
0: poważne.
1: należy raczej do grupy pasjonatów ronda, z tego
0: Może
1: co...
0: nie pasjonatów, tylko wiem, że ronda po prostu ten ruch
1: Usprawniają ruch.
0: usprawniają, nie traci się czasu na zmianę światła, zresztą to jest najbezpieczniejszy typ skrzyżowania, więc też biorąc pod uwagę bezpieczeństwo użytkowników ruchu, samych kierowców również, tutaj zostało wskazane, że takie rondo turbinowe, jakie znajduje się na Kruszyńskiej, tam z cukiernicą, no tutaj zdecydowanie ten ruch upłynni. Nie twierdzę, że nie będzie korków w czasie objazdu, ale na pewno ten ruch będzie bardziej płynny niż w przypadku sygnalizacji świetlnej, sterowania ruchem sygnalizacją świetlną. Stąd też znowu pozyskaliśmy na to zadanie bezzwrotne dofinansowanie. No i teraz prace się zaczęły i tutaj bardzo ambitne mamy plany, dlatego że no teraz jest zamknięta ulica Wysoka, więc ten ruch w ciągu ulicy Kapitulnej tak naprawdę jest
1: Wolniejszy.
0: sprawniejszy, bo tutaj sygnalizacja nie blokuje go w żaden sposób. Natomiast dużo trudniej jest dojechać i wyjechać z Zezamcza i tego sam też jestem beneficjentem jako mieszkaniec osiedla.

To zamczę. Natomiast no chcemy całe to skrzyżowanie przebudować, wykorzystując ten spadek natężenia ruchu, który jest w wakacje, no bo szkoły jak nie pracują, to ten ruch jest dużo mniejszy, tak żeby na nowy rok szkolny już

0: zamknięta, no to żeby ten ruch przenieść w miarę porówno na, tak jak powiedziałem, energetyków mechaników w kierunku zachodnim i na szpitalną kapitulną w kierunku wschodnim. Więc tutaj się bardzo mocno przygotowujemy, bo sama budowa tunelu też będzie trwała, no zakładamy, że no, na pewno ponad 2 lata.
1: Most. Zaskoczyła nas niedawno no, zła informacja o tym, że jednak będzie konieczny remont tej płyty nośnej, co pewnie wydłuży czas trwania tej inwestycji. Kierowcy myślę, że podeszliby do tego z większym zrozumieniem, gdyby nie fakt, że naprawdę na tym moście czasami, zwłaszcza w tych godzinach szczytu, dzieją się dantejskie sceny. Związane to jest też z tym, że nie wszyscy niestety no, lubią to czerwone światło, tak?
0: Tak, tutaj, no nie, tutaj też mamy chyba pasjonatów czerwonego światła, którzy akurat wjeżdżają na czerwonym świetle, dlatego dzisiaj uruchomiliśmy w godzinach szczytu, no właściwie wykonawca uruchomił, sygnalistów i sterowanie ręczne. Mam informację, że rano bardzo dobrze to rozwiązanie się sprawdziło. Pracowników faktycznie może na moście aż
1: nie
0: tak
1: widać.
0: Bardzo nie widać, natomiast oni są pod mostem w dużej części. No i też wykonawca zadeklarował, że będzie te prace realizował w systemie dwuzmianowym, więc właściwie od rana do wieczora, tak jak cisza nocna na to pozwala, będą, albo nie zakazuje, będą te prace wykonywane. I tak jak pani redaktor powiedziała, no my przed przygotowaniem tej inwestycji poprosiliśmy Instytut Budowy Dróg i Mostów o zeskanowanie
1: pamiętam, że my
0: tej
1: rozmawialiśmy tutaj w
0: płyty.
1: studio
0: Tak, to
1: i
0: była...
1: przekazywał pan informację taką, że nie trzeba będzie przeprowadzać tego remontu.
0: To znaczy mieliśmy taką nadzieję, natomiast ostateczna decyzja została przez specjalistów z Instytutu Budowy Dróg i Mostów pozostawiona jednak do momentu odkrycia płyty, czyli zdjęcia tak naprawdę tych warstw bitumicznych. No i okazało się, czego nie można było wcześniej stwierdzić w żaden sposób, że po tej odkrywce, że po pierwsze absolutnie izolacja jest tak zdewastowana, że w sumie nie ma, no, ciężko być zaskoczonym, że ta nawierzchnia była w tak złym stanie. A po drugie mamy tak naprawdę płytę żelbetową, która składa się z 3 warstw. Bo jak były realizowane kolejne przebudowy, to po prostu
1: chodzą
0: nakładano
1: warstwy
0: kolejną,
1: na warstwy.
0: Kolejną. No i tu nie ma co ukrywać, wykonawca bardzo liczył na to, że zgodzimy się na zamknięcie mostu całkowite. Wystosował do nas takie oczekiwania, natomiast ja obiecałem mieszkańcom, że będziemy tą przebudowę robić pod ruchem. Stąd też poprosiłem, zaprosiłem do naszego zespołu profesora Madaja z Politechniki Poznańskiej. To jest niekwestionowany autorytet w dziedzinie budowy mostów, autor wielu podręczników. Inżynierowie, mostowcy uczą się tak naprawdę cały czas z podręczników profesora. I tutaj ogromną wiedzą i zaangażowaniem, bo pan profesor kilka razy był na tym naszym moście, wykazał się pan profesor i efekt tego zaangażowania jest taki, że z wykonawcą no, dogadaliśmy się, że mimo tego, że tą płytę faktycznie trzeba zbudować na nowo, tak naprawdę, będziemy to wykonywać pod ruchem. Czyli utrudnienia nadal będą, ale to będą...
1: Jak w ogóle przebiegają... jak
0: ale jeszcze jeden
1: z wykonawcą,
0: ważny
1: bo
0: wątek,
1: pytam...
0: jeszcze jeden ważny wątek, bo oczywiście no, na pewno takie pytania się pojawiają wśród mieszkańców, zresztą do mnie też docierają, bo ja poprosiłem też Ministerstwo Obrony Narodowej, żeby zbadało możliwość zbudowy mostu pontonowego. Oczywiście no, szerokość mostu pontonowego powoduje to, że na całej długości tej przeprawy też byłby ruch wahadłowy jednostronny. Natomiast tutaj inżynierowie, którzy przyjechali z wojska na wizję lokalną, wykluczyli w ogóle taką możliwość. z uwagi na poziom wody i wysokość też bulwarów, bo my liczyliśmy, że slipem przy

0: przy ulicy Piwnej uda się ten ruch sprowadzić na wysokość lustra wody, ale niestety to też zostało przez inżynierów wykluczone, więc jedynie w przedłużeniu ulicy Gdańskiej, a tam już ten uskok naszych bulwarów jest tak wysoki, że jedyne rozwiązanie to most tymczasowy, a to podejrzewam, znaczy wiem, to między 7 a 10 milionów złotych dodatkowych kosztów, więc zdecydowanie przy znowu jednostronnym ruchu, więc też wahadle, więc z punktu widzenia kierowcy to tak naprawdę niewiele by się zmieniło w stosunku do tego, co udało nam się z profesorem tutaj i wykonawcą ustalić. Więc wszystkie te tematy, które budziły wątpliwości, zostały tak naprawdę jednoznacznie wyjaśnione. Dzisiaj już tylko projektant musi nanieść odpowiednie korekty, wykonawca wie, co ma zrobić, czekamy na propozycje tych zmian i, no i cała naprzód. Tak jak powiedziałem, wykonawca zadeklarował pracę dwuzmianową, więc myślę,
1: czy to wydłuży czas trwania tej inwestycji?
0: Jeszcze jest chyba za wcześnie, żeby o tym mówić. Ja widzę po stronie wykonawcy taką ambicję, żeby jednak ten termin
1: właśnie to kolejne pytanie, jak przebiega współpraca z
0: dobrze,
1: tym wykonawcą?
0: Dobrze, znaczy wiadomo, że wszyscy, ja przede wszystkim, życzyłbym sobie, żeby tak naprawdę to tempo prac było tak zawrotne, że już byśmy widzieli koniec. Natomiast tutaj naprawdę obiektywne względy sprawiły, że lepiej chwilę dłużej się przygotować już do tych prac i wykonać je na tyle dobrze, żeby na dziesięciolecia tak naprawdę te prace służyły. A tutaj mamy z tym do czynienia, bo dzisiaj z tego co wiem, mają się rozpocząć prace rozbiórkowe. My musimy tą starą płytę zdjąć, zrobić na nowo ozbrojenie i nową płytę zbudować. I na tej płycie dopiero będą kolejne warstwy bitumiczne, oczywiście po nałożeniu wcześniej izolacji wykonane. Dylatacje i tak mieliśmy zaplanowane do wymiany, więc krótko mówiąc, to co robimy teraz, jednak w ambitnym czasie, bo planujemy to zrobić w rok, to zakres tej przebudowy jest największy od dziesięcioleci. Na pewno od 1989 roku nie było tak dużego zakresu pracy, jaki tutaj wykonujemy, ale to właśnie po to, żebyśmy nie wracali przez kolejne dziesięciolecia. Jak tą płytę wykonamy odpowiednio, później izolację i wszystkie warstwy bitumiczne zostaną położone z asfaltem twardolanym,
1: to jest szansa, że zapomnimy o remoncie mostu.
0: To jest tak, to jest to bezpieczeństwo, które daje nam, że na długie, długie lata do tego zwężenia nie będziemy wracać. Mówię do zwężenia, no bo to zawsze są takie konsekwencje. A pamiętajmy jeszcze, że w ramach budowy drogi ekspresowej we Włocławku powstanie trzeci most, który na pewno, bo mamy badania, które pokazują, że o kilkadziesiąt procent odciąży, zmniejszy natężenie ruchu na moście stalowym, więc to, co teraz wykonamy, to tak naprawdę z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że dopiero nasze wnuki będą wracały do tego tematu.
1: No to nie mogę nie zapytać o najbardziej gorący temat ostatnich dni, czyli zielone tereny Śródmieścia, kolejna data, która została podana gdzieś do publicznej wiadomości, to koniec czerwca właśnie wtedy.
0: A jeszcze tej daty tak naprawdę nie ma, natomiast bo aneks żadne nie są podpisane. Ja w ogóle w tych rozmowach, które były bardzo ostre z dwa tygodnie temu, zresztą chyba widać gołym okiem, że po tej rozmowie faktycznie ruszyły się bardzo mocno te prace. No, muszę i biorę zawsze pod uwagę interes naszych firm lokalnych. Na tej budowie kilka firm z Włocławka pracuje, między innymi na Zduńskiej brukarzy, którzy, no widać to, że tam jest to zaangażowanie, zresztą to jest ekipa chyba najdłużej, która pracuje, bo jak jestem na budowie o 20, to oni są, jak jestem w sobotę na budowie, to oni są. Więc tam sam właściciel zresztą jest zaangażowany i pracuje po prostu tam na tej budowie, bo jemu to zależy

0: żeby jak najszybciej to zadanie skończyć. No też zadanie z terminem bardzo ambitnym, bo pamiętajmy, że mamy ponad 1,2 km drogi w centrum miasta, gdzie mamy całe uzbrojenie, czyli kanalizację deszczową, sanitarną, wodociągową, teletechniczną, gazową, energetyczną, oświetlenie, o deszczowej i sanitarnej już mówiłem. Więc naprawdę to, co na wierzchu, to jest już tylko i wyłącznie ubranko, ale liczy się to, co jest pod spodem, a tego jest bardzo, bardzo dużo. No i de facto to zadanie wykonujemy w pół roku. Ja tak oczywiście wiem, że no, chcielibyśmy wszyscy, ja też, żeby to trwało dużo krócej. Natomiast weźmy pod uwagę chociażby drogę, która jest budowana z Brzezia do Wieńca w Szczerym Polu, która ma, zdaje się, ponad rok opóźnienia, prace zaczęły się 3 lata temu. Więc ja nie usprawiedliwiam tutaj wykonawcy, bo uważam, że ten zakres prac można było zrobić szybciej, że to zaangażowanie szczególnie niektórych podwykonawców nie jest zadowalające. I też o tym bardzo ostro powiedziałem na tym spotkaniu. Dzisiaj mamy spotkanie kolejne, tak się umówiłem też z dyrektorem, z którym ja już rozmawiam osobiście. Dyrektor z Centrali Warszawskiej przyjeżdża po raz drugi tutaj do Włocławka. Ta rozmowa poprzednia też miała miejsce właśnie, była z dyrektorem z Warszawy. I tutaj jestem właściwie w codziennym takim kontakcie. Wszystkie problemy, które pojawiły się w trakcie, zostały rozwiązane. Te problemy chociażby sprowadzały się do przebudowy gazociągu czy przebudowy wodociągu. Coś, co niekoniecznie jest związane bezpośrednio z tą inwestycją, ale jednak ma wpływ na tą inwestycję. Krótko mówiąc, jest deklaracja, że w najbliższych, myślę, że 2 tygodniach ta przejezdność zostanie przywrócona. To, co jest najważniejsze, czyli przejezdność. Być może jeszcze te prace związane z zielenią będą wykonywane, bo tej zieleni też tutaj jest całe mnóstwo.
1: No ale znaczy, to już nie będzie jakby.
0: Jeśli ktoś jest
1: tak
0: chory
1: bardzo
0: na władzę i bardzo pragnie władzy i mówi, że tam jest betonoza, to wystarczy wspomnieć, że ponad 30 tysięcy roślin zostanie posadzonych na tym odcinku ponad kilometra. Kilkaset nowych drzew, oczywiście przy pielęgnacji i zachowaniu starodrzewia. Więc no, myślę, że no, takiej intensywnej zieleni w centrum miast ze świecą szukać, a my we Włocławku właśnie będziemy mieli. Do tego oczywiście to jest zagospodarowanie wód opadowych, chociażby przez specjalne skrzynki rozsączające, czyli nie wylewamy tej wody do Wisły, tylko zatrzymujemy w miejscu opadania i wprowadzamy ją na te tereny zielone, chociażby na skwer na Zielonym Rynku.
1: I obiecałam tutaj przedsiębiorcom ze Świętego Antoniego, nie chodzi tu wcale o przedsiębiorców z telewizji Kujawy, że zapytam o to, czy są planowane zmiany w organizacji ruchu na tej ulicy.
0: Nie słyszałem
1: już
0: w ogóle o takim.
1: Pojawiły się w przestrzeni publicznej obawy i docierają
0: do
1: nas
0: takie, pani
1: że
0: redaktor,
1: ulica
0: to
1: jest
0: ile ja kłamstw słyszę na przykład o tym, że lewoskręt i prawoskręt zlikwidowany zostanie na Cygance. No, tych kłamstw takich, które nie są przypadkowe. To ja jestem o tym przekonany, że one są wykorzystywane celowo, bo ktoś zachorował na władzę i za wszelką cenę się do tej władzy próbuje dorwać i takimi kłamstwami próbuje zwrócić na siebie uwagę. Nie planujemy zmiany organizacji ruchu na Świętego Antoniego. Będzie to tak, jak była droga dwukierunkowa. Oczywiście na skrzyżowaniu z Jagiellońską.
1: Chyba to zwężenie właśnie.
0: Tam jest delikatne zwężenie, nie za duże. No i przez fakt, że jednak
1: będzie to przecinało ścieżkę rowerową.
0: Tak,
1: i
0: no to tam jest na tym skrzyżowaniu ograniczenie prędkości do 30 km. Wiem, bo dzisiaj podpisywałem z tą organizację ruchu, ale tylko na tym skrzyżowaniu, więc to dla wszystkich będzie bezpieczniej, jak w tym miejscu nieco zwolnimy. Natomiast autobusy, tak jak jeździły przez Świętego Antoniego, tak jeździć będą, a samochody dwukierunkowo też. Żadnych miejsc postojowych nie zabieramy, ba, na wyraźne życzenie mieszkańców.

0: ulicy Jagiellońskiej na ulicy Chmielnej, pomiędzy Jagiellońską a Rejmonta. Przejęliśmy teren, na którym zorganizujemy miejsca postojowe. Jesteśmy w trakcie przetargu, za chwilę zaczną się tam prace. Więc de facto tych miejsc postojowych w tym obszarze miasta będzie więcej. Zresztą no, staramy się za każdym razem sprawiać, żeby tych miejsc postojowych było więcej. Przykładem jest Plac Wolności, na który mamy już gotową dokumentację. Jesteśmy w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę, gdzie jest 60 miejsc postojowych dzisiaj, a docelowo będzie 180, co prawda w parkingu podziemnym, ale
1: rozumiem,
0: no to jest
1: że tę
0: jednak...
1: inwestycję rozpoczniecie już po zakończeniu 3 maja, czy
0: tak,
1: nie?
0: Tak, na pewno. Zresztą na 3 maja to też jest osobna trochę historia. Tutaj też z wykonawcą no, toczę bój, natomiast mam wrażenie, że tutaj ze strony wykonawcy też już chyba wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione i jest deklaracja, że to zaangażowanie będzie większe. Z mojej strony jest z kolei deklaracja, że na kolejny etap po prostu nie wpuszczę, nie podpiszę się pod żadną organizacją ruchu, dopóki ten etap pierwszy przynajmniej od Placu Wolności do Piekarskiej nie będzie wykonany tak, żeby tam, nie mówię, że wszystko z zielenią i tak dalej, ale żeby przynajmniej no, nie przypominało to pola bitwy, bo dzisiaj trochę tak jest. I oczywiście gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców Włocławka do korzystania ze sklepów i z propozycji przedsiębiorców z 3 maja. Ulicę 3 maja przebudowujemy, bo takie było oczekiwanie mieszkańców wyrażone w trakcie prac nad gminnym programem rewitalizacji. Przez lata tak naprawdę słyszałem, kiedy przebudujemy 3 maja. Dzisiaj to przebudowujemy tą ulicę. Ale to tak jak jest przy jakimkolwiek remoncie w domu. Jak wymieniamy czy remontujemy łazienkę, to tak naprawdę bałagan mamy w całym domu. I trochę tak jest z 3 maja. Na pewno to są utrudnienia, więc zachęcam do tego, żebyśmy korzystali z restauracji, z knajp, ze sklepów na 3 maja. W ten sposób po prostu możemy, każdy z nas może się zaangażować, może pomóc i na pewno ta pomoc będzie dużo lepsza niż siedzenie przed klawiaturą i
1: pisanie komentarzy na temat tego.
0: Nie to znaczy, jak to są komentarze takie ludzkie, to okej, okay, ale jeżeli to są komentarze, których głównym celem jest chęć dorwania się do władzy, no to miejmy to też pod uwagę.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był prezydent Włocławka, pan Krzysztof Głogowski.
0: Dziękuję pani redaktor. Dziękuję Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet

0: przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Jeszcze dziś na tej drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Choć wielu kierowców przyznaje, że rzadko porusza się tam właśnie z taką prędkością. Mowa o trasie stanowiącej alternatywę dla Alei Jana Pawła II we Włocławku. Droga przebiega głównie przez tereny leśne. W jej sąsiedztwie znajduje się ścieżka pieszo-rowerowa, a wzdłuż trasy nie ma zabudowy mieszkaniowej. Od pewnego czasu do władz miasta docierały sygnały od kierowców, którzy zwracali uwagę, że obowiązujące ograniczenie może być zbyt niskie, jak na charakter tej drogi. Tematem zajął się radny Rady Miasta Włocławek, Jakub Girczyc, który złożył interpelację w sprawie podniesienia dopuszczalnej prędkości.
1: W trakcie ostatniej sesji złożyłem interpelację dotyczącą zwiększenia prędkości na odcinku od ronda tuż za lasem do ulicy Wiejskiej w ramach trasy alternatywnej. Do tej pory obowiązuje tam ograniczenie do 50 km na godzinę, natomiast standard techniczny tej trasy oraz jej umiejscowienie w mojej opinii pozwala na to, żeby na spokojnie zwiększyć tą prędkość do 70 km na godzinę. Zresztą prawda jest taka, że wielu mieszkańców już od samego początku mówiło o tym, że ten fragment powinien być objęty, w cudzysłowie mówiąc, 70. Zresztą policja również tam prowadziła wielokrotnie kontrolę prędkości i wielu kierowców miało niestety ten problem, że otrzymywali mandaty za przekroczenie prędkości na tym odcinku. A tak jak powiedziałem, droga technicznie jest przygotowana do tego, żeby można było poruszać się nią 70 km na godzinę.
2: A z jakim odbiorem spotkała się pana interpelacja?
1: Wydaje mi się, że jest bardzo pozytywnym. Patrząc na to, ilu mieszkańców wypowiedziało się, zareagowało na temat tej interpelacji, czy to w moich mediach społecznościowych, czy też w mediach ogólnie, ile telefonów i wiadomości ja dostałem, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. No, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że mieszkańcy czekają na to, żeby akurat na tym fragmencie, na fragmencie trasy alternatywnej było te 70 km na godzinę. Warto jeszcze zaznaczyć, że Aleja Jana Pawła II jest objęta ograniczeniem prędkości na odcinku leśnym do 70 km na godzinę. Także wręcz naturalnym rozwiązaniem jest wprowadzenie tego ograniczenia również na odcinku trasy alternatywnej.
2: Czy są duże szanse, że te zmiany wejdą w życie?
1: Z pisma, które otrzymałem od pana prezydenta, są jak najbardziej na to duże szanse. Zresztą sprawa została już przekazana do odpowiedniej jednostki organizacyjnej w celu opracowania dokumentacji niezbędnej właśnie do zmiany tego ograniczenia. Także myślę, że może nie za tydzień, może nie za półtora tygodnia, ale wkrótce będziemy mogli już tą trasą poruszać się z prędkością 70 km na godzinę.
0: Sprawdziliśmy również, co o takim pomyśle sądzą mieszkańcy. Opinie okazały się podzielone. Część kierowców uważa, że obecne ograniczenie nie odpowiada warunkom panującym na trasie i powinno zostać zwiększone. Inni podkreślają, że bezpieczeństwo powinno pozostać najważniejsze, niezależnie od tego, jak wygląda otoczenie drogi.
2: Czy pani jeździ drogą alternatywną z Michailina do Włocławka?
3: Rzadko, bardzo rzadko.
2: A jak wrażenia?

0: czy te 50 km na godzinę jest wystarczająco?
1: Pewnie, że tak. Pomału dojedziemy do celu.
0: Czyli nie ma potrzeby zwiększenia prędkości?
1: Nie, spokojnie. Okay. Ja wiem, z jakich względów tam jest ta 50, bo tam są zwierzyna.
2: Zniesienie trochę progów na ulicy Brzezinowej.
1: Mhm. O to już wnioskowałeś?
2: O pewno, no przecież co 20 metrów jest próg.
3: Mhm. Nawet bym zwiększyła, tam można byłoby, uważam, nawet i 60 być.
0: Okay. Czyli uważa pani, czy to jest dobry pomysł?
3: Tak, tak.
4: Ja pani, nie zastanawiałem się nad tym, ale z 10 kilometrów można by było zwiększyć.
0: Czyli jest to dobry pomysł?
4: Nie, nie najgorszy, wydaje mi się.
5: Pismo w tej sprawie zostało już przekazane do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, który ma przygotować projekt nowej organizacji ruchu. Po jego opracowaniu i zatwierdzeniu kierowcy mogą spodziewać się zmian w obowiązującym limicie prędkości. Czerwiec we Włocławku nie zwalnia tempa. Przed mieszkańcami dni pełne kultury, historii i inspirujących spotkań. Wszystko rozpoczyna kiermasz książek, gdzie na miłośników literatury czekają dziesiątki tytułów z różnych kategorii. Atrakcyjne ceny i bogaty wybór sprawiają, że każdy może znaleźć coś tu dla siebie.
6: Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej Biblioteki Głównej przy ulicy Warszawskiej. Od poniedziałku zaczął się kiermasz. Będziemy tutaj do końca miesiąca, do 27 czerwca. Są to książki wycofane z księgozbioru bibliotecznego. Mamy i książki dla dzieci, książki obyczajowe, kryminały, jest też trochę literatury popularno-naukowej, także serdecznie zapraszamy.
0: Czy jest duże zainteresowanie mieszkańców?
6: Tak. Są też, niektórzy usłyszeli o kiermaszu na Facebooku, niektórzy przechodząc po prostu do biblioteki przy okazji coś zajrzą na kiermasz i też coś zgarną dla siebie. Książki są w cenie 2, 5 i 10 zł, zależy od stanu książki. Także tak sami oceniamy, ile może taka książka kosztować.
5: W kolejnych dniach będzie okazja do rozmów z ludźmi, którzy są znani w świecie mediów, jak i z lokalnymi twórcami.
7: 11 czerwca zapraszamy na spotkanie autorskie z Łukaszem Nowickim. Będzie to kolejne spotkanie z cyklu Czytelnicze oblicze. Tym razem ze znanym i ulubionym aktorem będziemy rozmawiać o książkach. Między innymi o tym, jak udziela się głosu w audiobooku, jak wygląda taki proces, ponieważ Łukasz Nowicki, oprócz tego, że jest właśnie prezenterem, aktorem i jest także lektorem. Między innymi nagrał swój głos do książki Janusza Zajdla, Wojtka Friedmana czy Marcina Kiedryńskiego. Łukasz Nowicki jest także prezenterem telewizyjnym. Między innymi w Postaw na Milion czy w Pytaniu na Śniadanie. Jego podróże zaowocowały podcastem z Nowickim po drodze, a ostatnio mogliśmy go zobaczyć w Opolu jako współprowadzącego koncert premiery. 16 czerwca we wtorek w ramach Dni Włocławka zapraszamy na spotkanie autorskie z Katarzyną Żak. Będzie to spotkanie z cyklu Czytelnicze oblicze. Pani Katarzyna to aktorka filmowa, telewizyjna, teatralna, także wokalistka. Co ciekawe, podczas spotkania będzie można usłyszeć kilka jej piosenek, ponieważ zaplanowany jest recital pani Katarzyny Żak. Ostatnio również śpiewała w Opolu podczas jednego z koncertów. 18 czerwca w czwartek naszym gościem będzie Dawid Sakowski. To włocławianin z zawodu elektryk, który po godzinach zamienia kable i schematy na pióro i słowa. Napisał książkę Napięcie krytyczne, jest to jego debiut. Książka została wydana w tym roku i opowiada o przemianach ustrojowych, o polskiej transformacji we Włocławku, o Zazamczu, ponieważ właśnie z tego osiedla pochodzi autor książki, no i opowiada historię naszego miasta około lat 2000.
5: Nie zabraknie również propozycji dla kinomanów. Po raz kolejny odbędzie się Kinomania, czyli seans niespodzianka.
6: 19 czerwca serdecznie zapraszamy na seans niespodziankę dla dorosłych. Będzie to seans niespodzianka z naszego cyklu Kinomania. Niestety nie mogę zdradzić żadnych szczegółów, co to będzie za film, ale na pewno na naszych gości będą czekać wygodne kanapy.
5: W najbliższy piątek rozpoczynają się

0: się Europejskie Dni Archeologii. W programie znalazła się m.in. prezentacja unikatowych zabytków związanych z historią Wrocławka.
1: Chciałam Państwa serdecznie zaprosić na kolejną edycję Europejskich Dni Archeologii, które jak zwykle będą bardzo ciekawe i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. W piątek, 12 czerwca o godzinie 12, otwarcie wystawy archeologicznej poświęconej badaniom, które były prowadzone zarówno przez pracowników muzeum, jak i przez zaprzyjaźnionych archeologów. Zbiory, zabytki z tych badań mamy tutaj u nas w naszej kolekcji, a dzisiaj będziecie mogli Państwo obejrzeć je sami. Większość z nich nigdy wcześniej nie była eksponowana, także będzie co oglądać.
0: Dzień później mieszkańcy będą mogli spojrzeć na zawód archeologa z nieco innej perspektywy.
2: Chciałabym Państwa zaprosić serdecznie na wykład, który odbędzie się w sobotę o godzinie 11 w Muzeum Historii Wrocławka na ulicy Szpichlernej. Będzie on dotyczył archeologii w różnym rozumieniu popkultury oraz o tym, jak filmy, seriale i różne inne media tworzą współczesny nasz tutaj odbiór naszego, mojego zawodu i jak to też wpływa też później na postrzeganie archeologa i archeologii przez społeczeństwo. A także przedstawię również kilka ciekawostek, które są poruszane w filmach, serialach, o których mało osób sobie zdaje sprawę.
0: Zwieńczeniem weekendu będzie Targ Staroci i Rękodzieła.
3: Zapraszam wszystkich mieszkańców Wrocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 14 czerwca w godzinach od 10 do 14 do Muzeum Historii Wrocławka, konkretnie na dziedziniec przy muzeum, ponieważ odbywać się tam będzie 31 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. Także zachęcam wszystkich miłośników starych przedmiotów, które mają swoją duszę, historię, do tego, żeby właśnie przyszli. To też jest okazja, żeby sobie porozmawiać o różnych kolekcjach i zaprosiliśmy kilkunastu wystawców z przeróżnymi rzeczami. Na pewno nie zabraknie wrocławskiego fajansu, ale i zegarów, zabytków techniki, takich jak na przykład żelazka na węgiel, czy dusze bibelotów, płyt, książek, biżuterii, wielu, wielu innych rzeczy. Zawsze też kolekcjonerom, handlarzom towarzyszą twórcy ludowi, tak będzie i tym razem. Na pewno będzie można od nich nabyć współczesnie malowany fajans, również rzeźby w drewnie. Poza tym zawsze muzealnicy też angażują się w organizację tej imprezy i przygotowują różnego rodzaju porady. W związku z tym, że to jest tydzień europejski, dzień archeologii, to nasze koleżanki z działu archeologii będą udzielać porad detektorystom, tak żeby w sposób legalny, zgodnie z przepisami poszukiwać zabytkowych przedmiotów w ziemi, żeby to było wszystko legalne, nie szkodziło zarówno ludziom, jak i tym zabytkom, które są odnajdywane. Również koledzy z działu historii będą informować o tym, jak tworzyć archiwa domowe, porady genealogiczne też będą, a nasi konserwatorzy udzielą porad, w jaki sposób dbać o zabytkowe przedmioty, które znajdują się w naszych domach.
0: Najbliższe dni we Wrocławku to doskonały moment, by aktywnie spędzić czas i skorzystać z bogatej oferty wydarzeń. Pierwsza połowa roku w Izbicy Kujawskiej upływa pod znakiem intensywnych inwestycji. Mieszkańcy już mogą korzystać z części zrealizowanych projektów, szczególnie z tych związanych z infrastrukturą drogową. A to dopiero początek zmian. Władze miasta zapowiadają kolejne inwestycje w najbliższych miesiącach.
4: Jesteśmy w trakcie realizacji wybranych inwestycji. Jeżeli chodzi o naszą gminę, największe zapotrzebowanie to oczywiście drogi, zarówno na terenie samego miasta, samej Izbicy, jak i terenu wiejskiego. Oddaliśmy niedawno do użytku inwestycję, która została przełożona z ubiegłego roku, inwestycję wspartą finansowo z rządowego programu rozbudowy dróg. Konkretnie jest to ulica Augustowska, odcinek o długości ponad 800 metrów, ale przebudowany kompleksowo z odpowiednimi wymogami dotyczącymi projektu, czyli elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mam tutaj na myśli chodniki, ścieżkę pieszo-rowerową, przejścia dla pieszych odpowiednio oznakowane, odpowiednio oświetlone. Mam nadzieję, że ta droga przede wszystkim będzie się podobać, ale i będzie bezpieczna dla mieszkańców, dla użytkowników.

0: którzy po tej drodze będą jeździć dla uczestników ruchu drogowego, ruchu rowerowego, przepraszam, i ruchu pieszego. No jest to inwestycja, która była oczekiwana od wielu lat. Ale z tego samego programu w tym roku zostanie również przebudowana droga w miejscowości Podtymień. Tak de facto to jest droga, która znajduje się na Izbicy, w takiej nowej części Izbicy, nowej dzielnicy. W okolicach osiedla, Morele. Umowa już jest podpisana, wykonawca lada dzień wchodzi na inwestycję i będzie kolejna inwestycja zrealizowana. Jeżeli chodzi o inwestycje w terenie drogowym, w terenie wiejskim, to planujemy również przynajmniej dwie, trzy, może uda się cztery odcinki zrealizować. Teraz że nie chcę tutaj zdradzać planów, takie plany mamy i na pewno te inwestycje będą w tym roku realizowane.
1: Ważna w rozwoju lokalnej służby zdrowia jest nowoczesna baza rehabilitacyjna.
0: Oddaliśmy niedawno do użytku pomieszczenia, w których znajduje się rehabilitacja. Była to inwestycja zrealizowana też przy udziale środków z kolei unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju i tutaj dofinansowanie było na poziomie 85%. Jest to dość duży wskaźnik, bo inwestycje te drogowe z rządowego programu to dofinansowanie zaledwie na poziomie 50%. Oczekiwania są na pewno, jeżeli chodzi o samorządy, większe, ale dobre i to, że tak powiem kolokwialnie.
1: Inwestycje nie omijają również strefy wypoczynku i sportu. Nad miejską plażą powstało nowe molo, które już stało się atrakcyjnym miejscem spacerów. To jednak nie koniec planów. Władze przygotowują się do modernizacji obiektów przy stadionie.
0: Jesteśmy również w trakcie realizacji kolejnej inwestycji. Mam na myśli tutaj modernizację naszej plaży w miejscowości Długie. Zostało nieprzebudowane molo i infrastruktura towarzysząca na tej plaży. Za chwilkę też wykonawca wejdzie na kolejną inwestycję, na termomodernizację obiektów, które znajdują się przy stadionie miejskim w Izbicy Kujawskiej.
1: Inwestycje realizowane w Izbicy Kujawskiej pokazują, że miasto stawia na rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców. We Wrocławku powstają kolejne mieszkania na tani wynajem. Wszystko zaczęło się od bloków przy ulicy Celulozowej, a potem przyszedł czas na kolejne lokalizacje. Jedna z nich to kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek wymagał kapitalnego remontu. Ten rozpoczął się latem 2024 roku. Ostatecznie powstały tam 22 mieszkania. Do 29 maja trwał nabór wniosków na lokale.
2: 128 wniosków zostało złożonych przez mieszkańców, no nie tylko Włocławka, dlatego że o mieszkania we Włocławku mogą ubiegać się również mieszkańcy obszaru funkcjonalnego, pod warunkiem, że będą w stanie udowodnić, że centrum życiowe ich rodziny jest właśnie w naszym mieście. Mamy tam 22 mieszkania do dyspozycji, więc kolejny raz ta liczba wniosków zdecydowanie przewyższa liczbę dostępnych mieszkań.
1: Liczba wniosków robi wrażenie. Obecnie są one analizowane przez pracowników ratusza i Społeczną Komisję Mieszkaniową.
2: Po tej analizie zostaną, no, oczywiście na podstawie zarządzenia, które jest obowiązujące od ubiegłego roku, przyznane na podstawie tych deklaracji z wniosku będą punkty. No i taka lista rankingowa zostanie ogłoszona. Oczywiście od tej listy będzie można się odwołać tradycyjnie, tak samo jak było już w tym roku w przypadku przydziału mieszkań na Brzeskiej 15, które już są zasiedlone zresztą.
3: Kryteria, które wnioski były preferowane przy ulicy Maślanej, czyli te, które mogły otrzymać najwięcej punktów i za co?
2: Tutaj kryteria są bardzo podobne do tych z naboru przy ulicy Celulozowej, więc przede wszystkim zatrudnienie, odpowiednio wysokie zarobki, tak żebyśmy wiedzieli, że najemca będzie miał z czego płacić czynsz, ale też preferowane są rodziny z dziećmi, osoby do 35 roku życia oraz seniorzy. Więc no, zarządzenie z sierpnia ubiegłego roku dokładnie wskazuje, które grupy naszych mieszkańców mają większe szanse na przydział tych mieszkań.
1: Na początku powstanie wstępna lista najemców i przyjdzie czas na odwołanie się od decyzji.
2: Tutaj musimy dać trochę czasu jednak komisji i pracownikom, żeby zweryfikowali te wszystkie wiadomości, które we wnioskach zostały przez przyszłych być może mieszkańców złożone.

0: Więc myślę, że tutaj możemy liczyć na to, że przydział tych mieszkań, przydział i ta wstępna lista na początku lipca się pojawi.
1: Szczęśliwcy otrzymają klucze do nowych mieszkań na przełomie lipca i sierpnia. Jedno z mieszkań będzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Remont kamienicy przy ulicy Maślanej kosztował około 10 milionów złotych. Ratusz uzyskał około 7,5 miliona dofinansowania. Więcej na temat bieżącej sytuacji Wrocławka w naszym studium, którego gościem będzie Krzysztof Kukucki. Wiosna w pełni. Dni robią się coraz dłuższe i ciepłe. Zachęca to dzieci i młodzież do spędzenia wolnego czasu poza domem. Zarówno dziewczyny, jak i chłopaki chętnie wybierają się na Orliki, by w komfortowych warunkach pograć w piłkę. Niestety, weekendowa wycieczka na Orlik może skończyć się rozczarowaniem. Mianowicie zamkniętym obiektem. Takie sygnały dotarły nie tylko do naszej redakcji, ale również do Urzędu Miasta. Dlaczego jedne Orliki są czynne, a inne nie?
2: Wynika to z tego, że każdy obiekt sportowy ma swój indywidualny regulamin korzystania z tego obiektu. I wynika to z tego, że praktycznie każdy Orlik ma innego zarządcę, bo znajduje się on przy innej szkole, gdzie jest zawsze inny dyrektor, bądź znajduje się pod zarządem na przykład OCIR-u, bądź jak mamy w przypadku Orlika przy boiska sportowego, przy placu Strasznica, zajmuje się nim AZK, tak? Bo tam nie ma szkoły i budynek i cały teren wokół szkoły został przekazany w zarząd AZK. Stąd, żeby to uporządkować przede wszystkim, trzeba stworzyć zasady ogólne, które powinny być uwzględnione w tych indywidualnych regulaminach korzystania z obiektów sportowych, tak aby wskazać minimalny czas dostępności tych obiektów, czy to dla klubów sportowych, czy to też dla osób chętnych z niego skorzystania. I wtedy można określić po prostu minimalny czas otwarcia tych obiektów. To nie tylko w dni powszednie, ale także w weekendy. Mamy tego świadomość, zostały regulaminy jeszcze z czasów, kiedy były organizowane w ramach projektu Orlik. Te regulaminy nigdy nie były aktualizowane i one tak sobie pozostały, gdzie faktycznie w tych regulaminach jest zapisane, że na przykład w weekendy Orlik jest nieczynny. No to nie na tym rzecz polega, tak? Nie po to miasto buduje, czy nie po to miasto remontuje, żeby te obiekty sportowe były niedostępne dla dzieci. No cała idea jest w tym, żeby też właśnie w weekendy, bo wtedy mają dzieci wolny czas, mogły z tych obiektów korzystać, tak? Albo w dni świąteczne. No teraz sytuacja była, którą mieliśmy z długiego weekendu majowego, gdzie sprawdziliśmy, że część obiektów była po prostu zamknięta, tak? Może były pozamykane, część była otwarta dopiero po południu. No to nie na tym rzecz polega.
3: Jak temu problemowi zaradzić?
2: Przygotowane są zapisy do stworzenia uchwały Rady Miasta, bo chcemy, żeby to było jednak w formie uchwały bądź zarządzenia prezydenta, ale tutaj ja jestem zwolennikiem i też tutaj biuro prawne, żeby to jednak było w formie uchwały, gdzie obowiązkowo takie zasady będą zobligowały poszczególne jednostki organizacyjne czy bądź dyrektorów tych jednostek do wprowadzenia tych zasad ogólnych do regulaminów każdego z obiektu.
1: Zakładając, że uchwała zostanie przegłosowana przez radnych, nowe przepisy miałyby wejść w życie pod koniec października. Termin wynika między innymi z konieczności konsultacji projektu uchwały z wydziałami Urzędu Miasta, głównie sportu i edukacji. Trzeba także dostosować dostępność Orlików do pór roku. Zimą te obiekty są zdecydowanie mniej uczęszczane. Po nieudanym sezonie w Anwilu Włocławek doszło do wielkich zmian. Z funkcją prezesa pożegnał się Łukasz Pszczółkowski. Jego miejsce zajął Hubert Heyman, a dyrektorem sportowym został Leo Derykę. Podczas konferencji prasowej prezes stwierdził, że nie widzi dalszej współpracy z zakontraktowanym na 2 lata Ronenem Ginsburgiem. Sternicy klubu nie tracą czasu i zatrudnili nowego trenera. Rottweilery w przyszłym sezonie poprowadzi Vedran Bośnić. Jest to szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
4: Mamy nowego trenera, Vedran Bośnić. Myślę, że część kibiców Anwilu może go kojarzyć właśnie z boisk i z tego okresu, kiedy był zawodnikiem. No i tak jak powiedziałeś, duże doświadczenie zarówno jeśli chodzi o reprezentację, dwie reprezentacje były i Szwecji i Bośni i Hercegowiny. Duże doświadczenie jeśli chodzi o Ligi Europejskie i Puchary Europejskie. Na tym nam najbardziej zależało, żeby był to trener z doświadczeniem, ale jednocześnie taki też, który ma coś do udowodnienia i taka praca w Anwilu będzie dla niego też szansą na rozwój. No i zobaczymy.
3: Są różne typy trenerów, trenerzy, którzy są bardziej przyjaciółmi dla zawodników, takimi mentorami, a są też trenerzy twardej ręki, do której grupy należy nowy trener Anwilu.
4: A to się przekonamy dopiero o tym tak naprawdę, natomiast no myślę, że będzie charakterny. Myślę, że to jest bardzo konkretny trener, wie czego chce i wie co chce osiągnąć i myślę, że tutaj jeśli chodzi o też te relacje z zawodnikami, no wszystko ułoży się tak po naszej myśli. Wiemy też, że kibice mają bardzo duże oczekiwania. Natomiast po komentarzach, ponieważ wczoraj ogłosiliśmy nowego trenera, myślę, że są zadowoleni z wyboru.
3: Domyślam się, że w czasie rozwód

0: została też poruszona kwestia sztabu szkoleniowego. Czy możemy coś więcej na ten temat powiedzieć?
1: No, na razie w sztabie szkoleniowym pozostaje asystent Marcin Woźniak, bo miał umowę przedłużoną z zeszłego sezonu. Co do asystenta głównego trenera, takiego jakby od niego, będziemy informować.
0: Zapytam jeszcze o kontrakt. Został podpisany na ten sezon, ale jest możliwość przedłużenia go, jednak są pewne warunki, pewne obostrzenia.
1: Tak, te warunki to jest pierwsza szóstka po sezonie regularnym lub półfinały fazy playoff. To jest takie zabezpieczenie dla nas, żebyśmy też wiedzieli, o co walczymy. Jeśli to się uda osiągnąć, to oczywiście przedłużamy automatycznie współpracę z trenerem.
0: Mamy już trenera, więc kibice pewnie już będą powoli oglądali się za kolejnymi transferami bądź przedłużeniami kontraktów z zawodnikami dotychczasowymi. Domyślam się, że decydujący głos ma trener, jednak we współpracy z dyrektorem sportowym, jak to będzie wyglądała taka operacja?
1: No tak, oczywiście tutaj będą współpracować na tym polu wybierania zawodników do Anwilu, zarówno jeśli chodzi o Polaków, jak i zagranicznych. Myślę, że ta współpraca będzie przebiegała bardzo dobrze. Wiem, że fani też już oczekują transferów, natomiast proszę też zauważyć, że nasz ostatni mecz fazy play-in, ten przegrany niestety z MKS Dąbrowa, odbył się 10 maja, dzisiaj mamy 10 czerwca. Było dużo zmian, dużo pracy, nowy prezes, nowy dyrektor sportowy, nowy trener, te decyzje są podejmowane szybko i tak jak mówię, no tej pracy jest dużo, także jeszcze chwila, jeśli chodzi o tych zawodników, bo pracujemy naprawdę na najwyższych obrotach.
0: Kiedy możemy spodziewać się nowego trenera w Polsce, w Hali Mistrzów?
1: Trener przylatuje dzisiaj do Włocławka razem z dyrektorem sportowym, żeby też tutaj zobaczyć tą organizację. Spędzą tutaj kilka dni, no i później będą pracować już razem nad wyborem nowych zawodników.
2: Kontrakt z trenerem Ginzburgiem nadal obowiązuje. Klub podejmuje działania, aby rozwiązać tę kwestię. W kontekście nowego szkoleniowca, weterana Bosnicia, warto dodać, że mierzył się jako trener także z polskimi klubami, w tym z Anwilem Włocławek. W sezonie 2020-2021 to właśnie Mons prowadzony przez Bośniaka w turnieju kwalifikacyjnym na Cyprze pozbawiło nas nadziei na grę w Lidze Mistrzów FIBA. A kilka miesięcy później, już FIBA Europe Cup, Belgowie stanęli na drodze Stali Ostrów Wielkopolski w ćwierćfinale rozgrywek.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Zejdź, zejdź, zobaczmy.

0: Coś zrobił.
1: Teraz się zawsze.
2: Jak dwóch więcej, to się nie doliczą. Spokojnie. Musimy do piosenki szły w całości. DJ-u. Mariana, trzymamy.
3: Jest Byszka.
0: Ja pójdę.
4: I to

0: Na boisku też nieźle, ale kontuzja dziś.
1: Jest, bo słabka powiedziała, ale...

0: Kasia, dużo strony ma!
1: Barcelonie w Sandrę, nowa miłość, liczę się, może była.

Jeszcze raz kibice, zróbcie wielki hałas! Dobrze, idziemy coraz lepiej.

Tak, jest tu jeden. 7G, tak? Tak, tak. A Majdanem

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Witam serdecznie, panie
1: Dzień dobry,
0: prezydencie.
1: pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Przeżywamy wszyscy taki inwestycyjny boom w naszym mieście. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tyle się działo i dzieje się bardzo wiele i na ulicach, i w kamienicach. No właściwie Włocławek to teraz taki jeden wielki plac budowy i chyba nie ma dnia, żeby kierowcy no nie musieli gdzieś albo zawracać, albo zmieniać swoich planów, bo rzeczywiście tych inwestycji drogowych jest sporo. No ja dzisiaj na przykład musiałam zmienić swoje plany, jadąc ulicą Kapitulną.
1: To prawda, a to bierze się z faktu, że ja bardzo poważnie traktuję swoje zobowiązania przedwyborcze i konsekwentnie realizuję program wyborczy. Ja zobowiązałem się do tego, że ten obszar rewitalizowany będzie przebudowany, że tchniemy w ten obszar nowe życie.
0: Czyli przepraszam, tych, którzy narzekają, należy odesłać do ulotki i zobaczyć, co jeszcze może ich
1: To na
0: czekać,
1: pewno
0: tak?
1: jest dobra podpowiedź, bo no ja bym chciał z mieszkańcami za 3 lata, kiedy będą wybory, spotkać się i pokazać, że faktycznie ten program wyborczy wykonałem no najlepiej w 100% i bardzo mocno nad tym pracuję. Zresztą no też w

0: Fakt jest taki, że bardzo dużo pozyskujemy środków zewnętrznych, takich bezzwrotnych, chociażby na ten obszar rewitalizowany, na te nowe kamienice, które budujemy, no to jest około 100 milionów złotych pieniędzy, które do Włocławka przyciągnęliśmy, które tutaj zostaną i których nie trzeba oddawać, a które no, będą dobrze pracować, dlatego że w tej kadencji zakładam, że około no ponad 200 mieszkań w samym obszarze rewitalizowanym, na mieszkań na tani wynajem oddamy do użytku mieszkańców. Do tego są lokale usługowe, do tego no, też ta przestrzeń publiczna, do tego też działalność taka społeczna i tutaj no, mnie osobiście bardzo mocno radują kolejne inicjatywy, które się pojawiają w tym obszarze rewitalizowanym. Ostatnio obserwujemy wręcz eksplozję aktywności chociażby Stowarzyszenia Włocławianki, które no, zadomowiły się w kawiarence obywatelskiej
1: szukają
0: na trzeciego,
1: większego
0: tak, i mają
1: obiektu.
0: W sobie tyle energii, tyle zapału, żeby coś dobrego robić dla mieszkańców naszego miasta, że to tylko, no mówię, serce się raduje i nic innego, tylko wspierać takie inicjatywy, a przecież mamy też Klawę Miasto, które jest operatorem teraz kawiarenki obywatelskiej. Mamy też inne stowarzyszenia, które też staramy się wspierać i wspieramy i materialnie, i niematerialnie, no bo nie zawsze tylko o pieniądze chodzi, bo czasami ważniejsze są inne rzeczy. Więc to jest to zobowiązanie i też taka próba budowy Włocławka jako tego naszego wspólnego domu, w którym każdy z nas będzie się po prostu bezpiecznie, dobrze i wygodnie czuł. Stąd też te działania związane z rozwojem gospodarczym. No, jesteśmy już po pierwszych takich spotkaniach warsztatowych odnośnie budowy elektrowni atomowej. Za elektrownią atomową idą też kolejne tematy. No, mamy w zeszłym miesiącu dwie no, takie ważne rzeczy związane z rozwojem gospodarczym, chociażby wmurowanie kamienia węgielnego pod elektrociepłownię, czy uruchomienie nowej hali produkcyjnej przez Run Chłodnie. Kolejni inwestorzy czekają na decyzje administracyjne, które są niezbędne do rozpoczęcia procesu budowlanego, więc to też jest bardzo ważny element. No ale te komunikacyjne tematy i ta kapitulna, o której pani redaktor wspomniała, no to też jest przykład tego, że my naprawdę, mówię my cały czas w liczbie mnogiej, bo przecież ja sam wszystkiego nie robię, tylko to jest cały duży zespół ludzi, którzy pracują nad tym, żebyśmy to nasze miasto budowali, żeby było lepsze, wygodniejsze i bardziej przyjazne do życia. Więc mając pozyskane środki zewnętrzne, bezzwrotne, mając decyzję z RIT na budowę tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej pod linią kolejową na Zezamczu.
1: Przygotowujecie się po prostu do tego, żeby można było na to
0: szykując przetarg i zakładamy, że no, najdalej na przełomie roku rozpoczniemy pracę nad budową, no te prace są związane niestety z zamknięciem ulicy Wienieckiej, bo no, nie da się zbudować tunelu w ulicy Wienieckiej nie zamykając samej tej ulicy. Więc na to też się przygotowujemy i stąd też przebudowywana ulica Energetyków, na którą też pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie. Na odcinku od Hutniczej do Mechaników, dlatego że z Zazamcza łatwiej będzie, korzystając z tej przebudowanej ulicy Energetyków, wydostać się na ulicę Toruńską, później skorzystać na wysokości zespołu szkół elektrycznych z Zawrotki i jechać w kierunku zakładów chemicznych. Natomiast no, mam świadomość tego, że mniej więcej 80% ruchu z Wienieckiej no, będzie kierować się na ulicę Kapitulną i inżynierowie ruchu przeanalizowali to bardzo dokładnie.
1: No właśnie, bo my mieliśmy z tą ulicą już problem, prawda?
0: Tak, i to, i z tych

0: kanalizm tak, wynika, że ta sygnalizacja świetna. No mamy we Włocławku taką grupę pasjonatów czerwonego światła, którzy lubią stać na czerwonym świetle, ale ja wiem o tym i też są badania tam bardzo poważne.
1: Prezydent należy raczej do grupy pasjonatów ronda.
0: Może nie pasjonatów, tylko wiem, że ronda po prostu ten ruch upływniają, usprawniają, nie traci się czasu na właśnie na zmianę światła, na zresztą to jest najbezpieczniejszy typ skrzyżowania, więc też biorąc pod uwagę bezpieczeństwo użytkowników ruchu, samych kierowców również, tutaj zostało wskazane, że takie rondo turbinowe, jakie znajduje się na Kruszyńskiej, tam z cukiernicą, no tutaj zdecydowanie ten ruch upłynni. Nie twierdzę, że nie będzie korków w czasie objazdu, ale na pewno ten ruch będzie bardziej płynny niż w przypadku sygnalizacji świetlnej, sterowania ruchem sygnalizacją świetlną. Stąd też znowu pozyskaliśmy na to zadanie bezzwrotne dofinansowanie. No i teraz prace się zaczęły i tutaj bardzo ambitne mamy plany, dlatego że no teraz jest zamknięta ulica Wysoka, więc ten ruch w ciągu ulicy Kapitulnej tak naprawdę jest sprawniejszy, bo tutaj sygnalizacja nie blokuje go w żaden sposób. Natomiast dużo trudniej jest dojechać i wyjechać z Zazamcza i tego sam też jestem beneficjentem jako mieszkaniec osiedla Zazamcza. Natomiast no chcemy całe to skrzyżowanie przebudować, wykorzystując ten spadek natężenia ruchu, który jest w wakacje, no bo szkoły jak nie pracują, to ten ruch jest dużo mniejszy, tak żeby na nowy rok szkolny już po przebudowie tą część uruchomić. Później przeniesiemy się, swoje prace musi wykonać gazownia w ulicy Szpitalnej. Finalnie będziemy chcieli też Szpitalną wzmocnić dywanikiem asfaltowym dodatkowym, no tak, żeby w momencie, kiedy ulica Wieniecka zostanie zamknięta, no to żeby ten ruch przenieść w miarę porówno na, tak jak powiedziałem, energetyków mechaników w kierunku zachodnim i na Szpitalną Kapitulną w kierunku wschodnim. Więc tutaj się bardzo mocno przygotowujemy, bo sama budowa tunelu też będzie trwała, no zakładamy, że no, na pewno ponad 2 lata.
1: Most. Zaskoczyła nas niedawno no, zła informacja o tym, że jednak będzie konieczny remont tej płyty nośnej, co pewnie wydłuży czas trwania tej inwestycji. Kierowcy myślę, że podeszliby do tego z większym zrozumieniem, gdyby nie fakt, że naprawdę na tym moście czasami, zwłaszcza w tych godzinach szczytu, dzieją się dantejskie sceny. Związane to jest też z tym, że nie wszyscy niestety no, stosują, lubią to czerwone światło, tak?
0: Tak, tutaj no nie, tutaj też mamy chyba pasjonatów czerwonego światła, którzy akurat wjeżdżają na czerwonym świetle, dlatego dzisiaj uruchomiliśmy w godzinach szczytu, no właściwie wykonawca uruchomił, sygnalistów i sterowanie ręczne. Mam informację, że rano bardzo dobrze to rozwiązanie się sprawdziło. Pracowników faktycznie może na moście aż tak bardzo nie widać, natomiast oni są pod mostem w dużej części. No i też wykonawca zadeklarował, że będzie te prace realizował w systemie dwuzmianowym, więc właściwie od rana do wieczora, tak jak cisza nocna tego na to pozwala, będą albo nie zakazuje, będą te prace wykonywane. I tak jak pani redaktor powiedziała, no my przed przygotowaniem tej inwestycji poprosiliśmy Instytut Budowy Dróg i Mostów o zeskanowanie tej płyty.
1: Tak, rozmawialiśmy tutaj
0: płyty
1: w studio, tak, i przekazywał pan informację taką, że nie trzeba będzie przeprowadzać tego remontu.
0: To znaczy mieliśmy taką nadzieję, natomiast ostateczna decyzja została przez specjalistów z Instytutu Budowy Dróg i Mostów pozostawiona jednak do momentu odkrycia płyty, czyli zdjęcia tak naprawdę tych warstw bitumicznych. No i okazało się, czego nie można było wcześniej stwierdzić w żaden sposób, że po tej odkrywce, że po pierwsze absolutnie izolacja jest tak zdewastowana, że w sumie nie ma, ciężko być zaskoczonym, że ta nawierzchnia była w tak

0: złym stanie. A po drugie, mamy tak naprawdę płytę żelbetową, która składa się z trzech warstw, bo jak były realizowane kolejne przebudowy, to po prostu wchodzą nakładano kolejną. No i tu nie ma co ukrywać, wykonawca bardzo liczył na to, że zgodzimy się na zamknięcie mostu całkowite. Wystosował do nas takie oczekiwania, natomiast ja obiecałem mieszkańcom, że będziemy tą przebudowę robić pod ruchem. Stąd też zaprosiłem do naszego zespołu profesora Madaja z Politechniki Poznańskiej. To jest niekwestionowany autorytet w dziedzinie budowy mostów, autor wielu podręczników. Inżynierowie, mostowcy uczą się tak naprawdę cały czas z podręczników profesora. I tutaj ogromną wiedzą i zaangażowaniem, bo pan profesor kilka razy był na tym naszym moście, wykazał się pan profesor i efekt tego zaangażowania jest taki, że z wykonawcą dogadaliśmy się, że mimo tego, że tą płytę faktycznie trzeba zbudować na nowo tak naprawdę, będziemy to wykonywać pod ruchem. Czyli utrudnienia nadal będą, ale to będą...
1: Jak w ogóle przebiegają... Jeszcze
0: jeden ważny wątek, bo oczywiście na pewno takie pytania się pojawiają wśród mieszkańców, zresztą do mnie też docierają, bo ja poprosiłem też Ministerstwo Obrony Narodowej, żeby zbadało możliwość zbudowy mostu pontonowego. Oczywiście szerokość mostu pontonowego powoduje to, że na całej długości tej przeprawy też byłby ruch wahadłowy jednostronny. Natomiast tutaj inżynierowie, którzy przyjechali z wojska na wizję lokalną, wykluczyli w ogóle taką możliwość. Z uwagi na poziom wody i wysokość też bulwarów, bo my liczyliśmy, że slipem przy ulicy Piwnej uda się ten ruch sprowadzić na wysokość lustra wody, ale niestety to też zostało przez inżynierów wykluczone, więc jedynie w przedłużeniu ulicy Gdańskiej, a tam już ten uskok naszych bulwarów jest tak wysoki, że jedyne rozwiązanie to most tymczasowy, a to podejrzewam, znaczy wiem, to między 7 a 10 milionów złotych dodatkowych kosztów, więc zdecydowanie przy znowu jednostronnym ruchu, więc też wahadle, więc z punktu widzenia kierowcy to tak naprawdę niewiele by się zmieniło w stosunku do tego, co udało nam się z profesorem tutaj i wykonawcą ustalić. Więc wszystkie te tematy, które budziły wątpliwości, zostały tak naprawdę jednoznacznie wyjaśnione. Dzisiaj już tylko projektant musi nanieść odpowiednie korekty, wykonawca wie, co ma zrobić, czekamy na propozycje tych zmian i, no i cała naprzód, tak jak powiedziałem. Wykonawca zadeklarował pracę dwuzmianową, więc myślę, że
1: czy to wydłuży czas trwania tej inwestycji?
0: Jeszcze jest chyba za wcześnie, żeby o tym mówić. Ja widzę po stronie wykonawcy taką ambicję, żeby jednak ten termin...
1: Właśnie, to kolejne pytanie, jak przebiega współpraca z tym wykonawcą?
0: Dobrze, to znaczy wiadomo, że wszyscy, ja przede wszystkim, życzyłbym sobie, żeby tak naprawdę to tempo prac było tak zawrotne, że już byśmy widzieli koniec. Natomiast tutaj naprawdę obiektywne względy sprawiły, że lepiej chwilę dłużej się przygotować już do tych prac i wykonać je na tyle dobrze, żeby na dziesięciolecia tak naprawdę te prace służyły. A tutaj mamy z tym do czynienia, bo dzisiaj z tego co wiem, mają się rozpocząć prace rozbiórkowe. My musimy tą starą płytę zdjąć, zrobić na nowo ozbrojenie i nową płytę zbudować. I na tej płycie dopiero będą kolejne warstwy bitumiczne, oczywiście po nałożeniu wcześniej izolacji wykonane. Dylatacje i tak mieliśmy zaplanowane do wymiany, więc krótko mówiąc, to co robimy teraz, jednak w ambitnym czasie, bo planujemy to

0: zrobić w rok. To zakres tej przebudowy jest największy od dziesięcioleci. Na pewno od 1989 roku nie było tak dużego zakresu pracy, jaki tutaj wykonujemy, ale to właśnie po to, żebyśmy nie wracali przez kolejne dziesięciolecia. Jak tą płytę wykonamy odpowiednio, później izolację i wszystkie warstwy bitumiczne zostaną położone z asfaltem twardolanym,
1: to jest szansa, że zapomnimy o remoncie
0: to jest,
1: mostu na 2 lata,
0: tak,
1: tak?
0: To jest to bezpieczeństwo, które daje nam, że na długie, długie lata do tego zwężenia nie będziemy wracać. Mówię do zwężenia, no bo to zawsze są takie konsekwencje. A pamiętajmy jeszcze, że w ramach budowy drogi ekspresowej we Włocławku powstanie trzeci most, który na pewno, bo mamy badania, które pokazują, że o 50% odciąży, zmniejszy natężenie ruchu na moście stalowym, więc to, co teraz wykonamy, to tak naprawdę z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że dopiero nasze wnuki będą wracały do tego tematu.
1: No to nie mogę nie zapytać o najbardziej gorący temat ostatnich dni, czyli Zielone Tereny Śródmieścia, kolejna data, która została podana gdzieś do publicznej wiadomości, to koniec czerwca właśnie. Wtedy...
0: A jeszcze tej daty tak naprawdę nie ma, natomiast bo aneks żadne nie są podpisane. Ja w ogóle w tych rozmowach, które były bardzo ostre z 2 tygodnie temu, zresztą chyba widać gołym okiem, że po tej rozmowie faktycznie ruszyły się bardzo mocno te prace. No, muszę i biorę zawsze pod uwagę interes naszych firm lokalnych. Na tej budowie kilka firm z Włocławka pracuje, między innymi na Zduńskiej Brukarzy, którzy, no widać to, że tam jest to zaangażowanie, zresztą to jest ekipa chyba najdłużej, która pracuje, bo jak jestem na budowie o 20, to oni są, jak jestem w sobotę na budowie, to oni są. Więc tam sam właściciel zresztą jest zaangażowany i pracuje po prostu tam na tej budowie, bo jemu to zależy, żeby jak najszybciej to zadanie skończyć. No też zadanie z terminem bardzo ambitnym, bo pamiętajmy, że mamy ponad 1,2 km drogi w centrum miasta, gdzie mamy całe uzbrojenie, czyli kanalizację deszczową, sanitarną, wodociągową, teletechniczną, gazową, energetyczną, energię, oświetlenie, o deszczowej i sanitarnej już mówiłem. Więc naprawdę to, co na wierzchu, to jest już tylko i wyłącznie ubranko, ale liczy się to, co jest pod spodem, a tego jest bardzo, bardzo dużo. No i de facto to zadanie wykonujemy w pół roku. Ja tak oczywiście wiem, że no, chcielibyśmy wszyscy, ja też, żeby to trwało dużo krócej. Natomiast weźmy pod uwagę chociażby drogę, która jest budowana z Brzezia do Wieńca w Szczerym Polu, która ma, zdaje się, ponad rok opóźnienia, prace zaczęły się 3 lata temu. Więc ja nie usprawiedliwiam tutaj wykonawcy, bo uważam, że ten zakres prac można było zrobić szybciej, że to zaangażowanie szczególnie niektórych podwykonawców nie jest zadowalające. I też o tym bardzo ostro powiedziałem na tym spotkaniu. Dzisiaj mamy spotkanie kolejne, tak się umówiłem też z dyrektorem, z którym ja już rozmawiam osobiście. Dyrektor z Centrali Warszawskiej przyjeżdża po raz drugi tutaj do Włocławka. Ta rozmowa poprzednia też miała miejsce, właśnie była z dyrektorem z Warszawy. I tutaj jestem właściwie w codziennym takim kontakcie. Wszystkie problemy, które pojawiły się w trakcie, zostały rozwiązane. Te problemy chociażby sprowadzały się do przebudowy gazociągu czy przebudowy wodociągu. Coś, co niekoniecznie jest związane bezpośrednio z tą inwestycją, ale jednak ma wpływ na tą inwestycję. Krótko mówiąc, jest deklaracja, że w najbliższych, myślę, że 2 tygodniach ta przejezdność zostanie przywrócona. To, co jest najważniejsze, czyli przejezdność. Być może jeszcze te prace związane z zielenią będą wykonywane, bo tej zieleni też tutaj jest całe mnóstwo.
1: No ale znaczy, to już nie będzie jakby
0: jeśli ktoś jest
1: tak
0: chory
1: bardzo...
0: na władzę i bardzo pragnie władzy i mówi, że tam jest betonoza, to wystarczy wspomnieć,

0: że ponad 30 tysięcy roślin zostanie posadzonych na tym odcinku ponad kilometra. Kilkaset nowych drzew, oczywiście przy pielęgnacji i zachowaniu starodrzewia, więc no, myślę, że no, takiej intensywnej zieleni w centrum miast ze świecą szukać, a my we Włocławku właśnie będziemy mieli. Do tego oczywiście to jest zagospodarowanie wód opadowych, chociażby przez specjalne skrzynki rozsączające, czyli nie wylewamy tej wody do Wisły, tylko zatrzymujemy w miejscu opadania i wprowadzamy ją na te tereny zielone, chociażby na skwer na Zielonym Rynku.
1: I obiecałam tutaj przedsiębiorcom ze Świętego Antoniego, nie chodzi tu wcale o przedsiębiorców z telewizji Kujawy, że zapytam o to, czy są planowane zmiany w organizacji ruchu na tej ulicy.
0: Nie słyszałem
1: już
0: w ogóle o takim...
1: pojawiły się w przestrzeni publicznej obawy i docierają
0: o,
1: do takie,
0: pani
1: że
0: redaktor,
1: ulica
0: to
1: jest
0: ile ja kłamstw słyszę na przykład o tym, że lewoskręt i prawoskręt zlikwidowany zostanie na Cygance. No tych kłamstw takich, które nie są przypadkowe. To ja jestem o tym przekonany, że one są wykorzystywane celowo, bo ktoś zachorował na władzę i za wszelką cenę się do tej władzy próbuje dorwać i takimi kłamstwami próbuję zwrócić na siebie uwagę. Nie planujemy zmiany organizacji ruchu na Świętego Antoniego. Będzie to tak, jak była droga dwukierunkowa. Oczywiście na skrzyżowaniu z Jagiellońską.
1: Chyba to zwężenie właśnie.
0: Tam jest delikatne zwężenie, nie za duże. No i przez fakt, że jednak...
1: Będzie to przecinało ścieżkę rowerową.
0: Tak,
1: i
0: no to tam jest na tym skrzyżowaniu ograniczenie prędkości do 30 km. Wiem, bo dzisiaj podpisywałem z tą organizację ruchu, ale tylko na tym skrzyżowaniu, więc to dla wszystkich będzie bezpieczniej, jak w tym miejscu nieco zwolnimy. Natomiast autobusy, tak jak jeździły przez Świętego Antoniego, tak jeździć będą, a samochody dwukierunkowo też. Żadnych miejsc postojowych nie zabieramy, ba na wyraźne życzenie mieszkańców ulicy Jagiellońskiej na ulicy Chmielnej pomiędzy Jagiellońską a Rejmonta. Przejęliśmy teren, na którym zorganizujemy miejsce postojowe. Jesteśmy w trakcie przetargu, za chwilę zaczną się tam prace. Więc de facto tych miejsc postojowych w tym obszarze miasta będzie więcej. Zresztą no, staramy się za każdym razem sprawiać, żeby tych miejsc postojowych było więcej. Przykładem jest Plac Wolności, na który mamy już gotową dokumentację. Jesteśmy w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę, gdzie jest 60 miejsc postojowych dzisiaj, a docelowo będzie 180, co prawda w parkingu podziemnym, ale
1: rozumiem,
0: no to jest
1: że
0: jednak...
1: Ale rozumiem, rozpoczniecie już po zakończeniu 3 maja, czy
0: tak,
1: nie?
0: Tak, tak, na pewno. Zresztą na 3 maja to też jest osobna trochę historia. Tutaj też z wykonawcą no, toczę bój, natomiast mam wrażenie, że tutaj ze strony wykonawcy też już chyba wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione i jest deklaracja, że to zaangażowanie będzie większe. Z mojej strony jest z kolei deklaracja, że na kolejny etap po prostu nie wpuszczę, nie podpiszę się pod żadną organizacją ruchu, dopóki ten etap pierwszy przynajmniej od Placu Wolności do Piekarskiej nie będzie wykonany tak, żeby tam, nie mówię, że wszystko z zielenią i tak dalej, ale żeby przynajmniej no, nie przypominało to pola bitwy, bo dzisiaj trochę tak jest. I oczywiście gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców Włocławka do korzystania ze sklepów i z propozycji przedsiębiorców z 3 maja. Ulicę 3 maja przebudowujemy, bo takie było oczekiwanie mieszkańców wyrażone w trakcie prac nad gminnym programem rewitalizacji. Przez lata tak naprawdę słyszałem, kiedy przebudujemy 3 maja. Dzisiaj to przebudowujemy tą ulicę. Ale to tak jak jest przy jakimkolwiek remoncie w domu, jak wymieniamy czy remontujemy łazienkę, to tak naprawdę bałagan mamy w całym domu. I trochę tak jest z 3 maja, na pewno to są utrudnienia, więc zachęcam do tego, żebyśmy korzystali z restauracji, z knajp, ze sklepów na 3 maja. W ten sposób po prostu możemy każdy z nas

0: może się zaangażować, może pomóc i na pewno ta pomoc będzie dużo lepsza niż siedzenie przed klawiaturą i
1: pisanie komentarzy na temat tego,
0: nie najczęściej, to znaczy jak to są komentarze takie ludzkie, to okej, okay, ale jeżeli to są komentarze, których głównym celem jest chęć dorwania się do władzy, no to miejmy to też pod uwagę.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był prezydent Włocławka, pan Krzysztof Głogowski.
0: Dziękuję pani redaktor. Dziękuję Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Yeah!

0: A trzeba było zrobić rozgrzewkę. Dawaj, dawaj!
1: To są tak naturalne odruchy bramkarskie. Znaczy musimy delikatnie od linii odsunąć. Odsuńmy się od linii w ogóle. Marek, cisko! Nie stójcie obok siebie, Maciej!
2: Jak oni się lubią.
1: Pokaż się
2: na bramce. Na bramce. Co czyścił?
1: Tam?
3: Jeden.
1: Brawo Maro! Gdzie są kibice? Zróbcie hałas!
0: No, to jest!
2: Dobrze, za rano! Za rano! Brawo, bramka!
1: Brawo, Roma!
2: Kretowisko!
1: Ej, sędzio, co to było? Karny!
2: Zejdź, zamkniemy! Piotrzeczka tylko!
0: Co jest zrobione?
2: Teraz się zamknę.
1: Chwilę się poproszę. Jak tu więcej, to się nie doliczą, spokojnie! Prosimy o piosenki szły w całości. DJ-u. Mariana! Trzymamy!
0: Ja pójdę.
1: I to
0: jest na tym.

0: Na boisku też nieźle, ale kontuzja dziś.
1: Jest, bo słabka powiedziana, ale...

0: masz do lesia, drugą stronę ma.
1: Barcelonie w Sandre, nowa miłość i trzęsie, może była.

0: Jeszcze raz kibice, zróbcie wielki hałas! Dobrze, idziemy coraz lepiej.
1: Jedzenie na zewnątrz. Maciek! Szymon!

Jest 7G, tak?

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl